Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją, pararara. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są na szansą. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś niewaki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej. Piosenka kancona da slin. Po to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi, żebyś nie był bez piosenki, żebyś nigdy jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł lub mogła westchnąć z wdzięcznością.

0: Parara.
1: Piosenka jest dobra na wszystko.
0: Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Parararara.
1: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną, nieładną piosenkę. Na ładną, niewinną panienkę.
0: Mój Boże.
1: Piosenka to są dla chanson.
0: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek.
1: Na braczek rzucony na rynek,
0: na taki jakiś nie taki ten byt.
1: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę. Na to, żebyś ty patrzał wesele. I słowa, melodia i rytm.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

Czemu los zowiesz złym? Czemu kryjesz się z tym, że mnie kochasz? Dlaczego nie rozumiem? Przecież wiem, że mnie chcesz. Jestem wolna, ty też. Jesteś sam, czemu zdobyć mnie nie umiesz? O czym myślisz, gdy trzymasz mnie w ramionach swoich? Twoja miłość to nasza jest rzecz.

wiem, że tobie i mnie nam obojgu jest źle z tą miłością, co przyszła nieproszona i zatruwa nam dni i po nocach się śni w kolorowych marzeniach niespełniona. Nie myśl nic, nie mów nic, to nic nie pomoże. Kogo krzywdzisz, gdy kryjesz się z

Gdybyś wiedział, jak ja czekam ciebie co dnia, jak chcę wyrwać uczuć twych wyznanie. Czy mam pierwsza dać znak, czy odwagi ci brak, by ratować dwa serca zakochane? Jeśli niebo nas czeka, to weźmy niebo. Jeśli piekło, to nasza jest rzecz.

Tak jak po burzy wraca słońce, po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej kocham.

87 i 8 FM.

0: Dzień dobry, nazywam się Juliusz Machulski i pozdrawiam słuchaczy Radia Pogoda.
1: Adela już zakłada suknię cienką.
2: Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj.
1: Gdy spytasz ją, dla kogo ta sukienka?
2: Dla kogo?

wyjmuje kleon z punktu. Kuzynkom czterem z odpowiednim zmierza żartem czy duserem. Dziadzio jest orderem, kuzyn z propelerem, ciocia tartym serem sypie w krąg. Tak co dnia obiad trwa, dźwięków noc w sobie ma. Obserwować choćby można z przyjemnością, jak się wujek Leon zawsze dławi ochością. Czyni to z godnością, rzeczy znajomością. Wuj z natury powściągliwy jest, a ciotunia w każde danie wciąż sypie ser, tarty ser, żółty ser, bo pasuje do wszystkiego tart.

0: że to jest nie fair. A dziadunio tak zabawnie gryźć umie wos, prawy wos, prawy wos, bo przeszkadza mu w konsumpcji prawy wos. Kuzynki mają przez to oczom plus. Nie chcąc sosu tknąć nim jos, bo jak się na dziadzia zapatrzą, to... Przepraszam. Ciocia kiedyś chciała skonać na anewryzm, bo dziadziowi nagle order wpadł w ordewry i na pół go przegryzł, podśpiewując every body love some body, smaczne to. Tak to w atmosferze sielskiej i intymnej zwykł przebiegać zwykle obiad nasz rodzinny. Wuj się dławił siny, kuzyn robił miny i ciociny tarty ser mdlił nas. Mdliłby tak do dziś dnia, gdyby nie sprawa ta, że raz dano zraz czybitki zdobne w nitki, a to zrazu chrzan, a potem grzybki. No i przez te grzybki chłód rodzinnej kryptki nazbyt szybki dał obiadkom kres.
1: Radio Pogoda. Przeboje na każdą porę dnia.

lżejsze miała suknię, lekko płyną wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty, lato, lato, lato, echże ty, lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mój drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Oczy się na parę chwil.

brzegier wie. Szła dziewczyna przez zielony las, popatrzyła na mnie tylko jeden raz. Popatrzyła, minął jakiś czas, lecz widocznie jej uroda była jak ta cicha woda, brzegi rwie. Nie wiesz nawet jak i gdzie, nie zdążysz na

Płynie strumyk przez zielony las. Skończył się już dla mnie kawalerski czas. Dzisiaj tylko czasem, proszę was,

0: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: Instytut Kultury Miejskiej, czyli Gdański IKM, znana i lubiana placówka gdańska, lubiana nie tylko przez gdańszczan, ale również przez turystów, którzy się tutaj pojawiają. Moim gościem jest dzisiaj pani Joanna Borowik, kierowniczka działu komunikacji IKM-u, Edyta Stańczyk. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
3: Co jest grane w Trójmieście?
1: My tak zazwyczaj rozmawiamy sobie o takich właśnie bieżących sprawach, o tym, co się będzie działo tu i teraz, jakie warsztaty w najbliższym czasie. Chciałabym panią zachęcić do tego, żebyśmy sobie porozmawiały o takich stałych punktach tego, co robi IKM, bo przecież sporo tego jest, a są to rzeczy, które ciągle cieszą się powodzeniem, niezmiennie od kilkunastu lat.
2: Tak, jak najbardziej. I my bardzo doceniamy, że mamy stałą grupę odbiorców, która za każdym razem się poszerza. My robimy badania, rozmawiamy i widzimy, że na nasze stałe projekty przychodzi coraz więcej osób, które odkrywa nie tylko miasto Gdańsk, ale nas jako Instytut Kultury Miejskiej. Szczególnie po tym, jak 3 lata temu przeprowadziliśmy się z Długiego Targu do Targu Rakowego, czyli w Szykulście Wodnym. Już sobie działamy i ta przestrzeń jest zupełnie inna. Ona nam daje bardzo dużo możliwości. Mamy tą przestrzeń coworkingową, ale w końcu myślę, że możemy tak odetchnąć pełną piersią. Mamy kino studyjne, które jest w Stowarzyszeniu Kin Studyjnych. Robimy pokazy specjalne i też na lato przygotowaliśmy specjalną filmową sesję poprawkową. Nie będziemy sprawdzać indeksów, nie będziemy robić specjalnych egzaminów, ale będzie można powtórzyć sobie filmy, które były najbardziej popularne albo najbardziej docenione przez krytyków w tym i ubiegłym roku.
1: Myślę sobie, że ta lokalizacja ma jeszcze taki duży plus, bo mówi się o instytucjach nad Radunią, prawda?
2: Troszkę tak. I myślę, że my jako instytucja łączymy się też z innymi i bardzo doceniam to, że te instytucje gdańskie współpracują. Podrzucamy sobie pomysły, rozmawiamy. Teraz na przykład ruszyło kino nad Stawem Młyńskim z budżetu obywatelskiego, które koordynuje Gdański Archipelag Kultury. I zostaliśmy zaproszeni jako partner, aby opowiedzieć o spacerach, które robimy właśnie od kilkunastu lat, lokalnych przewodnikach i przewodniczkach w Oliwie tym razem, ale też opowiadamy o różnych innych dzielnicach, bo mamy ich 9.
1: Tak, no właśnie, myślę, że tutaj warto się zatrzymać, bo kilkanaście lat to już piękny czas i już 9 dzielnic do oprowadzania.
2: Mamy wspaniałych przewodników i przewodniczki. To są osoby osadzone w dzielnicach, niektórzy w kilku jednocześnie. Są to mieszkanki i mieszkańcy, mają wspaniałe historie, ciekawostki i myślę, że to są takie treści, takie opowiadania, o których rzadko można usłyszeć, bo to nie jest taki podstawowy, standardowy kierunek oprowadzania. To są historie osób, które mieszkają na miejscu, zbierane od rzemieślników, od osób, które mają tam swoje firmy, które budowały te przestrzenie od samego początku. Dzielnic jest 9. Nasze spacery ruszają w lipcu i potrwają do końca sierpnia, ale równolegle tworzy się i funkcjonuje projekt Metropolitanka, czyli spacery herstoryczne po Stoczni Gdańskiej. Tu niedawno było 10-lecie i myślę, że to jest dobry czas, żeby zmienić identyfikację graficzną i tutaj współtworzymy ją razem z Julią Bardziejewską, utalentowaną artystką z Gdańska tutaj właśnie. Myślę, że zaskoczymy Państwa tym, jak będzie wyglądała Metropolitanka teraz. Trochę ją odświeżamy i mamy nadzieję, że coraz więcej osób będzie chciało zobaczyć nie tylko czym była stocznia, jak się tam pracowało, jak pracowały tam kobiety, ale co dawała, jakie były przestrzenie, czy były tam przedszkola, czy mogłyby być tam dzieci. Te spacery zawsze są tematyczne. Nasi przewodnicy, zarówno lokalni przewodnicy i przewodniczki, jak i oprowadzający metropolitankę, tworzą własne trasy. Za każdym razem coś dodają od siebie. Bo kiedy, jak nie latem, odwiedzać takie dzielnice jak Wyspa Sobieszewska, Siedlce, Aniołki, Nowy Port, Torunia i Zaspa, gdzie oczywiście mamy Gdańską Szkołę Murali. I tutaj jest ciekawostka, bo Zaspa cieszy się powodzeniem wśród osób anglojęzycznych. Mamy przewodniczkę, która również w ten sposób opowiada. I w tym roku udało nam się też nawiązać współpracę z Fundacją Dziedzictwo Audiowizualne Mówi Pomorze, która prowadzi kanał Stary Ziomek i Morze, i myślę, że tutaj osoby wiedzą, o czym mówię. I będziemy przedstawiać 9 przewodników i przewodniczki, którzy zachęcą do odkrywania dzielnic. Ja już widziałam pierwsze filmy. Ruszamy około 20 czerwca. Będziemy pokazywać i myślę, że zaskoczymy co niektórych, bo przewodnicy, którzy zazwyczaj może są postrzegani jako takie osoby nie do końca pełne emocji, czy nie otwierające się, tutaj otworzyły się dla nas totalnie i naprawdę chłopcy ze Starego Ziomka i Morze wyciągnęli naprawdę to, co najlepsze z tych opowieści.
1: Stary Ziomek i Morze. Dla tych, którzy nie wiedzą, to jest taki kanał w social mediach poświęcony właśnie temu regionowi naszemu pięknemu i tam cudownie są sprzedawane różne ważne informacje dla mieszkańców Pomorza.
2: Tak, i ja też widzę, że osoby komentują, chcą się dowiedzieć więcej, bo pokazują nie tylko region, ale właśnie też nasze miasto Gdańsk, tworzą filmy. Ja się bardzo cieszę z tej współpracy, bardzo się cieszę, że zdecydowali się z nami współtworzyć ten projekt. To też daje mu takie odświeżenie, bo te kilkanaście lat mogło spowodować, że niektóre, tak jak niektóre projekty, trochę się zakurzają. My chcemy, żeby nasz projekt był jeszcze bardziej widoczny, żeby był tematyczny, żeby można było odnaleźć te nowe treści, i widzimy, że osoby wracają. Mimo tego, że to jest na przykład ten sam przewodnik i ta sama trasa, to podobne osoby przychodzą i za każdym razem mówią: tu było coś nowego, tego nie było ostatnio. Mm-hmm. I ta uważność na szczegóły, na te opowieści sprawia, że możemy budować ten projekt tak naprawdę co roku od nowa.
1: Dokładnie, na różne sposoby. Ja pamiętam, że był taki czas, kiedy na przykład murale na Zaspie, to tam można było jeździć rowerem z przewodnikiem.
2: Tak, były takie
1: zwiedzanie
2: momenty.
1: Na dwóch kołkach na przykład. I myślę, że dzisiaj, gdyby spróbować to odkurzyć, to kto wie, mamy tak wielu rowerzystów w Trójmieście.
2: Tak, i myślę, że to jest fantastyczna grupa docelowa. I nie w tym roku, ale to jest świetny pomysł na to, żeby coś zorganizować. No, myślę, też nie zamykamy na te letnie miesiące. Często organizujemy dodatkowe spacery. Tutaj przede wszystkim Metropolitanka, czy na Dzień Dziecka śladami gdańskich suwnicowych, czy czasami zimowe spacery architektoniczne. Więc zawsze coś...
1: Przez cały rok.
2: Przez cały rok naprawdę można coś znaleźć i no, tak jak mówiłam, mamy fantastycznych ludzi. Jest to ponad 100 osób, które dzieli się swoim doświadczeniem. Te spacery w tym roku będą się odbywać, każda dzielnica jednego dnia, czyli od poniedziałku do piątku będzie jedna dzielnica, a w sobotę i niedzielę robimy taką kulminację. Ten, kto nie mógł się wyrwać w ciągu tygodnia, bo na przykład pracował, w sobotę i niedzielę można nadrobić każdą dzielnicę, a działamy do sierpnia, więc będzie trochę czasu.
1: Będzie trochę czasu. To myślę dobra informacja dla mieszkańców, ale do tej Metropolitanki chciałabym powrócić, bo to fantastyczny projekt, taki właśnie kobietom poświęconą, kobietom, które pracowały w stoczni.
2: Tak, i myślę, że mówienie o stoczni głosami kobiet to jest coś zupełnie innego, coś zupełnie nowego. Mimo tego, że robimy to już 10 lat, to wciąż widzę w odbiorcach to zaskoczenie. Bo to nie tylko historia Solidarności, to nie tylko historia stoczni, ale mówienie przez pryzmat kobiet, które musiały łączyć pracę z obowiązkami domowymi, które pracowały tam w niepewnych czasach, musiały jakoś zapewnić opiekę nad dziećmi, a jednocześnie być twardą, twardymi, wykonywać bardzo trudne prace, praca suwnicowej i to nie jest, i do teraz nie jest prosta praca. Mieliśmy też tam wspaniałe nazwiska, no, w tamtym roku odeszła pani Urszula Ściubieł, która fantastycznie opowiadała o swojej pracy. Spacery szlakiem Anny Walentynowicz oczywiście. Więc to nam się wszystko łączy. My też staramy się gdzieś łączyć to też z opowieściami, czy na przykład z książkami, które powstają, czy Dorota Karaś, Marek Sterlingow.
1: Joanna Borowik, kierowniczka działu komunikacji IKM-u. Bardzo dziękuję.
4: I kolejny raz sprawdzimy, co interesującego, ważnego wydarzyło się w Trójmieście. Edyta Stańczyk, zapraszam.
3: Tydzień w Trójmieście.
5: Prokuratorskie zarzuty usłyszeli członkowie Komisji Wyborczej z Gdańska, którzy w wyborach prezydenckich zamienili miejscami wyniki kandydatów. Głosy oddane na Rafała Trzaskowskiego zostały przypisane do Karola Nawrockiego. Za niedopełnienie obowiązków odpowie 9 osób. Szczegóły zna Paweł Radzewicz.
6: Sprawa dotyczy obwodowej Komisji Wyborczej nr 17 w Gdańsku, gdzie komisja wskazała na wygraną Karola Nawrockiego. Po ponownym przeliczeniu głosów w sądzie okazało się jednak, że przypisano mu głosy Rafała Trzaskowskiego, mówi prokurator Mariusz Duszyński.
7: Podczas sporządzania protokołu wyników głosowania doszło do błędnego przypisania liczby głosów oddanych na kandydatów. W efekcie nieprawidłowo ustalono, który kandydat uzyskał większą liczbę głosów w obwodzie.
6: Za ten błąd odpowie 9 członków komisji.
7: Zarzut dotyczy nieumyślnego niedopełnienia obowiązków związanych z ustaleniem wyników głosowania oraz weryfikacją danych wprowadzonych do systemu PKW.
6: Większość podejrzanych przyznała się do zarzucanego im czynu, ale śledztwo, jak podkreśla prokuratura, pozostaje w toku. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz.
5: Władze Gdańska ogłosiły start nowej kampanii w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Bezpłatne szkolenia dla mieszkańców potrwają do listopada. Mieszkańcy dowiedzą się, jakie są sygnały alarmowe oraz co należy mieć przygotowane i spakowane w domu na wypadek sytuacji kryzysowej. 61-letnia gdańszczanka to kolejna ofiara oszustów podających się za pracownika banku oraz oficera Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Zmanipulowana kobieta oddała im wszystkie swoje pieniądze. Straciła 750 tysięcy złotych. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Gdańsku. Po 10 latach od ostatniego rejsu chcą przywrócić prom Wisłoujście. Mieszkańcy dzielnicy Nowy Port apelują o ponowne uruchomienie promu dla pieszych i rowerzystów. Radny dzielnicy Jarosław Sobolewski.
8: Nowe technologie pozwalają na to, że to mógłby być zarówno prom wodorowy, czy napędzany siłą paneli fotowoltaicznych. Przykład chociażby Warszawy pokazuje, że jest to wydatek rzędu 200 tysięcy złotych dla promu, który przewozi pasażerów bezpłatnie. My chcielibyśmy, żeby ten prom funkcjonował w ramach komunikacji miejskiej, to znaczy był w cenie biletu zwykłego tramwajowego.
5: Na tę chwilę urzędnicy nie mają w planach przywrócenia promu na Martwą Wisłę. Amatorzy morskich fal mogą już oficjalnie zacząć sezon. Sopot uruchomił pierwsze kąpielisko morskie w Łazienkach Południowych przy wejściu numer 23. Kąpielisko ma status plaży dostępnej dla wszystkich, mówi Grzegorz Pawelec z sopockiego Mosiru.
9: Posiada szereg udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami, dla seniorów, dla rodziców, opiekunów dzieci w wózkach. Mamy tam dostępną kładkę, ławeczki, zadaszenie, toalety, opłukiwacze.
5: Pozostałe kąpieliska morskie w Sopocie, a także w Gdańsku i Gdyni ruszą z pierwszym dniem wakacji. A na trójmiejskie plaże trafiły właśnie wózki i chodziki, które umożliwiają poruszanie się po piasku osobom z niepełnosprawnościami. Będą dostępne za darmo, mówi prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
10: Ogłaszamy prawdziwą rewolucję. Jesteśmy pierwsi i jedyni w Polsce. To są wózki sprowadzone z Australii. Wiele czasu poświęciliśmy na to, żeby znaleźć odpowiedni sprzęt dostosowany do naszej bałtyckiej plaży, która jest inna niż plaża, choćby nad Morzem Śródziemnym.
5: Australijski sprzęt, który na grubych kołach poradzi sobie z bałtyckim piaskiem, już czeka, dodaje szef Gdańskiego Ośrodka Sportu Kamil Koniuszewski.
11: 15 wózków i 8 chodzików. Wózki manualne, pchane, wypożyczamy i pchamy osobę. Wózki z napędem elektrycznym, które umożliwiają samodzielną podróż. No i wózki dla dzieci.
5: W Gdańsku wózki będą dostępne na plażach w Brzeźnie i na Stogach. W Gdyni będzie można je wypożyczyć przy plaży śródmiejskiej.
4: Tak minął tydzień w Trójmieście, a przegląd przygotowała Iwona Wyciślok.
0: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja poradnicza.
4: Hasła.
1: stomatolog, dentysta u wielu gdańszczan zapewne wywołują mieszane uczucia. Ale przecież wcale nie musi być tak źle. Wystarczy, że od najmłodszych lat ktoś dobrze nas przygotuje, dobrze się nami zajmie, a trauma i strach przed fotelem dentystycznym odejdą. Czy na pewno? Edyta Stańczyk, pozdrawiam Gdańsk, pozdrawiam Trójmiasto i zapraszam na naszą cykliczną audycję poradnikową. Moim gościem jest stomatolog dziecięcy, pani Hanna Sobczak-Zagalska z poradni stomatologii dziecięcej i rodzinnej działającej przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Witam panią bardzo serdecznie.
12: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie.
1: Miło mi panią gościć. Zacznijmy od czegoś takiego. Czy stomatolog dziecięcy to pedodentysta?

0: Ostatni monitoring zdrowia jamy ustnej był przeprowadzany tam w latach 2016-2019 i taką, powiedzmy, ciężką postać próchnicy, my to określamy jako próchnica wczesnego dzieciństwa, czyli u tych najmłodszych dzieci do 6 roku życia, czyli do tego czasu przed jeszcze wymianą uzębienia, to taką ciężką postać u dzieci w wieku 3 lat, już u 5 dziecka w wieku 3 lat w Polsce możemy zauważyć i już u połowy dzieci w wieku 5 lat. To jest bardzo dużo. Natomiast tak globalnie ta częstość występowania próchnicy, znaczy w sensie tutaj na terenie Polski u dzieci w wieku 3 lat to jest troszkę ponad 40%, a u takich dzieci, no czy dzieci to już 18-latków, u takich nastolatków to jest prawie 100%, to jest 97%. I Gdańsk tutaj nie wygląda wcale lepiej. U nas w Pomorskim ta częstość próchnicy u dzieci w wieku 3 lat, czyli już od tych najmłodszych, to są dzieci, które dopiero co zakończyły, powiedzmy, mają to pełne uzębienie, uzębienie mleczne, dopiero co te ostatnie zęby, powiedzmy, niedawno się wyrżnęły i to jest na poziomie 37%.
1: No to faktycznie.
0: To jest dużo. Natomiast u takich 18-latków to jest też prawie 100%, to jest 97%, więc prawie każdy, powiedzmy, 18-latek ma próchnicę, tak? Czy próchnicę, czy zęba wyleczonego z powodu próchnicy, czyli z tą próchnicą tam się gdzieś tam kiedyś spotkał, bądź zęba usuniętego. To jest też problem, ponieważ my mamy sporo dzieci 7-letnich w tych statystykach, które 7-letnich, czyli takie, które, powiedzmy, dopiero co, czy te zęby szóste, te pierwsze stałe zęby trzonowe są świeżo wyrżnięte, ale już mają te zęby usunięte z powodu próchnicy. Tak, także problem jest duży. I jeszcze bym chciała tutaj też wspomnieć o takim wskaźniku leczenia zachowawczego. To my określamy, ile, powiedzmy, zębów jest wyleczonych na w stosunku do tych zębów z próchnicą. I tak w naszym tutaj województwie pomorskim tylko 3% zębów mlecznych u dzieci w wieku 3 lat ma wypełnienia, czyli jest wyleczonych, tak? A na przykład u dzieci w wieku 10 lat to jest tylko 22%, więc gdzieś jest zdecydowanie brakuje tego leczenia. I no nie są te potrzeby tych naszych dzieci w całej Polsce, tak? A tak, również tutaj w województwie pomorskim no nie są zaspokojone.
1: A czy to wynika z takiego powielania tych stereotypów, że jak mleczne, to nie trzeba ich leczyć?
0: Tak, znaczy to mi się wydaje, że teraz przy tym dostępie do internetu, gdzie prawie każdy teraz w telefonie ten internet ma i ten dostęp jest naprawdę duży, to wydawałoby się, że no już nikt nie powiela takich informacji. A niestety tak jest i niestety zdarza się. Ja to obserwuję z własnego doświadczenia. Ja już pracuję w poradni 13 lat prawie. My tych dzieci przyjmujemy tam naprawdę bardzo dużo i zdarza się, że przychodzą rodzice i mówią, że jakiś lekarz stomatolog im powiedział, że zębów mlecznych nie trzeba leczyć. Oczywiście my tutaj troszeczkę tak już się nauczyliśmy, że nie do końca możemy czasami wierzyć rodzicom, ale wiem, że tak jest, że jeszcze się powiela i wśród nawet stomatologów ten mit, powiedzmy, że zębów mlecznych się nie leczą, że zęby mleczne nie bolą i ich nie trzeba leczyć. Także to jest absolutnie jest nieprawdą.
1: Czyli tutaj mamy jedną z przyczyn, a czy inne to może być też to, że kiedyś na przykład, kiedyś byli stomatolodzy w szkołach, albo była jakaś profilaktyka już w szkołach, prawda, tam szorowanie ząbków na przerwach. Potem to zlikwidowano.
0: Znaczy z tymi stomatologami w szkołach to jest tak, że ja patrzę z perspektywy rodziców, którzy przychodzą z dziećmi, bo zawsze za dzieckiem u mnie na wizycie stoi rodzic, mama bądź tata, że zawsze w tym gabinecie jest i jak sobie czasami rozmawiamy, wielu rodziców wspomina tych stomatologów w szkole i niestety nie wspomina ich dobrze. Tak, i to jest ta trauma rodziców, którą przenoszą później na dzieci. Znaczy, czasami działa to w dwie strony. Jedni rodzice przenoszą to na swoje dzieci i mają tak duży strach przed stomatologiem. Na przykład mi mówią, że o matko, ja pamiętam tego stomatologa w szkole, gdzie bez znieczulenia wyciągano nas z lekcji, nikt się nie pytał ani nic i leczył bądź usuwał zęby. I gdzieś mają tak zakorzenioną tą traumę, ten strach, lęk przed stomatologiem, że wręcz ze swoimi dziećmi nie chodzą. Natomiast też czasami, i to jest ta dobra strona tego lęku, działa to w tę stronę, że rodzice nie chcą zafundować tego swoim dzieciom. I rzeczywiście pilnują, bo też są rodzice, którzy mówią, że pamiętam, jak to ja byłam mała, jak wyglądała wtedy stomatologia i chcę tego oszczędzić moim dzieciom. Mówią, że wiedzą, że teraz zupełnie inaczej to wygląda. Są zupełnie inne przecież metody leczenia, sprzęt jest zupełnie inny i bardzo pilnują tych wizyt i zębów swoich dzieci.
1: No tak, bo kiedyś chyba można powiedzieć, że usuwanie zębów to była taka lekkość.
0: Tak,
1: bo usuwamy i nikt się nie zastanawiał nad tym, jakie to może mieć konsekwencje. inwestycja w przyszłość, prawda?
0: Tak, tak, tak, jak najbardziej. To było tak, że jeszcze zależy, jak już się trafiło na chirurga, to już w ogóle chirurg od razu mówił, że nie, tutaj nie ma co leczyć i usuwamy. My teraz mamy świetne

0: materiały. My naprawdę możemy leczyć zęby, które kiedyś technicznie nie było możliwości wyleczyć. Teraz są duże możliwości, możemy zachować zęby. Coraz mniej się tych zębów usuwa, zdecydowanie, ale mimo wszystko, patrząc po statystykach, jednak wciąż za dużo.
1: Pani doktor, a jak pani sobie radzi właśnie? Bo mały pacjent wcale nie jest łatwym pacjentem. Tutaj trzeba się czasami bardzo nagimnastykować, żeby otworzył buzię i dał w sobie w ogóle cokolwiek zrobić. Są jakieś sztuczki stomatologów?
0: To jest tak, że to też wszystko zależy, w jakim momencie to dziecko do mnie przyjdzie. My bardzo zwracamy rodzicom uwagę, mówimy o tym, mówi się o tym, pisze w internecie na różnych, tam teraz jest mnóstwo tych blogów, kont na Instagramie, gdzie tam tych stomatologów się dużo wypowiada i o tym się dużo mówi i też mówimy o tym zawsze rodzicom, jak do nas przychodzą, o tym, że jak bardzo ważna jest ta pierwsza wizyta u stomatologa, którą my zalecamy od w momencie wyrżnięcia pierwszego zęba, najpóźniej do 12 miesiąca życia, czyli do ukończenia przez dziecka rok. To jest tak, że często się słyszy, ale po co ta wizyta? Przecież dziecko na niej nic nie skorzysta. Oczywiście, dziecko nic nie skorzysta. To jest jeszcze malutkie, tak? Natomiast skorzysta bardzo dużo rodzic. Tak, dziecko skorzysta w tym względzie, że ja zbadam to dziecko. Oczywiście to wiadomo, że to nie jest takie badanie, że ja sobie wszystko pięknie obejrzę. To dziecko, mało które dziecko chce, żeby tam nawet mama czy tata, żeby grzebało w jamie ustnej. Ale ja jestem w stanie zobaczyć wiele rzeczy na tej wizycie i wiele rzeczy rodzicom powiedzieć. Jeżeli dziecko później regularnie przychodzi co pół roku, to dziecko jest coraz starsze, ono jest przyzwyczajone do stomatologa. Taka wizyta co pół roku pozwala nie tylko przyzwyczaić dziecko do fotela, ale też ewentualnie wyłapać szybko jakieś zmiany próchnicowe. I taka mała zmiana próchnicowa nie jest jakaś dla dziecka bardzo traumatycznym przeżyciem podczas leczenia. I to dziecko się przyzwyczaja i nie kojarzy dentysty z czymś nieprzyjemnym. Natomiast jeżeli, i tak jest bardzo często, dziecko do nas trafia pierwszy raz, kiedy ząb boli, to my jesteśmy już, powiedzmy, straceni już na dzień dobry, tak, przy wejściu, dlatego że to dziecko będzie nas tylko kojarzyło z bólem wtedy. I takie dziecko jest później trudno zaadaptować do wizyt. Natomiast no sztuczki, no na pewno z dzieckiem trzeba dużo rozmawiać, tak, to nie wolno zapominać, że to dziecko jest na fotelu i to dziecko jest pacjentem. Oczywiście wszystkie decyzje podejmuje rodzic, my musimy wszystko ustalać z rodzicem, ale nie możemy zapomnieć, że ten pacjent siedzi na fotelu i poniekąd, no, dziecko lubi mieć kontrolę, więc warto z tym dzieckiem rozmawiać. Umawiać się, że liczymy do trzech. Po trzech robimy przerwę. Jak coś będzie nie tak, podnieś rączkę do góry. No teraz mamy przecież i te telewizory w gabinetach, więc gdzieś można odwrócić uwagę dziecka bajką.
1: Czyli puszczamy bajkę.
0: Puszczamy bajkę, dokładnie. No gdzieś porozmawiać z dzieckiem na tematy, które dziecko lubi, zainteresować się, a co lubisz najbardziej i z tym dzieckiem wejść w jakąś tam interakcję, żeby to dziecko się poczuło dobrze, tak? Mamy teraz też, no oczywiście, bardzo skuteczne znieczulenia. Podawane przez te różne ten sprzęt taki komputerowy, gdzie można naprawdę robić to bardzo delikatnie, prawie że bezboleśnie, więc można tą wizytę dziecku przeprowadzić bardzo, bardzo tak bezproblemowo i w takich w miarę komfortowych warunkach, żeby właśnie nie zrazić. Natomiast no niestety, no nie zawsze się da. Czasami mówię, albo ten ból jest taki duży, czasami znieczulenie nie działa, albo z powodu na przykład bardzo dużego stanu zapalnego, że dziecko przychodzi aż bardzo spuchnięte, no i nie ma na przykład innej opcji niż ekstrakcja, tak, usunięcie zęba, więc to nie są dla dzieci przyjemne rzeczy i później one niestety gdzieś tam tego stomatologa źle kojarzą.
2: Audycja poradnicza.
0: No tutaj też działa oczywiście środowisko, te lęki rodziców, o których rozmawialiśmy, że rodzic idąc do gabinetu mówi: nic się nie bój, nic nie będzie bolało, tak, mamusia nie pozwoli zrobić ci nic złego, to nie są dobre rzeczy, bo my naprawdę też nie chcemy temu dziecku zrobić krzywdy. No tutaj też jest rodzeństwo, miałam ostatnio dziewczynkę, która przyszła pierwszy raz na leczenie i była wcześniej na badaniu, a już przyszła na leczenie i na dzień dobry już jak usiada zaczęła płakać, bo brat jej powiedział, że to będzie bolało. I tak, udało się, oczywiście przekonałam ją, porozmawiałyśmy. Wyszła bardzo zadowolona i powiedziała, że powie bratu, że absolutnie nie bolało, ale gdzieś już ten lęk był na wejściu.
1: A kwestia kolorowych wypełnień są cały czas?
0: Są
1: różne kolory, tak dla dzieci?
0: Tak, Znaczy one stosujemy, to bardzo często też dzieci przychodzą już wiedząc, bo tam koleżanka ma w przedszkolu, czy tam kolega jakiś ma, wie, że są i na dzień dobry wchodzi i właśnie też mówi, że chciałby różowe wypełnienie. Jeżeli ubytek na to pozwala, bo nie zawsze tak jest, że możemy założyć, to zakładamy. Jak najbardziej działa to fajnie na dzieci. Ja nigdy nie proponuję tego jako tako dziecku na początku, bo czasami rodzic może nie chcieć takiego wypełnienia i jak ja od razu powiem dziecku, a chciałabyś różowe wypełnienie, dziecko powie tak, super, natomiast gdzieś tam rodzic sobie myśli, no, że wolałby jednak, żeby było białe, więc zawsze gdzieś tam na początku z rodzicem to konsultuję, ale są i to też jak najbardziej dla dzieci działa, są ten wybór tego koloru jest super i jak najbardziej.
1: Zaczęła już pani doktor o tym mówić i myślę, że to jest ważna informacja. To jak zagląda pani do buzi takiego, załóżmy, 12-miesięcznego dziecka i już wiele pani widzi właśnie, to może powiedzmy rodzicom, na co powinni zwracać uwagę już od pierwszych dni życia swojego dziecka, żeby potem przeciwdziałać takim niemiłym sytuacjom w gabinetach stomatologicznych.
0: To jest tak, jak miałam, ta wizyta pierwsza u stomatologa, jak najbardziej. To nie jest wizyta, która trwa 5 minut, co by się wydawało, że za wiele jesteśmy w stanie obejrzeć u dziecka. Tak, nie ma zębów jeszcze, ewentualnie są tam pierwsze dopiero, które się pojawiły. Natomiast naprawdę ta wizyta potrafi trwać dosyć długo, dlatego że ja właśnie z rodzicami rozmawiam i tłumaczę, na co zwrócić uwagę. Rozmawiam o higienie oczywiście, tak, że jaką już wprowadzamy szczoteczkę, że już od pierwszego zęba tą szczoteczkę wprowadzamy z małą główką, z miękkim włosiem. Zawsze mówię rodzicom, że dla nich wygodniej jest, jak ten trzonek jest szeroki, jest im wygodniej, bo wiadomo, że to rodzice czyszczą te zęby. I to pierwsze mycie tych, powiedzmy, pierwszych dwóch ząbków, które są, to nie tylko myje, ale również masuje dziąsła. Przyzwyczaja dziecko też do manipulacji w jamie ustnej. To nawet zalecenia są takie, żeby już od początku masować te dziąsła, oczyszczać te dziąsła, czy tam gazikiem nawiniętym na palec. Są specjalne chusteczki tam dla niemowląt takie, które też nawijamy na palec, czy tam takie silikonowe nakładki, którymi bezzębne jeszcze te wały dziąsłowe u dzieci powinno się masować, oczyścić, tak, bo przecież dziecko pije czy mleko mamy, czy jest karmione piersią, czy mleko modyfikowane, oczyścić jamę ustną, ale też właśnie przyzwyczaić dziecko do manipulacji w jamie ustnej. Natomiast jak już te ząbki się pojawią, jak najbardziej już wkraczamy z taką higieną, pasta do zębów, szczoteczka. To jest bardzo ważna rzecz. Musimy rodzicom zwrócić uwagę i zwracamy rodzicom na tych wizytach, ile tej pasty nakładać, bo to jest dla nas bardzo ważne, żeby nakładać śladową ilość. Obrazowo mówimy, że to jest ziarnko ryżu. Żeby tej pasty było bardzo niewiele, o odpowiednim stężeniu fluoru, to jest, my mówimy teraz 1000 ppm u dzieci już od 6 miesiąca życia. Pokazujemy rodzicom, tłumaczymy, jak nakładać, jak szczotkować te zęby. Później zwracamy uwagę bardzo na dietę, tak? Na dietę, bo to już też jest ten okres, kiedy zaczyna się rozszerzanie diety u dzieci. Także o takich rzeczach mówimy. Sprawdzamy, jak wyglądają szczęka i żucha w stosunku do siebie, tak? Bo dziecko rodzi się z taką cofniętą żuchwą. Już w tym około 6 miesiąca życia ta żuchwa powinna się troszkę wysuwać, więc sprawdzamy, czy pod tym względem takim ortodontycznym, powiedzmy.
1: Pani Hanna Sobczak-Zagalska z poradni stomatologii dziecięcej i rodzinnej przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.
2: Audycja poradnicza. Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja rozrywkowa.
1: Jest już Monika, to sygnał, że quiz wiedzy o Gdańsku tuż. Monika Parka, witam serdecznie i zapraszam na kolejny quiz o Gdańsku. Za chwilę przetestujemy wiedzę, tym razem jednej ze słuchaczek, a dzisiaj ze mną pani Patrycja, która się zgłosiła do tego quizu. Dzień dobry, pani Patrycjo.
3: Dzień dobry.
1: Pani Patrycjo, pani związki z Gdańskiem, proszę coś opowiedzieć.
3: Ja jestem taką przeflancowaną gdańszczanką. W zasadzie z Gdańska
1: ładne
3: nie
1: słowo,
3: pochodzę.
1: Przeflancowaną.
3: Z innego miasta, po prostu na studiach poznałam pewnego przystojnego pana. Oho. Okazało się, że on jest gdańszczaninem. Mhm. I zaprosił mnie kiedyś do siebie w rodzinne strony, no i tak mi się spodobało, że nie tylko mężczyzna mi się spodobał, ale również miasto. Postanowiłam się przeprowadzić i tak już zostało.
1: No to taka podwójna love story, bo i do mężczyzny miłość, i do nowego miejsca. No, proszę, proszę. Pani Patrycjo, no tak. To rozmarzyłyśmy się troszeczkę na początek, ale piękna historia. Czy mąż pokazuje pani miasto, czy pani zwiedza tak na własną rękę? Jak to wygląda?
3: różnie to bywa. Dla niego to jest chleb powszedni. No, a jak ja mam jakieś wątpliwości, to coś pytam, czasami wpadnie jakaś ciekawostka.
1: Pytam się dlatego, że często się zdarza tak, że osoby, które przyjeżdżają do danego miasta, nie są z nimi związane od dziecka, często więcej wiedzą o tym mieście niż ci, którzy w nim mieszkają, bo nie mają czasu na zwiedzanie, no, najzwyczajniej w świecie. Stąd to moje pytanie. No dobrze, no to sprawdzimy pani wiedzę. Mąż podpowiada teraz, czy sama pani próbuje?
3: Nie, sama spróbuję.
1: Dobrze, ale potem się pani pochwali, jak dobrze pójdzie, mam nadzieję.
3: No to jeśli jeszcze okaże, czy będzie się pochwalić.
1: No dobrze, no to zaczynamy. Mam nadzieję, że będzie. Pytanie pierwsze brzmi tak. Które z gdańskich miejsc jest znane z organizacji koncertów i wydarzeń plenerowych w Parku Oruńskim? Czy to jest Scena Muzyczna Gdańskiego Archipelagu Kultury, czy Filharmonia Bałtycka, czy może Klub 19?
3: O ile dobrze pamiętam jakąś reklamę, jaką widziałam na mieście, to zdaje się, że tam organizuje te koncerty Gdański Archipelag Kultury.
1: Zgadza się, tak, bo on skupia kilka takich miejsc kulturalnych, tak, w mieście faktycznie. A zresztą ten akurat Dom Kultury znajduje się w bardzo malowniczym Parku Oruńskim. Podobno to jedno z najspokojniejszych i najpiękniejszych miejsc południowego Gdańska, także jak ktoś chciałby przejść się tam na spacer, a jeszcze go tam nie było, to polecamy takie spacery. Pytanie drugie brzmi tak. Które z wymienionych wydarzeń miało miejsce w Stoczni Gdańskiej? Powstanie styczniowe, strajki sierpniowe czy bitwa pod Cedynią? I tutaj już widzę, jak się pani uśmiecha, słysząc te odpowiedzi.
3: bo wydaje mi się, że nie trzeba być z Gdańska, żeby akurat znać odpowiedź na to pytanie. I no, oczywiście chodzi o strajki sierpniowe.
1: Jasne, oczywiście, że tak. Więc to było bardzo, bardzo proste pytanie. Ciekawe, czy takim będzie też następne. Pytanie trzecie brzmi. Jak nazywa się festiwal teatralny w Gdańsku, organizowany przez Teatr Wybrzeże? Czy FETA, czy Wybrzeże Sztuki, czy może Festiwal Szekspirowski? Tutaj podpowiedź jest w pytaniu.
3: Właśnie, w nazwie teatru, więc to stawiam na Wybrzeże Sztuki.
1: Zgadza się, tak. Zresztą bardzo fajna nazwa, prawda? Wybrzeże Sztuki, bardzo oryginalna.
3: Tak.
1: Pytanie czwarte przed nami. Który z gdańskich zabytków jest dawnym spichlerzem, a obecnie mieści oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku? Czy to jest spichlerz oliwski, spichlerz błękitny Baranek, czy może spichlerz królewski?
3: Na wyspie Spichrzów jest kilka tych spichlerzy, ale
1: Muzeum Narodowego w Gdańsku
3: został utworzony w Błękitnym Baranku.
1: Tak, oczywiście, Błękitny Baranek. Gratuluję, bo tutaj myślałam, że będzie jakaś skucha, a tymczasem nie ma. Znakomicie. Zwany jest też Wisło Ujście. To jest taki zabytkowy, siedmiopiętrowy spichlerz w Gdańsku. Oczywiście na wyspie Spichrzów, jak słusznie pani zauważyła. No i dobrze, no to ostatnie pytanie przed nami teraz. Takie pytanie luźne na koniec, wypoczynkowe. Jak nazywa się popularna plaża w Gdańsku znana z molo? Plaża Stogi, plaża Jelitkowo czy plaża Brzeźno?
3: No tu akurat to wiem, bo to plaża Brzeźno.
1: Jasne, że tak. Plaża Brzeźno, rozumiem, że często odwiedzana przez państwa.
3: No niekoniecznie akurat plaża, bo w Brzeźnie mam trochę inny interes. Tam jest mój ulubiony sklep rybny.
1: Aha.
3: Aczkolwiek jak już jesteśmy w tym sklepie, to przechodzimy na drugą stronę ulicy właśnie przez park na tą plażę.
1: To nie dziwię się, że pani wiedziała. Także wielkie brawa. Znakomicie pani poszło i oczywiście należą się pani jak najbardziej gadżety radia.
3: Dziękuję.
1: Bardzo proszę. A propos spacerów na plaży, to akurat nad polskim morzem, niezależnie od pory roku, zawsze na plaży jest pięknie, a morze każdego dnia ma inny kolor, więc polecamy bardzo właśnie spacerowanie.
3: Tak, zgadza się absolutnie. I jeszcze można prozdrowotnego jodu się nawdychać.
1: Jasne.
3: Także każdemu polecam. Same spacery plażą o każdej porze roku.
1: Dziękuję serdecznie pani Patrycja. Pozdrowienia dla męża oczywiście i dla całej rodziny z Gdańska.
3: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
4: Dziękuję Monice i zapraszam na kolejny quiz wiedzy o Gdańsku, który pozwala nam lepiej poznać nasze miasto.
2: Audycja rozrywkowa.
5: Co jest grane w Trójmieście?
4: Są ze mną trzy kobiety, które inspirują i zarażają pomysłami wszystkich, którzy odwiedzają gdańskie Hawelianu. Są ze mną panie.
6: Joanna Strzelec.
7: Magdalena Więcek-Olszewska.
8: Dorota Cieślicka.
4: Witam serdecznie. Miejsce, które nie dość, że jest, można by powiedzieć, w miarę blisko gwiazd, to jeszcze jest pięknie otoczone. I w tym wszystkim kobiety, często też młode naukowczynie, które tam prężnie działają i które pozwalają nam spojrzeć w te gwiazdy.
7: Pierwszy wykład z tego cyklu odbył się we wrześniu i okazało się, że te spotkania cieszą się ogromną popularnością i zainteresowaniem. Myślę, że ze względu też na formułę, że zawsze po wykładzie możemy spojrzeć przez teleskopy, możemy popatrzeć na to żywe niebo. Nie są to tylko wykłady, ale gdzieś tam możemy sięgnąć tak namacalnie, powiedzmy, tych gwiazd.
9: Ja tylko chciałam dodać, że właśnie ten obszar popularyzacji nauki jest dla nas bardzo istotny i rzeczywiście przywiązujemy dużą wagę do tego, żeby nasza oferta w tym zakresie była bogata i skierowana do różnych grup odbiorców, bo tak jak zarówno realizujemy działania edukacyjne dla młodzieży szkolnej, to również organizujemy właśnie wydarzenia związane z popularyzacją nauki dla dorosłych. Między innymi jest to cykl spotkań z naukowcami Nauka Mówi.
4: Muszę pani o to zapytać, bo nie tak dawno, nawet dosyć często byliśmy świadkami pięknego zjawiska, jakim jest zorza polarna i było to widać właściwie w całym kraju, a u nas zwłaszcza w Trójmieście pięknie na plażach, ale widziałam też zdjęcie zrobione z tego najwyższego punktu widokowego w Gdańsku. A jak było na Górze Gradowej w Hawelianu?
7: Zorza polarna to jest takie zjawisko, gdzie nie trzeba żadnego sprzętu, żeby obserwować, więc tutaj nie jesteśmy ograniczeni sprzętem, ale potrzebna jest dobra pogoda i małe zanieczyszczenie światłem, czyli miejsca, które są stosunkowo zaciemnione. To, że było widać zorzę w mieście, to oznacza, że była ona bardzo spektakularnym zjawiskiem. W miejscu, gdzie tego światła jest znacznie mniej, to można było zobaczyć gołym okiem bardzo, bardzo wyraźnie zorzę polarną. Ja nie miałam możliwości oglądania zorzy z Góry Gradowej. Nie wiem, czy było widać, czy nie, ale skoro było widać z Gdańska, to pewnie z Góry Gradowej też byłoby widać, bo jednak to jest miejsce otoczone drzewami. Jest to dobre miejsce w mieście do obserwacji tego rodzaju zjawisk. I słońce tak ma, że co pewien czas jest bardzo aktywne i dzięki temu na słońcu możemy oglądać duże ilości plam słonecznych.
5: Ciekawe Trójmiasto.
4: A jakie pani osobiście lubicie oglądać zjawiska z Góry Gradowej, albo macie jakieś ulubione miejsca tutaj w Gdańsku, w Trójmieście?
9: Jeżeli chodzi o Hawelianum i obserwację z Góry Gradowej, to oczywiście najbardziej moim ulubionym obserwacją jest obserwacja Perseidów w sierpniu podczas wydarzenia Nocne Podglądanie Wszechświata, które cyklicznie jest organizowane właśnie w tym okresie największego nasilenia tego zjawiska w sierpniu. Zapraszam na to wydarzenie, to będzie 9 sierpnia.
4: No tak, bo macie w ofercie państwo takie cykliczne wydarzenia, które z roku na rok są organizowane, bo cieszą się dużym powodzeniem, tak jak urodziny Heweliusza na przykład.
9: Jan Heweliusz jest patronem Hawelianum i rzeczywiście jest to postać dla nas bardzo ważna, istotna. Dbamy o pamięć o jego dorobku, jak również jest inspiracją wielu wydarzeń lub oferty edukacyjnej, którą proponujemy. I zwyczajowo właśnie w dniu urodzin Jana Heweliusza, również też oddając hołd jemu jako astronomowi, otwieramy konkurs Astrokamera.
7: Konkurs Astrokamera to jest międzynarodowy konkurs astrofotograficzny i tutaj właśnie dostajemy niezwykłe zdjęcia chociażby zórz polarnych. Jakość zdjęć jest coraz lepsza. Są takiej jakości, że można zobaczyć szczegóły stacji kosmicznej.
9: przygotowaliśmy bardzo ciekawą ofertę właściwie dla każdego, bo mamy i warsztaty rodzinne, które będą się odbywały na Górze Gradowej, warsztaty dla starszych dzieci. Zapraszamy nieustająco do odwiedzania naszych wystaw interaktywnych, na których każdy znajdzie interesujące dla siebie wiadomości, ale też spędzi miło czas i na pewno wróci do domu z jakąś nową porcją wiedzy. Ale serdecznie zapraszam nie tylko na Górę Gradową, ale również do Domu Zdrojowego.
1: Bardzo Panią dziękuję za przybycie do nas, podzielenie się tymi wszystkimi informacjami. Co? Zapraszamy na Górę Gradową, do Hevelianum. Dziękuję pięknie.
5: Co jest grane w Trójmieście?
1: Rozmawiam dzisiaj z moim gościem, gościnią właściwie, z terapeutką z Trójmiasta, z Agnieszką Rykaczewską, która zajmuje się badaniami uwagi słuchowej i terapią słuchową. Edyta Stańczyk, witam i witam również Ciebie, Agnieszko.
0: Dzień dobry.
1: To jaki jest ten związek między uchem a głosem?
0: Jakość głosu, który wydobywa się z człowieka, zależy od tego, jak odbiera on dźwięk, w szczególności jak słyszy różne częstotliwości dźwięku. Poprawa jakości głosu, zwłaszcza w kontekście terapii logopedycznych, może zależeć od poprawy zdolności słuchowych. Osoby, które mają trudności z mową, mogą mieć również problemy ze słuchem, nawet jeśli nie są tego świadome. W praktyce oznacza to, że zanim zaczniemy pracować nad głosem, warto skupić się na poprawie zdolności słyszenia różnych częstotliwości i tonów. Pacjenci słuchają muzyki, dźwięków dostosowanych indywidualnie do ich potrzeb, co ma na celu poprawę jakości słuchu i tym samym jakości ich głosu. Nasze umiejętności słuchowe mają duży wpływ na nasze emocje i zdolność do radzenia sobie ze stresem. Współczesne badania pokazują, że osoby, które mają trudności z odbieraniem pewnych częstotliwości dźwięków, mogą być bardziej wrażliwe na stres, frustrację. Na przykład osoba, która ma trudności z odbieraniem, może czuć się bardziej zestresowana w sytuacjach, które wymagają szybkiej reakcji na dźwięki.
1: Na pewno niektórzy nasi słuchacze zastanawiają się nad tym, bo jak my słyszymy jakieś treningi, zazwyczaj widzimy przed sobą siłownię, a tutaj chodzi o to, że sobie wykorzystujemy treningi słuchowe tak zwane. Czy to jest jakaś muzyka, jakakolwiek, którą wysłuchujemy w słuchawkach? Czy one są jakoś specjalnie przygotowywane? W jaki sposób one mogą wpływać na poprawę jakości naszego życia?
0: Bazuje na stymulacji słuchu za pomocą specjalnie dobranych dźwięków, które mają na celu aktywowanie określonych obszarów mózgu i układu nerwowego.
1: Agnieszka Rykaczewska, terapeutka. Bardzo Ci dziękuję za te wskazówki.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
2: Audycja poradnicza. Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: Nagroda Janusza Korczaka to szczególne wyróżnienie, dlatego jest mi niezmiernie miło poinformować, że do tej nagrody nominowana została nasza trójmiejska fundacja, Fundacja Pozytywni.
5: Co słychać w Trójmieście?
1: Fundacja od lat działa na rzecz edukacji dzieci i młodzieży, a także nauczycieli i rodziców. Jest ze mną pani Dorota Jankowiak-Dąbrowska z Fundacji Pozytywni. Witam Panią bardzo serdecznie.
6: Dzień dobry, witam Państwa.
1: Gratuluję przede wszystkim tego, że ktoś Państwa dostrzegł, bo jest tak, że ktoś Państwa przecież zgłosił do tej nagrody, prawda?
6: Tak, było to dla nas przeogromne zaskoczenie. Pani profesor Mirosława Nowak-Dziemianowicz zgłosiła nas do tej prestiżowej nagrody. Kapituła nas nominowała i kiedy siedziałyśmy z panią prezes Anną Blokus-Szkudzińską na scenie podczas gali, było niesamowite wrażenie być wśród tak dużych, prestiżowych organizacji, liderów, ludzi. My, taka mała, nieduża fundacja.
1: I wzruszenie.
6: Cały czas wzruszenie mnie trzyma i wszyscy w fundacji jesteśmy po prostu bardzo, bardzo wzruszeni.
1: Ja na początku wspomniałam, że bardzo dużo robicie na rzecz dzieci, nauczycieli, rodziców, ale to jest tak, że właśnie działacie w tym kierunku, żeby ta szkoła była bezpieczna, żeby ona była dobra, żeby tam się działo dużo dobrego. No i takie akcje, myślę, że to zaważyło, bo przecież taka akcja jak kampania Słowa mają moc, prawda, którą prowadzicie już jakiegoś czasu.
6: Trzecia edycja w trakcie.
1: Właśnie, to przypomnijmy. Powiedzmy coś więcej o tej kampanii, bo ona jest bardzo ważna.
6: Jest to kampania, która powstała z potrzeby serca. Z panią poprzednio pełniącą funkcję wiceprezes, obecnie panią prezes Anną Blokus-Szkodzińską, czułyśmy, że czegoś brakuje. I Ania podczas jednej z naszych takich podróży wyjazdowych, szkoleniowych, konferencyjnych powiedziała, że marzy jej się taka konferencja skierowana do nauczycieli i do świata edukacji o tym, jak mówimy. Od pomysłu do realizacji odbyła się pierwsza konferencja Słowa mają moc i potem doszliśmy do wniosku, że ta atmosfera, te działania, to wszystko, co się wydarzyło podczas tego wydarzenia, nie może pójść w niepamięć. Pierwsza edycja kampanii na dużo działań na rzecz dzieci, młodzieży, środowiska edukacyjnego, potem kolejna edycja. No i od stycznia jest trzecia edycja, w której zazębia się nam program, który za chwileczkę będzie się kończył. Pierwsza edycja takiego ogólnopolskiego programu Szkoła Dobrego Słowa skierowanego do szkół podstawowych, ponadpodstawowych. W akcji bierze prawie 600 placówek z całej Polski.
1: A w Trójmieście jakie jest zainteresowanie? Dużo też?
6: Tak, jest ponad w całym województwie pomorskim około 100 placówek, które w tym uczestniczą, więc jest to taka dość duża akcja, która za chwileczkę się będzie kończyła. W okresie wakacyjnym przygotujemy takie podsumowanie i we wrześniu będziemy chcieli podczas kongresu dla nauczycieli zaprosić te szkoły, które wyróżniały się w tym programie i wręczyć im certyfikaty.
1: O właśnie, jak one się wyróżniały? No bo tak, wiemy o tym dobrze, że za słowo powinniśmy ponosić odpowiedzialność, prawda? Wiem, że państwo w tej kampanii uczulacie chociażby nauczycieli na to, w jaki sposób zwracają się do uczniów, prawda? Jak się z nimi komunikują.
6: Tak, zgadza się, ale kierujemy to do całego środowiska. Nam zależy bardzo, żeby wszyscy do siebie mówili z szacunkiem, żeby nieśli odpowiedzialność. Zarówno nauczyciele, jak i dzieci, jak i rodzice. Gramy wszyscy do jednej bramki. I kiedy oznaczani jesteśmy w social mediach przez różne szkoły, tych inicjatyw jest bardzo dużo. Cudownie przyjął się Dobrosłownik, taka nasza akcja. Dzieci, młodzież prowadzą audycje radiowe, takie 30-40-sekundowe w swoich placówkach. Są to audycje nierealizowane przez dorosłych, ale przez dzieci. Zarówno dzieci do dzieci, jak i do nas dorosłych. I proszę mi wierzyć, że kiedy słuchamy, to często te dziecięce przemyślenia są tak wartościowe i głębokie, że jeśli my dorośli usłyszymy, co dzieci do nas mówią, to myślę, że będzie trochę lepiej.
1: No właśnie, co mówią dzieci?
6: Że chcą, żeby ich traktować i zwracać się do nich z szacunkiem. Czują taką ogromną potrzebę, żeby dorosły nie ranił ich słowem. Nam czasami się wydaje, że jak powiemy nawet takie potoczne, maluch czy panienka, to jeszcze dla mojego pokolenia to były rzeczy takie w pełni normalne, naturalne.
1: Akceptowalne.
6: Tak. Mhm. A w tej chwili dzieci już nie chcą takich zwrotów. One chcą, żeby traktować ich z szacunkiem. Nie chcą się czuć w taki sposób. Wolą, jeśli zwracamy się do nich po imieniu. I mnie na przykład to bardzo zaskoczyło, że takie jest postrzeganie dzieci, że nie chcą być kruszynkami, nie chcą być maluchami. Chcą być Jasiem, Małgosią, Kaziem, Oskarem. I myślę, że to też jest coś, co wybrzmiało w tej naszej kampanijnej akcji.
1: To ciekawe, faktycznie. A ten dobrosłownik, bo to bardzo fajnie brzmi. Właśnie, to jest taki słownik dobrych słów.
6: Tak, w różnych szkołach dzieci, młodzież tworzyły takie słowa, które chcą, żeby były w ich przestrzeni na co dzień. Były szkoły, w których te słowa pojawiły się na schodach. Były szkoły, gdzie młodzież zrobiła aleje dobrych słów. Były miejsca, gdzie dzieci, nauczyciele, rodzice wręczali sobie wzajemnie karteczki. A były też takie miejsca, gdzie zrodził się taki pomysł na wspólne działanie dobrym słowem na różnych przestrzeniach, na lekcjach, na korytarzu, w przestrzeni domowej. I zachęcam, bo stworzyliśmy stronę na Facebooku, kampania Społeczne Słowa Mają Moc. Tam bardzo dużo szkół oznacza kampanię. Wystarczy wejść na ich profile. Cudne to są takie zwrotne informacje, że to żyje, to dzieje się i to jest.
1: To chyba dla Państwa jako organizatorów to jest taka piękna sprawa, prawda? Że to nie jest jakaś taka kampania, która wydarzyła się raz i tyle.
6: I mamy nadzieję, że od września będzie kolejna edycja. W tej chwili cały czas gdzieś tam w świecie tym wirtualnym prosimy naszych pozytywnych przyjaciół o trochę wsparcia finansowego, bo łapiemy malutką zadyszkę, bo nie przewidzieliśmy takiej ilości placówek szkół i to trzeba obsłużyć, więc jeśli ktoś z Państwa miałby ochotę nas wesprzeć, to już z góry dziękujemy. A tak, my z naszej strony robimy wszystko, żeby to rosło, żeby była kolejna edycja, żebyśmy mogli w kolejnym roku znaleźć kolejne szkoły, które będą mówić do siebie dobrymi słowami.
1: Dobrymi słowami, ale też widzę, że szukacie Państwo różnych dróg dotarcia do dzieci, do młodzieży, bo organizujecie chociażby warsztaty logarytmiczne, prawda? Na których szkolicie kadrę edukacyjną właśnie, jak wprowadzić ciekawe zajęcia na lekcje.
6: Tak, są to warsztaty, które kierujemy do osób dorosłych pracujących z dziećmi. Nie tylko nauczycieli, ale również osoby pracujące w świetlicach, osoby pracujące w różnych organizacjach. Chcemy tutaj pokazać poprzez te warsztaty, że trochę zmienił się świat. Warsztaty prowadzi Anna Walencik-Topiłko i tak jak kiedyś dzieci nie miały problemu z na przykład wykonywaniem dzielenia słów na sylaby, to zazwyczaj było takie bardzo naturalne. W tej chwili już jest to trudniejsze. Prawdopodobnie zmienia się całe funkcjonowanie naszych organizmów i dlatego te rzeczy stają się takie bardziej trudne. I podczas tych warsztatów Ania pokazuje, jak zmodyfikować chociażby naszą dotychczasową dydaktykę w stosunku do dzieci po to, żeby im ułatwić. Mamy dużo dzieci neuroróżnorodnych i te warsztaty pokazują, w jaki sposób dotrzeć łatwiej, jak ułatwić dzieciom życie. No, warsztaty niesamowite, 18 osób, pracowało 8 godzin z takim zaparciem, z taką energią, z taką radością, że ja już osobiście nie mogę się doczekać 5. edycji tych warsztatów, które będą we wrześniu.
1: No proszę, bo to jest tak chyba, że jednak muzyka łagodzi obyczaje, a tutaj i muzyka, i rytm, prawda, i słowo, i ruch połączone ze wszystkim, zgrać to wszystko w jednym czasie, to też jest dzisiaj wyzwanie, prawda?
6: Zgadza się. Zresztą widzimy, bo w tej chwili dobiega też końca nasza druga kampanijna akcja Ogrody Dobrych Słów, skierowana do przedszkolaków. Już spływają do nas zdjęcia. Niedługo powstanie mozaika dobrych słów. Ponad 150 przedszkoli zaangażowało się w tą akcję. Tutaj też płyną sygnały od nauczycieli, że trochę zmienia się potrzeba tego dziecka. To, co było jeszcze 10 lat temu, już w tej chwili do końca się nie sprawdza. Trzeba szukać nowych dróg, nowych sposobów. I my chcemy wychodzić naprzeciw tym potrzebom.
1: Żeby ta edukacja też była taka radosna, inna, prawda? Nie nudna. O tym też warto pamiętać.
6: Pozytywna
1: właśnie. Chociaż program obarcza wszystkich, bo jest do zrealizowania, ale coś dobrego i pozytywnego zawsze można wyciągnąć z tego.
6: Tak, jeśli zmienimy trochę metody, to myślę, że w wielu przypadkach będzie ta praca też przyjemniejsza, łatwiejsza, bo musimy pamiętać, że ostatnie lata to jest bardzo trudny czas dla nauczycieli. Jakby nie patrzeć, są cały czas obciążeni, pracują większość z nich na więcej niż jeden etat i to jest bardzo, bardzo trudne, chociażby ze względu na to, że dzisiejszy nauczyciel to nie jest tylko ktoś, kto edukuje. To jest ktoś, kto się opiekuje, ktoś, kto musi wyłapywać trudne symptomy, ktoś, kto w wielu przypadkach staje się też mediatorem, musi obserwować wszystkie zachowania prewencyjnie, takie, do których może dochodzić. Czasami ci nauczyciele, to nie jest tylko nauczanie, ale to jest całe mnóstwo rzeczy dookoła. Tak. I musimy też pamiętać, że warto im trochę pokazać nowe kierunki, warto im wskazać nową drogę po to, żeby było łatwiej. A wiadomo, że jeśli będzie im łatwiej, to będzie też bezpieczniej dla dzieci, bo będą mieli więcej czasu, więcej energii i siły na to, żeby przeciwdziałać różnym trudnym zachowaniom.
1: I takie sygnały między innymi tutaj z trójmiejskich szkół, przedszkoli do Państwa docierają, tak?
6: Tak.
1: Że to się zmienia bardzo, to wszystko, co...
6: Tak, nie tylko wystarczy uczyć, ale trzeba być jeszcze cały czas na bieżąco.
1: Rozumiem, że temat sztucznej inteligencji jakoś niebawem też się pojawi na Państwa konferencji.
6: Myślę, że tak, tym bardziej, że we wrześniu szykujemy też lada dzień, już rozpoczniemy zapisy na wydarzenie, na Kongres Zdrowia Psychicznego, który w tym roku będzie nie dwuwydarzeniowe, tak jak dotychczas tylko w listopadzie. Dodajemy jeszcze wydarzenie, które będzie we wrześniu, na samym początku roku, po to, żeby wesprzeć nauczycieli.
1: Pani Dorota Jankowiak-Dąbrowska z Fundacji Pozytywni.
6: Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.

0: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: Została ostatnia reklama.
6: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.

lubisz własny cień po drodze. Czasem tłuczesz coś na szczęście.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Została ostatnia reklama.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Reklama.
8: Prawie 900 niebezpiecznych zdarzeń spowodowanych przez burzę. Byli prezydenci Ukrainy zwracają ordery Orła Białego. Słaba forma Aryny Sabalenki po French Open nie dała rady także w Berlinie.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o 8.
8: Miriam Lipińska. Burze przechodzą przez Polskę. Tylko wczoraj w całym kraju strażacy odnotowali prawie 900 zdarzeń spowodowanych przez burzę. Niemal połowa z nich dotyczyła Dolnego Śląska. Sporo było też w Wielkopolsce i w Lubuskiem. Niebezpieczna pogoda nas nie opuszcza. Także dziś synoptycy ostrzegają przed burzami w niemal całym kraju. I są to alerty drugiego stopnia. Lokalnie może spaść aż 55 mm deszczu. Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko, byli prezydenci Ukrainy, zrzekli się orderów Orła Białego. To ich reakcja na odebranie najwyższego polskiego odznaczenia Wołodymyrowi Załańskiemu, który wczoraj odesłał order. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Załańskiemu odznaczenia po tym, jak ten nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska nazwę bohaterów odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Wołyniu, UPA. Jest 3-miesięczny areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego satyryka Simona Skrepeckiego. Artysta, który w swoich pracach krytykował Rosję i Putina, został zastrzelony w poniedziałek w Białej Podlaskiej. Podejrzany to obywatel Gruzji, który usłyszał zarzut zabójstwa, za co grozi mu nawet dożywocie. A wiele wskazuje na to, że było to zabójstwo na zlecenie, mówi prokurator Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej.
10: Poza ustaleniem wykonawcy zabójstwa niezbędne jest również ustalenie zleceniodawcy oraz motywu. I na ustaleniu tych okoliczności będą się koncentrowały przyszłe czynności w śledztwie.
8: Sprawcę zatrzymano w czwartek pod Warszawą. Wiceprezydent USA J.D. Vance jest już w Szwajcarii, gdzie dziś weźmie udział w rozmowach z Iranem. Mają dotyczyć trwałego zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie. I na koniec jeszcze sport. Liderka rankingu tenisistek Aryna Sabalenka przegrała z Amerykanką Jessicą Pegulą w półfinale turnieju na trawiastych kortach w Berlinie. To druga impreza z rzędu po French Open, z którą Białorusinka żegna się bez wygranego gema w decydującym secie. Z Polek w Berlinie rywalizowała Magdalena Fręch, ale odpadła w pierwszej rundzie.
11: Radio Pogoda.
9: Pogoda.
8: W całym kraju dziś zagrzmi, burzą będą towarzyszyć ulewy i porywisty wiatr, a na termometrach maksymalnie od 28 stopni w Małopolsce i na Śląsku, przez 29 na Pomorzu i Mazowszu, 30 na Lubelszczyźnie, do 31 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku.

0: pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda.
1: Na kominku ogień płonie, syczy sykiem smolnych szczap. Przy kominku grzeje dłonie odrażający drap. Dobry Boże, trap się trap, odrażający drap.
2: Dłonio grzeje dubel, tówkę wezmę, wyjdę i bubu. Pozamieniam na gotówkę obywateli dwóch.
1: Weźmie, wyjdzie i buch, buch, obywateli dwóch.
2: Dwóch. W palenisku ich zakopiem, pójdę w kaczkę sączyć dzban.
1: Ułożyłeś sobie, chłopie, nie do przyjęcia plan. Tu dwa trupy, a tu dzban, nie do przyjęcia plan.
2: Proszę. Jak wysącie dzban, to jeszcze rym kaczmarza dzbanem w łeb. Karczmarz obwązać po piesie, łasona pieszczotlet.
1: Jego pustym dzbanem w łeb, a ją

0: Autopromocja. Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
1: O ile to można nazwać zawodem, bo też mówię, że to jest sposób na życie, bo dla mnie to jest za mało poważne zajęcie na zawód. Może kogoś go obrażę, ale to jest moje mniemanie.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Codziennie od 18 do 21. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Zapraszam, Tamara Pawlik-Licka. Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Ale mi gorąco, Barbara.
3: Mnie też, Marian.
6: To co, klima?
3: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
6: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
3: No przecież.
6: No.
7: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Marek, szefowa cię prosi.
9: Potem.
8: A teraz co robisz?
9: Walczę z potem.
8: Zrób to skutecznie.
9: Ale jak?
8: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
10: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
11: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
12: Ach, ta drżąca powieka.
13: I ten nocny skurcze łydek.
12: Biorę magnez i nie czuję efektu.
14: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
15: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
16: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
17: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
18: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Została ostatnia reklama.
19: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
20: Skoda.

0: emocje.
1: Imieniny najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już dziś od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Gdańsk, ulica Budowlanych 60. Zapraszamy.
7: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
8: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Już 27 czerwca Gdynia stanie się stolicą światowego kolarstwa górskiego. Po raz pierwszy w Polsce runda Pucharu Świata MTB Eliminator, jednej z najbardziej widowiskowych odmian MTB. Najlepsi zawodnicy świata i dynamiczna miejska trasa w okolicach Molo Południowego i Skweru Kościuszki. Krótkie, intensywne wyścigi, walka koło w koło i sportowe emocje na wyciągnięcie ręki. Wstęp wolny. Zapraszamy. Gdynia, 27 czerwca, Puchar Świata w kolarstwie MTB.
10: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
2: Została ostatnia reklama.
11: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji EcoG z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.

0: to promocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już dziś od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Marian, a ty komu kibicujesz?
6: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
5: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
7: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
8: Daleko jeszcze?
9: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
8: Wow, jaki błękitny.
10: A to nasz hotel przy samej plaży.
9: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
10: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
9: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
1: Została ostatnia reklama.
5: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
6: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
5: No, sprytnie.
11: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
12: Burza nad Polską zagrzmi dziś niemal wszędzie. Ratownicy wznawiają poszukiwania mężczyzny na Zalewie Mietkowskim, a politycy PiSu zawiadamiają prokuraturę w związku z aferą w Szpitalu Południowym.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
12: Miriam Lipińska. Przed nami dzień z niebezpieczną pogodą. Synoptycy ostrzegają przed gwałtownymi burzami i ulewami w niemal całym kraju, poza częścią Pomorza Zachodniego. Wydali alerty drugiego stopnia w 3-stopniowej skali. W czasie burz mocno popada. Lokalnie może spaść nawet 55 mm deszczu, niewykluczone gradobicia. Będzie też silnie wiało, w porywach momentami nawet 100 km na godzinę. Oprócz tego synoptycy ostrzegają też przed upałami. Lokalnie do 35 stopni w cieniu. Ratownicy wodni wznawiają akcję poszukiwawczą na Zalewie Mietkowskim niedaleko Wrocławia. Podczas wczorajszej burzy zaginął tam młody mężczyzna. Razem z grupą kilku osób pływał na desce SUP. Według nieoficjalnych informacji bez kamizelki ratunkowej i kiedy pogoda nagle się zmieniła. Kilka osób było już na brzegu, a dwóch mężczyzn nadal pływało na deskach.
13: Z powodu gwałtownego załamania pogody obaj znaleźli się w wodzie. Jednego z mężczyzn ratownicy WOPR uratowali, drugiego nie udało się odnaleźć mimo wielogodzinnej akcji ratunkowo poszukiwawczej.
12: Mówi Tomasz Jankowski z Urzędu Wojewódzkiego. Politycy PiSu składają zawiadomienie do prokuratury na prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. To pokłosie afery wokół Dawida Kacprzyka i Szpitala Południowego. A poszło o te słowa Trzaskowskiego.
14: Nie miałem wcześniej żadnych wiadomości, informacji o możliwych nieprawidłowościach na SOR w Szpitalu Południowym.
12: Tymczasem z medialnych doniesień wynika, że Trzaskowski był informowany o nieprawidłowościach już rok temu. Dostał prywatną wiadomość na komunikatorze, ale odpisał, że prosi o formalne zawiadomienie, które też dostał.
15: Możemy mieć tu do czynienia z popełnieniem przestępstwa, stąd posłowie Prawa i Sprawiedliwości składają zawiadomienie do prokuratury, również na prezydenta Rafała Trzaskowskiego, który wskazał formalną ścieżkę komunikacji. Otrzymał wiadomość, jeżeli nie odczytał, a wskazał. No panie prezydencie, czy pan idzie nie w poczytalność?
12: mówi europoseł PiSu Jacek Ozdoba. I na koniec jeszcze przypominamy weekendowe ceny maksymalne na stacjach. Za benzynę 95 do jutra włącznie zapłacimy nie więcej niż 5 zł 94 grosze, a za olej napędowy 6 zł 12 groszy za litr. Radio
1: Pogoda. Pogoda.
12: Dziś nadal upalnie, na termometrach maksymalnie od 28 stopni w Małopolsce, przez 29 na Pomorzu i Mazowszu, 30 na Lubelszczyźnie, do 31 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Do tego w niemal całym kraju burze z ulewnym deszczem i silnym wiatrem.

0: autopromocja.
1: Na każdym kroku spotykasz krasnala. Wiesz, że jesteś we Wrocławiu. Słyszysz Marię Koterbską.
2: Ale cza-cza, señorita.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie
3: w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Jak powstawały najważniejsze utwory w życiu Ewy Bem?
2: Wszystkie teksty na tej płycie w Nikach Rusta są takie, powiedziałabym, zawadiackie, no i niektóre są bardzo ostre.
1: Program Najpiękniejsze Melodie Ewy Bem. Słuchaj jutro o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
3: Zapraszamy Monika Tarka i
4: Ewa Bem.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
9: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
10: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
11: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na Twoją...
12: Marek, szefowa Cię prosi.
13: Potem.
12: A teraz co robisz?
13: Walczę z potem.
12: Zrób to skutecznie.
13: Ale jak?
12: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
14: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
12: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
15: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
16: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
17: Mój plan na przyszłość? Poczuć niezależność. Dlatego wybrałam studia w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. To uczelnia dla tych, którzy chcą poznać pracodawcę już w trakcie nauki. Studiuj finanse, ekonomię, business and languages, zarządzanie inżynierskie, wzornictwo, architekturę, projektowanie wnętrz lub krajobrazu. Tu przetestowałam swój zawód i wiem, w którym kierunku pójść. Podążaj za intuicją. Wybierz swoją ścieżkę kariery w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. www.sopocka.edu.pl.
1: Została ostatnia reklama.
18: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.

Rada, to nie wypada. Tak być nie może, trudna rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych psot aż oblewa zimny płat. Ada, to nie wypada. Co rusz to wybryk, maskarada. Te eskapady,

0: rano na widok wszystkich twoich fantastycznych psów aż ulewa zimny pot. Anna, to nie wypada, coż to wybryk maskarada.
1: Zmiłuj się!
0: Eskapady z dzikiej dywizji, co ty robisz z imkiem?
1: Pan nie z twojej sfery, w tym wieku za mąż czas. Tyjdzie się wasze maniery, jak sztubak z niższych klas.
0: Ada, nie wypada.
1: Gdzie wychowanie, gdzie kogolata? Kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał? Po tygodniu wpadnie w szal.
2: Radio Pogoda. Najlepsze do słuchania.

0: innym razem, dziś na razie nie. Dzisiaj głowa jest podstawą.
1: Autopromocja.
2: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
3: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już dziś od 10 do 14.
2: Zapraszam do Radia Pogoda. Robert Janowski.
1: Autopromocja. Reklama.
4: A, ale mi gorąco, Barbara.
5: Mnie też, Marian.
4: To co, klima?
5: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w MediaExpert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
4: O, wspaniale. I panowie z MediaExpert zamontują.
5: No przecież.
4: No.
6: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z MediaExpert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.
3: Została ostatnia reklama.
7: Już 27 czerwca Gdynia stanie się stolicą światowego kolarstwa górskiego. Po raz pierwszy w Polsce runda Pucharu Świata MTB Eliminator, jednej z najbardziej widowiskowych odmian MTB. Najlepsi zawodnicy świata i dynamiczna miejska trasa w okolicach Molo Południowego i Skweru Kościuszki. Krótkie, intensywne wyścigi, walka koło w koło i sportowe emocje na wyciągnięcie ręki. Wstęp wolny. Zapraszamy. Gdynia, 27 czerwca, Puchar Świata w kolarstwie MTB.
1: Reklama.
2: Jest piękny niedzielny poranek w Radiu Pogoda, a to oznacza tylko jedno – koncert życzeń. Ale najpierw oczywiście najnowsze wiadomości i prognoza pogody.
8: Przed nami dzień z niebezpieczną pogodą, będzie mocno grzmiało. Trwają poszukiwania nożownika, który zaatakował dwie osoby w Mierzawie. Bydgoszcz jest w ten weekend wodną stolicą Polski.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 10:00.
8: Miriam Lipińska. Niemal cała mapa Polski świeci się dziś na pomarańczowo. To od ostrzeżeń przed burzami z ulewnym deszczem, lokalnie gradem i bardzo silnymi podmuchami wiatru nawet do 100 km na godzinę. Stąd apel strażaków.
9: Apelujemy o zachowanie ostrożności, śledzenie komunikatów meteorologicznych, a w razie, jeżeli zastąpi nas burza, powinniśmy się schronić w bezpieczne miejsce, gdzie możemy wykorzystać aplikację Gdzie się ukryć, aby znaleźć bezpieczny punkt schronienia.
8: Mówi rzecznik Straży Pożarnej Wojciech Gralec. Burzowo było także wczoraj. Najmocniej pogoda dała się we znaki na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. A oprócz groźnych burz są też dziś ostrzeżenia przed ponad 30-stopniowymi upałami. Jest list gończy za mężczyzną podejrzanym o zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej w miejscowości Mierzawa w Świętokrzyskiem. Domniemany nożownik to były policjant. Wszystko wydarzyło się w piątek. 49-latek pojechał do teściów po kłótni z żoną. W związku z poszukiwaniami policja uruchomiła specjalny numer telefonu 516-385-635.
10: To numer komórkowy, który został uruchomiony w związku z zarządzoną przez komendanta wojewódzkiego policji w Kielcach operacją policyjną. Na ten numer można dzwonić, wysyłać SMS-y lub zdjęcia. Oczywiście gwarantujemy anonimowość. Każda informacja może pomóc w zatrzymaniu podejrzanego.
8: Mówi rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach Kamil Tokarski. Zagranica, atak ukraińskich dronów na okupowany przez Rosjan Krym. Po ataku czasowo wstrzymany został ruch na moście krymskim. Agencja informacyjna RBK Ukraina informuje też o pożarze w terminalu paliwowym w pobliżu mostu. I na koniec zmieniamy temat. Do Bydgoszczy przyjechali wodniacy z całego kraju. Na Wyspie Młyńskiej trwa bydgoski festiwal wodny Sterna Bydgoszcz. Są spotkania z podróżnikami, koncerty szantowe i wyścigi na brdzie. Mówi wiceprezydent miasta Iwona Waszkiewicz.
11: Będą oczywiście parady pływających jednostek, będzie też i wyścig butelkowy, wiele koncertów, bardzo dużo atrakcji dla dzieci i młodzieży.
8: Dodatkowo na Wyspie Młyńskiej będzie działał punkt nauki pierwszej pomocy. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani ratownicy.
12: Radio Pogoda.
3: Pogoda.
8: Dziś sporo chwil ze słońcem, ale momentami niebo będzie się chmurzyć. W całym kraju możliwe burze z gradem i silnym wiatrem. A na termometrach maksymalnie od 28 stopni w Małopolsce, przez 29 na Pomorzu i na Mazowszu, 30 na Lubelszczyźnie, do 31 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku.
3: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
2: Witamy w pierwszy dzień astronomicznego lata. Już za moment pierwsze życzenia. Jeśli jeszcze ich nie wysłaliście, to możecie to zrobić poprzez maila, na przykład robert@radiopogoda.pl. Można wypełnić zgłoszenie na naszej stronie radiopogoda.pl albo nagrać swoje życzenia pod numerem 22 444 4004. A ja chętnie przekażę te życzenia. A Państwa bliscy będą zachwyceni. A teraz Albano i Romina Power, Felicita.
3: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

pan uważa, niech pan mnie nie przyciska. Niech pan uważa, tu wszyscy widzą nas. A pan mi w oczy zagląda nazbyt z bliska i pan uśmiechnął się już drugi raz. Dyskretny metr go skierował do stolika i piękna dama zaszczyca tańcem go.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do pani Tereski zadzwonimy.
2: Słucham.
1: Dzień dobry pani Tereso, Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda. Bardzo mi miło, że pani odebrała. Mam życzenia z okazji twoich urodzinek, jak pisze Agnieszka. Ale oprócz Agnieszki jeszcze jest Asia i Piotruś. To dzieci twoje?
2: Tak, tak, zgadza się.
1: I piszą do Radia Pogoda, napisały: kochana mamo, z okazji twoich urodzinek. No nie napisali ile, to no, bardzo miło z ich strony. 18. 18
2: tak,
1: plus,
2: tak,
1: nie?
2: Tak, 18 plus.
1: Ja mam już Tereska, ja już mam 60 plus.
2: No ja mam trochę więcej.
1: No co ty?
2: Dużo więcej.
1: Co, masz 61 plus, tak?
2: Chciałabym.
1: Więc kochana mamuniu, życzymy ci wszystkiego, co najpiękniejsze. Dużo zdrówka, dużo sił, dużo miłości, uśmiechu każdego dnia. Jesteś najlepszą mamą na świecie. To szczęście, że cię mamy, kochamy cię bardzo. Asia, Aga i Piotruś.
2: O, bardzo dziękuję, bardzo dziękuję.
1: Tak jak dzieciaki coś napiszą do rodziców, to od razu się buzia śmieje, nie? Jest tak.
2: Oczywiście.
1: Radość w serduszku i w ogóle cały świat zaczyna się świecić ten na żółto.
2: Tak.
1: Panie Tereniu, no ale sobie to pani zasłużyła widocznie na takie coś, mogliby napisać.
2: No może i tak.
1: Ale Terenia... Ale masz 7 z przodu? Nie.
2: No oczywiście, że tak.
1: No co ty? Jezu. Ale ty masz... Ale w duszy to ty masz 35, nie? Powiedz mi szczerze.
2: No tak, ja się czuję na 18.
1: No właśnie. O Boże. A z tobą wesoło jest na co dzień, Terenia.
2: Ta 8 co dochodzi, trzeba ją zmienić.
1: Co ty mówisz? O Boże, a sama się śmiejesz z tej 8, no błagam cię, że to jest niemożliwe.
2: No ale co mam zrobić? Tylko można się pośmiać.
1: Można się pośmiać, dokładnie. Żebyśmy byli zdrowi i się uśmiechali na co dzień.
2: Tak.
1: Bardzo
2: tak,
1: ważne.
2: Dziękuję.
1: Trzymaj się cieplutko, papa.
2: No, papa, pozdrawiam.
1: Pozdrawiam. Jaki głos młodziutki Terenia ma. Edward Hulewicz zaśpiewamy teraz, co? Serdeczne życzenia, zaśpiewajmy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Czort jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczu w tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła strona drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest góra lawart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z basem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
2: Dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu III od sympatycznego pana Waldka. Pucio, pucio, jesteś

0: Panna Krysia, Panna Krysia królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze przyjeżdżała tu do pensjonatu Orzeł. Kuracjuszy rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi tak anonsować.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka, Pucio, Pucio. Jest.

0: nie strach!
1: Teraz dla sympatycznej pany Krysi z Turnusu III ode mnie. Pan Krysiu.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz mam wiadomość z robert@radiopogoda.pl. Dzień dobry, czy mogę prosić o złożenie? Mogę. Dla mojej mamy Joli, z okazji imienin, która mimo pobytu we Włoszech słucha państwa stacji, bo sobie ściągnęła aplikację na telefon za darmo i można słuchać na całym świecie. Dużo mamusiu zdrowia i szczęścia oraz spełnienia marzeń, tych lokalnych i zagranicznych. Życzą córka Ania, synek Łukasz i mąż. A, i twój mąż, widzisz, Jolka. Artur też się napisał. Pozdrawiamy serdecznie i odpoczywaj.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja.
0: Masz zasięg? To znaczy, że masz dostęp do najpiękniejszych melodii. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon całkowicie za darmo. I nawet w podróży nie rozstawaj się ze swoim ulubionym Radiem Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
7: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
0: Została ostatnia reklama.
8: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Tu mam taki piękny list, właściwie długi, od pana Józefa dla pani Małgorzaty. Zaczyna się, no intymnie, Gosiaczku, kiciaczku. Życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności z okazji twoich imienin złożę ci jak zawsze osobiście. Natomiast w tym roku i w tym miesiącu pojawiła się szczególna, specjalna okazja. Otóż 26 czerwca po raz ostatni usłyszysz szkolny dzwonek w szkole podstawowej nr 225 w Warszawie przy ulicy Broszka 15. Po raz ostatni przekażesz trzecią klasę swoich ukochanych dzióbków kolejnemu nauczycielowi i przejdziesz na emeryturę. Stałaś się, muszę ci powiedzieć, legendą tej szkoły. Uczyłaś swe dzieci szacunku dla dorosłych. W imieniu wszystkich twoich dawnych uczniów i ich rodziców podziękuję ci publicznie na antenie radiowej za lata twojego wysiłku. Dziękuję. Słowo krótkie, proste i twoi wychowankowie też je znają doskonale i często używają. Podobnie jak proszę i przepraszam. To też dzięki tobie. Ale to słowo czasem nabiera szczególnej głębi. Dziękuję i jeszcze raz dziękuję. Podpisał się pan Józef. W nawiasie tygrysek. To może mąż. Bo jak tak ładnie zaczął, Gosiaczku, kiciaczku, to może tylko od tygryska dla Gosiaczka, kisiaczka. Kiciaczka, medytacji wielskiego listonosza z Kaldowy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Kochana redakcjo Radia Pogody, Radia Pogoda, proszę Państwa, nie odmieniamy. Kochana redakcjo Radia Pogoda, więc tak zaczyna się wiadomość. Na mojego maila robert@radiopogoda.pl. Serdecznie proszę o przekazanie życzeń dla naszej ukochanej mamy, teściowej, babci Halinki z Bydgoszczy, która w czerwcu obchodzi swoje 70. urodziny. Kochana mamo, z okazji Twojego pięknego jubileuszu życzymy Ci dużo zdrowia, spokoju, radości, niegasnącego uśmiechu. Dziękujemy Ci za Twoje dobre serce, za Twoje ciepło, za Twoją troskę, za Twoją miłość. Niech każdy kolejny dzień przynosi Ci szczęście, piękne chwile i poczucie, jak bardzo jesteś kochana i ważna dla naszej rodziny. Bartek, ściska, Ala, Agnieszka, Maniu i wnuki Sofia, Teo i Aleks. To dla Pani Halinki z Bydgoszczy. Bardzo się podpisujemy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja.
0: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
3: Państwo pamiętają, że miałem problemy z samochodem.
2: No problemy z samochodem, przypomnijmy, no. Zygmunt stanął pod lipą, która akurat zaczęła kwitnąć i ta żywica na ten samochód. Łup!
3: I wczoraj pojechałem na Myjnie.
2: No.
3: No i dlatego pada deszcz.
0: Asia Kruk i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Barbara, łatwa kasa?
9: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
9: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
10: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17 w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
11: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travistofast.
12: Travistofast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
11: Travistofast i Travisto.
12: Aflofarm.
13: Już 27 czerwca Gdynia stanie się stolicą światowego kolarstwa górskiego. Po raz pierwszy w Polsce runda Pucharu Świata MTB Eliminator, jednej z najbardziej widowiskowych odmian MTB. Najlepsi zawodnicy świata i dynamiczna miejska trasa w okolicach Molo Południowego i Skweru Kościuszki. Krótkie, intensywne wyścigi, walka koło w koło i sportowe emocje na wyciągnięcie ręki. Wstęp wolny. Zapraszamy. Gdynia, 27 czerwca, Puchar Świata w kolarstwie MTB.
14: Masz oko do przestrzeni? A może kochasz rysować? Wydział Architektury w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych zaprasza. Od pierwszego semestru projektujesz, pracujesz z mentorami, budujesz swoje portfolio. Możesz zajmować się wzornictwem, krajobrazem, wnętrzami lub wybrać klasyczną ścieżkę architekta. Na zarządzaniu i inżynierii produkcji nauczymy Cię, jak połączyć bycie menadżerem z wiedzą techniczną. Rozpocznij studia w SANS i dołącz do zawodowców. www.sopocka.edu.pl.
15: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc po ceniem się nie przejmuje.
16: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
15: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
16: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
17: Została ostatnia reklama.
18: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
19: Reklama. Laura and Tommy were lovers. He wanted to give her

0: promocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już dziś od 14:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Już 27 czerwca Gdynia stanie się stolicą światowego kolarstwa górskiego. Po raz pierwszy w Polsce runda Pucharu Świata NTB Eliminator, jednej z najbardziej widowiskowych odmian NTB. Najlepsi zawodnicy świata i dynamiczna miejska trasa w okolicach Molo Południowego i Skweru Kościuszki. Krótkie, intensywne wyścigi, walka koło w koło i sportowe emocje na wyciągnięcie ręki. Wstęp wolny. Zapraszamy. Gdynia, 27 czerwca, Puchar Świata w kolarstwie NTB.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: W świecie pełnym nowych marek są wartości, którym kierowcy ufają od lat. Subaru. Japońska jakość, trwałość i technologia tworzona z myślą o bezpieczeństwie. Stały napęd Symmetrical All-Wheel Drive. Pewność prowadzenia w każdych warunkach i legendarna niezawodność. Potwierdzona aż 8-letnią gwarancją bez limitu kilometrów. Poznaj Subaru i poczuj różnicę za kierownicą. Subaru Stanowicz zaprasza na jazdę próbną. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 256. A,
1: została ostatnia reklama.
8: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
9: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
8: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
9: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
10: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
0: Reklama.
11: Aż ten czas leci, godzinka już minęła, prawda? Kiedy? Dobrze, to teraz wiadomości, prognoza pogoda i wracamy.
12: Blisko 1000 interwencji strażaków w związku z burzami. Od lipca małe przesyłki spoza Unii Europejskiej będą oclone. GoProwcy chcą zbudować całoroczną stację ratunkową.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 11:00.
12: Miriam Lipińska. Prawie 1000 razy wyjeżdżali minionej doby strażacy w całej Polsce w związku z burzami, ulewami i silnym wiatrem. W Szklarskiej Porębie na Dolnym Śląsku kobieta została porażona piorunem, trafiła do szpitala. Strażacy wyjeżdżali głównie na zachodzie kraju, mówi rzecznik Komendy Głównej Straży Pożarnej Wojciech Gralec.
13: Najwięcej interwencji odnotowaliśmy w województwie dolnośląskim, wielkopolskim oraz lubuskim. Polegały na usuwaniu wiatrołomów ze szlaków komunikacyjnych i wypompowywaniu wody z zalanych piwnic, terenów i posesji.
12: Dziś przed nami kolejne burze, ale też upały. Synoptycy wydali ostrzeżenia drugiego stopnia, umiarkowanego. Od lipca w całej Unii Europejskiej zmienią się zasady dotyczące przesyłek spoza wspólnoty. Przesyłki o wartości nie większej niż 150 euro, dotąd zwolnione z cła, zostaną nim objęte. Opłata celna w wysokości 3 euro będzie naliczana osobno dla każdego rodzaju towaru znajdującego się w przesyłce. A co do przesyłek zamówionych pod koniec czerwca, to czy zostaną oclone, czy nie, nie będzie zależało od daty zakupu, ale od momentu zakończenia formalności celnych. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odesłał do Polski pocztą swój order Orła Białego. Na znak solidarności swoje ordery oddają też byli ukraińscy prezydenci Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko. Podobne kroki podjęli też wcześniej wysoko postawieni ukraińscy urzędnicy. Zdaniem Natalii Panczenko z Euromajdanu polityczny spór wokół odznaczeń zabrnął za daleko.
14: Jak widzę, w jakiej sytuacji już jesteśmy i jak daleko to poszło,
3: Jakbym była polityczką, to bym skończyła to dużo wcześniej. Jeżeli doszliśmy do takiego etapu, jak jesteśmy, to nie mam za dużo wiary w polityków.
12: Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu odznaczenia, po tym jak ten nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska nazwę bohaterów odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Wołyniu UPA. Ratownicy GOPR chcą wybudować w Wiśle całoroczną stację ratunkową. Jest już działka, projekt i pozwolenie na budowę. Trwa szukanie środków. Potrzeba ponad 3 milionów złotych. GOPR-owcy chcieli pozyskać fundusze z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, ale się nie udało. Mimo to nie składają broni, a stacja ratunkowa jest potrzebna, bo w górach rośnie liczba wypadków. Jeśli uda się znaleźć finansowanie, ratownicy przewidują, że stacja zostałaby wykończona za 2 lata.

0: Pogoda.
1: Dziś pogoda dynamiczna, sporo słońca, ale niebo będzie się też chmurzyć. Możliwe burze w całym kraju, lokalnie z gradem i bardzo silnym wiatrem. A na termometrach maksymalnie od 28 stopni w Małopolsce, przez 29 na Mazowszu i Pomorzu, 30 na Lubelszczyźnie, do 31 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Dzisiaj oprócz pierwszego dnia astronomicznego lata, wyjątkowy dzień do świętowania dla Radia Pogoda też, jak i dla Państwa, naszych słuchaczy. A dlaczego? Bo 21 czerwca dzisiaj jest święto muzyki, proszę Państwa. A muzyka nas bawi, zachwyca, wzrusza. Dzięki muzyce też słuchacie Radia Pogoda przecież, prawda? Posłuchajmy sobie więc jednego z najpiękniejszych przebojów. Czerwona gitara proponuje. Trzecia miłość, żagle.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Zadzwonię do żony pana Andrzeja.
2: Słucham.
1: Dzień dobry pani, Robert Janowski. Dzwonię z Radia Pogoda.
2: Dzień dobry.
1: Z koncertu życzeń.
2: Ojej.
1: Ponieważ twój Andrzejek napisał życzenia dla ciebie.
2: Kochany Boże, nie spodziewałam się.
1: No wiem, to zawsze jest niespodzianka. Ale wiesz co, z tej miłości do ciebie zapomniał napisać, jak masz na imię.
2: Sara, tak, jest tak niemiło, panie Robercie.
1: No.
2: Boże, ja tyle lat słucham z Radia Pogoda.
1: Doczekałaś się.
2: Sama dla córki wysyłam życzenia co roku praktycznie.
1: A to cię Andrzej zaskoczył.
2: O Jezu, tak, aż mi serce
1: wali. No. Jeszcze jak zaczyna Sarenko, w dniu twoich urodzin życzymy ci, abyś nadal była tak wspaniałą żoną i mamusią, jaką jesteś. Dzięki twojemu ogromnemu serduszku, dobroci, jaką nas obdarowujesz każdego dnia. Każdy nasz nawet najcięższy dzień idzie w niepamięć. Wystarczy, że nas przytulisz. Życzymy ci również, abyś czuła się tak kochana, ważna i bezpieczna, jak my czujemy się przy tobie. Najpiękniejszej na świecie żonie i mamusi życzy mąż Andrzej i córeczka Lilunia. Jesteś naszym całym światem.
2: Brak mi słów, naprawdę. Czuję się przy nich bezpiecznie. Mój mąż jest ogromną opoką dla mnie. A córka zadośćuczynia każdym troskom, które mam. Mm. Jeżeli już takie są. Jestem bardzo wzruszona.
1: To normalne, w ogóle wcale się nie dziwię. Coś takiego, każdy by jak coś takiego usłyszał. To jest wzruszające po prostu, piękne, prosto z serca.
2: Tak, tak, bardzo dziękuję. No, zrobił mi pan dzień, panie Robercie.
1: Mam nadzieję, że cały tydzień przynajmniej.
2: Tak, tak, na pewno. Jezu, już, jak może wrócić z pracy, od razu się rzucę w ramiona.
1: Tak, o Jezu.
2: I na spacerze, także ja już zaraz przytulam.
1: O, wspaniale. Ojejku, niech wam się wiedzie. Niech wam się wiedzie, Sara.
2: Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam.
1: Wszystkiego dobrego dla was. Wszystkiego dobrego.
2: Mam nadzieję. Wszystkiego dobrego.
1: Pewnie tak, pewnie, że tak. I jeszcze Dalida zaśpiewa O Sole Mio.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz, właśnie dawno nie było, nikt się nie nagrywał na sekretarkę, posłuchajmy.
2: Dzień dobry, ja tutaj z koleżanką chciałybyśmy złożyć życzenia dla trenera, dla naszego trenera Ryszarda z okazji wyjazdu na dzisiejsze zawody. Dziękuję bardzo.
1: Się Rysiu tam upomniał, chyba że to dla niego. Dobrze, Rysiu, trzeba się upominać. Życzenia idą, żebyście dzisiaj stanęły na pudle. Chyba nie ma znaczenia, chyba co? Pierwsze, czy drugie, czy trzecie. Właściwie też udział w zawodach. To już jest zwycięstwo. Wszystkiego dobrego, Rysiu i dziewczyny. Trzymajcie się. Powodzenia.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: Autopromocja. Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
1: O ile to można nazwać zawodem, bo też mówię, że to jest sposób na życie, bo dla mnie to jest za mało poważne zajęcie na zawód. Może kogoś go obrażę, ale to jest moje mniemanie.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Codziennie od 18 do 21. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska. Autopromocja. Reklama.
3: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Marian?
6: Mm.
5: A o dniu ojca to ty pamiętasz?
6: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
5: No, sprytnie.
7: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert.
8: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
10: Została ostatnia reklama.
11: I to jest piękna gra!
12: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
11: Tak, wiedziałem!
12: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz do pana Pawła zadzwonię. Witam panie Pawle. Robert Janowski. Dzwonię do pana z Radia Pogoda, z koncertu życzeń. Mam bardzo dobre wiadomości, bo...
2: Dzień dobry.
1: Ewelina napisała: kochany mężu, zaczyna się tak. Z okazji twojego pierwszego dnia ojca życzę ci przede wszystkim ogromu radości z każdej chwili spędzonej z naszą córeczką Zosią. Jesteś wspaniałym tatą, troskliwym, opiekuńczym, oddanym. Każdego dnia dajesz z siebie 100%, otaczając nas miłością, wsparciem, poczuciem bezpieczeństwa. Niedawno z okazji Dnia Matki dzięki Radiu Pogoda usłyszałam piękne życzenia, które sprawiły mi ogromną radość, a dzisiaj chciałabym, aby podobne wzruszenie spotkało ciebie. W końcu całą naszą rodzinką jesteśmy wiernymi fanami Radia Pogoda. Dziękuję ci za to, jakim jesteś mężem i tatą, za twoją cierpliwość, za ciepło, troskę, za wszystkie małe oraz wielkie rzeczy, które robisz dla nas każdego dnia. Zosia ma ogromne szczęście, że ma takiego tatę. Kochamy cię całym sercem i życzymy ci, aby każdy dzień przynosił ci tyle szczęścia, ile ty dajesz nam, twoje dziewczyny, Zosia i Ewelina.
2: Dziękuję serdecznie, naprawdę pięknie się tego słuchało i rzeczywiście tak, żonie wysyłałem życzenia, co było też takim jej marzeniem trochę i rzeczywiście tutaj jesteśmy słuchaczami. Zosia słucha codziennie radia i naprawdę się nie spodziewałem. Myślałem, że coś wiedziałem, że kombinuję na dzień taty, natomiast nie sądziłem, że taka wspaniała niespodzianka.
1: Zobacz, jak to fajnie działa. Najpierw ty dla niej, teraz ona dla ciebie. Tak się obdarowujecie.
2: Tak, dobrymi rzeczami. Trochę miłością, trochę takimi małymi rzeczami, które też sprawiają nam przyjemność i naprawdę takie rzeczy się zapamiętuje. I szczególnie z pana ust, tak, bo to jest też niesamowite uczucie usłyszeć pana na żywo.
1: To dla ciebie były słowa, Paweł. Przyjmuj na klatę.
2: Przyjmuję.
1: Uściskaj Ewelinkę i Zosieńkę.
2: Dziękuję, życzę też miłego dnia i wszystkiego dobrego dla słuchaczy.
1: Dla was też, wszelkiego dobra. Pa.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję. Do usłyszenia. Andrzej Rzebiński teraz. Pocieszanka, chociaż wcale nie trzeba nikogo pocieszać z tego, co słyszeliśmy od Pawła.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A tu na moim mailu: córeczko, kochana nawet córeczko, z okazji twoich 25 okrągłych urodzin życzymy ci przede wszystkim, byś była szczęśliwa i każdego dnia odnajdywała radość w małych i wielkich chwilach. Słusznie. Niech spełniają się twoje marzenia, a życie prowadzi cię drogami pełnymi miłości, zdrowia i sukcesów. Gdzie takie drogi są? Wszyscy byśmy chcieli takie. No ale po to są życzenia. I życzymy ci, abyś zawsze pozostała tak dobrą, ciepłą i wrażliwą osobą, naszym promyczkiem słońca, który swoim uśmiechem i dobrocią rozświetla życie innych. Niech otaczają cię ludzie życzliwi, wierni, a każdy nowy dzień przynosi nadzieję, siłę i powody do dumy. No jaki piękny opis młodej osoby, 25-letniej zaledwie. Wspaniale. Dobrze wychowana. Nigdy nie trać swojego pięknego serca. 100 lat, córeczko. Rodzice. I owa 25-letnia o cudownym sercu. I istota to Dagmara. O, drodzy rodzice, dziękujemy bardzo i pozdrawiamy Dagmarę.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Jak powstawały najważniejsze utwory w życiu Ewy Bem?
2: Wszystkie teksty na tej płycie Winga Krusta są takie, powiedziałabym, zawadiackie, no i niektóre są bardzo ostre.
1: Program Najpiękniejsze Melodie Ewy Bem. Słuchaj jutro o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
3: Zapraszamy Monika Tarka i
4: Ewa Bem.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Lyptos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
10: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: Ach, to tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
12: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
13: Ale sztosy!
14: Ale co?
13: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
15: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
16: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
15: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
16: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
17: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
18: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
19: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Mistrzostwa świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
1: Została ostatnia reklama.
21: Gabinet masażu, słucham.
22: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
21: Cześć, a co się dzieje?
22: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
21: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
22: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
21: Kochana, sam go stosuję.
12: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.

0: Marian, a ty komu kibicujesz?
1: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
0: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
2: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
6: Gabinet masażu, słucham.
7: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
6: O, cześć, a co się dzieje?
7: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
6: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
7: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
6: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
8: Została ostatnia reklama.
9: Już 27 czerwca Gdynia stanie się stolicą światowego kolarstwa górskiego. Po raz pierwszy w Polsce runda Pucharu Świata MTB Eliminator, jednej z najbardziej widowiskowych odmian MTB. Najlepsi zawodnicy świata i dynamiczna miejska trasa w okolicach Molo Południowego i Skweru Kościuszki. Krótkie, intensywne wyścigi, walka koło w koło i sportowe emocje na wyciągnięcie ręki. Wstęp wolny. Zapraszamy. Gdynia, 27 czerwca, Puchar Świata w kolarstwie MTB.
7: Reklama.
10: Wybiła 12, czeka nas jeszcze dużo i druga połowa niedzielnego koncertu życzeń. Teraz dobre wiadomości i piękna prognoza pogody. Bardzo proszę, dla wszystkich.
11: Upały i burze. Pogoda nie da nam dziś odpocząć. Cieśnina Ormus znów zamknięta dla statków z ropą naftową. Zajrzymy też do Wrocławskiego Ogrodu Botanicznego. Coraz bliżej kwitnienia dziwidła.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 12.
11: Miriam Lipińska. W większości regionów na termometrach dziś trójka z przodu. Synoptycy znów ostrzegają przed upałami. Lokalnie możliwe nawet 35 stopni w cieniu. Taka pogoda może być niebezpieczna, zwłaszcza dla osób starszych, dzieci i osób przewlekle chorych.
12: Czy to choroba wieńcowa, czy inne choroby, na które choruje populacja, to jak najbardziej może dojść do zaostrzenia, no i ten upał na pewno nie wpływa dobrze na różnego rodzaju choroby. Oprócz tego oczywiście odwodnienia, zasłabnięcia, omdlenia. Pierwsze objawy, które mogą świadczyć właśnie o tym, że coś się dzieje niedobrego z organizmem.
11: Mówi ratownik medyczny z Lublina. W takie dni jak dziś trzeba pić dużo płynów i unikać przebywania na zewnątrz w najgorętszych godzinach dnia. Zadbajmy też o to, by zwierzęta miały stały dostęp do wody. Nie tylko upały, ale też gwałtowne burze utrudnią nam dziś życie. Synoptycy wydali dla wszystkich regionów ostrzeżenia przed nimi. W trakcie burz, ulewy lokalnie może spaść nawet 55 milimetrów deszczu i silny wiatr w porywach do 100 km na godzinę. Zagranica kluczowa dla transportu ropy naftowej cieśnina Ormus będzie zamknięta dla statków aż do odwołania, podała irańska agencja prasowa Fars. Jej otwarcie to jeden z zapisów tymczasowego porozumienia między USA a Iranem w sprawie zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie. Iran zamknął szlak wczoraj w reakcji na kontynuowanie przez Izrael nalotów na Liban. A wstrzymanie transportu ropy przez cieśninę może odbić się na odbywających się dziś w Szwajcarii rozmowach USA-Iran o ostatecznym porozumieniu pokojowym. I na koniec wracamy do kraju. Wrocławski Ogród Botaniczny czeka na kwitnienie dziwidła. Olbrzymi kwiat ma już ponad 130 cm wysokości. Jego kwitnienia nie da się przegapić. Kwiat zaczyna wtedy wydzielać bardzo intensywną woń padliny.
13: Po to, aby do niej zwabić właśnie owady związane z padliną. I one dokonują zapylenia. Kiedy przekwitają kwiaty żeńskie, są już zapylone, to dopiero wówczas wydają pyłek kwiaty męskie i wówczas pachnie bardziej alkoholowo.
11: Jak mówi dyrektor Wrocławskiego Ogrodu Zygmunt Kącki, kiedy dziwidło zakwitnie, trudno przewidzieć.

0: Pogoda.
1: Na niebie przybywa chmur, popołudnie z gwałtownymi burzami w całym kraju. A na termometrach maksymalnie od 28 stopni w Małopolsce, przez 29 na Pomorzu i Mazowszu, 30 na Lubelszczyźnie, do 31 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Proszę Państwa, od razu na początek wiadomość od pani Ani do pani Małgosi. Chociaż nie, trochę do mnie. Drogie Radio Pogoda, nie dzwońcie, bo drogo. Co? A, do was mamy nie dzwonić. Pozdrawiamy z Sharma, z hotelu Aurora. Jesteśmy po plaży. Och, nie denerwuj mnie. Przed obiadem. Kocham cię, mamo. To dla mojej mamusi, przyjaciółki, która zabrała mnie na cudowne wakacje do Egiptu. Tu czuję, że żyję. Ania, Anka, dla mamusi. No, brawo, fajnie. Odpoczywajcie, wykąpcie się za nas w ciepłym morzu i nie denerwujcie nas, bo my na wakacje wyjeżdżamy dopiero za 2 tygodnie. To były piękne dni, śpiewa Halina Kunicka.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz do pani Małgosi zadzwonimy z okazji imienin.
2: Proszę.
1: Dzień dobry, pani Małgosiu.
2: Dzień dobry.
1: Robert Janowski, Radio Pogoda, koncert życzeń. Od siostry dostałaś życzenia, przyszły do ciebie z okazji imienin. Twój mąż Władek też będzie miał urodziny niedługo, prawda?
2: Tak.
1: No właśnie, no więc te dwie okazje. Kochanej siostrze pisze Jadwiga Małgorzacie z okazji imienin, szwagrowi Władkowi z okazji zbliżających się urodzin i imienin nawet. Boże, ile tego w tym czerwcu to się będzie działo u was w domu?
2: Głowa mała.
1: Twoja siostra mówi, że wszystkiego najlepszego, czego pragniecie i czego sobie tylko pragniecie. A czego sobie pragniecie, Małgosia?
2: No żeby było tak, jak jest do tej pory.
1: Jest okej, okay, tak?
2: Jest okej. Okay. Radośnie.
1: No tak. Uzupełniacie się?
2: Dokładnie. Dokładnie jesteśmy dwiema połówkami, które się uzupełniają.
1: To nie temperowałaś swojego męża?
2: Nie, po prostu żeśmy się docierali.
1: Boże, drodzy państwo, to jest właśnie metoda na sukces, żeby nie zmieniać drugiego człowieka, którym się jest obok. Tylko trzeba go wziąć w całości, akceptować. I to działa w dwie strony oczywiście, tak, z druga strona
2: oczywiście,
1: też tak musi robić.
2: Bardziej.
1: Bo tak to znaczy, że jak kogoś chcemy zmieniać, to znaczy, że nie pasuje, tak?
2: Tak.
1: No właśnie. Życzę Jadwiga z mężem Benedyktem, Ogoniu.
2: Dzięki, moja szalona siostra ze swoim mężem.
1: No właśnie, ze swoim mężem. No, czy daleko mieszkacie od siebie?
2: W różnych dzielnicach w Krakowie.
1: A, to no blisko.
2: Około 10 kilometrów.
1: To blisko.
2: Tak.
1: Dzieciaki już dorosłe i wyfrunęły z gniazdka, rozumiem.
2: Jesteśmy, no można tak powiedzieć.
1: Mhm. No, dobrze. Niech się życie toczy szczęśliwie i zdrowo.
2: Dzięki.
1: Trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam.
2: Dziękuję bardzo. Również pozdrawiam.
1: Dziękuję bardzo. Piosenkę znam, ale takiego wykonania nie znam. Lidia Czarska i Edward Kluczka. Podogniatkowski i Danek śpiewali Bella Bella Donna. No to posłuchajmy w takiej wersji.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Jutro obchodzi 43. urodziny. Synu, kolorowych dni, lekkich myśli i planów, które same chcą się realizować. Niech urodziny będą nie tylko okazją do świętowania, ale początkiem wyjątkowego roku pełnego uśmiechu, ciepła i świetnych pomysłów. Błogosławieństwa Bożego życzy kochająca Cię mama. Kłaniam się pięknie. Pozdrawiam Pana Roberta i radiosłuchaczy. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. A tu jedną rzecz, zwróciłem uwagę na jedną rzecz, Bartłomieju. Mamusia mówi, żeby się samorealizowały plany. To by było fajnie, nie? Żeby nacisnąć guzik, a te plany, które mamy, żeby się tam same zrealizowały. Pójdziemy spać, a rano gotowe. No, a wiem, że tak nie ma, ale żeby było łatwiej. No, szerokiej drogi, Bartku. Wszystkiego dobrego.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski. Radio Pogoda.

0: czy do poranny.
1: Autopromocja.
2: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
3: Państwo pamiętają, że miałem problemy z samochodem.
4: No problemy z samochodem, przypomnijmy, no. Zygmunt stanął pod lipą, która akurat zaczęła kwitnąć i ta żywica na ten samochód.
3: Łup! I wczoraj pojechałem na myjnię.
4: No.
3: No i dlatego pada deszcz.
2: Asia Kruk i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: Reklama.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do Wandeczki zadzwonimy. Jak ktoś ma na imię Wanda, to na pewno jest Wandeczką.
2: Tak, słucham.
1: Dzień dobry, pani Wando.
2: Dzień dobry.
1: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda. Mam życzenia, pani Wandeczko, dla was. Sylwia tu się podpisała. Kochana mamuniu, patrz jak ładnie od razu zaczęła, jak mi się tak zrobiło ciepło na sercu od razu. Kochana mamuniu, ale też przecinek, kochany tatusiu, z okazji imienin i Dnia Ojca przekazuję wam najserdeczniejsze życzenia, dużo zdrówka wam życzę i częstych wizyt dzieci i wnuków. Nie wiem, czy to trzeba się cieszyć z tych życzeń, a to zbyt mało, zbyt rzadko przyjeżdżają?
3: Sylwunia to za daleko, a tak. Syn z wnukami to ciągle w pracy, nie?
1: No wiem, jak to młodzież, tak, ciągle w pracy. Moja mama też tak mi czasami mówi, że za dużo pracuje, żebym częściej wpadał, no ale staram się jak... No, mamy blisko, mamy w tym samym mieście mieszkamy, więc można to zrobić. A Sylwia daleko mieszka?
3: 1000 kilometrów.
1: Czyli za granicą, domyślam się.
3: Tak jest.
1: No tak, ale jest i
3: ale jest.
1: I przynajmniej napisała do radia. I to też jest taki dodatkowy głos dla pani, pani Wendeczko.
3: Dziękuję bardzo za wszystko i panu życzę, a moje dziecko wiedziało, że ja tak czekałam, aż pan wróci na swoją melodię.
1: Ja też czekałem, pani Wando.
3: Tak, dziękuję bardzo i życzę, żeby to było jak najdłużej, żeby komuś się nie znudziło, że pan...
1: No właśnie, no tak. Nie, na wszystko mamy wpływ. Ja przyjmuję życie, jakie jest i co daje. Trzeba się cieszyć z tego, co jest. I pani tego też życzę, pani Wando. Pozdrawiam serdecznie.
3: Dziękuję i nawzajem najlepszego.
1: Najlepszego.
3: Do widzenia.
1: Do widzenia. No może właśnie, chętnie byśmy się zobaczyli. Dołączam piosenkę dla pani Wandy. A słońce sobie lśni, śpiewa Eleni.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz mamy wiadomość od pani Eli. To z mojego maila robert@radiopogoda.pl. Moja kochana siostro, pisze pani Elżbieta. Znamy się od 68 lat. W tym czasie byłaś i wciąż jesteś moją najlepszą przyjaciółką i powierniczką. Niesamowite. I w dniu twoich urodzin życzę ci już tylko radości, tylko pogodnych myśli oraz odkrywania życia pozbawionego smutku. Zasłużyłaś sobie na nie, pomagając obcym i bliskim ludziom w potrzebie. Asiu, uśmiechnij się i to będzie lepiej. Twoja Elżbieta. No pięknie. Siostra dla siostry. Od 60 lat zawsze byłaś moją najlepszą przyjaciółką i powierniczką. To się zdarza, jak słyszę. No ale nie często, więc gratulujemy. Wszystkiego dobrego wam życzymy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: autopromocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już dziś od 14:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
5: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Gdańsk, ulica Budowlanych 60. Zapraszamy.
9: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
10: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
11: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
14: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją...
15: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
16: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
17: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
18: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Została ostatnia reklama.
20: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
0: Reklama.

0: autopromocja.
1: Na każdym kroku spotykasz krasnala. Wiesz, że jesteś we Wrocławiu. Słyszysz Marię Koterbską.
2: Ale cza cza señorita.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.
3: No już 13, proszę Państwa, więc godzinka przed nami, niedzielnego koncertu życzeń. Teraz szybciutko poproszę o wiadomości i prognozę pogody.
4: Służby szykują się na niebezpieczne burze. Szef MSZ-u Ukrainy ostro o odebraniu orderu Wołodymyrowi Zełenskiemu. Jutro wybór nowej Rady Nadzorczej Szpitala Południowego.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 13.
4: Miriam Lipińska. Służby pozostają w pełnej gotowości. To komunikat po sztabie kryzysowym na Dolnym Śląsku, który zwołała wojewoda. Właśnie w tym regionie burze spowodowały wczoraj najwięcej szkód, a dziś gwałtowne burze we wszystkich województwach. Do tego ulewy. Lokalnie spadnie nawet 55 mm deszczu. Dlatego są apele o czujność.
5: Apelujemy też do samorządów i organizatorów wydarzeń plenerowych o bieżące monitorowanie komunikatów służb, a także o podjęcie działań zabezpieczających, o to, aby być gotowym do czasowego ograniczenia lub odwołania aktywności w przypadku występowania zjawisk atmosferycznych.
4: Mówi Tomasz Jankowski z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Prezydent Karol Nawrocki zburzył pozytywne osiągnięcia, które udało się wypracować w relacjach między Kijowem i Warszawą w ostatnim czasie, oświadczył szef MSZ-u Ukrainy Andrii Sybicha. Dodał, że zniewaga wobec prezydenta Ukrainy dotyczy nie tylko orderów. Chodzi o zniewagę ukraińskiego żołnierza, ukraińskiego narodu i ukraińskiego prawa do posiadania własnej historii. Nie będziemy tego tolerowali, podkreślił Sybicha. To reakcja na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego na odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego po tym, jak Zełenski nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska nazwę bohaterów odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Wołyniu UPA. A Sybicha dodał, że Zełenski nie zdecydował jeszcze, czy pojawi się na konferencji odbudowy Ukrainy, która startuje 25 czerwca w Gdańsku. Prawdopodobnie jutro zostanie formalnie wybrana nowa Rada Nadzorcza Warszawskiego Szpitala Południowego bez polityków w składzie. To pokłosie afery z młodym lekarzem milionerem i salonikiem VIP w placówce. A zdaniem opozycji dotychczasowe działania to za mało.
6: Pan minister Kierwiński powinien podać się do dymisji z funkcji ministra, z funkcji przewodniczącego struktur lokalnych. Pan Rafał Trzaskowski powinien zrezygnować ze swojej funkcji.
7: Pierwszą rzeczą, którą zrobił prezydent, to jest odwołanie zarządu, który mógł wiedzieć. Druga to Rada Nadzorcza, więc mamy całkowicie nowe otwarcie, które pozwoli również instytucjom państwa, prokuraturze, NFZ-owi przeprowadzić kontrolę, które pokażą, jak było.
4: Mówili Marcin Możdżonek z Konfederacji i Michał Szczerba z KO. Plenerowym koncertem Za miłość zacznie się wieczorem w Poznaniu. 36. edycja Malta Festival. W tym roku organizatorzy przygotowali dla widzów ponad 100 różnych wydarzeń. Spektakle, koncerty czy seanse filmowe. W festiwalu weźmie udział ponad 500 artystów z 20 krajów.

popołudnie i wieczór z burzami w całym kraju, a na termometrach maksymalnie od 28 stopni w Małopolsce i na Śląsku, przez 29 na Pomorzu i Mazowszu, 30 na Lubelszczyźnie, do 31 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Drodzy Państwo, wszystkiego najlepszego dla Alicji i Marty dzisiaj, bo one mają imieniny. Jeśli znacie jakieś Alicje lub Marty, to więc możecie przesłać im życzenia. Albo z innej okazji możecie wysyłać do mnie na maila życzenia do nas, do Radio Pogoda, do koncertu życzeń. robert@radiopogoda.pl. Albo jest formularz na naszej stronie radiopogoda.pl, albo po prostu trzeba zadzwonić i się nagrać pod numerem 22 444 4004. A teraz czas na piosenkę. O parasolkach będzie śpiewać cudownie jak zawsze Maria Kotepska.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: I teraz do Bartka od Natalii zadzwonię.
2: Słucham.
1: O, panie Bartku, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda. Panie Bartku, bo przyszły dla pana życzenia od Natalii.
2: Dziękuję.
1: Twojej żony czy na dziewczyny?
2: Dziewczyny.
1: No i dzisiaj poprzez radio, tak. Przez żołądek do serca albo przez radio do serca, też można powiedzieć.
2: Przez radio, przez moje ulubione radio, tak.
1: O, miło nam bardzo. Pisze Natalia tak: Bartuś, z okazji urodzin życzę ci mnóstwa powodów do uśmiechu. Każdego dnia. Spełnienie marzeń, dużo zdrowia oczywiście, niekończącej się energii. Niech każdy poranek zaczyna się dobrym humorem. A do pracy chodź zawsze tak zadowolony, uśmiechnięty, tak jak dzisiaj. Nie wiem, kiedy to pisała, ale pewnie tak było. Dziękuję, że jesteś i sprawiasz, że świat jest piękniejszy przy tobie. Wszystkiego najlepszego, Natalia.
2: Piękne, bardzo piękne. Zwłaszcza, że niespodziewane, bo urodziny mam dopiero w niedzielę.
1: A widzisz, to dzisiaj zaczniemy.
2: Chyba muszę już zacząć świętować w takim
1: razie. To właśnie tak. Natalii, bo znaczy, sam wiesz co. Przytul Natalię, ja ci też życzę bardzo fajnego życia, no. Po prostu, żebyś ci się spełniały twoje zamierzenia.
2: Na pewno przytulę, na pewno ucałuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
1: Tak, trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiamy.
2: Pozdrawiam.
1: A zaśpiewa Jerzy Połomski. Każdemu wolno kochać. Czy to nie śpiewał Adam Aston kiedyś? Każdemu wolno kochać. Ale mamy wersję Jerzego Połomskiego też.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: No to Basia teraz przemówi.
2: Dzień dobry. Chciałbym złożyć życzenia imieninowe mojej żonie Joli. Wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, spełnienia marzeń i długiego życia u boku swojego męża. Życzy właśnie mąż Paweł. Pozdrawiam serdecznie.
1: Paweł, wyluzuj trochę. O, tak oficjalnie to zrobiłem przy boku twojego, przy twoim boku, tak? Żebyście byli szczęśliwi jeszcze wiele, wiele lat. Tego wam życzymy. Jola i Paweł, ale super. Dobra, pozdrawiamy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Mamy jeszcze czas na telefon. Do pani Elżbiety chciałem zadzwonić.
2: Halo?
1: Dzień dobry, pani Elu.
2: Dzień dobry.
1: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda, z koncertu życzeń. Od twojego Antoniego przyszły życzenia do ciebie.
2: Tak, coś wspominam właśnie, tak? Że będę miała niespodziankę.
1: Ale nie mówił konkretnie?
2: Ale nie mówił konkretnie, nie.
1: No właśnie, oto i się ziściła, to ja jestem ta niespodzianka i nie wyskakuję z tortu. Elżbietko, słuchaj, 53. rocznica ślubu.
2: Brzmi dumnie i kochamy się tak jak 53 lata
1: Co
2: temu.
1: Co ty powiesz? Dobra, dawaj receptę.
2: Recepta jest taka, żeby i ustępować. Raz trochę mąż, trochę żona.
1: No czyli kompromis.
2: Idziemy czasami na kompromis, tak.
1: Antoś pisze tak. Droga Eleczko. Eleczko, jak ładnie.
2: Tak.
1: Dziękuję za te minione lata spokoju i radości. I życzę ci na dziś i na dni następne też wiele spokoju, dużo sił fizycznych i duchowych. A dla nas obojga znowu spokoju i radości ze wspólnego codziennego życia. Twój Antoni.
2: Bardzo się wzruszyłem. No. I bardzo, bardzo dziękuję. I dziękuję panu, panie Robercie. Uwielbiamy pana oboje. Oglądamy, jaka to melodia. Bardzo lubimy. I dla pana też życzymy wszystkiego, co najlepsze.
1: No, dziękuję.
2: Pa. Serdeczne dzięki.
1: Dziękuję bardzo. I spokojnie teraz zapowiadam, bo Antoś tak życzył, tak dużo tego spokoju było, więc ja teraz spokojnie. Edyta Geppert, Szukaj mnie.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: I proszę Państwa, tyle. Dzisiaj się już więcej nie zmieści, ale za tydzień jeszcze się spotkamy i będziemy mieli ze sobą dwa dni. A po 14 moje najpiękniejsze melodie. Gwiazdą programu będzie jeden z członków naszego klubu Pogodnych Ludzi oczywiście. I to jest program Asi Kruk. Zapraszam po 14, a ja Państwu dziękuję za cały weekend i do miłego usłyszenia wkrótce. Robert Janowski.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Autopromocja.
1: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: O ile to można nazwać zawodem, bo też mówię, że to jest sposób na życie, bo dla mnie to jest za mało poważne zajęcie na zawód. Może kogoś go obrażę, ale to jest moje mniemanie.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Codziennie od 18 do 21. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Licka.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofast.
9: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
10: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
11: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
12: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
11: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
12: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
13: W świecie pełnym nowych marek są wartości, którym kierowcy ufają od lat. Subaru. Japońska jakość, trwałość i technologia tworzona z myślą o bezpieczeństwie. Stały napęd Symmetrical All-Wheel Drive. Pewność prowadzenia w każdych warunkach i legendarna niezawodność. Potwierdzona aż 8-letnią gwarancją bez limitu kilometrów. Poznaj Subaru i poczuj różnicę za kierownicą. Subaru Stanowicz zaprasza na jazdę próbną. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 256A.
14: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
17: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: Została ostatnia reklama.
18: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie. Wie.
0: Reklama.
19: To...

0: autopromocja.
1: Masz zasięg? To znaczy, że masz dostęp do najpiękniejszych melodii. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon całkowicie za darmo. I nawet w podróży nie rozstawaj się ze swoim ulubionym Radiem Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja.
2: Radio Pogoda, dzień dobry, Asia Kruk, kłaniam się Państwu. Za chwilę zaczynamy audycję Moje Najpiękniejsze Melodie, czyli rozmowę o muzyce i życiu z klubowiczką, akurat w dzisiejszym przypadku Klubu Pogodnych Ludzi. Ale najpierw wiadomości o 14:00.
3: Służby apelują o ostrożność podczas odpoczynku nad wodą. Burze i ulewy przechodzą nad Polską i tak do późna w nocy. Będzie też o rekordzie z piłkarskim mundialem w tle.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 14:00.
3: Miriam Lipińska. Już 54 osoby utonęły od początku tego sezonu. Jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, tylko wczoraj życie w wodzie straciły 4 osoby, między innymi w Augustowie na Podlasiu i w Śremie w Wielkopolsce. Zasady bezpiecznego odpoczynku nad wodą są od lat niezmienne. Nie kąpiemy się po alkoholu, nie skaczemy na główkę, pilnujemy naszych pociech i nie wypływamy daleko od brzegu, jeśli nie za bardzo potrafimy pływać.
4: Zawsze używajmy asekuracji, zawsze kamizelki ratunkowe, asekuracyjne. Pływajmy w grupach. Tak najlepiej, informujmy się, gdzie jesteśmy, miejmy uwagę jeden na drugiego.
3: Mówi ratownik Jacek Naumczuk. Warto pamiętać, by do wody w takie upały wchodzić powoli. Przez Polskę przechodzą burze z ulewnym deszczem. Tylko dziś z ich powodu strażacy wyjeżdżali już prawie 350 razy, najczęściej w Wielkopolsce. Burzowe alerty drugiego stopnia obowiązują we wszystkich województwach. Nie tylko zagrzmi, ale będzie też mocno padać. Lokalnie spadnie nawet 55 mm deszczu. Już w piątek koniec roku szkolnego i początek wakacji. Ponad 63% Polaków deklaruje, że wybiera się na wakacyjny odpoczynek. Nie wszyscy jednak mają prawo do 20 lub 26 dni płatnego urlopu, przypomina główny inspektor pracy Marcin Stanecki.
5: Osoby, które pracują na kontraktach cywilnoprawnych, a przecież to jest olbrzymia liczba osób w Polsce, prawie 1,5 miliona, jeszcze dochodzą jednoosobowe działalności gospodarcze, nie korzystają z prawa do urlopu wypoczynkowego, ale mogę powiedzieć jako ciekawostkę, w wielu firmach osoby, które pracują na kontraktach cywilnoprawnych, mają prawo do płatnego wypoczynku.
3: Z kolei samozatrudnieni rzadko kiedy prawdziwie odpoczywają. Niemal połowa przedsiębiorców pracuje zdalnie podczas swojego urlopu. I na koniec jeszcze komentator sportowy, rekordzista. To 90-letni meksykański dziennikarz. Obecny mundial w jego ojczyźnie Meksyku, Kanadzie i USA. Jest 15. w jego karierze, w którym występuje w roli komentatora. W tym mundialu bierze udział w analizach meczów dla lokalnej stacji radiowej.

0: Pogoda.
1: Dziś na termometrach maksymalnie od 28 stopni w Małopolsce, przez 29 na Pomorzu i Mazowszu, 30 na Lubelszczyźnie, do 31 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Do późna w nocy nad całym krajem będą przechodzić gwałtowne burze.

0: moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Jest niedziela, więc moje najpiękniejsze melodie. Dzień dobry, pani Angeliko.
2: Witam serdecznie, pani Asiu.
1: Ja mam napisane, że pani jest z Opalenicy, a to jest takie piękne miejsce.
2: Tak, jest to miasto pierwszego polskiego motocykla o nazwie Lech, który jest taką wizytówką naszego miasta.
1: Czyli jest pani dumną mieszkanką swojego miasta.
2: Opaleniczanką.
1: Opaleniczanką.
2: Tak.
1: Otóż to dziękuję pani bardzo. Ale teraz nie ma pani w Opalenicy, bo jest pani
2: nie.
1: na wypoczynku. Może pani o
2: jestem.
1: Tym powiedzieć?
2: Jestem, tak. Jestem aktualnie w Górczałkowicach Zdrój. Jest to na Śląsku. Dziś aktualnie zwiedzam ogrody Kapiasa w towarzystwie tutaj koleżanki z sanatorium. Cudowne miejsce, polecam, jak tylko będziecie państwo na Śląsku. No, można to zobaczyć i też można zakupić rośliny, które tutaj rosną, więc to jest ważne.
1: Nabędzie tak. pani coś sobie do domu?
2: Niestety, jeszcze mam 2 tygodnie turnusu, więc nie da rady. Ale kto wie, czy nie zawitam w powrotnej drodze do domu tutaj, żeby coś zakupić.
1: No, dokładnie. Tak, jak są roślinki, to tak bez roślinki wracać, to wie pani,
2: tak,
1: proszę sobie coś tam
2: trudne.
1: Kupić. No właśnie, właśnie.
2: Tak, tak.
1: Fajnie, pani Angeliko, no to życzę cudownego wypoczynku. A pani ulubiony
2: Oczywiście.
1: Zabieg w tym sanatorium?
2: Basen i ćwiczenia w basenie.
1: No jasne.
2: O. Proszę uwierzyć, że w basenie też można się spocić.
1: Ja to wiem.
2: No i super.
1: I też to lubię. Pani Angeliko, za chwilę będziemy rozmawiać o pani najpiękniejszych melodiach. Cudnie sobie pani wybrała, to tak tylko tytułem wstępu. Mówię to pani i wszystkim, którzy nas w tej chwili słuchają.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Moje najpiękniejsze melodie. Rozmawiamy sobie dzisiaj z panią Angeliką, która w plenerze, na spacerze, w sanatorium. Wspaniale, ale my tutaj się spotykamy dla muzyki i pani pięknie sobie wybrała. Zaczniemy Wodeckim i Wodeckim skończymy za niecałe 2 godziny. Nad wszystko uśmiech twój i Zbigniew Wodecki to pani najpiękniejsza melodia?
2: Jedna. Najpiękniejszych melodii mam wiele, a ta akurat melodia kojarzy mi się z moją mamą, której już nie ma, ale uwielbiała też ten utwór i miała do tego piękny uśmiech. I po prostu, kiedy to słyszę, zawsze mam tak przed oczami, że gdzieś tam moja mama się do mnie uśmiecha.
1: O, to piękne wspomnienie, wzruszające bardzo. Tak. I wcale się nie dziwię, że pani wybrała ten utwór, jest rzeczywiście piękny. No i tutaj jeszcze taka historia. Nad wszystko uśmiech twój, gramy dla pani specjalnie, pani Angeliko, tę piosenkę w wykonaniu Zbigniewa Wodeckiego na antenie Radia Pogoda.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: Piękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda w niedzielę, jeszcze tydzień i wakacje. A chociaż jeżeli jest już po Radzie Pedagogicznej, to już jest takie rozluźnienie i przygotowania do tego ostatniego apelu ewentualnie. A może już ktoś zaczął wakacje? Może o tym porozmawiamy w ostatnim tygodniu szkoły. Jutro od samego rana. Bardzo serdecznie zapraszam. Pogodny poranek w Radiu Pogoda w poniedziałek i przez cały pracujący tydzień. Od godziny 6 do 10. A za chwilę wracamy do moich najpiękniejszych melodii.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
2: Państwo pamiętają, że miałem problemy z samochodem.
3: No problemy z samochodem, przypomnijmy. No. Zygmunt stanął pod lipą, która akurat zaczęła kwitnąć i ta żywica na ten samochód.
2: Łup! I wczoraj pojechałem na myjnię.
3: No.
2: No i dlatego pada deszcz.
1: Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money.
5: Cherry Money?
4: Nowy Ekspres Los.
5: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Marek, szefowa cię prosi.
8: Potem.
7: A teraz co robisz?
8: Walczę z potem.
7: Zrób to skutecznie.
8: Ale jak?
7: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
9: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
7: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
10: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Została ostatnia reklama.
12: I to jest piękna gra!
13: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
12: Tak, wiedziałem!
13: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: Twoje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Moje najpiękniejsze melodie, czyli spotkania z klubowiczami Klubu Pogodnych Ludzi, którzy opowiadają o swojej ulubionej muzyce. Pani Angelico, pani długo jest klubowiczką Klubu Pogodnych Ludzi?
2: W sumie niedługo, bo myślę, że około 4, może 5 miesięcy.
1: Ach, no to fajnie.
2: Ale słucham was bardzo dawno. Mhm. Radio kończyło, miało właśnie urodziny 11 lat. No, no to ja myślę, że słucham was od 10.
1: Okej, okay. Bardzo mnie to cieszy w takim razie. A co pani może powiedzieć o kolejnym swoim wyborze muzycznym? Nat King Cole, Mona Lisa.
2: To jest utwór, który przenosi mnie w stare czasy. Ja mam taką chyba starą duszę. I trochę żałuję, że jestem tak, nie wiem, późno urodzona. Może
1: naprawdę? Aż tak?
2: No i tak. Kojarzy mi się ten utwór z jakimiś wytwornymi przyjęciami, z panami w smokingach. No i że wszystko było takie wytworne. Mhm. Chciałabym kiedyś przenieść się do tamtych czasów.
1: Okej, okay. Ja się nie dziwię, ale dajmy tutaj taką małą gwiazdkę, chciałabym się przenieść do tamtych czasów, bo ja mam tak samo kilkadziesiąt lat wstecz, ale do tej bardziej wytwornej części świata.
2: No tak, oczywiście,
1: no, no to wiemy.
2: Tak.
1: Jak tam różnie bywało.
2: Oczywiście.
1: No pewnie. Na pani życzenie Mona Lisa zaśpiewa Nat King Cole, a my uruchamiamy teraz wyobraźnię. Widzimy panów w smokingach i my tak, w tych tam takich różnych, że z tyłu się nam ciągnie i tak, wszystko jest ładnie, pięknie.
2: Oczywiście.
1: No dobrze, pani Angelico, proszę bardzo.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda i moje najpiękniejsze melodie. Pięknie pani Angelika opowiada o swoich wyborach muzycznych dzisiaj. Och Karol, Nil Sedaka. To jest taka piosenka, która często pojawia się na antenie Radia Pogoda, ale nie często w wyborach naszych słuchaczy, klubowiczów Klubu Pogodnych Ludzi. A pani ją wybrała. Dlaczego?
2: Wybrałam tą piosenkę, ponieważ 20 lat temu, 30 czerwca niedługo będzie te 20 lat, brałam ślub z moim mężem i to był utwór, który był, że tak powiem, takim przewodnim utworem na początek naszej biesiady. Jest to taki utwór, który do mnie przemawia, jak już powiedziałam wcześniej. Lubię te lata takie 60. Lubię te utwory. Wydaje mi się, że ludzie wtedy też byli bardziej życzliwi. No i tak szło na kimś polegać. W dzisiejszych czasach jest to chyba trudniejsze. A wtedy było to chyba łatwiej. I ona mi się tak pozytywnie kojarzy.
1: No z pierwszym tańcem.
2: Bo ja nie znam angielskiego. Nie wiem dokładnie, o czym jest ta piosenka. Myślę, że jest o kobiecie.
1: Tak.
2: On to tak przekonywująco śpiewa.
1: To jest ciekawe spostrzeżenie. To jest chyba marzenie każdego artysty. Gdybyśmy mieli okazję porozmawiać z Nilem Sedaką, to ja bym mu to właśnie przekazała. Wie pan co, panie Nilu? A jedna z naszych słuchaczek powiedziała, że pan śpiewa przekonywująco. I myślę, że to byłby dla niego naprawdę komplement top. Najważniejszy, bo to chyba o to chodzi wśród artystów. Jeżeli słuchają nas jacyś artyści, to proszę słuchać słuchaczy. To jest bardzo ważne. Ojejku, fajnie, fajnie. Pani Angeliko, Och Karol, Nil Sedaka już za chwilę w Radiu Pogoda. Specjalnie dla pani do naszej rozmowy wracamy po godzinie 15, bo tutaj jeszcze 3 pani wybory muzyczne, też bardzo interesujące.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja.
4: Jak powstawały najważniejsze utwory w życiu Ewy Bem?
5: Wszystkie teksty na tej płycie Wnika Krusta są takie, powiedziałabym, zawadiackie, no i niektóre są bardzo ostre.
4: Program Najpiękniejsze Melodie Ewy Bem. Słuchaj jutro o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszamy Monika Tarka i
5: Ewa Bem.
3: Autopromocja. Reklama.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
7: Barbara, kupiłem taniej.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
9: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
10: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: To tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
12: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
13: Sekunda po sekundzie. Informacja po informacji. Zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo. W rytmie dnia. Blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres. Tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00. W TVP1 i TVP Info.
14: Kaufland jest!
15: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe opakowanie 500 gramów tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
16: Daleko jeszcze?
17: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
16: Wow, jaki błękitny.
18: A to nasz hotel przy samej plaży.
17: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
18: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
17: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
19: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
20: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
21: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
22: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
23: Już nie swędzi.
24: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
25: Została ostatnia reklama.
26: Ach, ta drżąca powieka.
27: I ten nocny skurcze łydek.
26: Biorę magnez i nie czuję efektu.
27: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.

0: Autopromocja.
1: Na każdym kroku spotykasz krasnala. Wiesz, że jesteś we Wrocławiu. Słyszysz Marię Koterbską.
2: Ale cza-cza, señorita.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie
3: w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
5: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
6: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
5: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
7: Już nie swędzi.
8: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
13: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
0: Reklama.
14: Radio Pogoda, kłaniam się w niedzielę. Asia Kruk, jest 15 i czas na najważniejsze wiadomości, a później wracamy do rozmowy z panią Angeliką w audycji, która nazywa się Moje Najpiękniejsze Melodie.
15: Pożar w fabryce aerozoli na Pomorzu, ewakuacja mieszkańców. Trwa obława na nożownika z Mierzawy w Świętokrzyskiem. Sanepid ruszył z kontrolami w turystycznych miejscowościach.
1: Radio Pogoda, wiadomości o 15.
15: Miriam Lipińska. Płonie fabryka aerozoli na Pomorzu w miejscowości Harnowo w powiecie słupskim. Na miejscu pracuje ponad 20 jednostek straży pożarnej, dojeżdżają kolejne. Mimo że dziś niedziela, zakład pracował normalnie. Policjanci pomogli w ewakuacji pracowników, mówi rzecznik słupskiej policji Amadeusz Galus.
16: Trwają działania mające na celu ugaszenie pożaru. Na chwilę obecną nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Wszyscy pracownicy przebywający na terenie zakładu zostali ewakuowani. Służby ewakuowały również pobliskich mieszkańców w promieniu 200 metrów od zakładu.
15: Nad miejscowością Harnowo unoszą się gęste kłęby dymu. Słup dymu widać z odległości kilku kilometrów. Akcja gaśnicza jest utrudniona ze względu na wysokie temperatury powietrza, ale też na produkty, które znajdują się w zakładzie, w tym gazy. Trzeci dzień obławy na byłego policjanta podejrzanego o zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej w miejscowości Mierzawa w Świętokrzyskiem. Za mężczyzną wystawiono list gończy. Zdaniem policji 49-letni Dariusz Równicki nadal jest na terenie powiatu jędrzejowskiego. Choć mężczyzna nie ma zezwolenia na broń, śledczy apelują, by pod żadnym pozorem nie próbować zatrzymywać go samemu. Do tragedii doszło w piątek. 49-latek rzucił się na teściów z nożem. Zmieniamy temat. Już w piątek początek wakacji. Sanepid ruszył z kontrolami miejsc wypoczynku. Sprawdzane są też m.in. kąpieliska, hotele i restauracje. Mówi Agnieszka Dados, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie.
17: Kontrole dotyczą przede wszystkim warunków higieniczno-sanitarnych, jakości wody, sposobu przechowywania i przygotowywania żywności, stanu sanitarnego pomieszczeń oraz przestrzegania procedur bezpieczeństwa zdrowotnego.
15: Tradycyjnie najwięcej kontroli inspektorzy prowadzą w miejscowościach turystycznych. I na koniec jeszcze przypominamy weekendowe ceny maksymalne na stacjach paliw. Za benzynę 95 do jutra włącznie zapłacimy nie więcej niż 5 zł. 94 grosze, a za olej napędowy 6 zł. 12 groszy za litr. Rządowy pakiet CPN ma obowiązywać tylko do końca czerwca.

0: Pogoda.
1: W całym kraju dziś bardzo ciepło, na termometrach maksymalnie od 28 stopni w Małopolsce, przez 29 na Pomorzu i Mazowszu, do 31 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. W całym kraju możliwe burze z ulewnym deszczem i silnym wiatrem.

0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda i moje najpiękniejsze melodie. Raz jeszcze dzień dobry, pani Angeliko.
2: Witam serdecznie.
1: A jak pani nie jest w sanatorium, to czym się pani zajmuje w Opalenicy?
2: A prowadzę swój własny biznes, a oprócz tego jestem modelką 50+. 50 chodzi o wiek.
1: I teraz dopiero mi to pani mówi?
2: No wszystkiego nie idzie opowiedzieć. Tak. Mamy taki klub dziewczyn, gdzie jesteśmy, o, najstarsza nasza koleżanka ma 75 lat. No i urządzamy różnego rodzaju pokazy mody. Zapraszają nas to koła gospodyń, to dyrektorzy z domów kultury. No i prezentujemy, na przykład 4 lipca mamy takie spotkanie w mieście Wolsztyn na rynku. Będą to lata Krzysztofa Klęczona, początek lat 70. Pan dyrektor Domu Kultury zaprosił nas, gdyż taki koncert, zespół Trzy Korony. No i my tam będziemy w modzie lat 70.
1: Ale ekstra. Proszę państwa, 4 lipca jedziemy do Wolsztyna. Tam na rynku niesamowite spotkania, także z naszą słuchaczką, panią Angeliką. Jestem niezmiernie dumna z tego, że mamy takich słuchaczy. Proszę pozdrowić wszystkie koleżanki, koniecznie.
2: Pozdrawiam wszystkie koleżanki modelki od Radia Pogoda.
1: A wie pani, to jest rynek przyszłościowy, jak to mówią, bo ten rynek właśnie tych modeli, modelek silver, jak to się ładnie określa, to się, on się dopiero rozwija. Ale to jeszcze będzie moc w tym wszystkim, tak sobie myślę.
2: Myślę, że tak.
1: No właśnie. Za chwilę, pani Angeliko, wracamy do pani wyborów muzycznych.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda, moje najpiękniejsze melodie pani Angeliki, która teraz trafia w moją strunę, w moje serce. Dla mnie ta piosenka, o której za chwilę pani będzie opowiadać, jest bardzo ważna. Bardzo ją lubię śpiewać, chociaż absolutnie nie potrafię, ale za chwilę zaśpiewamy razem. Niech żyje bal Maryla Rodowicz. Dlaczego pani wybrała tę piosenkę?
2: Jak jest w słowach, niech żyje bal, bo życie to bal jest nad bale. I jak człowieka spotka w życiu, no przemieszczenie się na drugą stronę tego świata i on wraca tu z powrotem, a tak się zadziało w moim przypadku, to ma się większy szacunek do tego balu, który życiem się nazywa. Mhm. I myślę, że w słowach tych piosenki, jak ktoś się bardzo słucha, to wyczytać można więcej niż myślę zamierzał autor.
1: Ja też tak właśnie myślę o tej piosence, ale tego, co mi pani powiedziała przed chwilą, to się nie spodziewałam. W takim razie tym bardziej się cieszę, pani Angeliko, że rozmawiamy. Jest pani jedną z tych osób, które, jak to się mówi, mają drugie życie w tym jednym życiu, tak?
2: Dokładnie tak, dokładnie tak.
1: Mam takie koleżanki i kolegów i chyba wiem, o czym pani myśli, bo z nimi też przegadałam długie godziny na właśnie takie te różne tematy, które łatwe nie są, ale w efekcie no, są szczęśliwe, bo jesteśmy tu i teraz i możemy rozmawiać.
2: Właśnie. No i właśnie. I oczywiście z tego trzeba się jak najbardziej cieszyć.
1: Cieszyć i doceniać. O, pięknie.
2: Tak. Mhm.
1: Maryla Rodowicz, niech żyje bal, bo to życie to bal jest nad bale. Dla pani Angeliko w Radiu Pogoda.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchają Państwo Radia Pogoda do godziny 16. Najpiękniejsze melodie pani Angeliki. Sami Państwo słyszą dość, no, takiej intymnej czasami rozmowie, ale bardzo sympatycznej i barwnej. Kocham rozmawiać z Państwem, naprawdę. Jeżeli są Państwo w Klubie Pogodnych Ludzi i chcieliby Państwo pogadać na antenie Radia Pogoda o swojej ulubionej muzyce, serdecznie zapraszam. Proszę dać znać, nawet teraz przez telefon. 22 444 4004. Proszę się nagrać na naszą automatyczną sekretarkę, zostawić numer telefonu do siebie, to oddzwonimy. No i fajnie będzie. A jeżeli Państwo nie są w Klubie Pogodnych Ludzi,

0: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
1: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
2: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Gdańsk, ulica Budowlanych 60. Zapraszamy.
3: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
6: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Uwaga! Super promocja w Teddy.
8: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
9: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
10: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
11: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
12: Została ostatnia reklama.
13: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.

0: Najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda, moje najpiękniejsze melodie. A pani Angelika wśród swoich wyborów muzycznych zamieściła jedną z takich najpiękniejszych melodii, którą my nazywamy jednym z hymnów Radia Pogoda. I to jest Pogoda Ducha, a wykonuje tę piosenkę Hanna Banaszak. Uśmiecha się pani.
2: Tak, bo jak ją słyszę na waszej stacji, to podgłaśniam radio. I po prostu, nie wiem, nawet wtedy, kiedy pada deszcz, ona daje taki promyk słońca, więc no tyle. No co mogę powiedzieć więcej? Chciałabym, żeby więcej ludzi miało tyle pogody, ducha, ile jest w tej piosence.
1: No, może powinni sobie częściej Radio Pogoda włączyć i zrobić głośniej.
2: Na pewno, to w ogóle nie ulega żadnym wątpliwościom. Ja tutaj mniej go słucham, a w domu, że tak powiem, od rana do wieczora, a że ja jestem nocnym Markiem, to i w nocy, więc słucham. Więc Radio Pogoda to jest taki mój przyjaciel.
1: Bardzo dziękuję, bardzo się z tego cieszę.
2: Nastrajacie po prostu, to jest coś cudownego wydaje mi się, zarażam tutaj ludzi, bo nawet mówię, że jest bezpłatna aplikacja na telefon, tutaj w sanatorium dużo ludzi nie wie, więc propaguję, że tak powiem, robiąc wam dobrą reklamę.
1: To ja panią mianuję ambasadorką Radia Pogoda.
2: Cudownie, dziękuję bardzo.
1: Niech się stanie pani ambasadorką. Pogodę ducha śpiewa Hanna Banaszak, a już za chwilę finał, wielki nawet finał naszej rozmowy dzisiejszej.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda z panią Angeliką. Rozmawiamy sobie o pani Angeliki najpiękniejszych melodiach. Przed nami ta ostatnia i ja mówiłam na początku, może państwo nie słyszeli, to powiem jeszcze raz. Zaczęliśmy od Zbigniewa Wodeckiego i Zbigniewem Wodeckim skończymy już za chwileczkę. Szczęście jest we mnie, czyli Frank Sinatra po polsku po zbigniewowskiemu, można powiedzieć.
2: Tak, dokładnie tak.
1: Akurat tę jeszcze piosenkę sobie pani wybrała.
2: Dlaczego? Mhm. Ja ogólnie bardzo lubię Franka Sinatra, ale względem tego, że w czasach mojej szkoły podstawowej uczyło się innego języka niż jest angielski, nie znam go. A bardzo pięknie zostały napisane słowa, które wykonywał Zbigniew Wodecki. To jest piosenka, którą wybrałam sobie, że tak powiem, w tą ostatnią podróż. I mam to zapisane, żeby kiedy już mnie zabraknie, to żeby właśnie tą piosenkę gdzieś tam zagrać, bo to taka piosenka jest niby ostatnia, ale tak naprawdę jest taka porywająca do życia. Mhm. Ja to tak kojarzę i te piękne słowa i tego, że to już tyle lat, co Zbigniewa też nie ma, a był gościem w naszym mieście. Mam z nim nawet zdjęcie z tego okresu na koncercie. Także tak mi się dobrze kojarzy, ciepło, pozytywnie, z takim pozytywnym nastrojeniem do ludzi, do świata. O tak.
1: To umawiamy się, pani Angeliko, tak, że za chwilę specjalnie dla pani ta piosenka na antenie Radia Pogoda i okej, ona zabrzmi, ale ja pani ze wszystkich sił życzę, żeby w tym sensie, w którym pani sobie tę piosenkę wybrała, o czym mówiła pani dosłownie przed chwileczką, to żeby ona zabrzmiała dopiero za jakieś 154 lata.
2: Super, trzymam panią za słowo.
1: Ja trzymam kciuki za wszystkich sił.
2: Jeżeli by tak się udało, no to chciałabym to zobaczyć.
1: I żeby przez te wszystkie lata pani modelingowała i stawała na najważniejszych wybiegach świata.
2: Oczywiście, razem z moimi koleżankami, kolorowymi ambasadorkami mody.
1: Oj, pięknie, pięknie. Bardzo pani dziękuję, pani Angeliko.
2: Dziękuję, cudowna rozmowa.
1: Cudowna rozmowa, dziękuję. Zgadzam się. Tak jest. Proszę sobie odpoczywać, proszę się kurować, rehabilitować, bo jeszcze ma pani dużo do zrobienia.
2: Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich słuchaczy i grajcie tak dalej długo, długo i jeszcze dłużej.
1: I tak będzie.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: autopromocja.
1: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: O ile to można nazwać zawodem, bo też mówię, że to jest sposób na życie, bo dla mnie to jest za mało poważne zajęcie na zawód. Może kogoś go obrażę, ale to jest moje mniemanie.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Codziennie od 18 do 21. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Licka.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
5: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
6: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.

0: Nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Marian, a ty komu kibicujesz?
7: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
6: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.
10: Została ostatnia reklama.
11: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
12: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją historię.

bowiem tak, żegnaj mój świecie. Podjedzie tu kierowca z mgły,

0: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Gdańsk, ulica Budowlanych 60. Zapraszamy.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: W świecie pełnym nowych marek są wartości, którym kierowcy ufają od lat. Subaru. Japońska jakość, trwałość i technologia tworzona z myślą o bezpieczeństwie. Stały napęd Symmetrical All-Wheel Drive. Pewność prowadzenia w każdych warunkach i legendarna niezawodność. Potwierdzona aż 8-letnią gwarancją bez limitu kilometrów. Poznaj Subaru i poczuj różnicę za kierownicą. Subaru Stanowicz zaprasza na jazdę próbną. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 256. A,
5: została ostatnia reklama.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Reklama.
7: Duży pożar w fabryce aerozoli na Pomorzu. Będzie zażalenie na areszt dla podejrzanego o zabójstwo w Białej Podlaskiej. Awaria na kolejowej trasie Poznań-Berlin usunięta.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 16:00.
7: Miriam Lipińska. Trwa gaszenie pożaru fabryki aerozoli w Harnowie na Pomorzu. Nikt nie ucierpiał, ale konieczna była ewakuacja okolicznych mieszkańców, bo w zakładzie znajdują się materiały, które mogą wybuchnąć. Ogień objął cały zakład. Z pożarem walczy już 47 zastępów strażaków. Na miejscu są też specjalistyczne służby, jednostka chemiczna, która bada jakość powietrza, oraz zabezpieczenie medyczne i zespół dronowy, który monitoruje rozwój pożaru z powietrza. Będzie zażalenie na tymczasowy areszt dla 36-letniego obywatela Gruzji, podejrzanego o zastrzelenie w Białej Podlaskiej 44-letniego Rosjanina. Elnur A. usłyszał zarzut zabójstwa. Do swojej ofiary miał strzelić 5 razy. Adwokat mężczyzny podkreśla, że jego klient wciąż nie przyznał się do zbrodni, ale polska policja i prokuratura nie mają wątpliwości, że to Gruzin pociągnął za spust.
9: Jesteśmy pewni po pracy kryminalnej, że zatrzymaliśmy osobę, która faktycznie odpowiada za zabójstwo 44-letniego obywatela Rosji.
7: Mówi nadinspektor Andrzej Fijołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Ze względu na możliwy polityczny charakter sprawy, śledczy próbują teraz ustalić, czy ktoś to morderstwo zlecił. Pociągi na trasie Poznań-Berlin kursują już normalnie. Od piątku z powodu obniżenia, a potem uszkodzenia sieci trakcyjnej, na odcinku pomiędzy Nowym Tomyślem a Opalenicą składy jeździły objazdami. Ponieważ do awarii doszło na fragmencie trasy, na którym drugi tor jest modernizowany, przez usterkę wstrzymano ruch pociągów. Dziś awaria została już usunięta. I na koniec jeszcze sport. Trzy drużyny, Meksyk, USA oraz Niemcy, mają już pewny awans do fazy pucharowej mundialu. Trzy inne zespoły, Tunezja, Haiti oraz Turcja, mogą już zacząć pakować walizki, bo straciły jakiekolwiek szanse na 1/16 finału. Dziś do gry wracają zespoły z grup G i H. Na początek, bo już o 18:00 Hiszpanie będą próbowali zrehabilitować się w meczu z Arabią Saudyjską po blamażu i remisie z Wyspami Zielonego Przylądka, a piłkarze z Wysp Zielonego Przylądka zmierzą się dziś z Urugwajem. W pozostałych meczach Belgia zagra z Iranem, a Nowa Zelandia z Egiptem.
10: Radio Pogoda. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
8: Pogoda.
7: Popołudnie i wieczór z dynamiczną pogodą. Niebo chwilami będzie się chmurzyć, możliwe burze i intensywne opady deszczu. A na termometrach dziś maksymalnie od 28 stopni w Małopolsce, przez 29 na Pomorzu i Mazowszu, 30 na Lubelszczyźnie, do 31 w Wielkopolsce.
10: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

ty masz wrócić mój złoty, to wrócisz i tak. I bez mojej tęsknoty masz wrócić mój złoty, powrócisz i tak. Na krzaku róż już pierwszy szron, dziś kogoś goniła, mnie to nie on.

0: autopromocja.
1: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
2: Państwo pamiętają, że miałem problemy z samochodem.
3: No problemy z samochodem, przypomnijmy. No. Zygmunt stanął pod lipą, która akurat zaczęła kwitnąć i ta żywica na ten samochód.
2: Łup! I wczoraj pojechałem na myjnię.
3: No.
2: No i dlatego pada deszcz.
1: Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
5: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
7: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
8: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.

0: Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach CTC, aplikacji i na ctc.eu.
1: Została ostatnia reklama.
2: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
3: Reklama.
4: Dopókiśmy młodzi i sercem, i duszą, nie wiemy, jak cenić ten skarb. Dopiero gdy włosy się srebrem przyprószą, widzimy, co skarb ten

Najbiedniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Choć młodość jest często i smutna i trudna, to nic, nie narzekaj na los. Po latach zrozumiesz, że młodość jest cudna, pomimo twych zmartwień i trosk. Więc korzystaj z tych lat.

Biedniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Właściwie już cała piosenka skończona, lecz jeszcze powtórzę ją raz. Spytacie, a po co? Bo chcę, aby ona została i żyła wśród was. Żeby każdy ją znał,

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
8: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
9: Widzę, że Hanie coś gryzie.
10: Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
11: Lepiej zastosuj żel antyluk ruszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antyluk ruszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
12: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
13: Już nie swędzi.
14: Na ukąszenia wybieram antyluk ruszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
15: Została ostatnia reklama.
16: Już 27 czerwca Gdynia stanie się stolicą światowego kolarstwa górskiego. Po raz pierwszy w Polsce runda Pucharu Świata MTB Eliminator, jednej z najbardziej widowiskowych odmian MTB. Najlepsi zawodnicy świata i dynamiczna miejska trasa w okolicach Molo Południowego i Skweru Kościuszki. Krótkie, intensywne wyścigi, walka koło w koło i sportowe emocje na wyciągnięcie ręki. Wstęp wolny. Zapraszamy. Gdynia, 27 czerwca, Puchar Świata w kolarstwie MTB.

0: sercu blizna.
1: Autopromocja.
2: Jak powstawały najważniejsze utwory w życiu Ewy Bem?
3: Wszystkie teksty na tej płycie Winga Krusta są takie, powiedziałabym, zawadiackie, no i niektóre są bardzo ostre.
2: Program Najpiękniejsze Melodie Ewy Bem. Słuchaj jutro o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
4: Zapraszamy Monika Tarka i
3: Ewa Bem.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
9: Zaraz część posmarujemy.
10: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
11: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
12: Już nie swędzi.
13: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: W świecie pełnym nowych marek są wartości, którym kierowcy ufają od lat. Subaru. Japońska jakość, trwałość i technologia tworzona z myślą o bezpieczeństwie. Stały napęd Symmetrical All-Wheel Drive. Pewność prowadzenia w każdych warunkach i legendarna niezawodność. Potwierdzona aż 8-letnią gwarancją bez limitu kilometrów. Poznaj Subaru i poczuj różnicę za kierownicą. Subaru Stanowicz zaprasza na jazdę próbną. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 256A.
2: Została ostatnia reklama.
15: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Reklama.
4: Trwa gaszenie pożaru fabryki aerozoli na Pomorzu. Uwaga na burzę. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla całego kraju. Afera korupcyjna w lubelskich urzędach zatacza coraz szersze kręgi.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
4: Miriam Lipińska. Na razie nikt nie ucierpiał w pożarze fabryki produkującej aerozole w Harnowie na Pomorzu. Ogień objął cały zakład. Konieczna była ewakuacja pracowników, bo fabryka mimo niedzieli pracowała dziś normalnie. Ewakuowani zostali także mieszkańcy bezpośredniego sąsiedztwa fabryki. Do pozostałych strażacy mają apel.
16: Apelujemy, by pozostali w domach, żeby zamknęli okna, nie wychodzili z domu i czekali na dalsze komunikaty.
4: Mówi młodszy aspirant Dawid Westrych z Pomorskiej Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej. Na miejscu jest specjalna grupa chemiczna, która monitoruje jakość powietrza. Strażacy będą na bieżąco informować mieszkańców o ewentualnych zagrożeniach. Już ponad 660 interwencji strażaków w związku z burzami, jakie przechodzą nad Polską. Burzom towarzyszy ulewny deszcz i silny wiatr. Alerty miejscami obowiązują nawet do 4 w nocy. CBA kontroluje Lubelski Urząd Wojewódzki. Ma to związek z aferą korupcyjną w lubelskich urzędach. Na początku tego roku kilku urzędników usłyszało już zarzuty sprzedajności urzędniczej. Ostatnio zatrzymany został też lubelski kurator oświaty. Prawo i Sprawiedliwość domaga się odwołania wojewody za brak reakcji na kolejne zatrzymania. Wszystkie sprawy łączy jedna z firm eventowych, która ma mieć w Lublinie monopol na organizację kluczowych wydarzeń. Część wysoko postawionych urzędników z lubelskiego ratusza ma w tej sprawie już zarzuty, mówi Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej.
17: Funkcjonariusze CBA zatrzymali 7 osób, w tym między innymi zastępcę prezydenta miasta Lublina, dyrektora oraz kierownika jednego z wydziałów.
4: W sprawie zarzuty usłyszał też lubelski kurator oświaty. Lubelscy urzędnicy nie przyznają się do winy, a prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań. I na koniec zmieniamy temat. Plenerowym koncertem Za Miłość zacznie się wieczorem w Poznaniu 36. edycja Malta Festival. W tym roku organizatorzy przygotowali ponad 100 różnych wydarzeń, spektakle, koncerty czy seanse filmowe.
18: Radio Pogoda.
2: Pogoda.
4: Tylko południe, wieczór i częściowo noc z burzami w całym kraju. Jutro zagrzmi w południowo-wschodniej części Polski, w pozostałych regionach słonecznie. A na termometrach od 22 stopni na Pomorzu, przez 25 w Wielkopolsce, 27 na Śląsku i Lubelszczyźnie, do 29 na Mazowszu.

0: 97 i 8 FM. Radio Pogoda.
1: Z rozkoszy tego świata, ilości niepomiernej, zostanie nam po latach herbaty szklanka wielka. I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej, ha, trudno, lecz herbata, herbaty szklanka.

0: O, jakżeś bliska chwilko.
1: Jesienne pachną kwiaty,
0: a my pragniemy tylko, już tylko tej herbaty.
1: Za oknem deszczyk sypnął,
0: arrivederci lato,
1: gdy wtem drzwi cicho skrzypną
0: i witaj nam herbatą.
1: A, cóż za rok,
0: a kolor jaki,
1: a jak cudownie naciąga. A ta panienka?
0: Panienka herbaciarka oczywiście.
1: A no tak, no też trzeba przyznać.
0: Jestem twojego zdania.
1: No po prostu.

0: tak wdzięczni, że nas darzysz pod koniec już sezonu.
1: O tobie będziemy marzyć, twój zapach czulechlonów.
0: A potem syci woni, poprzestajemy na tym,
1: bo doktor nam zabroni picia mocnej herbaty.
0: I po co nam żyć? Zaraz, chwileczkę, proszę pani.
2: Proszę pani, myśmy przecież jeszcze nie wypili.
0: Nam jeszcze wolno. Poszła sobie razem z herbatą.
1: I po co nam żyć? Kiedy nie będzie nam wolno już pić herbatki.
3: Promocja. Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
4: O ile to można nazwać zawodem, bo też mówię, że to jest sposób na życie, bo dla mnie to jest za mało poważne zajęcie na zawód. Może kogoś go obrażę, ale to jest moje mniemanie.
5: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Codziennie od 18 do 21.
6: Tylko w Radiu Pogoda.
3: Zapraszam, Tamara Pawlik-Licka.
7: Autopromocja. Reklama.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super. Tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
12: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: To tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
14: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
15: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska S.A. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
16: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu.

0: mną.
1: No, sprytnie.
2: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
3: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Została ostatnia reklama.
8: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl+, więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.

0: to promocja.
1: Masz zasięg? To znaczy, że masz dostęp do najpiękniejszych melodii. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon całkowicie za darmo. I nawet w podróży nie rozstawaj się ze swoim ulubionym Radiem Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
9: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
8: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
9: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
10: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
11: Skoda.
0: Uwaga! Super promocja w Teddy.
12: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy, pełen pomysłów.
13: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
14: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
15: Studiuj tak, jak Ci wygodnie. W Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. Wybierz tryb dzienny, weekendowy, dualny, online albo hybrydowy. Ty decydujesz. Chcesz studiować po angielsku? Żaden problem. Mamy kierunki także dla studentów międzynarodowych. Nowoczesna edukacja, praktyczne podejście, elastyczne formy nauki. Sopot czeka. Dołącz do nas i studiuj na własnych zasadach. W Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. Sprawdź na www.sopocka.edu.pl.
16: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
17: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Została ostatnia reklama.
19: Już 27 czerwca Gdynia stanie się stolicą światowego kolarstwa górskiego. Po raz pierwszy w Polsce runda Pucharu Świata NTB Eliminator, jednej z najbardziej widowiskowych odmian NTB. Najlepsi zawodnicy świata i dynamiczna miejska trasa w okolicach Molo Południowego i Skweru Kościuszki. Krótkie, intensywne wyścigi, walka koło w koło i sportowe emocje na wyciągnięcie ręki. Wstęp wolny. Zapraszamy. Gdynia, 27 czerwca, Puchar Świata w kolarstwie NTB.

Pogoda. 87 i 8 FM.

0: informacje.
1: Jak powstawały najważniejsze utwory w życiu Ewy Bem?
2: Wszystkie teksty na tej płycie Winga Krusta są takie, powiedziałabym, zawadiackie, no i niektóre są bardzo ostre.
1: Program Najpiękniejsze Melodie Ewy Bem. Słuchaj jutro o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
3: Zapraszamy Monika Tarka i
4: Ewa Bem.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
6: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
0: Uwaga! Super promocja w Teddy.
7: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy, pełen pomysłów.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: I to jest piękna gra!
12: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
11: Tak, wiedziałem!
12: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
14: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
15: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
16: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
17: Widaron.
16: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
17: Widaron.
16: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
17: Widaron.
16: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
17: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
18: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
19: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
20: Marian, a ty komu kibicujesz?
21: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych jest! Mamy to!
20: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
22: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
1: Została ostatnia reklama.
23: Ale sztosy!
24: Ale co?
23: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Reklama.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
2: To maskotka, ale niezwykła. Gdański słonik Tumbo pomaga dzieciom, które straciły kogoś bliskiego. Mój gość zaprosi na interesujące wydarzenie. Edyta Stańczyk życzę wielu miłych, zasłuchanych chwil z nami.
3: Ciekawe wydarzenie w Trójmieście.
2: Gdański słonik Tumbo to przyjaciel dzieci i młodzieży, które potrzebują mądrego wsparcia po stracie bliskiej osoby. Jest ze mną pani Agnieszka Paczkowska, psycholog, psychoonkolog z Gdańskiej Fundacji Hospicyjnej. I pani Agnieszka opowie nam o tej wspaniałej inicjatywie i o słoniu Tumbo. Dlaczego słoń, a nie jakieś inne zwierzę?
4: No właśnie, słoń się wydaje nieoczywisty, zwłaszcza pomarańczowy słoń o imieniu Tumbo. Natomiast w Fundacji Hospicyjnej dla nas to był oczywisty wybór. Prowadząc hospicjum księdza Dutkiewicza w Gdańsku, mocno angażujemy się we wsparcie osób, które odchodzą. Codziennie pomagamy osobom kresu życia. I z tego też względu zajmujemy się rodziną pacjenta też po jego śmierci. Czyli mocno interesujemy się żałobą. I nawiązując właśnie do tego słonia, to no, słonie uchodzą w świecie zwierząt jako za te, które są dobrym przykładem tego, jak można obchodzić się z żałobą. One są stadne, one są wrażliwe na odejście swojego członka stada. One wracają też po śmierci jednego ze słoni w to miejsce po jakimś czasie, więc można się tam dopatrywać też takiej wrażliwości i rytuałów, które my jako ludzie również mamy. I wzięliśmy sobie tego słonia jako takiego przewodnika, mądrego przewodnika dla dzieci i młodzieży, które zmagają się ze śmiercią bliskiej osoby, no bo też słoń się kojarzy z czymś takim miłym, zwłaszcza ten słoń z trąbą wyciągniętą ku górze. Może się kojarzyć z takim szczęściem. To też bywa paradoksalne, jeśli myślimy o żałobie, prawda? Jak po śmierci bliskiej osoby można zbudować się na nowo i jak można odzyskać szczęście. No a to jest przecież cel, prawda? Żeby stanąć na nogi. Więc ten słoń towarzyszy dzieciakom w różnych odsłonach i podczas pomocy psychologicznej, tej indywidualnej, i w naszych książkach terapeutycznych, i podczas szkoleń dla nauczycieli, które robimy, bo staramy się bardzo kompleksowo to nasze środowisko gdańskie, ale też ogólnopolskie przygotowywać do tego, żeby tak jak słonie potrafią przeżywać żałobę, tak dorośli potrafią towarzyszyć dzieciom w żałobie.
2: Dokładnie, bo obok tych naprawdę trudnych tematów rodzą się rzeczy piękne, takie otulające. I chociażby ta forma pomocy, o której pani wspomina, te warsztaty dla dzieci, dla młodzieży, jaką one mają postać, jaką formę, jak często są organizowane? Bo wiem, że chyba teraz już trwają albo będą zorganizowane kolejne warsztaty dla młodzieży chyba, prawda?
4: Tak, naszym celem jest oswajanie śmierci. Śmierć jest nadal tematem tabu.
2: Dokładnie.
4: I wiemy, że dzieci bywają tymi ostatnimi członkami w rodzinie, które dowiadują się o poważnej chorobie swojego bliskiego. I wiem, jako psycholog pracujący na oddziale, czy jeżdżący do domów chorujących dzieci, że nie jest łatwo dorosłym rodzicom, bliskim mówić o tym, że jego brat, siostra albo mama, tata odejdzie. Więc postawiliśmy sobie za cel coś, co się dzieje i co jest chyba ewenementem w skali całego kraju, że to nasze środowisko, że my jako właśnie tworzący hospicjum księdza Dutkiewicza, najstarsze to jest hospicjum w regionie, że no, mamy szczególną misję, żeby ludziom pomóc godnie umierać, w takim sensie właśnie, żeby nie bolało i żeby osoby w żałobie miały takie poczucie pomimo bólu, że jest nadzieja. Warsztaty, jakie organizujemy dla dzieci i dla nastolatków, właśnie mają mieć taką formułę, która daje też, wprowadza w czasie pokoju, czyli wtedy, kiedy nie dzieje się jeszcze nic złego, nic trudnego. Czyli właśnie warsztaty podczas zajęć lekcyjnych w szkole. Wprowadzać tą śmierć pod ten dach, do tej klasy, to pojęcie śmierci. Pokazać, że o żałobie można rozmawiać z nauczycielem i że tak naprawdę o trudnych sprawach można rozmawiać w szkole z każdym. I zorganizowaliśmy takie warsztaty, które w Gdańsku ponad 100 szkół organizuje. A jeśli pomyślimy, że w szkołach są jeszcze klasy, to się robi tego bardzo dużo. Gdzie nauczyciele rozmawiają z dziećmi o śmierci, umieraniu na różnych poziomach. Na tyle, na ile się czuje nauczyciel, wychowawca w stanie, stanie, tak na ile ma poczucie, że potrafi to robić. Dostają od nas szkoły pakiety takie edukacyjne, scenariusze zajęć i mogą w pogłębiony albo w taki radosny sposób, paradoksalnie, rozmawiać właśnie o tym, co się dzieje, o potrzebach dzieci w żałobie, na podstawie znanych bajek, na podstawie różnych gier. Wprowadzamy tą tematykę właśnie po to przede wszystkim, żeby ta warstwa edukacyjna dotyczy tego, żeby ileś razy to słowo śmierć, żałoba padło, żeby uczeń miał poczucie, że z nauczycielem może o tym rozmawiać, jeśli jemu się przydarzy coś trudnego. I ponieważ to w Gdańsku trwa od lat, widzimy, jak to procentuje, jak takie warsztaty, które są masowe, robione właśnie w wielu szkołach, w różny sposób, jak one działają. To znaczy, ludzie przede wszystkim dowiadują się, rodzice również uczniów, uczniowie, że czasami bywa tak, że w żałobie jest potrzebna pomoc psychologiczna. I widzimy po latach, jak coraz częściej w odpowiednim momencie rodzina z dzieckiem zgłasza się po pomoc psychologiczną, czyli nie za wcześnie, nie za późno. Mamy takie doświadczenia od nauczycieli, informacje, że oni na początku z rezerwą podchodzili do takich zajęć, że rodzice uczniów podchodzili z rezerwą do takich zajęć. Były dyskusje przed laty, czy można o tym rozmawiać, czy nie, czy dziecko sobie poradzi, bo ktoś jest w żałobie na przykład w klasie, prawda, czy można to poruszać wprost. I po latach te dylematy topnieją. I nauczyciele sami mówią, że oni już coraz odważni i śmielej. I widzą, że uczniowie, jeśli nauczyciel odważnie i śmielej rozmawia i wprost o śmierci, to oni w to wchodzą. Zwłaszcza nastolatki i przedszkolaki. To są takie dwie grupy, które dobrze zachęcone nie mają oporu.
2: Problemy.
4: Więc dzieją się piękne rzeczy i właśnie tak jak mamy to hasło, że dzieci radzą sobie same tylko w bajkach, a na co dzień potrzebują nas dorosłych, to mam poczucie, że to tego dnia przynajmniej rzeczywiście ma miejsce, ale ten słoń pomaga całym rokiem. On jest, nawet napisałam taki artykuł jakiś czas temu, mamo, przynieś mi słonika, właśnie o takim dziecku, które samo powiedziało dorosłemu, że sobie już nie radzi w tej swojej stracie i że potrzebuje jakiegoś wsparcia dodatkowego, nie tylko kochającej mamy i nie tylko uważnej szkoły, no bo tak też bywa.
2: Interesujące rzeczy tutaj nam pani opowiada, bardzo ważne, myślę, nawet kwestia rozmowy o śmierci z dziećmi. Nie jeden rodzic powiedziałby, ja nie wiem, jak ja mam rozmawiać, jak mam powiedzieć dziecku, prawda? Czy tego rodzaju warsztaty prowadzicie też dla rodziców? Właśnie jak rozmawiać z dziećmi o stracie?
4: Tak, zawsze raz w roku staram się zaprosić dorosłych, w domyśle rodziców dzieci, do tego, żeby z nami się spotkali, żeby przyszli do hospicjum. I to dorośli też coraz śmielej zaczynają do nas przychodzić, no bo jeśli ich dziecko z klasą przyszło też do hospicjum, już poza tym 21 listopada, poza dniem Tumbo, o którym przed chwilą opowiadałam, żeby się spotkać z bajką. My też organizujemy całym rokiem takie warsztaty spotkania z bajką dla młodszych dzieci, gdzie one wcielają się w postać ze starych bajek i też w ten sposób rozmawiamy o śmierci i żałobie. Więc ten rodzic, jak to dziecko przyjdzie i opowie, że było w hospicjum na takich warsztatach albo było z przedstawieniem teatralnym i był spektakl dla jednego widza w hospicjum, bo tylko ten jeden widz, na przykład dorosły u nas na oddziale stacjonarnym, miał siłę i chęć, żeby przyjąć takie dzieci i brać udział w tym teatrze, no to dorosłym czasami mijają opory. Skoro moje dziecko było i jest zaintrygowane, ma 1000 pytań, to może ja też przyjdę. Także dzieją się ciekawe rzeczy, o których ja nawet nie myślałam, że będą się wydarzać, jeśli dotykamy czegoś, co nas dotyczy. Jeśli dotykamy tematu tabu i powoli go rozbrajamy, to się okazuje, że każdy chce o tym rozmawiać.
2: Wspomniała pani o tych warsztatach teatralnych, o tej takiej dramie, która też pomaga nam w takich trudnych sytuacjach, o tych książeczkach, których jest coraz więcej na rynku tak naprawdę.
4: Tak.
2: Książeczki takie o różnych emocjach, trudnych tak, żeby dziecko poznawało swoje emocje, żeby mogło określić, nazwać te emocje. Między innymi książki dedykowane śmierci też się pojawiają. A jak jest z tą śmiercią w przypadku gier i właśnie współczesny świat, multimedia, bo padło tutaj, że są też takie gry dedykowane temu tematowi.
4: Podczas podczas warsztatów z nastolatkami, kiedy robimy razem kolaże, bo też wydaliśmy książkę, której chyba nie ma na rynku polskim. Książkę dla nastolatków o śmierci i żałobie.
2: Agnieszka Paczkowska, psycholog z Gdańskiej Fundacji Hospicyjnej.
3: Tydzień w Trójmieście.
5: Nowoczesna pracownia pozytonowej tomografii emisyjnej została otwarta w Szpitalu Morskim w Gdyni. Urządzenie znacząco podniesie możliwości zaawansowanej diagnostyki onkologicznej na Pomorzu, przekonywali kierownik Zakładu Medycyny Nuklearnej Krzysztof Łuka i marszałek województwa Mieczysław Struk.
6: Kolejny etap rozwoju naszej diagnostyki, nowe możliwości. Możemy wykrywać wczesne stadia rozwoju nowotworów, wykrywać przerzuty. Ta maszyna również pozwala na precyzyjne planowanie tej radioterapii.
7: To oznacza, że 1200 osób rocznie nie będzie mogło przejść szybkie badania.
8: Po postępowaniu konkursowym szpital będzie mógł wykonywać te świadczenia w ramach kontraktu z NFZ. Natomiast i dzisiaj może to robić w ramach szybkiej ścieżki onkologicznej, nie posiadając bezpośrednio kontraktu na świadczenia ze skierowania na PET.
5: Zapewniał dyrektor pomorskiego oddziału NFZ Jacek Pilarczyk. Stworzenie pracowni PET w Gdyni kosztowało ponad 40 milionów złotych. 8 osób usłyszało zarzuty w związku z korupcją podczas szkoleń ochrony osób imienia. 7 podejrzanych odpowie za wręczenie łapówek. Dyrektorowi 2 niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego w Gdańsku, Stanisławowi Z., zarzucono 7-krotne przyjęcie łapówek i poświadczenie nieprawdy w dokumentach. Po ponad 20 latach przerwy przywrócone zostały regularne połączenia pasażerskie na linii kolejowej między Somoninem a Kartuzami. To 17 par pociągów kursujących we wszystkie dni powszednie. W weekendy pasażerowie muszą jeszcze korzystać z autobusowej komunikacji zastępczej. Tymczasem szybka kolej miejska w Trójmieście świętuje 25-lecie istnienia jako samodzielna spółka. Jej historia jako najważniejszego przewoźnika na wybrzeżu sięga jednak połowy ubiegłego stulecia. Jubileusz to okazja zarówno do podsumowań, jak i zapowiedzi dalszego rozwoju. Paweł Radzewicz.
24: SKM-ka, która każdego dnia przewozi ponad 100 tysięcy pasażerów, nazywana jest komunikacyjnym kręgosłupem Trójmiasta, w ciągu kilku lat ma szansę zająć jako operator między innymi planowaną nową linię na południe Gdańska, mówi prezes Eugeniusz Manikowski.
25: Tabor z myślą o tym już marszałek, można powiedzieć, zabezpieczył. Wartość dodana dla systemu jest taka, że jest kolejny dopływ pasażerów, więc wzrost efektywności funkcjonowania transportu w aglomeracji. Jakby nie patrzeć, ta maszyna po prostu pędzi w Trójmieście i się nie zatrzyma.
24: Będzie też coraz nowocześniejsza, ale niekoniecznie szybsza, rozkłada ręce dyrektor Kamil Długiński.
26: Oczywiście są możliwości techniczne, żeby podnieść prędkość. Natomiast trzeba zauważyć, że nasze przystanki są na tyle gęsto zlokalizowane, że zanim ten pociąg się rozpędzi, trzeba będzie zaraz hamować, więc uzysk na linii kolejowej będzie relatywnie mało dostrzegalny.
24: SKM-ki w godzinach szczytu kursująco 7,5 minuty w ubiegłym roku przewiozły rekordowe 50 milionów pasażerów. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz.
5: Prawie 180 milionów złotych dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej trafi do Gdańska na budowę bioelektrociepłowni na terenie zakładu utylizacyjnego. Instalacja ma zostać uruchomiona w drugiej połowie 2028 roku. Ma przetwarzać rocznie 60 tysięcy ton bioodpadów. Rząd, wojewodowie i samorządowcy wzywają Pałac Prezydencki do przyspieszenia procedury przyznawania medali za 50 lat małżeństwa. Pary muszą już czekać na nie nawet kilkanaście miesięcy, a kolejka do zgody Karola Nawrockiego cały czas się wydłuża, bo wniosków jest coraz więcej, mówi rzecznik wojewody pomorskiej Krystian Kłos.
27: No na ten moment czekamy na rozpatrzenie wniosków z kwietnia 2025 roku.
5: Na Pomorzu kolejka oczekujących na medal wynosi już blisko 4,5 tysiąca par. Zakończyła się 12. edycja kampanii Rowerowy Maj. Pomysł, który zrodził się w Gdańsku, dziś łączy szkoły i przedszkola w całym kraju. W tegorocznej edycji udział wzięło aż 38 miast i gmin. Tylko w Gdańsku uczniowie i nauczyciele odbyli ponad 1 000 000 aktywnych podróży do szkół i przedszkoli. Zmarła słonica Katka z gdańskiego zoo. Według przedstawicieli placówki była najstarszą słonicą afrykańską w europejskich ogrodach zoologicznych. Miała 56 lat. W Gdańsku mieszkała od 2006 roku.
2: Podsumowanie ważnych informacji z Trójmiasta i Pomorza. Iwona Wyciślok.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja rozrywkowa.
9: Przed nami, proszę Państwa, quiz o Gdańsku. Ten fragment naszego programu znają Państwo doskonale. Zapraszam serdecznie, Monika Tarka, witam. Mogą się Państwo sami sprawdzić, próbując razem ze słuchaczami odpowiadać na pytania dotyczące Waszego ukochanego miasta. A przepytuję te osoby, które kochają Gdańsk, albo oczywiście w Gdańsku mieszkają. W tej chwili na linii pani Daria ze mną. Dzień dobry, witam serdecznie.
10: Dzień dobry.
9: Pani Dario, jak mi miło. Co pani robi w Gdańsku? Od jak dawna pani w Gdańsku mieszka?
10: Ja mieszkam od 2 lat. Przyjechałam kiedyś zobaczyć, jakby mi się mieszkało w Gdańsku i tak dużo zostałam już. Mają zupę rybną zawsze.
9: No tak, to też jest dosyć istotne. Pani Dario, przed panią 5 pytań. Jak długo pani mieszka w Gdańsku już?
10: 2 lata.
9: 2 lata. No to o tyle, na tyle długo, żeby już pochodzić troszeczkę, prawda, uliczkami miasta. Trochę się z tym miastem zapoznać. No i sprawdzimy, ile pani rzeczy zaobserwowała, jak dużo się pani dowiedziała. 5 pytań przed panią. Jak powiedziałam, skuchy też są dopuszczalne, także proszę się nie denerwować. Dobrze?
10: Dobrze.
9: No to uwaga. Zaczynamy. Pytanie pierwsze brzmi tak. Jak nazywa się historyczna ulica w Gdańsku, słynąca z pięknych kamienic i kramów z bursztynem? 3 podpowiedzi. Czy to jest ulica Pasieczna, czy ulica Mariacka, czy ulica Mostowa?
10: To jest ulica Mariacka.
9: No jasne. Myślę, że tam pani chodzi oglądać te bursztyny, prawda?
10: Oczywiście. Tak, tak. Bardzo lubię tę ulicę.
9: Pytanie drugie. Który z gdańskich zabytków był dawniej siedzibą władz miejskich i symbolem potęgi miasta? Czy Dwór Artusa, czy Ratusz Głównego Miasta, czy Wielka Zbrojownia?
10: Ratusz Głównego Miasta.
9: No jak pani idzie jak burza po prostu, jakby pani się urodziła w Gdańsku i wszystko na ten temat wiedziała. Oczywiście, że tak. Warto wiedzieć, że początki ratusza sięgają średniowiecza, był siedzibą władz najważniejszego obszaru Gdańska, nazywanego w XIV wieku głównym miastem. Trzecie pytanie i będziemy na półmetku. Wielu gdańszczan z chęcią opowiada legendy o mieście. Jedną z bardziej znanych jest legenda o gdańskich kochankach. Ich dwie kamienne figury znajdują się na barokowym portalu dawnego domu opieki Szpitala Świętego Ducha. I moje pytanie brzmi, jak ci kochankowie mieli na imię? Czy to byli Krzysztof i Danuta, czy Jakub i Anna, czy Cezary i Wanda?
10: Jakub i Anna.
9: Tak
10: jest. Piękna, ale smutna historia.
9: No właśnie, przypomnijmy ją, bo oboje chodzili do tej samej szkoły parafialnej przy kościele mariackim dla ubogich dzieci. Polubili się razem, dorastali, no i z czasem oczywiście się w sobie zakochali. Chcieli się pobrać, ale ponieważ no, pochodzili z biednych rodzin, nie mieli pieniędzy na ślub, więc Jakub postanowił wyruszyć w morze, żeby zdobyć majątek i Anna przysięgała, że będzie na niego czekać. Nawet 30 lat, no i wiernie czekała. Zna pani tą historię? Czekała wiernie,
10: tak.
9: Czas upływał, ale Jakub nie wracał. Nadeszła starość, uroda przeminęła, Anną się nie miał kto opiekować, więc pozostała jej tylko jałmużna. Stała pewnego dnia pod bramą szewską przy kościele mariackim, wyciągając dłoń do przechodniów z prośbą o trochę pieniążków. I tuż obok niej pojawił się nieznany, niewidziany przez nią wcześniej żebrak, w którym Anna rozpoznała swojego ukochanego Jakuba, który, jak się okazało, podczas rejsu na Morzu Śródziemnym dostał się do tureckiej niewoli i tam doczekał starości. Dopiero wtedy go wypuścili, wrócił do rodzinnego miasta, tak więc odnaleźli się na starość.
10: Bez pieniędzy.
9: No, bez pieniędzy, ale mieli miłość. Nie wiadomo, co ważniejsze.
10: No tak.
9: Taka historia, ale wracamy oczywiście do quizu, bo kolejne pytanie czeka na panią. Pani Dario, Kaplica Królewska, która znajduje się w Bazylice Mariackiej, ma piękne freski i witraże. Moje pytanie brzmi, w jakim stylu jest wykonana? Renesansowym, gotyckim czy barokowym?
10: Ojej, tu się podstawówka kłania. Gotyckim?
9: Nie, nie, to nie gotycki, to styl barokowy. Barokowy, aha, zdecydowanie. Także proszę raz jeszcze iść i koniecznie obejrzeć. Ale to tylko jedna z kuchni, nic się nie stało. Ostatnie pytanie przed panią. Gdy chcemy dostać się na gdańskie lotnisko, no to oczywiście możemy pojechać samochodem, możemy wziąć taksówkę, autobus, ale można też dojechać pociągiem. No i właśnie z tym związane jest moje pytanie. Jak nazywa się przystanek SKM-ki przy porcie lotniczym Gdańsk imienia Lecha Wałęsy? Czy to jest Gdańsk port lotniczy, Gdańsk Loty po prostu, czy może Gdańsk Aeroport?
10: Gdańsk, port lotniczy.
9: To słychać, że pani leciała, tak, oczywiście.
10: Tak,
9: że
10: tak. Tak,
9: tak. Tak, warto.
10: I jechałam z KM-ką, tak? Szybciutko.
9: Tak, bo to rzeczywiście to z trasa chyba Gdańsk-Brzeszcz, Gdańsk-port lotniczy to niecałe 40 minut, więc tak, faktycznie tak, bez korków, prawda, bez problemów można dojechać. Nie trzeba się też w ogóle o parking martwić. Przystanek jest blisko hali przylotów i odlotów, więc rzeczywiście to jest doskonały sposób, żeby dostać się na lotnisko. No to przelecieliśmy, pani Dario, przez ten quiz. Pani wyszło znakomicie, bo 4 odpowiedzi dobre na 5 pytań. Tak więc oczywiście zdobywa pani gadżety. Gratuluję serdecznie.
10: Dziękuję. No, ale bardzo dziękuję.
9: Chyba satysfakcja jest ważniejsza, prawda? Że się udało. Że dużo pani wie.
10: Nowe doświadczenie też.
9: I nowe doświadczenie. No właśnie tak, bo mówiła pani przed wejściem na antenę, że po raz pierwszy jest pani na antenie radia i że to pani pierwszy raz. I jak było?
10: Przyjemnie. Naprawdę. Ale tak intrygujące. Nie wiedziałam, co się wydarzy.
9: No, ale cieszę się, że pani zapamięta to jako przyjemny moment. Bardzo dziękuję. Serdecznie pozdrawiam w takim razie.
1: Audycja rozrywkowa.
3: Aktywnie w Trójmieście.
4: Są tacy ludzie na świecie, którzy potrafią się zanurzyć na jednym wdechu bardzo głęboko. Nawet tak chyba człowiek, który ostatni raz tego dokonał w 2007 roku, zanurzył się tam, ile to było? 214. To był jakiś Austriak. I taka sztuka nurkowania bez oprzyrządowania nazywa się freediving. Edyta Stańczyk, witam serdecznie naszych słuchaczy i dzisiaj właśnie trochę sobie powiemy o takim nurkowaniu i ze sprzętem, i bez sprzętu, i o różnych fajnych formach spędzania wolnego czasu pod wodą. Jakby pretekstem do tego są moi dzisiejsi goście, których przedstawię. Dzień dobry państwu.
11: Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
4: A są ze mną pan Wojciech Pruski i pani Izabela Pruska. Witam serdecznie ze szkoły nurkowej na Kaszubach. Bardzo mi przyjemnie.
11: Mam również.
4: To znalazłam taką informację. Nurkowanie to jest naprawdę taka przyjemność dla każdego.
12: Tak.
4: Że każdy może tego spróbować. Pewnie nie każdy w tym zostanie, ale jest to coś, co możemy zrobić niezależnie od wieku.
12: Minimalny wiek przy nurkowaniu ze sprzętem to jest 8 lat, ale tu ograniczamy się do głębokości maksymalnej 2 metrów, tak? Następny przedział to jest od 10 lat. Te osoby, 10-latki już mogą przejść całe szkolenie, open water diver i nurkować maksymalnie do 12 metrów.
4: Dodam, że tak naprawdę jeśli chodzi o to nurkowanie dla dzieci, to są różne fajne formy, bo to nie jest tylko kwestia zanurzenia się, tak? Zanurzają się na określoną, no może to nie jest 214 metrów, dużo mniej, ale uczycie też państwo przy okazji jakby prawidłowego oddychania, dysponowania tym, zarządzania tym oddechem pod wodą, może tak?
11: Dokładnie. Jeśli chodzi o nurkowanie bez sprzętu, mamy propozycje dla najmłodszych dzieci, które skończą 6 lat i potrafią pływać. Taką propozycją jest mermaiding, czyli pływanie w syrenim ogonie. To pływanie właśnie odbywa się na bezdechu.

0: monopłetwę ubraną na stopy, bardzo mocno aktywujemy swoje mięśnie brzucha, jak również ud, pośladków i obręczy barkowej. Poza tym, że jest to wysiłek fizyczny, na pewno dzięki tej aktywności możemy dbać o swój kręgosłup i wzmacniać swoją wydolność fizyczną.
1: No tak, dziewczynki to tak lubią być księżniczkami, prawda, albo syrenkami i tutaj właściwie stwarzacie Państwo im taką możliwość, ale to piękne, biorąc pod uwagę fakt, że dzisiaj dzieci mają duży problem z prawidłowym torem oddechowym, chociażby mówi się tyle o tym, że nie potrafią oddychać przez nos, przy zamkniętych ustach. Tak. To myślę sobie, że być może taka forma zabawy jest czymś fajnym.
0: Na pewno oddychanie jest bardzo ważne i zarówno w nurkowaniu ze sprzętem i w mermaidingu. No tutaj w mermaidingu jest to bezdech, tak? Natomiast jeśli chodzi o nurkowanie w sprzęcie, jest ono bardzo spokojne, stonowane. To oddychanie pozwala nam się wyciszyć pod wodą, złapać odpowiednią pływalność, no i mieć fan pod wodą.
1: A powrócę do tego oddechu pod wodą. Jak my oddychamy pod wodą? W sensie takim, co przepona pracuje?
2: Tak, przede wszystkim oddychamy wspomagając się przeponą. Oddech pod wodą w sprzęcie nurkując jest bardzo ważne, żeby go opanować w takim stopniu, żeby był płynny, żeby te oddechy były bardzo podobne do oddechów, które wykonujemy na powierzchni w stanie spoczynku, tak? Ludzie często na początku, kiedy zaczynają nurkować ze sprzętem, no to te oddechy są bardzo głębokie, no jest lekki stres, że tego czynnika oddechowego zabraknie.
1: Przyspieszone.
2: Tak, ale po chwili już, szczególnie na płytkim basenie, zaczynają rozumieć to, że ta perfekcyjna pływalność, którą można osiągnąć pod wodą, następuje dopiero wtedy, kiedy my opanujemy swój oddech, tak? Czyli równomierne, równe oddychanie powoduje, że my naprawdę potrafimy zawisnąć pod wodą, ponieważ płuca to jest nasz też, że tak powiem, worek wypornościowy. Jeśli je napełnimy do pełna, no to nasze ciało ze sprzętem wędruje do powierzchni. Jeśli wydmuchamy powietrze bardzo silnie, no to opadniemy na dół. I wykonujemy też w czasie szkoleń takie ćwiczenia, które pozwalają ludziom to opanować. I wtedy, kiedy opanują ten równy oddech, to nurkowanie robi się mega płynne i takie bardzo, bardzo przyjemne.
1: I robicie to Państwo w takiej atmosferze najpierw na sucho, a potem w wodzie? Czy od razu do wody?
2: Na pewno w czasie szkolenia najpierw omawiamy na powierzchni, jak te ćwiczenia będą wyglądać. Omawiamy też znaki nurkowe, ponieważ tak naprawdę, jeśli rozpoczynamy szkolenie, zanurzamy się pod wodę, to do końca zajęć się już nie wynurzamy, ponieważ wszystkie informacje przekazujemy sobie migając. W zasadzie wszystko się dzieje w wodzie.
1: Zazwyczaj nurkowanie czy pływanie w wodę kojarzą nam się z późną wiosną, latem, ale tak naprawdę to jest taka przyjemność, rekreacja czy sport, może bardziej rekreacja chyba, czy pasja, którą można wykonywać przez cały rok. Baseny, prawda, są do dyspozycji. Przez cały sezon właściwie macie pod opieką dzieci,
2: tak,
1: bo zimą one też przychodzą i nurkują, uczą się nurkować.
2: Tak, realizujemy programy dla dzieci, takie cykliczne. Są to spotkania, spotykamy się raz w tygodniu i każde zajęcia są jakąś formą zabawy. To nie jest ciągłe nurkowanie ze sprzętem. Oczywiście robimy wszystko ze sprzętem pod wodą, ale wymyślamy dzieciom różne atrakcje, tak? Jakieś odnajdywanie skarbów pod wodą, czy układanie wielkich puzli pod wodą. Mamy do dyspozycji też fajny basen w Kościerzynie. Oni dysponują basenem, który ma ponad 4 metry głębokości. Jest to typowy basen dla nurków. Mało tego, że dzieci się świetnie bawią w tych basenach takich 4-metrowych. Łatwiej jest też nurkować w głębszym basenie. To dodatkową atrakcją jest wielka szyba, przez którą rodzice oglądają to wszystko, no i wykonują zdjęcia dzieciakom. No, to jest też fajna interakcja.
1: Powrócę właśnie do tego pływania w płetwach z ogonem syrenim. O, tak, właśnie w ten sposób. Dzieci na początku nie mają obawy, no bo mamy jednak złączone nogi. Jak się pozbyć na przykład, jak przełamać ten lęk?
0: Dzieci raczej nie mają obaw.
1: Dorośli chyba bardziej.
0: Dokładnie. Była nawet taka sytuacja właśnie w Kościerzynie, w basenie nurkowym, kiedy podczas kursu razem ze znajomymi pływałyśmy właśnie w syrenich ogonach i tak jak Wojtek wspomniał wcześniej, tam jest szyba, więc dzieci z basenu mogą obserwować pływające syreny. Nabrały się, tak? Stwierdzając, że kurczę, tam chyba faktycznie są te syreny. Przybiegły na górę do nas, mówiąc, że Jezus, widzimy syreny. Mamo, ja chcę pływać tak jak ta syrenka, tak? I ja się wtedy odezwałam, to zapraszam do zabawy. Dzieci myślały, że faktycznie jesteśmy tymi prawdziwymi syrenami i absolutnie nie mają żadnych obaw, żeby ubrać monopłetwę, ubrać ogon syreni, założyć maskę i wskoczyć i poruszać się jak syrenka, bo jak

0: by nie było, to jest takie trochę spełnienie marzeń z dzieciństwa, tak? Bycie tą syreną. Natomiast jeśli chodzi o dorosłych, no to tak jak wcześniej już wspomniałam, jest to też trening dla kobiet. Trening.
1: I też spełnienie marzeń z dzieciństwa.
0: Spełnienie marzeń, tak, dokładnie. Jest to też trening dla kobiet, które chcą dbać o swoją atletyczną budowę, o swoją sylwetkę.
1: Pan Wojciech Pruski i pani Izabela Pruska byli moimi gośćmi dzisiaj. Pięknie dziękuję.
2: Dziękujemy również.
1: Do zobaczenia.
2: Do zobaczenia.
3: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: Nauczyciele WF-u z województwa pomorskiego zostali zaproszeni do dyskusji i wymiany doświadczeń w ramach sieci Ruch ma moc. Właśnie taki program się pojawił.
4: Aktywnie w Trójmieście.
1: Ministerstwo Edukacji przywiązuje szczególną uwagę do tego, jak planować zajęcia z wychowania fizycznego i właściwie jak one są realizowane. Takie są założenia w teorii. My chcielibyśmy się odnieść do tego i przyjrzeć się temu, co dzieje się u nas lokalnie, a mamy taką możliwość dzięki temu, że dzisiaj są ze mną pani Agata Przybyłowska, nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Pozytywnej w Gdańsku oraz państwo piaseczni Sylwia i Bartek z Eskimo Team. Witam was tutaj serdecznie.
4: Aktywnie w Trójmieście.
1: Dzisiaj o tych lekcjach WF-u sobie troszeczkę poopowiadamy, bo tyle się o tym dzisiaj mówi, że musimy te dzieci wyciągać sprzed tych monitorów. Z pani perspektywy, jako nauczyciela WF-u, udaje się to? Jak te lekcje WF-u przebiegają? Czy wszyscy uczniowie w nich uczestniczą? Czy macie z tym jakiś duży problem?
5: W naszej szkole, pozytywnej szkole podstawowej w Gdańsku, cieszymy się, że WF, nauczyciele wychowania fizycznego, mogą prowadzić już od pierwszej klasy szkoły podstawowej i uczniowie w taki sposób naturalny, od samego początku pierwszego etapu edukacyjnego, uczą się w jaki sposób ten ruch ma wyglądać. Uczą się rozgrzewki, w jaki sposób można przygotować się do zajęć, co też zachęca ich później do podejmowania aktywności w czasie wolnym. W naszej szkole nie obserwujemy dużego problemu z aktywnością uczniów na zajęciach wychowania fizycznego. Do szóstej klasy jest w zasadzie bardzo duża frekwencja na zajęciach. Później też siódma, ósma klasa to są takie wybiórcze lekcje, kiedy czasami uczniowie z jakichś powodów jednorazowych nie biorą w nich udziału.
1: Czyli macie na to patent, zaczynacie stosunkowo szybko i jak to jest w tych pierwszych klasach? To się odbywa w ten sposób, że to są formy jakiejś zabawy ruchowej?
5: To są zajęcia ogólnorozwojowe. Uczniowie uczą się podstawowych aktywności, zaczynając od chwytania piłki, rzucania, nauki biegu, marszobiegu. Wychodzimy z dziećmi też w teren, żeby zaczynać od takich marszy, od spacerowania. Przechodzimy też do marszobiegów. Pokazujemy dzieciom różne formy aktywności na samych zajęciach, różne formy gier i w ten sposób w klasach 1-3 uczniowie zostają bardzo fajnie przygotowani do tego, co czeka ich później w 4., 5., 6. i 7., 8. klasie.
1: Czyli dużo takich naprzemiennych zabaw w takiej współpracy tak naprawdę w ruchu.
5: Zdecydowanie tak, żeby było dużo ruchu, żeby było atrakcyjnie, no i też żeby to była zabawa dla dzieci, bo poprzez zabawę dzieci uczą się bardzo chętnie i bardzo chętnie biorą wtedy udział w tych zajęciach sportowych.
1: To miło słyszeć, że to nie jest tak, że nie pójdę na ten WF.
5: Zdarza się to oczywiście, jednocześnie naprawdę w naszej szkole staramy się, żeby dzieciom pokazywać różne formy, tak żeby ich zachęcać do tego ruchu.
1: Właśnie różne formy aktywności fizycznej. Powiem szczerze, że wiele razy padało to w tym studiu. Od różnych specjalistów słyszałam te słowa. Od ortodontów, logopedów, ludzi pracujących ze słuchem. Każdy z tych specjalistów mówi o tym, jak ważny jest ruch, jak ważne jest usprawnianie wszystkich partii naszego ciała, bo to się przekłada też oczywiście na nasze zdrowie.
5: Fizyczne i psychiczne.
1: Ale to jak jesteście państwo otwartą placówką, to myślę sobie, że właśnie o tym świadczy fakt, że gościmy tutaj dzisiaj Sylwię i Bartka ze Eskimo Team, dlatego, że w ramach zajęć z WF-u pojawiła się taka, powiedziałabym, no nietypowa forma.
5: Innowacyjna,
1: dokładnie. Chyba, nie wiem, na Pomorzu, a może i w Polsce.
2: Pomysł był nasz. Być może ktoś gdzieś na podobny wpadł, ale nie słyszałam o tym. I rzeczywiście pomysł był nasz. Pomysł był taki, żeby to, czym zajmujemy się przez tyle lat już, czyli edukacją dzieci, aktywowaniem ich właśnie do aktywności fizycznej, motywowaniem ich do tego, pokazywaniem, że świeże powietrze i ruch na świeżym powietrzu jest czymś fajnym. Fajnie wpisało się w to, co powiedziała pani Agata, że szkoła może też w tym uczestniczyć w sposób nieszablonowy. A wiem, że do dzieci warto wyjść z czymś nowym, z czymś ciekawym, co było przełożeniem na to, że na przykład po lekcjach dziecko, po lekcji z psami naszymi wychodzi i mówi, o, taki WF, to super. Aha. Więc to jest dla nas taki bardzo fajny feedback i o to chodzi, żeby pokazać, że ruch na świeżym powietrzu może być właśnie zabawą, nie musi być to taki klasyczny, tylko że nasze psy się fajnie w to wpisują. Nasze psy mogą nauczyć dzieci tego, że nie ma złej pogody, trzeba się po prostu dobrze ubrać, że praca z psami na świeżym powietrzu, to nawet nie tylko z psami, ale ogólnie na świeżym powietrzu, to jest dużo korzyści dla hartowania ciała, dla higieny umysłu. Wychodzimy ze ścian, jesteśmy na świeżym powietrzu, tak? Łapiemy dużo tlenu, dużo witaminy D, tak? To wszystko ma znaczenie pozytywne.
1: Dodam, że to nie jest jakieś przypadkowe, dlatego że Eskimo Team, no to taka rodzina maszerska, powiedziałabym. Wiele lat pracy ze zwierzętami, ale też z ludźmi, z edukacją ludzi. I robicie to nie od dzisiaj, tylko że od jakiegoś czasu zupełnie w takiej fajnej, nowej formie, której do tej pory nie było, czyli przyjeżdżacie z psami,
2: tak,
1: na boiska szkolne, dokładnie na boisko szkoły pozytywnej i tam dzieci są właśnie angażowane w zajęcia nie tylko ruchowe, jak się okazuje.
2: Szukaliśmy rozwiązań, które wyszłyby do dzieci, bo pierwsza rzecz jest taka, że dzieci do tej pory przyjeżdżały do nas, do Eskimo Team i tam klasa przyjeżdżała na wycieczkę, zresztą to się do dzisiaj dzieje, ale to jest na zasadzie, że klasa musi się zorganizować, załatwić sobie transport, przyjechać do nas i spędzić fajnie dzień. I to jest super. Ale mieliśmy takie poczucie, że no a może by tak wyjść z tym też do dzieci. Może to my się ruszmy, że tak powiem, i przyjedźmy do dzieci. No szukaliśmy osób do współpracy, szukaliśmy szkół, które chciałyby z tego skorzystać. No i rzeczywiście pozytywne inicjatywy z Gdańska Szkoła się na to zdecydowała. No i to fajnie wychodzi, bo to jest taka forma, kiedy to, czym chcemy się podzielić z dziećmi, to, czego chcemy ich nauczyć, przywozimy do nich. Odpada ten element, kiedy klasa musi do nas przyjechać, tylko po prostu mają swoją lekcję WF-u, no i my tam jesteśmy.
1: Ja śledziłam na państwa stronie te zajęcia z WF-u. Widać, że dzieciaki naprawdę fajnie się bawią. One tam chodzą z psami, biegają z psami, między sobą fajnie współpracują.
5: Tak, zdecydowanie dla naszych uczniów było to bardzo cenne i ciekawe doświadczenie. Było bardzo miło obserwować, jak uczniowie biegali z psami z uśmiechami na twarzy. Byli pełni energii, radośni. No były też takie fajne elementy dla nich. Psy domagały się głaskania, przytulania, co dodatkowo potęgowało tą radość. I myślę, że nasi uczniowie zapamiętają te zajęcia na długo, jako taką fajną przygodę. Warto też powiedzieć, że takie zajęcia z psami zaprzęgowymi też wpisują się w realizację założeń podstawy programowej, bo na tych zajęciach kształtowaliśmy wytrzymałość podczas marszu, marszobiegu, podczas biegu. Myślę też, że dla niektórych uczniów mogli doświadczyć takiej szybkości, dynamiki, która bez psa jest jednak trudna do osiągnięcia. I to jest ta wartość też dodana.
1: I właśnie, jak pomyślane są te zajęcia? W sensie, do których, do jakich klas dedykowane? I co dalej, tak? Czy one się już zakończyły? Czy one będą realizowane?
5: Na tą chwilę w zajęciach brali udział w poprzednim sezonie klasy 1-3.
2: W poprzednim sezonie, tak, na wiosnę tak. Były to klasy 1-3 i każda klasa miała jednorazowo takie spotkanie. W tej chwili są to klasy, ponieważ zaczął się nowy rok, rok szkolny 5-7, a wiosną wracamy do klas 8 i klas 0-1. Czyli wszyscy uczniowie ze szkoły będą mieli możliwość uczestniczenia w tych zajęciach.
1: Wszyscy są zaopiekowani.
5: Wszyscy są zaopiekowani i u wszystkich obserwujemy taką samą radość i takie samo zadowolenie, duże zaangażowanie do takiej aktywności. Myślę też, że takie zajęcia są bardzo fajną promocją aktywności, takiej aktywności fizycznej, bo też mogą pokazać uczniom, że mogą taką podobną aktywność wykonać w domu, może z własnym psem, podczas marszu, biegu, może nawet jazdę na rowerze i angażując przy tym całą rodzinę do aktywnego spędzania czasu.
1: Tak, że ten pies to nie jest tylko pies od leżenia na kanapie, prawda, i od tego, że mama, tata z nim wyjdą, tylko że można fajne rzeczy z tym psem porobić swoim, prawda?
5: Zdecydowanie tak. Mhm.
1: No to wielki plus dla was, bo taka edukacja dzisiaj bardzo ważna, prawda? Dzieci są bardzo chłonne tych różnych nowości, tylko one potrzebują kogoś, kto do nich z nimi dotrze i wtedy się okazuje, że już nie ten smartfon jest taki atrakcyjny.
2: Rzeczywiście jest trochę tak, że zdarza się na przykład na początku lekcji, zwłaszcza w tych starszych klasach, gdzie już zaczyna się ten okres taki, ja nie muszę. Na przykład początek lekcji, to dzieci są takie troszeczkę zdystansowane, ojeju, co to będzie dla dzieciaków, dla maluchów, no wiecie jak to jest. I potem dzieje się magia, bo te psy wchodzą i przełamują tą barierę i nagle się okazuje, że to jest fajne też dla tych starszych, że oni też się w tym fajnie odnajdują. I że
1: nie ma obciachu.
2: Tak, nie ma obciachu i że ten pies to jest w ogóle coś niesamowitego. To jest to, co te psy potrafią zrobić. To my to obserwujemy wielokrotnie, że wydarza się magia. Dziecko, które na początku było zdystansowane, nagle zaczyna chcieć, wchodzi w relacje z tym psem, wchodzi w zaangażowanie, próbuje, odważy się. Przecież ile razy jest tak, że jakieś dziecko się boi na początku, że zgłasza, bo my na początku zajęć zawsze pytamy, czy ktoś się psów obawia i że wtedy może uczestniczyć w trochę inny sposób. I wielokrotnie jest tak, że na początku ktoś tam się zgłosi, a w trakcie lekcji to zostaje przełamane. On jednak decyduje się spróbować. No i to też jest super, bo przecież to jest przełamywanie własnej słabości, własnego strachu. Mm-hmm. Kolejny taki plus wypływający z tych zajęć i z reakcji, interakcji z naszymi psami.
1: Piękne rzeczy się dzieją. A czy jest coś takiego, co na przykład was zaskakuje?
6: Największym zaskoczeniem, bo wcześniej się koncentrowałam tylko i wyłącznie na pracy z psami, jest znalezienie podobieństw w kwestiach społecznych, szczególnie jeżeli chodzi o organizację pracy w grupie psiego stada i grupy ludzkiej, dzieci. Wydaje mi się, że chyba na przestrzeni ewolucji te dwa gatunki społeczne spotkały się kiedyś dziesiątki tysięcy lat temu i nieprzypadkowo w tej chwili takie jest utarte powiedzenie, że pies jest najlepszym przyjacielem człowieka. Chyba też dlatego, że w obydwie strony te dwa gatunki świetnie rozumieją język taki komunikacyjny, jeżeli chodzi o kwestię, robimy coś razem. I tutaj dzieci trochę uczą się od naszych psów, a nasze psy trochę uczą się od dzieci i to tworzy taką niepowtarzalną synergię. Tutaj sumują się te pozytywne cechy, dając taki koktajl Mołotowa niemalże, bo jak widzimy w krótkim czasie, jak te dzieci świetnie komunikując się z tymi zwierzętami, a psy zapalając się niesamowicie do tej pracy, robią rzeczy, które są, pomimo tego, że obserwuję życie już od wielu, wielu lat, sporym zaskoczeniem, bardzo miłą niespodzianką i nieprawdopodobnie motywuje nas do tego, żeby to robić dalej.
5: Ja jeśli jeszcze mogłabym dodać, bo nie byłoby w ogóle tych lekcji też, oczywiście bez pomysłu ekipy Eskimo Team, za co bardzo wam dziękujemy, jak również też otwartości pana dyrektora Sebastiana Krawczyka na te zajęcia i my jako nauczyciele wychowania fizycznego bardzo się cieszymy, że właśnie taki pomysł powstał, który został zrealizowany przy otwartości tutaj dyrekcji.
1: To myślę, że teraz można puszczać taką pozytywną energię dalej.
6: No, działamy zespołowo.
2: Tak, i cały czas próbujemy właśnie, żeby to promować dalej, bo to wiemy, ile jest szkół i w ilu szkołach, ile dzieci może z tego skorzystać i jaki to ma fajny oddźwięk. No dla nas, jeszcze wracając do pytania, co nas zaskakuje. Może nie zaskakuje, ale najbardziej cieszy właśnie to, jak te dzieci potem komentują lekcje, nie? Że o, to było fajne. I to jest takie, wiecie, dobra, robimy to dalej, chcemy, dzielmy się tym.
1: Pani Agata Przybyłowska, nauczycielka WF-u ze Szkoły Pozytywnej w Gdańsku oraz Sylwia i Bartek Piaseczni z Eskimo Team ze Skrzeszewa. Dziękuję.
3: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja poradnicza.
1: Edyta Stańczyk z tej strony. Dzisiaj taki temat. Co wspólnego ma słuch z chemią podawaną kobietom, które leczą się z powodu raka piersi? Dzisiaj sobie opowiemy o tym, dlatego że w Gdańsku prowadzone są bardzo interesujące badania. Powiedziałabym, że nawet takie wielospecjalistyczne. Prowadzone są przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, a dzisiaj ze mną lekarz, onkolog, pan Wojciech Smyk z oddziału Kliniki Onkologii i Radioterapii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego.
7: Dzień dobry, panie Edyto, bardzo mi miło.
1: Wspomniałam o tym projekcie. Jak duży jest to projekt? Jak wielu specjalistów UCEK-u jest w to zaangażowanych?
7: Tak, jest to projekt naprawdę wielospecjalistyczny. I my tutaj jako onkolodzy sprawujemy taką funkcję jakby koordynacyjną. Rekrutujemy pacjentki, ale oprócz tego biorą udział specjaliści z pracowni audiologii w UCK, laryngolodzy, audiolodzy oraz oczywiście panie techniczki z pracowni audiometrii, specjalista z dziedziny logopedii, więc mamy tutaj naprawdę szerokie grono specjalistów.
1: Myślę, że chyba warto podkreślić to, że jest to projekt, którego wcześniej jeszcze nie było.
7: Tak, jeśli chodzi o zaburzenia słuchu po chemioterapii, to badamy konkretny lek, którym jest karboplatyna. Jest to lek, który od niedawna, bo może od 2-3 lat jest obecnie rekomendowany w niektórych podtypach raka piersi w leczeniu chemioterapią. Natomiast badania na jego temat były bardzo ograniczone. Głównie był badany lek pierwszej generacji cisplatyna, który wykazywał faktycznie działania zaburzające słuch. Jeśli chodzi o karboplatynę, to takich badań nie było. Raczej nie zauważa się takich ewidentnych zaburzeń słuchu po tym leku, choć badania dokładne były prowadzone tylko na małych grupach, głównie w populacji pediatrycznej. Tutaj chcemy się skupić na populacji dorosłej. No i dodatkowym elementem naszego badania jest oczywiście, oprócz badań audiometrycznych, które są podstawą w diagnostyce słuchu, no i oczywiście badań laryngologicznych, żeby zobaczyć, czy nie ma jakichś mechanicznych przeszkód. No to mamy specjalista, dzisiaj rozmawiam z nią w czasie tej audycji, która robi badania centralnego przetwarzania słuchowego na poziomie wyższych czynności korowych mózgowia i jest to na pewno najbardziej innowacyjna część tego projektu. Nikt na pewno nie sprawdzał, czy chemioterapia wpływa na takie wyższe czynności korowe w zakresie słuchu. Oczywiście były badania, które stwierdzały, że chemioterapia na czynności neurologicznej wpływa. Stwierdzono zespół tak zwanego chemo brain, mózgu po chemioterapii. Sam zauważam w mojej pracy, pracując wcześniej na oddziale chemioterapii dziennej, że pacjenci faktycznie są tacy zagubieni, zdekoncentrowani po chemioterapii. Myślę, że może to przekładać się zdecydowanie na też przetwarzanie bodźca słuchowego, który być może będzie dobrze odbierany, ale przetwarzanie dalsze tego bodźca przez mózg może być po chemii gorsze. Dlatego wykonujemy zawsze badania dwa. Jedno przed chemioterapią, a drugie po chemioterapii, żeby ten efekt ocenić.
1: Ja może dodam ze swojej strony, bo doktor tutaj mnie wywołał do tablicy, że ja się czuję bardzo zaszczycona, że mogę być jakby częścią tego projektu. Bo faktycznie dzieje się dużo, czyli z jednej strony pacjentki z Pomorskiego, które są badane, mają sprawę wrodzony słuch fizjologiczny, a to, co ja robię, to są badania wyższych funkcji słuchowych, czyli mówiąc tak obrazowo, jakby sprawdzamy, co mózg robi z tym, co słyszy. Ale funkcje poznawcze również są tutaj sprawdzane.
7: Funkcje poznawcze sprawdzamy w takim podstawowym scenariuszu mini mental state examination. To jest taki prosty kwestionariusz, w którym sprawdzamy już raczej takie głębokie zaburzenia. Raczej jak dotąd mam wrażenie, że wypada on pomyślnie. Natomiast no, jeszcze nie mamy żadnych tutaj rezultatów, jeśli chodzi o te badania CAPD. Na razie mamy dopiero 7 osób, które jest po chemioterapii. Niestety nie wszystkich udało się zrekrutować też do tych badań CAPD, nad czym ubolewamy, ale mam nadzieję, że będziemy mieli coraz więcej osób. To ciekawy projekt i wyniki mogą faktycznie wpłynąć na dalsze postępowanie lekarzy na oddziałach chemioterapii.
1: No tak, bo jeśli się okaże, że ta karboplatyna jest taka oto toksyczna i zaburza te umiejętności słuchowe na tych wszystkich szczeblach drogi słuchowej, no to być może będą tutaj podjęte inne środki i podawany inny lek do chemioterapii.
7: Tak, myślę, że jeżeli w naszym badaniu stwierdzimy istotne statystycznie różnice w słuchu wobec grupy kontrolnej. Grupą kontrolną jest u nas populacja pacjentów, która ma chemioterapię bez tego badanego leku, bez tej karboplatyny. Jeżeli różnice będą istotne, no to potem u pacjentów, których będziemy kwalifikować do karboplatyny, podejrzewam, że może będziemy wykonywać właśnie takie badania słuchu rutynowo. No i może będziemy się dwa razy musieli zastanowić u osób, które ten test będą miały wyjściowo pogorszony, czy jest bezpieczne podawanie tego leku tych osób, a może będziemy też jakieś inne postępowanie robić. No zobaczymy. Na razie projekt jest w toku.
1: Dokładnie. Jak wiemy, takie badania naukowe, one wymagają czasu. To się tak szybko nie dzieje, bo najpierw trzeba zdobyć wszystkie pozwolenia, potem projekt rusza, no i trwa czasami 2-3 lata, czasami dłużej. Więc to wszystko jest w toku. Niemniej jednak już no trochę pacjentek z Pomorskiego udało się przebadać. Ile? Doktor ma taką statystykę, pamięta?
7: Tak, udało nam się zrekrutować 27 pacjentek do tego badania. Oczywiście gorąco zapraszamy do dalszego. Chcielibyśmy mieć zdecydowanie więcej, przynajmniej 100 osób. Mam nadzieję, że no jeszcze 2-3 lata i jesteśmy w stanie to osiągnąć i napisać ciekawe artykuły naukowe na ten temat.
1: A właśnie, a panie, które zgłaszają się do projektu, musi doktor jakoś specjalnie przekonywać? Czy chętnie podejmują to wyzwanie?
7: Nie jest to łatwe. Niektóre osoby bardzo chętnie biorą udział w tym badaniu, zwłaszcza jeżeli mieszkają blisko. Natomiast no, pacjentki, które my rekrutujemy, są w bardzo stresującym momencie swojego życia, ponieważ właśnie będą zaczynać chemioterapię z powodu nowotworu piersi. Mają nawał różnych badań z powodu tego, że będą miały kliniczne leczenie. Po prostu badania zwykłe w szpitalu, oceniające różne parametry przed kwalifikacją do chemioterapii. A do tego jeszcze dzwonimy i prosimy o jakieś badania słuchu. Nie zawsze jest na to czas. Pacjentki też często są pracujące, mają rodziny i ta rekrutacja nie przebiega tak szybko, jak planowaliśmy.
1: To jest zrozumiałe, prawda, że nie każda pacjentka ma przestrzeń w danym momencie, żeby dołączyć do projektu, bo naprawdę wiele się w jej życiu dzieje, ale być może naprawdę coś pięknego z tego się wyłoni. Myślę z takim plusem dla przyszłych pacjentek, no bo należy dodać, że jednak ilość zachorowań na raka piersi w Pomorskim rośnie.
7: Tak, zachorowania na raka piersi rosną. Natomiast mamy coraz lepsze leczenie i w zasadzie śmiertelność powoli spada. Choroba ta staje się często chorobą przewlekłą. Pacjenci są często wyleczeni, bo pacjentki, które my bierzemy do badania, to są pacjentki, które mają choroby bez przerzutów odległych. I tutaj pozostaje kwestia tego, jak to życie po leczeniu onkologicznym będzie wyglądało. Czyli jakość życia teraz staje się bardzo ważnym elementem badań naukowych w medycynie, a nie tylko uratowanie życia i zdrowia, ale też w dobrej jakości. No i tu nasze badanie jest właśnie takim badaniem, oceniającym jakość życia, wpływ leczenia onkologicznego na ważne funkcje życiowe. No co roku jakiś nowy lek na nowotwór złośliwy. Ta przeżywalność będzie coraz wyższa i wyższa. Będziemy mieli naprawdę sporą grupę osób w naszym województwie, które będą po leczeniu onkologicznym. No i będziemy chcieli, żeby to leczenie nie wpłynęło na nich negatywnie i żeby mogły żyć w dobrej jakości.
3: Audycja poradnicza.
1: Lekarz, onkolog Wojciech Smyk. Doktor pracuje tutaj w gdańskim UCEK-u. Już po części zostało to przez doktora powiedziane. Jest takie poczucie, że jest teraz łatwiej, że ci pacjenci są dobrze zaopiekowani onkologicznie tutaj w Gdańsku?
7: Jakość opieki w UCK myślę, że jest na bardzo wysokim europejskim poziomie. Problemem natomiast jest przełożenie możliwości i ilości pacjentów. Niestety cierpimy na to, że pacjentów jest bardzo dużo. Nie mamy nawet tyle gabinetów lekarskich, żeby zatrudnić większą liczbę lekarzy i móc tym pacjentom szybciej tą pomoc udzielić. Natomiast jeśli chodzi o dostęp do leków, to jest on bardzo dobry. Mamy refundowane programy lekowe. No niestety nie mamy może jeszcze tak jak w Szwecji, w której lek zaraz po zatwierdzeniu przez Europejską Agencję Leków może być stosowany przez lekarze. Trwa to może 2-3 lata między takim zatwierdzeniem. Poza wyjątkowymi przypadkami, kiedy jeszcze możemy stosować ratunkowy dostęp do terapii lekowej. To jest taki inny program leków, który też stosujemy. Ale te leki są...
1: Jeśli chodzi o Młody na Rybek i o oddział gdańskiej onkologii, to jest wielu chętnych obecnie studentów, a w przyszłości być może lekarzy o specjalności onkologicznej. Wyrywają się młodzi do robienia specjalizacji w tym kierunku, czy raczej nie?
7: Nie, obecnie nie. Ten trend się jakoś zmienił. Jak ja rekrutowałem się na specjalizację z onkologii klinicznej, to było w 2017 roku, chętnych było bardzo dużo, i trudno było dostać się na onkologię. Skończyłem specjalizację niedawno, jest to 6-letnia specjalizacja. Jak zresztą wiele specjalności lekarskich, to już jest oczywiście praca, ale obecnie na oddziale chemioterapii dziennej mamy 2 osoby w trakcie specjalizacji, na możliwości zdecydowanie większe. No problem jest taki, że ta onkologia strasznie się scentralizowała. Ja myślę, że tutaj oczywiście pod względem medycznym jest to bardzo oczywiście dobre, że mamy ośrodki wyższej refrezyjności z dużym doświadczeniem. Mamy, no już nie mówiąc o raku piersi. Rak piersi jest rakiem uprzywilejowanym poniekąd, moim zdaniem, w opiece, bo mamy teraz Breast Cancer Unit. To jest generalna tendencja, że pacjentki z rakiem piersi mają dostęp do wielu różnych świadczeń, których w innych nowotworach nie ma. Co oczywiście świetnie, bo to jest bardzo częsty nowotwór, ale na przykład w innych nowotworach do rehabilitacji problem jest, bo nie ma dostępu. No ale wracając do tematu centralizacji. Mamy obecnie programy lekowe, o których wcześniej mówiliśmy, i te programy lekowe są dostępne w większości tylko w dużych ośrodkach, czyli jeśli chodzi o województwo pomorskie, to jest to Gdynia i Gdańsk. Natomiast województwo jest duże. Obecnie pracuję też trochę w Wejherowie. Tam jest taki mały ośrodek onkologiczny. Tam mamy dostęp tylko do 2 programów lekowych spośród dostępnych pewnie kilkunastu. No i teraz pacjent, który tam mieszka, musiałby dojeżdżać do Gdyni albo do Gdańska. Nie mówię już o pacjentach, którzy mieszkają w Borach Tucholskich, z których jest naprawdę daleko do Trójmiasta, bo 2 godziny samochodem pod warunkiem, że ktoś go ma. No i na przykład co tydzień dojeżdżanie, czy co 2 tygodnie, no to jest duży wysiłek. Myślę, że trzeba by zdecentralizować to z uwagi na fakt, że podawanie leku nie jest tak bardzo logistycznie skomplikowane, jak na przykład wykonywanie jakichś zabiegów wysokiej referencyjności. I w takim Wejherowie równie dobrze możemy podawać leki w programach lekowych, jak w Gdańsku. A miałem już taką sytuację w mojej pracy, że pacjentka po usłyszeniu informacji, że no, w Wejherowie takiego leku nie ma i musiałaby dojeżdżać do Gdyni, to odmówiła i musiała jej zaproponować gorsze leczenie z powodów logistycznych.
1: W ogóle są jakieś takie perspektywy, żeby to mogło być zdecentralizowane i żeby dostępność w mniejszych ośrodkach ruszyła?
7: Związek Zawodowy Porozumienie Rezydentów, wiem, że pisało takie pisma do Ministerstwa Zdrowia na ten temat, ale myślę, że one pozostały bez pozytywnego odbioru. Chciałbym gorąco zapraszać kobiety w wieku 45 do 74 lat do badań mammografii. Pamiętajcie, panie, to jest 5 minut, które może uratować życie. Nie jest to najprzyjemniejsze badanie. Raz na 2 lata myślę, że można zagryźć na chwilę wargi i zrobić to. Mammografia jest najlepszym badaniem przesiewowym i proszę, panie, chodźcie na to badanie.
1: Lekarz, onkolog Wojciech Smyk.
7: Dziękuję bardzo.
3: Audycja poradnicza. Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Została ostatnia reklama. Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
7: Kia. Movement that inspires. Reklama.
8: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
9: Instytut Kultury Miejskiej, czyli gdański IKM, znana i lubiana placówka gdańska, lubiana nie tylko przez gdańszczan, ale również przez turystów, którzy się tutaj pojawiają. Moim gościem jest dzisiaj pani Joanna Borowik, kierowniczka działu komunikacji IKM-u, Edyta Stańczyk. Witam serdecznie.
10: Dzień dobry.
11: Co jest grane w Trójmieście?
9: My tak zazwyczaj rozmawiamy sobie o takich właśnie bieżących sprawach, o tym, co się będzie działo tu i teraz, jakie warsztaty w najbliższym czasie. Chciałabym panią zachęcić do tego, żebyśmy sobie porozmawiały o takich stałych punktach tego, co robi IKM, bo przecież sporo tego jest, a są to rzeczy, które ciągle cieszą się powodzeniem, niezmiennie od kilkunastu lat.
10: Tak, jak najbardziej. I my bardzo doceniamy, że mamy stałą grupę odbiorców, która za każdym razem się poszerza. My robimy badania, rozmawiamy i widzimy, że na nasze stałe projekty przychodzi coraz więcej osób, które odkrywa nie tylko miasto Gdańsk, ale nas jako Instytut Kultury Miejskiej. Szczególnie po tym, jak 3 lata temu przeprowadziliśmy się z Długiego Targu do Targu Rakowego, czyli w Szykulście Wodnym. Już sobie działamy i ta przestrzeń jest zupełnie inna. Ona nam daje bardzo dużo możliwości. Mamy tą przestrzeń workingową, ale w końcu myślę, że możemy tak odetchnąć pełną piersią. Mamy kino studyjne, które jest w Stowarzyszeniu Kin Studyjnych. Robimy pokazy specjalne i też na lato przygotowaliśmy specjalną filmową sesję poprawkową. Nie będziemy sprawdzać indeksów, nie będziemy robić specjalnych egzaminów, ale będzie można powtórzyć sobie filmy, które były najbardziej popularne albo najbardziej docenione przez krytyków w tym i ubiegłym roku.
9: Myślę sobie, że ta lokalizacja ma jeszcze taki duży plus, bo mówi się o instytucjach nad Radunią, prawda?
10: Troszkę tak i myślę, że my jako instytucja łączymy się też z innymi i bardzo doceniam to, że te instytucje gdańskie współpracują. Podrzucamy sobie pomysły, rozmawiamy. Teraz na przykład ruszyło kino nad Stawem Młyńskim z budżetu obywatelskiego, które koordynuje Gdański Archipelag Kultury. I zostaliśmy zaproszeni jako partner, aby opowiedzieć o spacerach, które robimy właśnie od kilkunastu lat, lokalnych przewodnikach i przewodniczkach w Oliwie tym razem, ale też opowiadamy o różnych innych dzielnicach, bo mamy ich 9.
9: Tak, no właśnie, myślę, że tutaj warto się zatrzymać, bo kilkanaście lat to już piękny czas i już 9 dzielnic do oprowadzania.
10: Mamy wspaniałych przewodników i przewodniczki. To są osoby osadzone w dzielnicach, niektórzy w kilku jednocześnie. Są to mieszkanki i mieszkańcy. Mają wspaniałe historie, ciekawostki i myślę, że to są takie treści, takie opowiadania, o których rzadko można usłyszeć, bo to nie jest taki podstawowy, standardowy kierunek oprowadzania. To są historie osób, które mieszkają na miejscu, zbierane od rzemieślników, od osób, które mają tam swoje firmy, które budowały te przestrzenie od samego początku. Dzielnic jest 9. Nasze spacery ruszają w lipcu i potrwają do końca sierpnia, ale równolegle tworzy się i funkcjonuje projekt Metropolitanka, czyli spacery herstoryczne po Stoczni Gdańskiej. Tu niedawno było 10-lecie i myślę, że to jest dobry czas, żeby zmienić identyfikację graficzną i tutaj współtworzymy ją razem z Julią Badziejewską, utalentowaną artystką z Gdańska tutaj właśnie. Myślę, że zaskoczymy Państwa tym, jak będzie wyglądała Metropolitanka teraz. Trochę ją odświeżamy i mamy nadzieję, że coraz więcej osób będzie chciało zobaczyć nie tylko czym była stocznia, jak się tam pracowało, jak pracowały tam kobiety, ale co dawała, jakie były przestrzenie, czy były tam przedszkola, czy mogłyby być tam dzieci. Te spacery zawsze są tematyczne. Nasi przewodnicy, zarówno lokalni przewodnicy i przewodniczki, jak i oprowadzający metropolitankę, tworzą własne trasy. Za każdym razem coś dodają od siebie. Bo kiedy, jak nie latem, odwiedzać takie dzielnice jak Wyspa Sobieszewska, Siedlce, Aniołki, Nowy Port, Orunia i Zaspa, gdzie oczywiście mamy Gdańską Szkołę Murali. I tutaj jest ciekawostka, bo Zaspa cieszy się powodzeniem wśród osób anglojęzycznych. Mamy przewodniczkę, która również w ten sposób opowiada. I w tym roku udało nam się też nawiązać współpracę z Fundacją Dziedzictwo Audiowizualne Mówi Pomorze, która prowadzi kanał Stary Ziomek i Morze. I myślę, że tutaj osoby wiedzą, o czym mówię. I będziemy przedstawiać 9 przewodników i przewodniczki, którzy zachęcą do odkrywania dzielnic. Ja już widziałam pierwsze filmy. Ruszamy około 20 czerwca. Będziemy pokazywać i myślę, że zaskoczymy co niektórych, bo przewodnicy, którzy zazwyczaj może są postrzegani jako takie osoby nie do końca pełne emocji, czy nie otwierające się, tutaj otworzyły się dla nas totalnie i naprawdę chłopcy ze Starego Ziomka i Morze wyciągnęli naprawdę to, co najlepsze z tych opowieści.
9: Stary Ziomek i Morze. Dla tych, którzy nie wiedzą, to jest taki kanał w social mediach poświęcony właśnie temu regionowi naszemu pięknemu i tam cudownie są sprzedawane różne ważne informacje dla mieszkańców Pomorza.
10: Tak, i ja też widzę, że osoby komentują, chcą się dowiedzieć więcej, bo pokazują nie tylko region, ale właśnie też nasze miasto Gdańsk, tworzą filmy. Ja się bardzo cieszę z tej współpracy, bardzo się cieszę, że zdecydowali się z nami współtworzyć ten projekt. To też daje mu takie odświeżenie, bo te kilkanaście lat mogło spowodować, że niektóre, tak jak niektóre projekty, trochę się zakurzają. My chcemy, żeby nasz projekt był jeszcze bardziej widoczny, żeby był tematyczny, żeby można było odnaleźć te nowe treści i widzimy, że osoby wracają. Mimo tego, że to jest na przykład ten sam przewodnik i ta sama trasa, to podobne osoby przychodzą i za każdym razem mówią, tu było coś nowego, tego nie było ostatnio. Mm-hmm. I ta uważność na szczegóły, na te opowieści sprawia, że możemy budować ten projekt tak naprawdę co roku od nowa.
9: Dokładnie, na różne sposoby. Ja pamiętam, że był taki czas, kiedy na przykład murale na Zaspie, to tam można było jeździć rowerem z przewodnikiem.
12: Tak, tak, były takie
9: zwiedzanie na dwóch kołkach na przykład. I myślę, że dzisiaj, gdyby spróbować to odkurzyć, to kto wie, mamy tak wielu rowerzystów w Trójmieście.
12: Tak, i myślę, że to jest fantastyczna grupa docelowa i nie w tym roku, ale to jest świetny pomysł na to, żeby coś zorganizować. No, my się też nie zamykamy na te letnie miesiące. Często organizujemy dodatkowe spacery. Tutaj przede wszystkim Metropolitanka, czy na Dzień Dziecka śladami gdańskich Słownicowych, czy czasami zimowe spacery architektoniczne. Więc zawsze coś...
9: Przez cały rok naprawdę
12: można coś znaleźć i no, tak jak mówiłam, mamy fantastycznych ludzi. Jest to ponad 100 osób, które dzieli się swoim doświadczeniem. Te spacery w tym roku będą się odbywać każda dzielnica jednego dnia, czyli od poniedziałku do piątku będzie jedna dzielnica, a w sobotę i niedzielę robimy taką kulminację. Ten, kto nie mógł się wyrwać w ciągu tygodnia, bo na przykład pracował, w sobotę i niedzielę można nadrobić każdą dzielnicę, a działamy do sierpnia, więc będzie trochę czasu.
9: Będzie trochę czasu. To myślę dobra informacja dla mieszkańców, ale do tej Metropolitanki chciałabym powrócić, bo to fantastyczny projekt taki właśnie kobietom poświęconą, kobietom, które pracowały w stoczni.
12: Tak, i myślę, że mówienie o stoczni głosami kobiet to jest coś zupełnie innego, coś zupełnie nowego. Mimo tego, że robimy to już 10 lat, to wciąż widzę w odbiorcach to zaskoczenie. Bo to nie tylko historia Solidarności, to nie tylko historia stoczni, ale mówienie przez pryzmat kobiet, które musiały łączyć pracę z obowiązkami domowymi, które pracowały tam w niepewnych czasach, musiały jakoś zapewnić opiekę nad dziećmi, a jednocześnie być twardymi, wykonywać bardzo trudne prace, praca suwnicowej i to nie jest, i do teraz nie jest prosta praca. Mieliśmy też tam wspaniałe nazwiska, no, w tamtym roku odeszła pani Urszula Ściubieł, która fantastycznie opowiadała o swojej pracy. Spacery szlakiem Anny Walentynowicz oczywiście. Więc to nam się wszystko łączy. My też staramy się gdzieś łączyć to też z opowieściami, czy na przykład z książkami, które powstają, czy Dorota Karaś, Marek Sterlingow.
9: Joanna Borowik, kierowniczka działu komunikacji KMU. Bardzo dziękuję.
13: I kolejny raz sprawdzimy, co interesującego, ważnego wydarzyło się w Trójmieście. Edyta Stańczyk, zapraszam.
11: Tydzień w Trójmieście.
14: Prokuratorskie zarzuty usłyszeli członkowie Komisji Wyborczej z Gdańska, którzy w wyborach prezydenckich zamienili miejscami wyniki kandydatów. Głosy oddane na Rafała Trzaskowskiego zostały przypisane do Karola Nawrockiego. Za niedopełnienie obowiązków odpowie 9 osób. Szczegóły zna Paweł Radzewicz.
15: Sprawa dotyczy obwodowej Komisji Wyborczej nr 17 w Gdańsku, gdzie komisja wskazała na wygraną Karola Nawrockiego. Po ponownym przeliczeniu głosów w sądzie okazało się jednak, że przypisano mu głosy Rafała Trzaskowskiego, mówi prokurator Mariusz Duszyński.
16: Podczas sporządzania protokołu wyników głosowania doszło do błędnego przypisania liczby głosów oddanych na kandydatów. W efekcie nieprawidłowo ustalono, który kandydat uzyskał większą liczbę głosów w obwodzie.
15: Za ten błąd odpowie 9 członków komisji.
16: Zarzut dotyczy nieumyślnego niedopełnienia obowiązków związanych z ustaleniem wyników głosowania oraz weryfikacją danych wprowadzonych do systemu PKW.
15: Większość podejrzanych przyznała się do zarzucanego im czynu, ale śledztwo, jak podkreśla prokuratura, pozostaje w toku. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz.
14: Władze Gdańska ogłosiły start nowej kampanii w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Bezpłatne szkolenia dla mieszkańców potrwają do listopada. Mieszkańcy dowiedzą się, jakie są sygnały alarmowe oraz co należy mieć przygotowane i spakowane w domu na wypadek sytuacji kryzysowej. 61-letnia gdańszczanka to kolejna ofiara oszustów podających się za pracownika banku oraz oficera Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Zmanipulowana kobieta od oddała im wszystkie swoje pieniądze. Straciła 750 tysięcy złotych. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Gdańsku. Po 10 latach od ostatniego rejsu chcą przywrócić prom Wisłoujście. Mieszkańcy dzielnicy Nowy Port apelują o ponowne uruchomienie promu dla pieszych i rowerzystów. Radny dzielnicy Jarosław Sobolewski.
17: Nowe technologie pozwalają na to, że to mógłby być zarówno prom wodorowy, czy napędzany siłą paneli fotowoltaicznych. Przykład chociażby Warszawy pokazuje, że jest to wydatek rzędu 200 tysięcy złotych dla promu, który przewozi pasażerów bezpłatnie. My chcielibyśmy, żeby ten prom funkcjonował w ramach komunikacji miejskiej, to znaczy był w cenie biletu zwykłego tramwajowego.
14: Na tę chwilę urzędnicy nie mają w planach przywrócenia promu na Martwą Wisłę. Amatorzy morskich fal mogą już oficjalnie zacząć sezon. Sopot uruchomił pierwsze kąpielisko morskie w Łazienkach Południowych przy wejściu numer 23. Kąpielisko ma status plaży dostępnej dla wszystkich, mówi Grzegorz Pawelec z sopockiego Mosiru.
18: Posiada szereg udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami, dla seniorów, dla rodziców, opiekunów dzieci w wózkach. Mamy tam dostępną kładkę, ławeczki, zadaszenie, toalety, opłukiwacze.
14: Pozostałe kąpieliska morskie w Sopocie, a także w Gdańsku i Gdyni ruszą z pierwszym dniem wakacji. A na trójmiejskie plaże trafiły właśnie wózki i chodziki, które umożliwiają poruszanie się po piasku osobom z niepełnosprawnościami. Będą dostępne za darmo, mówi prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
19: Ogłaszamy prawdziwą rewolucję. Jesteśmy pierwsi i jedyni w Polsce. To są wózki sprowadzone z Australii. Wiele czasu poświęciliśmy na to, żeby znaleźć odpowiedni sprzęt dostosowany do naszej bałtyckiej plaży, która jest inna niż plaża, choćby nad Morzem Śródziemnym.
14: Australijski sprzęt, który na grubych kołach poradzi sobie z bałtyckim piaskiem, już czeka, dodaje szef Gdańskiego Ośrodka Sportu Kamil Koniuszewski.
20: 15 wózków i 8 chodzików. Wózki manualne, pchane, wypożyczamy i pchamy osobę. Wózki z napędem elektrycznym, które umożliwiają samodzielną podróż. No i wózki dla dzieci.
14: W Gdańsku wózki będą dostępne na plażach w Brzeźnie i na Stogach. W Gdyni będzie można je wypożyczyć przy plaży śródmiejskiej.
13: Tak minął tydzień w Trójmieście, a przegląd przygotowała Iwona Wyciślok.
8: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
21: Audycja poradnicza.
13: Hasła. Stomatolog, dentysta, u wielu gdańszczan zapewne wywołują mieszane uczucia. Ale przecież wcale nie musi być tak źle. Wystarczy, że od najmłodszych lat ktoś dobrze nas przygotuje, dobrze się nami zajmie, a trauma i strach przed fotelem dentystycznym odejdą. Czy na pewno? Edyta Stańczyk, pozdrawiam Gdańsk, pozdrawiam Trójmiasto i zapraszam na naszą cykliczną audycję poradnikową. Moim gościem jest stomatolog dziecięcy, pani Hanna Sobczak-Zagalska z poradni stomatologii dziecięcej i rodzinnej działającej przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Witam panią bardzo serdecznie.
22: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie.
13: Miło mi panią gościć. Zacznijmy od czegoś takiego. Czy stomatolog dziecięcy to pedodonta?
22: Tak, generalnie w Polsce bardziej się mówi stomatolog dziecięcy niż pedodonta, ale jak najbardziej tak. Jest taka specjalizacja i tych specjalistów stomatologii dziecięcej troszkę w Gdańsku na szczęście mamy.
13: Czyli jak ktoś usłyszy albo gdzieś przeczyta takie określenie, to wiadomo, że dotyczy to stomatologii dziecięcej.
22: Tak, to znaczy u nas stomatolog dziecięcy zajmuje się dziećmi od powiedzmy 0 do 18 roku życia, tak? To jest ten przedział wiekowy, więc ci pacjenci jeszcze przed ukończeniem 18 roku życia jak najbardziej są pod naszą opieką.
13: Może skupmy się na tych naszych małych gdańszczanach. W jakim stanie jest ich uzębienie?
22: Jest źle, jest naprawdę źle. Taki ostatni monitoring zdrowia jamy ustnej był przeprowadzany tam w latach 2016-2019 i taką powiedzmy ciężką postać próchnicy, my to określamy jako próchnica wczesnego dzieciństwa, czyli u tych najmłodszych dzieci do 6 roku życia, czyli do tego czasu przed jeszcze wymianą uzębienia, to taką ciężką postać u dzieci w wieku 3 lat, już u co piątego dziecka w wieku 3 lat w Polsce możemy zauważyć i już u połowy dzieci w wieku 5 lat. To jest bardzo dużo. Natomiast tak globalnie ta częstość występowania próchnicy, znaczy w sensie tutaj na terenie Polski u dzieci w wieku 3 lat to jest troszkę ponad 40%, a u takich dzieci, no czy dzieci to już 18-latków, u takich nastolatków to jest prawie 100%, to jest 97%. I Gdańsk tutaj nie wygląda wcale lepiej. U nas w Pomorskim ta częstość próchnicy u dzieci w wieku 3 lat, czyli już od tych najmłodszych najmłodszych, to są dzieci, które dopiero co zakończyły, powiedzmy, mają to pełne uzębienie, o tak, uzębienie mleczne, dopiero co te ostatnie zęby, powiedzmy, niedawno się wyrżnęły i to jest na poziomie 37%.
0: No to faktycznie.
22: To jest dużo. Natomiast u takich 18-latków to jest też prawie 100%, to jest 97%, więc prawie każdy, powiedzmy, 18-latek ma próchnicę, tak? Czy próchnicę, czy zęba wyleczonego z powodu próchnicy, czyli z tą próchnicą tam się gdzieś tam kiedyś spotkał, bądź zęba usuniętego. To jest też problem, ponieważ my mamy sporo dzieci siedmioletnich w tych statystykach, które siedmioletnich, czyli takie, które powiedzmy dopiero co, czy te zęby szóste, te pierwsze stałe zęby trzonowe są świeżo wyrżnięte, ale już mają te zęby usunięte z powodu próchnicy. Tak? Także problem jest duży. I jeszcze bym chciała tutaj też wspomnieć o takim wskaźniku leczenia zachowawczego. To my określamy, ile, powiedzmy, zębów jest wyleczonych na, w stosunku do tych zębów z próchnicą. I tak w naszym tutaj województwie pomorskim tylko 3% zębów mlecznych u dzieci w wieku 3 lat ma wypełnienia, czyli jest wyleczonych, tak? A na przykład u dzieci w wieku 10 lat to jest tylko 22%, więc gdzieś jest zdecydowanie brakuje tego leczenia i no nie są te potrzeby tych naszych dzieci w całej Polsce, tak? A tak, również tutaj w województwie pomorskim no nie są zaspokojone.
0: A czy to wynika z takiego powielania tych stereotypów, że jak mleczne, to nie trzeba ich leczyć?
22: Tak, znaczy to mi się wydaje, że teraz przy tym dostępie do internetu, gdzie prawie każdy teraz w telefonie ten internet ma i ten dostęp jest naprawdę duży, to wydawałoby się, że no, już nikt nie powiela takich informacji, a niestety tak jest i niestety zdarza się. Ja to obserwuję z własnego doświadczenia. Ja już pracuję w poradni 13 lat prawie. My tych dzieci przyjmujemy tam naprawdę bardzo dużo i zdarza się, że przychodzą rodzice i mówią, że jakiś lekarz stomatolog im powiedział, że zębów mlecznych nie trzeba leczyć. Oczywiście my tutaj troszeczkę tak już się nauczyliśmy, że nie do końca możemy czasami wierzyć rodzicom, ale wiem, że tak jest, że jeszcze się powiela i wśród nawet stomatologów ten mit, powiedzmy, że zębów mlecznych się nie leczą, że zęby mleczne nie bolą i ich nie trzeba leczyć. Także no, to jest, absolutnie jest nieprawdą.
0: Czyli tutaj mamy jedną z przyczyn, a czy inne to może być też to, że kiedyś na przykład, kiedyś byli stomatolodzy w szkołach, albo była jakaś profilaktyka już w szkołach, prawda, tam szorowanie ząbków na przerwach. Potem to zlikwidowano.
22: Znaczy z tymi stomatologami w szkołach to jest tak, że ja patrzę z perspektywy rodziców, którzy przychodzą z dziećmi, bo zawsze za dzieckiem u mnie na wizycie stoi rodzic, mama bądź tata, że zawsze w tym gabinecie jest i jak sobie czasami rozmawiamy, wielu rodziców wspomina tych stomatologów w szkole i niestety nie wspomina ich dobrze. Tak, i to jest ta trauma rodziców, którą przenoszą później na dzieci. Znaczy, czasami działa to w dwie strony. Jedni rodzice przenoszą to na swoje dzieci i mają tak duży strach przed stomatologiem. Na przykład mi mówią, że o matko, ja pamiętam tego stomatologa w szkole, gdzie bez znieczulenia wyciągano nas z lekcji, nikt się nie pytał ani nic i leczył bądź usuwał zęby. I gdzieś mają tak zakorzenioną tą traumę, ten strach, lęk przed stomatologiem, że wręcz ze swoimi dziećmi nie chodzą. Natomiast też czasami, i to jest ta dobra strona tego lęku, działa to w tę stronę, że rodzice nie chcą zafundować tego swoim dzieciom. I rzeczywiście pilnują, bo też są rodzice, którzy mówią, że pamiętam, jak to ja byłam mała, jak wyglądała wtedy stomatologia i chcę tego oszczędzić moim dzieciom. Mówią, że wiedzą, że teraz zupełnie inaczej to wygląda. Są zupełnie inne przecież metody leczenia, sprzęt jest zupełnie inny i bardzo pilnują tych wizyt i zębów swoich dzieci.
0: No tak, bo kiedyś chyba można powiedzieć, że usuwanie zębów to była taka lekkość.
22: Tak,
0: bo usuwamy i nikt się nie zastanawiał nad tym, jakie to może mieć konsekwencje w przyszłości,
22: dokładnie,
0: prawda?
22: Tak, tak, jak najbardziej. To było tak, że jeszcze zależy, jak już się trafiło na chirurga, to już w ogóle chirurg od razu mówił, że nie, tutaj nie ma co leczyć i usuwamy. My teraz mamy świetne materiały, my naprawdę możemy leczyć zęby, które kiedyś technicznie nie było możliwości wyleczyć. Teraz są duże możliwości, możemy zachować zęby. Coraz mniej się tych zębów usuwa, zdecydowanie, ale mimo wszystko, patrząc po statystykach, jednak wciąż za dużo.
0: Pani doktor, a jak pani sobie radzi właśnie? Bo mały pacjent wcale nie jest łatwym pacjentem. Tutaj trzeba się czasami bardzo nagimnastykować, żeby otworzył buzię i dał w sobie w ogóle cokolwiek zrobić. Są jakieś sztuczki stomatologów.
22: To jest tak, że to też wszystko zależy, w jakim momencie to dziecko do mnie przyjdzie. My bardzo zwracamy rodzicom uwagę, mówimy o tym, mówi się o tym, pisze w internecie na różnych, tam teraz jest mnóstwo tych blogów, kont na Instagramie, gdzie tam tych stomatologów się dużo wypowiada i o tym się dużo mówi i też mówimy o tym zawsze rodzicom, jak do nas przychodzą, o tym, że jak bardzo ważna jest ta pierwsza wizyta u stomatologa, którą my zalecamy w momencie wyrżnięcia pierwszego zęba, najpóźniej do 12 miesiąca życia, czyli do ukończenia przez dziecka rok. To jest tak, że często się słyszy, ale po co ta wizyta? Przecież dziecko na niej nic nie skorzysta. Oczywiście, dziecko nic nie skorzysta. To jest jeszcze malutkie, tak? Natomiast skorzysta bardzo dużo rodzic. Tak, dziecko skorzysta w tym względzie, że ja zbadam to dziecko. Oczywiście to wiadomo, że to nie jest takie badanie, że ja sobie wszystko pięknie obejrzę. To dziecko, mało które dziecko chce, żeby tam nawet mama czy tata, żeby grzebało w jamie ustnej. Ale ja jestem w stanie zobaczyć wiele rzeczy na tej wizycie i wiele rzeczy rodzicom powiedzieć. Jeżeli dziecko później regularnie przychodzi co pół roku, to dziecko jest coraz starsze, ono jest przyzwyczajone do stomatologa. Taka wizyta co pół roku pozwala nie tylko przyzwyczaić dziecko do fotela, ale też ewentualnie wyłapać szybko jakieś zmiany próchnicowe. I taka mała zmiana próchnicowa nie jest jakaś dla dziecka bardzo traumatycznym przeżyciem podczas leczenia. I to dziecko się przyzwyczaja i nie kojarzy dentysty z czymś nieprzyjemnym. Natomiast jeżeli, i tak jest bardzo często, dziecko do nas trafia pierwszy raz, kiedy ząb boli, to my jesteśmy już, powiedzmy, straceni już na dzień dobry, tak, przy wejściu, dlatego że to dziecko będzie nas tylko kojarzyło z bólem wtedy. I takie dziecko jest później trudno zaadaptować do wizyt. Natomiast no, sztuczki, no, na pewno z dzieckiem trzeba dużo rozmawiać, tak, to nie wolno zapominać, że to dziecko jest na fotelu i to dziecko jest pacjentem. Oczywiście wszystkie decyzje podejmuje rodzic. My musimy wszystko ustalać z rodzicem.

0: Mamy teraz też, no oczywiście, bardzo skuteczne znieczulenia podawane przez te różne takie, ten sprzęt taki komputerowy, gdzie można naprawdę robić to bardzo delikatnie, prawie że bezboleśnie, więc można tą wizytę dziecku przeprowadzić bardzo, bardzo tak bezproblemowo i w takich w miarę komfortowych warunkach, żeby właśnie nie zrazić. Natomiast no niestety, no nie zawsze się da. Czasami mówię, albo ten ból jest taki duży, czasami znieczulenie nie działa, albo z powodu na przykład bardzo dużego stanu zapalnego, że dziecko przychodzi aż bardzo spuchnięte, no i nie ma na przykład innej opcji niż ekstrakcja, tak, usunięcie zęba, więc to nie są dla dzieci przyjemne rzeczy i później one niestety gdzieś tam tego stomatologa źle kojarzą.
1: Audycja poradnicza.
0: No tutaj też działa oczywiście środowisko, te lęki rodziców, o których rozmawialiśmy, że rodzic idąc do gabinetu mówi: nic się nie bój, nic nie będzie bolało, tak, mamusia będzie, mamusia nie pozwoli zrobić ci nic złego. To nie są dobre rzeczy, bo my naprawdę też nie chcemy temu dziecku zrobić krzywdy. No tutaj też jest rodzeństwo. Miałam ostatnio dziewczynkę, która przyszła pierwszy raz na leczenie i była wcześniej na badaniu, a już przyszła na leczenie i na dzień dobry już jak usiada zaczęła płakać, bo brat jej powiedział, że to będzie bolało. I tak, udało się, oczywiście przekonałam ją, porozmawiałyśmy. Wyszła bardzo zadowolona i powiedziała, że powie bratu, że absolutnie nie bolało, ale gdzieś już ten lęk był na wejściu.
2: A kwestia kolorowych wypełnień są cały czas?
0: Są
2: różne
0: cały
2: kolory,
0: czas.
2: Tak, dla dzieci?
0: Tak, Znaczy one stosujemy. To bardzo często też dzieci przychodzą już wiedząc, bo tam koleżanka ma w przedszkolu, czy tam kolega jakiś ma, wie, że są i na dzień dobry wchodzi i właśnie też mówi, że chciałby różowe wypełnienie. Jeżeli ubytek na to pozwala, bo nie zawsze tak jest, że możemy założyć, to zakładamy. Jak najbardziej działa to fajnie na dzieci. Ja nigdy nie proponuję tego jako tako dziecku na początku, bo czasami rodzic może nie chcieć takiego wypełnienia i jak ja od razu powiem dziecku, a chciałabyś różowe wypełnienie, dziecko powie tak, super, natomiast gdzieś tam rodzic sobie myśli, no, że wolałby jednak, żeby było białe, więc zawsze gdzieś tam na początku z rodzicem to konsultuję, ale są i to też jak najbardziej dla dzieci działa, są, ten wybór tego koloru jest super i jak najbardziej.
2: Zaczęła już pani doktor o tym mówić i myślę, że to jest ważna informacja. To jak zagląda pani do buzi takiego, załóżmy, 12-miesięcznego dziecka i już wiele pani widzi właśnie, to może powiedzmy rodzicom, na co powinni zwracać uwagę już od pierwszych dni życia swojego dziecka, żeby potem przeciwdziałać takim niemiłym sytuacjom w gabinetach stomatologicznych.
0: To jest tak, jak miałam, ta wizyta pierwsza u stomatologa, jak najbardziej. To nie jest wizyta, która trwa 5 minut, co by się wydawało, że za wiele jesteśmy w stanie obejrzeć u dziecka. Tak, nie ma zębów jeszcze, ewentualnie są tam pierwsze dopiero, które się pojawiły. Natomiast naprawdę ta wizyta potrafi trwać dosyć długo, dlatego że ja właśnie z rodzicami rozmawiam i tłumaczę, na co zwrócić uwagę. Rozmawiam o higienie oczywiście, tak, że jaką już wprowadzamy szczoteczkę, że już od pierwszego zęba tą szczoteczkę wprowadzamy z małą główką, z miękkim włosiem. Zawsze mówię rodzicom, że dla nich wygodniej jest, jak ten trzonek jest szeroki, jest im wygodniej, bo wiadomo, że to rodzice czyszczą te zęby. I to pierwsze mycie tych, powiedzmy, pierwszych dwóch ząbków, które są, to nie tylko myje, ale również masuje dziąsła. Przyzwyczaja dziecko też do manipulacji w jamie ustnej. To nawet zalecenia są takie, żeby już od początku masować te dziąsła, oczyszczać te dziąsła, czy tam gazikiem nawiniętym na palec. Są specjalne chusteczki tam dla niemowląt takie, które też nawijamy na palec, czy tam takie silikonowe nakładki, którymi bezzębne jeszcze te wały dziąsłowe u dzieci powinno się masować, oczyścić, tak, bo przecież dziecko pije czy mleko mamy, czy jest karmione piersią, czy mleko modyfikowane, oczyścić jamę ustnej, ale też właśnie przyzwyczaić dziecko do manipulacji w jamie ustnej. Natomiast jak już te ząbki się pojawią, jak najbardziej, już wkraczamy z taką higieną, pasta do zębów, szczoteczka. To jest bardzo ważna rzecz. Musimy rodzicom zwrócić uwagę i zwracamy rodzicom na tych wizytach, ile tej pasty nakładać, bo to jest dla nas bardzo ważne, żeby nakładać śladową ilość. Obrazowo mówimy, że to jest ziarnko ryżu. Żeby tej pasty było bardzo niewiele, o odpowiednim stężeniu fluoru, to jest, my mówimy teraz 1000 ppm u dzieci już od 6 miesiąca życia. Pokazujemy rodzicom, tłumaczymy, jak nakładać, jak szczotkować te zęby. Później zwracamy uwagę bardzo na dietę, tak? Na dietę, bo to już też jest ten okres, kiedy zaczyna się rozszerzanie diety u dzieci. Także o takich rzeczach mówimy. Sprawdzamy, jak wyglądają szczęka i żucha w stosunku do siebie, tak? Bo dziecko rodzi się z taką cofniętą żuchwą. Już w tym około 6 miesiąca życia ta żuchwa powinna się troszkę wysuwać, więc sprawdzamy, czy pod tym względem takim ortodontycznym, powiedzmy.
2: Pani Hanna Sobczak-Zagalska z poradni stomatologii dziecięcej i rodzinnej przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.
1: Audycja poradnicza. Radio Pogoda 87 i 8.

0: FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja rozrywkowa.
1: Jest już Monika, to sygnał, że quiz wiedzy o Gdańsku tuż, tuż.
2: Monika Tarka, witam serdecznie i zapraszam na kolejny quiz o Gdańsku. Za chwilę przetestujemy wiedzę, tym razem jednej ze słuchaczek, a dzisiaj ze mną pani Patrycja, która się zgłosiła do tego quizu. Dzień dobry, pani Patrycja.
3: Dzień dobry.
2: Pani Patrycja, pani związki z Gdańskiem, proszę coś opowiedzieć.
3: Ja jestem taką przeflancowaną gdańszczanką. W zasadzie z Gdańska.
2: Takie ładne słowo, przeflancowaną.
3: Z innego miasta, po prostu na studiach poznałam pewnego przystojnego pana. Okazało się, że on jest gdańszczaninem i zaprosił mnie kiedyś do siebie w rodzinne strony. No i tak mi się spodobało, że nie tylko mężczyzna mi się spodobał, ale również miasto. Postanowiłam się przeprowadzić i tak już zostało.
2: No to taka podwójna love story, bo i do mężczyzny miłość, i do nowego miejsca. No, proszę, proszę. Pani Patrycjo, no to rozmarzyłyśmy się troszeczkę na początek, ale piękna historia. Czy mąż pokazuje pani miasto, czy pani zwiedza tak na własną rękę? Jak to wygląda?
3: Różnie to bywa. Dla niego to jest chleb powszedni. A jak ja mam jakieś wątpliwości, to coś pytam, czasami wpadnie jakaś ciekawostka.
2: Pytam się dlatego, że często się zdarza tak, że osoby, które przyjeżdżają do danego miasta, a nie są z nimi związane od dziecka, często więcej wiedzą o tym mieście niż ci, którzy w nim mieszkają, bo nie mają czasu na zwiedzanie, no, najzwyczajniej w świecie. Stąd to moje pytanie. No dobrze, no to sprawdzimy pani wiedzę. Mąż podpowiada teraz, czy sama pani próbuje?
3: Nie, sama spróbuję.
2: Dobrze, ale potem się pani pochwali, jak dobrze pójdzie, mam nadzieję.
3: No to jeśli jeszcze okaże, czy będzie się pochwalić.
2: No dobrze, no to zaczynamy. Mam nadzieję, że będzie. Pytanie pierwsze brzmi tak. Które z gdańskich miejsc jest znane z organizacji koncertów i wydarzeń plenerowych w Parku Oruńskim? Czy to jest Scena Muzyczna Gdańskiego Archipelagu Kultury, czy Filharmonia Bałtycka, czy może Klub 19?
3: O ile dobrze pamiętam jakąś reklamę, jaką widziałam na mieście, to zdaje się, że tam organizuje te koncerty Gdański Archipelag Kultury.
2: Zgadza się, tak, bo on skupia kilka takich miejsc kulturalnych, tak, w mieście faktycznie. A zresztą ten akurat Dom Kultury znajduje się w bardzo malowniczym Parku Oruńskim. Podobno to jedno z najspokojniejszych i najpiękniejszych miejsc południowego Gdańska. Także jak ktoś chciałby przejść się tam na spacer, a jeszcze go tam nie było, to polecamy takie spacery. Pytanie drugie brzmi tak. Które z wymienionych wydarzeń miało miejsce w Stoczni Gdańskiej? Powstanie styczniowe, strajki sierpniowe czy bitwa pod Cedynią? I tutaj już widzę, jak się pani uśmiecha, słysząc te odpowiedzi.
3: bo wydaje mi się, że nie trzeba być z Gdańska, żeby akurat znać odpowiedź na to pytanie. I no, oczywiście chodzi o strajki sierpniowe.
2: Jasne, oczywiście, że tak. Więc to było bardzo, bardzo proste pytanie. Ciekawe, czy takim będzie też następne. Pytanie trzecie brzmi, jak nazywa się festiwal teatralny w Gdańsku organizowany przez Teatr Wybrzeże? Czy FETA, czy Wybrzeże Sztuki, czy może Festiwal Szekspirowski? Tutaj podpowiedź jest w pytaniu.
3: Właśnie, w nazwie teatru, więc to stawiam na Wybrzeże Sztuki.
2: Zgadza się, tak. Zresztą bardzo fajna nazwa, prawda? Wybrzeże Sztuki, bardzo oryginalna. Pytanie czwarte przed nami. Który z gdańskich zabytków jest dawnym spichlerzem, a obecnie mieści oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku? Czy to jest spichlerz oliwski, spichlerz błękitny Baranek, czy może spichlerz królewski?
3: Na wyspie Spichrzów jest kilka tych spichlerzy, ale... Muzeum
2: Narodowego w Gdańsku.
3: Został utworzony w Błękitnym Baranku.
2: Tak, oczywiście, Błękitny Baranek. Gratuluję, bo tutaj myślałam, że będzie jakaś skucha, a tymczasem nie ma, znakomicie. Zwany jest też Wisło Ujście, to jest taki zabytkowy, siedmiopiętrowy spichlerz w Gdańsku, oczywiście na wyspie Spichrzów, jak słusznie pani zauważyła. No i dobrze, no to ostatnie pytanie przed nami teraz. Takie pytanie luźne na koniec, wypoczynkowe. Jak nazywa się popularna plaża w Gdańsku znana z molo? Plaża plaża Stogi, plaża Jelitkowo czy plaża Brzeźno?
3: No tu akurat to wiem, bo to plaża Brzeźno.
2: Jasne, że tak. Plaża Brzeźno, rozumiem, że często odwiedzana przez państwa.
3: No niekoniecznie akurat plaża, bo w Brzeźnie mam trochę inny interes. Tam jest mój ulubiony sklep rybny.
2: Aha!
3: Aczkolwiek jak już jesteśmy w tym sklepie, to przechodzimy na drugą stronę ulicy przez właśnie przez park na tą plażę.
2: No i także tak. No to nie dziwię się, że pani wiedziała. Także wielkie brawa. Znakomicie pani poszło i oczywiście należą się pani jak najbardziej gadżety radia.
3: Ojej, dziękuję.
2: Bardzo proszę. A propos spacerów na plaży, to akurat nad polskim morzem, niezależnie od pory roku, zawsze na plaży jest pięknie, a morze każdego dnia ma inny kolor, więc polecamy bardzo właśnie spacerowanie.
3: Tak, zgadza się, absolutnie. I jeszcze można prozdrowotnego jodu się nawdychać.
2: Jasne.
3: Także każdemu polecamy spacery plażą o każdej porze roku.
2: Dziękuję serdecznie, pani Patrycja. Pozdrowienia dla męża oczywiście i dla całej rodziny z Gdańska.
3: Dziękuję bardzo, do widzenia.
1: Dziękuję Monice i zapraszam na kolejny quiz wiedzy o Gdańsku, który pozwala nam lepiej poznać nasze miasto.
0: Audycja rozrywkowa. Co jest grane w Trójmieście?
1: Są ze mną trzy kobiety, które inspirują i zarażają pomysłami wszystkich, którzy odwiedzają gdańskie Hawelianu. Są ze mną panie.
4: Joanna Strzelec.
5: Magdalena Więcek-Olszewska.
6: Dorota Cieślicka.
1: Witam serdecznie. Miejsce, które nie dość, że jest, można by powiedzieć, w miarę blisko gwiazd, to jeszcze jest pięknie otoczone. I w tym wszystkim kobiety, często też młode naukowczynie, które tam prężnie działają i które pozwalają nam spojrzeć w te gwiazdy.
5: Pierwszy wykład z tego cyklu odbył się we wrześniu i okazało się, że te spotkania cieszą się ogromną popularnością i zainteresowaniem. Myślę, że ze względu też na formułę, że zawsze po wykładzie możemy spojrzeć przez teleskopy, możemy popatrzeć na to żywe niebo, nie są to tylko wykłady, ale gdzieś tam możemy sięgnąć tak namacalnie, powiedzmy, tych gwiazd.
7: Ja tylko chciałam dodać, że właśnie ten obszar popularyzacji nauki jest dla nas bardzo istotny i rzeczywiście przywiązujemy dużą wagę do tego, żeby nasza oferta w tym zakresie była bogata i skierowana do różnych grup odbiorców, bo tak jak zarówno realizujemy działania edukacyjne dla młodzieży szkolnej, to również organizujemy właśnie wydarzenia związane z popularyzacją nauki dla dorosłych. Między innymi jest to cykl spotkań z naukowcami Nauka Mówi.
1: Muszę pani o to zapytać, bo nie tak dawno, nawet dosyć często byliśmy świadkami pięknego zjawiska, jakim jest zorza polarna i było to widać właściwie w całym kraju, a u nas zwłaszcza w Trójmieście pięknie na plażach, ale widziałam też zdjęcie zrobione z tego najwyższego punktu widokowego w Gdańsku. A jak było na Górze Gradowej w Hewelianu?
5: Zorza polarna to jest takie zjawisko, gdzie nie trzeba żadnego sprzętu, żeby obserwować, więc tutaj nie jesteśmy ograniczeni sprzętem, ale potrzebna jest dobra pogoda i małe zanieczyszczenie światłem, czyli miejsca, które są stosunkowo zaciemnione. To, że było widać zorzę w mieście, to oznacza, że była ona bardzo spektakularnym zjawiskiem. W miejscu, gdzie tego światła jest znacznie mniej, no to można było zobaczyć gołym okiem bardzo, bardzo wyraźnie zorzę polarną. Ja nie miałam możliwości oglądania zorzy z Góry Gradowej. Nie wiem, czy było widać, czy nie, ale no skoro było widać z Gdańska, no to pewnie z Góry Gradowej też byłoby widać, bo jednak to jest miejsce otoczone drzewami. Jest to dobre miejsce w mieście do obserwacji tego rodzaju zjawisk. I słońce tak ma, że co pewien czas jest bardzo aktywne i dzięki temu na słońcu możemy oglądać duże ilości plam słonecznych.
0: Ciekawe Trójmiasto.
1: A jakie pani osobiście lubicie oglądać zjawiska z Góry Gradowej, albo macie jakieś ulubione miejsca tutaj w Gdańsku, w Trójmieście?
7: Jeżeli chodzi o Hewelianum i obserwacje z Góry Gradowej, to oczywiście najbardziej moim ulubionym obserwacją jest obserwacja Perseidów w sierpniu podczas wydarzenia Nocne Podglądanie Wszechświata, które cyklicznie jest organizowane właśnie w tym okresie największego nasilenia tego zjawiska w sierpniu. Zapraszamy na to wydarzenie, to będzie 9 sierpnia.
1: No tak, bo macie w ofercie Państwo takie cykliczne wydarzenia, które z roku na rok są organizowane, bo cieszą się dużym powodzeniem, tak? Jak urodziny Heweliusza na przykład.
7: Jan Heweliusz jest patronem Hewelianum i rzeczywiście jest to postać dla nas bardzo ważna, istotna. Dbamy o pamięć o jego dorobku, jak również jest inspiracją wielu wydarzeń lub oferty edukacyjnej, którą proponujemy. I zwyczajowo właśnie w dniu urodzin Jana Heweliusza, również też oddając hołd jemu jako astronomowi, otwieramy konkurs Astrokamera.
5: Konkurs Astrokamera to jest międzynarodowy konkurs astrofotograficzny i tutaj właśnie dostajemy niezwykłe zdjęcia chociażby złóż polarnych. Jakość zdjęć jest coraz lepsza. Są takie jakości, że można zobaczyć szczegóły stacji kosmicznej.
7: Przygotowaliśmy bardzo ciekawą ofertę właściwie dla każdego, bo mamy i warsztaty rodzinne, które będą się odbywały na Górze Gradowej, warsztaty dla starszych dzieci. Zapraszamy nieustająco do odwiedzania naszych wystaw interaktywnych, na których każdy znajdzie interesujące dla siebie wiadomości, ale też spędzi miło czas i na pewno wróci do domu z jakąś nową porcją wiedzy. Ale serdecznie zapraszam nie tylko na Górę Gradową, ale również do Domu Zdrojowego.
1: Bardzo Panią dziękuję za przybycie do nas, podzielenie się tymi wszystkimi informacjami. Co? Zapraszamy na Górę Gradową, do Hewelianum. Dziękuję pięknie.
0: Co jest grane w Trójmieście?
1: Rozmawiam dzisiaj z moim gościem, gościnią właściwie, z terapeutką z Trójmiasta, z Agnieszką Rykaczewską, która zajmuje się badaniami uwagi słuchowej i terapią słuchową. Edyta Stańczyk, witam i witam również Ciebie, Agnieszko.
7: Dzień dobry.
1: To jaki jest ten związek między uchem a głosem?
4: Jakość głosu, który wydobywa się z człowieka, zależy od tego, jak odbiera on dźwięk, w szczególności jak słyszy różne częstotliwości dźwięku. Poprawa jakości głosu, zwłaszcza w kontekście terapii logopedycznych, może zależeć od poprawy zdolności słuchowych. Osoby, które mają trudności z mową, mogą mieć również problemy ze słuchem, nawet jeśli nie są tego świadome. W praktyce oznacza to, że zanim zaczniemy pracować nad głosem, warto skupić się na poprawie zdolności słyszenia różnych częstotliwości i tonów. Pacjenci słuchają muzyki, dźwięków dostosowanych indywidualnie do ich potrzeb, co ma na celu poprawę jakości słuchu i tym samym jakości ich głosu. Nasze umiejętności słuchowe mają duży wpływ na nasze emocje i zdolność do radzenia sobie ze stresem. Współczesne badania pokazują, że osoby, które mają trudności z odbieraniem pewnych częstotliwości dźwięków, mogą być bardziej wrażliwe na stres, frustrację. Na przykład osoba, która ma trudności z odbieraniem, może czuć się bardziej zestresowana w sytuacjach, które wymagają szybkiej reakcji na dźwięki.
1: Na pewno niektórzy nasi słuchacze zastanawiają się nad tym, bo jak my słyszymy jakieś treningi, zazwyczaj widzimy przed sobą siłownię, a tutaj chodzi o to, że sobie wykorzystujemy treningi słuchowe tak zwane. Czy to jest jakaś muzyka, jakakolwiek, którą wysłuchujemy w słuchawkach? Czy one są jakoś specjalnie przygotowywane? W jaki sposób one mogą wpływać na poprawę jakości naszego życia?
4: Bazuje na stymulacji słuchu za pomocą specjalnie dobranych dźwięków, które mają na celu aktywowanie określonych obszarów mózgu i układu nerwowego.
1: Agnieszka Rykaczewska, terapeutka. Bardzo Ci dziękuję za te wskazówki.
4: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Audycja poradnicza. Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: Nagroda Janusza Korczaka to szczególne wyróżnienie, dlatego jest mi niezmiernie miło poinformować, że do tej nagrody nominowana została nasza trójmiejska Fundacja Pozytywni.
0: Co słychać w Trójmieście?
1: Fundacja od lat działa na rzecz edukacji dzieci i młodzieży, a także nauczycieli i rodziców. Jest ze mną pani Dorota Jankowiak-Dąbrowska z Fundacji Pozytywni. Witam Panią bardzo serdecznie.
6: Dzień dobry, witam Państwa.
1: Gratuluję przede wszystkim takim tego, że ktoś Państwa dostrzegł, bo jest tak, że ktoś Państwa przecież zgłosił do tej nagrody, prawda?
6: Tak, było to dla nas przeogromne zaskoczenie. Pani profesor Mirosława Nowak-Dziemianowicz zgłosiła nas do tej prestiżowej nagrody. Kapituła nas nominowała i kiedy siedziałyśmy z panią prezes Anną Blokus-Szkudzińską na scenie podczas gali, było niesamowite wrażenie być wśród tak dużych, prestiżowych organizacji, liderów, ludzi. My, taka mała, nieduża fundacja.
1: I wzruszenie.
6: Cały czas wzruszenie mnie trzyma i wszyscy w fundacji jesteśmy po prostu bardzo, bardzo wzruszeni.
1: Ja na początku wspomniałam, że bardzo dużo robicie na rzecz dzieci, nauczycieli, rodziców, ale to jest tak, że właśnie działacie w tym kierunku, żeby ta szkoła była bezpieczna, żeby ona była dobra, żeby tam się działo dużo dobrego. No i takie akcje, myślę, że to zaważyło, bo przecież taka akcja jak kampania Słowa mają moc, prawda, którą prowadzicie już jakiegoś czasu.
6: Trzecia edycja w trakcie.
1: Właśnie, to przypomnijmy. Powiedzmy coś więcej o tej kampanii, bo ona jest bardzo ważna.
6: Jest to kampania, która powstała z potrzeby serca. Z panią poprzednio pełniącą funkcję wiceprezes, obecnie panią prezes Anną Blokus-Szkodzińską, czułyśmy, że czegoś brakuje. I Ania podczas jednej z naszych takich podróży wyjazdowych, szkoleniowych, konferencyjnych powiedziała, że marzy jej się taka konferencja skierowana do nauczycieli i do świata edukacji o tym, jak mówimy. Od pomysłu do realizacji odbyła się pierwsza konferencja Słowa mają moc i potem doszliśmy do wniosku, że ta atmosfera, te działania, to wszystko, co się wydarzyło podczas tego wydarzenia, nie może pójść w niepamięć. Pierwsza edycja kampanii na dużo działań na rzecz dzieci, młodzieży, środowiska edukacyjnego, potem kolejna edycja. No i od stycznia jest trzecia edycja, w której zazębia się nam program, który za chwileczkę będzie się kończył. Pierwsza edycja takiego ogólnopolskiego programu Szkoła Dobrego Słowa skierowanego do szkół podstawowych, ponadpodstawowych. W akcji bierze prawie 600 placówek z całej Polski.
1: A w Trójmieście jakie jest zainteresowanie? Dużo też?
6: Tak, jest ponad w całym województwie pomorskim około 100 placówek, które w tym uczestniczą, więc jest to taka dość duża akcja, która za chwileczkę się będzie kończyła. W okresie wakacyjnym przygotujemy takie podsumowanie i we wrześniu będziemy chcieli podczas kongresu dla nauczycieli zaprosić te szkoły, które wyróżniały się w tym programie i wręczyć im certyfikaty.
1: O właśnie, jak one się wyróżniały? No bo tak, wiemy o tym dobrze, że za słowo powinniśmy ponosić odpowiedzialność, prawda? Wiem, że Państwo w tej kampanii uczulacie chociażby nauczycieli na to, w jaki sposób zwracają się do uczniów, prawda? Jak się z nimi komunikują.
6: Tak, zgadza się, ale kierujemy to do całego środowiska. Nam zależy bardzo, żeby wszyscy do siebie mówili z szacunkiem, żeby nieśli odpowiedzialność. Zarówno nauczyciele, jak i dzieci, jak i rodzice. Gramy wszyscy do jednej bramki. I kiedy oznaczani jesteśmy w social mediach przez różne szkoły, tych inicjatyw jest bardzo dużo. Cudownie przyjął się Dobrosłownik, taka nasza akcja. Dzieci, młodzież prowadzą audycje radiowe, takie 30-40-sekundowe w swoich placówkach. Są to audycje nierealizowane przez dorosłych, ale przez dzieci. Zarówno dzieci do dzieci, jak i do nas dorosłych. I proszę mi wierzyć, że kiedy słuchamy, to często te dziecięce przemyślenia są tak wartościowe i głębokie, że jeśli my dorośli usłyszymy, co dzieci do nas mówią, to myślę, że będzie trochę lepiej.
1: No właśnie, co mówią dzieci?
6: Że chcą, żeby ich traktować i zwracać się do nich z szacunkiem. Czują taką ogromną potrzebę, żeby dorosły nie ranił ich słowem. Nam czasami się wydaje, że jak powiemy nawet takie potoczne maluch czy panienka, to jeszcze dla mojego pokolenia to były rzeczy takie w pełni normalne, naturalne.
2: Akceptowalne.
6: Tak. Mhm. A w tej chwili dzieci już nie chcą takich zwrotów. One chcą, żeby traktować ich z szacunkiem. Nie chcą się czuć w taki sposób. Wolą, jeśli zwracamy się do nich po imieniu. I mnie na przykład to bardzo zaskoczyło, że takie jest postrzeganie dzieci, że nie chcą być kruszynkami, nie chcą być maluchami. Chcą być Jasiem, Małgosią, Kaziem, Oskarem. I myślę, że to też jest coś, co wybrzmiało w tej naszej kampanijnej akcji.
2: To ciekawe. Faktycznie. A ten dobrosłownik, bo to bardzo fajnie brzmi. Właśnie, to jest taki słownik dobrych słów.
6: Tak, w różnych szkołach dzieci, młodzież tworzyły takie słowa, które chcą, żeby były w ich przestrzeni na co dzień. Były szkoły, w których te słowa pojawiły się na schodach. Były szkoły, gdzie młodzież zrobiła aleje dobrych słów. Były miejsca, gdzie dzieci, nauczyciele, rodzice wręczali sobie wzajemnie karteczki. Były też takie miejsca, gdzie zrodził się taki pomysł na wspólne działanie dobrym słowem na różnych przestrzeniach, na lekcjach, na korytarzu, w przestrzeni domowej. I zachęcam, bo stworzyliśmy stronę na Facebooku, kampania Społeczne Słowa Mają Moc. Tam bardzo dużo szkół oznacza kampanię. Wystarczy wejść na ich profile. Cudne to są takie zwrotne informacje, że to żyje, to dzieje się i to jest.
2: To chyba dla Państwa jako organizatorów to jest taka piękna sprawa, prawda? Że to nie jest jakaś taka kampania, która wydarzyła się raz i tyle.
6: I mamy nadzieję, że od września będzie kolejna edycja. W tej chwili cały czas gdzieś tam w świecie tym wirtualnym prosimy naszych pozytywnych przyjaciół o trochę wsparcia finansowego, bo łapiemy malutką zadyszkę, bo nie przewidzieliśmy takiej ilości placówek szkół i to trzeba obsłużyć, więc jeśli ktoś z Państwa miałby ochotę nas wesprzeć, to już z góry dziękujemy. A tak, my z naszej strony robimy wszystko, żeby to rosło, żeby była kolejna edycja, żebyśmy mogli w kolejnym roku znaleźć kolejne szkoły, które będą mówić do siebie dobrymi słowami.
2: Dobrymi słowami, ale też widzę, że szukacie Państwo różnych dróg dotarcia do dzieci, do młodzieży, bo organizujecie chociażby warsztaty logarytmiczne, prawda? Na których szkolicie kadrę edukacyjną właśnie, jak wprowadzić ciekawe zajęcia na lekcje.
6: Tak, są to warsztaty, które kierujemy do osób dorosłych pracujących z dziećmi. Nie tylko nauczycieli, ale również osoby pracujące w świetlicach, osoby pracujące w różnych organizacjach. Chcemy tutaj pokazać poprzez te warsztaty, że trochę zmienił się świat. Warsztaty prowadzi Anna Walencik-Topiłko i tak jak kiedyś dzieci nie miały problemu z na przykład wykonywaniem dzielenia słów na sylaby, to zazwyczaj było takie bardzo naturalne. W tej chwili już jest to trudniejsze. Prawdopodobnie zmienia się całe funkcjonowanie naszych organizmów i dlatego te rzeczy stają się takie bardziej trudne. I podczas tych warsztatów Ania pokazuje, jak zmodyfikować chociażby naszą dotychczasową dydaktykę w stosunku do dzieci po to, żeby im ułatwić. Mamy dużo dzieci neuroróżnorodnych i te warsztaty pokazują, w jaki sposób dotrzeć łatwiej, jak ułatwić dzieciom życie. No, warsztaty niesamowite, 18 osób, pracowało 8 godzin z takim zaparciem, z taką energią, z taką radością, że ja już osobiście nie mogę się doczekać piątej edycji tych warsztatów, które będą we wrześniu.
8: No proszę, bo to jest tak chyba, że jednak muzyka łagodzi obyczaje, a tutaj i muzyka, i rytm, prawda, i słowo, i ruch połączone ze wszystkim, zgrać to wszystko w jednym czasie, to też jest dzisiaj wyzwanie, prawda?
6: Zgadza się. Zresztą widzimy, bo w tej chwili dobiega też końca nasza druga kampanijna akcja Ogrody Dobrych Słów, skierowana do przedszkolaków. Już spływają do nas zdjęcia. Niedługo powstanie mozaika dobrych słów. Ponad 150 przedszkoli zaangażowało się w tą akcję. Tutaj też płyną sygnały od nauczycieli, że trochę zmienia się potrzeba tego dziecka. To, co było jeszcze 10 lat temu, już w tej chwili do końca się nie sprawdza. Trzeba szukać nowych dróg, nowych sposobów. I my chcemy wychodzić naprzeciw tym potrzebom.
8: Żeby ta edukacja też była taka radosna, inna, prawda, nie nudna. O tym też warto pamiętać.
6: Pozytywna
8: właśnie. Chociaż program obarcza wszystkich, bo jest do zrealizowania, ale coś dobrego i pozytywnego zawsze można wyciągnąć z tego.
6: Tak, jeśli zmienimy trochę metody, to myślę, że w wielu przypadkach będzie ta praca też przyjemniejsza, łatwiejsza, bo musimy pamiętać, że ostatnie lata to jest bardzo trudny czas dla nauczycieli. Jakby nie patrzeć, są cały czas obciążeni, pracują większość z nich na więcej niż jeden etat i to jest bardzo, bardzo trudne, chociażby ze względu na to, że dzisiejszy nauczyciel to nie jest tylko ktoś, kto edukuje. To jest ktoś, kto się opiekuje, ktoś, kto musi wyłapywać trudne symptomy, ktoś, kto w wielu przypadkach staje się też mediatorem, musi obserwować wszystkie zachowania prewencyjnie, takie, do których może dochodzić. Czasami ci nauczyciele, to nie jest tylko nauczanie, ale to jest całe mnóstwo rzeczy dookoła. Tak. I musimy też pamiętać, że warto im trochę pokazać nowe kierunki, warto im wskazać nową drogę po to, żeby było łatwiej. A wiadomo, że jeśli będzie im łatwiej, to będzie też bezpieczniej dla dzieci, bo będą mieli więcej czasu, więcej energii i siły na to, żeby przeciwdziałać różnym trudnym zachowaniom.
8: I takie sygnały między innymi tutaj z trójmiejskich szkół, przedszkoli do Państwa docierają, tak?
6: Tak.
8: Że to się zmienia bardzo, to wszystko, co...
6: Tak. Nie tylko wystarczy uczyć, ale trzeba być jeszcze cały czas na bieżąco.
8: Rozumiem, że temat sztucznej inteligencji jakoś niebawem też się pojawi na Państwa konferencji.
6: Myślę, że tak, tym bardziej, że we wrześniu szykujemy też lada dzień, już rozpoczniemy zapisy na wydarzenie, na Kongres Zdrowia Psychicznego, który w tym roku będzie nie dwuwydarzeniowe, tak jak dotychczas tylko w listopadzie. Dodajemy jeszcze wydarzenie, które będzie we wrześniu, na samym początku roku, po to, żeby wesprzeć nauczycieli.
8: Pani Dorota Jankowiak-Dąbrowska z Fundacji Pozytywni.
6: Dziękuję.
8: Dziękuję bardzo.
0: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.

0: reklama.
1: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
2: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
5: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
6: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
7: Została ostatnia reklama.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
8: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
7: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku?
9: Długodystansowe chodzenie nocą po lesie w śniegu albo w błocie. Zdecydowalibyście się Państwo na takie wyzwanie? Niektórzy mieszkańcy Trójmiasta bardzo ochoczo uczestniczą w tych cyklicznych imprezach organizowanych przez Gdański Studencki Klub Turystyczny, o którym za chwilę opowiem więcej. Przywitam też Monikę Tarkę, która przyniesie nowy zestaw pytań dotyczący quizu o Gdańsku. Kto się dzisiaj sprawdzi, to się okaże. A poza tym przywitam innych gości, którzy od lat tworzą w Gdańsku rzeczy piękne, lokalne, interesujące. Edyta Stańczyk, rozpoczynamy naszą wspólną godzinę.
10: Co jest grane w Trójmieście?
9: W tym roku obchodzić będzie swoje 58. urodziny Gdański Akademicki Klub Turystyczny. Powstał z pasji w 68. roku, a dzisiaj jest ze mną kolejne pokolenie, które podziela tę turystyczną pasję. Edyta Stańczyk z tej strony, a są ze mną pani Agata Sawicka i pan Marcin Kubiak. Witam bardzo serdecznie.
11: Dzień dobry, dziękujemy za zaproszenie.
9: Właśnie, czy my możemy sobie trochę opowiedzieć o tej działalności klubu turystycznego? Jak on się zmienią na przestrzeni tych lat i tak naprawdę na co dzisiaj stawiacie w klubie?
12: No tak naprawdę zaczęliśmy w 1968. Zaczęło się to jako taka, powiedzmy, organizacja studencka, która była głównie nastawiona na wycieczki, na organizowanie wycieczek gdzieś, gdziekolwiek, bo czasy były takie, że raczej podróżować za bardzo jak teraz możliwości nie było, żeby za granicę polecieć samolotem, cokolwiek. Takie czasy, więc ogólnie bardzo kwitł rozwój tych organizacji studenckich. Właśnie jedno z nich to powstał, początkowa nazwa to było KAKOS i w sumie to się tak rozwinęło. Zrzeszło coraz więcej osób i tak kolejne pokolenia, że tak powiem, przejmowały schedę.
9: Wędrowały sobie.
12: Tak, tak, dokładnie. Mieliśmy tam na początku kilka różnych pomysłów. To były rajdy piesze, które w sumie do dzisiaj przetrwały pod nazwą Rajdy Kursanckie. Zaczęło się to od w sumie początku i my to jakby kontynuujemy. Jest to rajd, który ma też za zadanie między innymi dać trochę radości z podróży w weekend, a przy okazji też szkolić przyszłe pokolenia na osoby, które przejmą te schedę, że tak powiem.
9: Tak, bo prowadzicie te kursy instruktorskie również, prawda?
12: Tak,
9: w ramach swojej działalności. O tym wszystkim sobie za chwileczkę powiemy. Ale macie już za sobą znaną i lubianą imprezę. Pogoda w tym roku dopisała bardzo. Śniegołazy.
11: Tak, w tym roku 21 szlak przebiegał z Gdyni do Gdańska bądź z Gdańska do Gdyni żółtym szlakiem trójmiejskim. Było to, jak się nie mylę, 48 kilometrów. I mogę się pochwalić. Prywatnie były to moje pierwsze śniegołazy, ukończone z sukcesem. Przeszłam całą trasę. Tak jak pani wspomniała, impreza udała się wspaniale, bo pogoda była w sam raz. Jak sama nazwa wskazuje, śnieg był zamówiony, co się nie zdarzało poprzednimi laty. Mieliśmy rekordową frekwencję w tym roku, ponad 200 zapisanych osób. Jeszcze nie jesteśmy w stanie zweryfikować, czy aż tyle osób przybyło na starty, ale wiemy, że śniegołazy pełną trasę przeszło prawie 60 osób. Z naszych danych zgłoszeń wynika. Oczywiście to jest taki plus minus, ale wszystkim, którzy przyszli, chcemy pogratulować. Nadmienię, że jest to też bardzo fajna impreza oprócz sprawdzenia siebie, bo jednak marsz kilkudziesięciokilometrowy w nocy nie należy do najłatwiejszych, a do tego jest to impreza charytatywna. Zbieraliśmy pieniądze na pomorskie hospicjum dziecięce.
9: A w nocy odbywa się ten tak, rajd za każdym razem.
11: Właśnie to... główna atrakcja, że tak powiem, czy coś nietypowego jest to to, że śniegołazy rozpoczynają się wieczorem i dochodzimy do celu, do mety rano.
9: No,
11: po środku
9: pięknie.
11: Trasy mniej więcej, kiedy ekipy z dwóch stron spotykają się po środku trasy, mamy punkt regeneracyjny, ognisko, jest czas, żeby porozmawiać, spotkać się, coś zjeść, ogrzać się i ruszyć dalej.
9: Sama frajda.
12: Tak.
9: Jak to jest? Organizujecie te imprezy, one są dla studentów, czy one są dla wszystkich chętnych gdańszczan i nie tylko?
12: Naszym zamysłem jest to, żeby zebrać jak najwięcej chętnych ludzi. Imprezy są dla każdego, kto jest chętny, żeby sobie pochodzić, pospacerować.
9: Czyli otwarte.
12: Tak, tak, dokładnie. Imprezy są otwarte.
11: Ale przyznam, że w tym roku mieliśmy taki pomysł, żeby troszeczkę, że tak to ujmę, rozruszać studentów, bo zauważyliśmy na przestrzeni ostatnich lat, że liczba osób zgłaszających się na kurs studencki, kurs organizatora turystyki, no nie była zatrważająca i w tym roku postawiliśmy na reklamy, na rozgłos na uczelniach, no bo też wiadomo, że im młodszych uczestników ściągniemy do siebie, tym jest większa szansa, że oni będą długotrwale latami działać w klubie.
9: A dlaczego jest tak małe zainteresowanie, jak państwu się wydaje?
11: Ciężko powiedzieć, też nie chcę wyrokować ani mówić, ale jak wszyscy wiemy, wszystkiego nie ruszając się z kanapy różnych rozrywek mamy po uszy.
9: Dokładnie.
11: I jest to bardzo łatwy sposób na zabicie wolnego czasu, tylko taki też nie do końca produktywny. I my staramy się pokazać, że fajnie czasem, nawet i powiem szczerze, zmarznąć, zmęczyć, zmoczyć skarpety, ale wyjść z domu, bo wtedy mamy szansę przeżyć coś naprawdę fajnego, zadziwić sami siebie, pokonać swoje granice i spotkać mnóstwo wspaniałych ludzi. I dzięki poznawaniu tych nowych ludzi możemy zdobyć zupełnie nowe pasje, niekoniecznie też związane z turystyką.
9: I udaje się zaangażować studentów? Jest jakiś odzew, tak?
12: Tak.
11: W tym roku tak. W tym roku bardzo duży.
9: No właśnie, to może brakowało informacji, bo czasami tak jest, że jak informacja nie dotrze, to ludzie nawet nie wiedzą, nie? Że coś fajnego
12: też,
9: się
12: właśnie w tym roku zauważyliśmy, że najlepiej dla studentów działa reklama bezpośrednia, bym powiedział. W tym roku właśnie postawiliśmy na chodzenie po wykładach, wręczanie ulotek tak bezpośrednio, żeby studenci mieli okazję też porozmawiać z osobą, która zaprasza ciebie na właśnie na wydarzenie, na jakiś spacer, żeby pokazać, że nie jesteśmy nie wiadomo kim, że jesteśmy też takimi samymi ludźmi, studentami, jak właśnie ci, których planujemy zaprosić. No i myślę, że to podziałało. Ogólnie teraz, na ten moment mamy około 30 studentów, myślę, na właśnie tym kursie organizatora turystyki. Można powiedzieć, że
9: jest sukces.
12: Tak, jest sukces.
11: Tak, ja w tamtym roku brałam udział i nas było chyba mniej niż 10 finalnie ukończonych.
9: No
12: tak,
9: proszę.
12: 9 osób ukończyło.
9: Progres jest.
11: Namacalna różnica.
12: Jest duży.
9: Mówiąc o tych urodzinach, to coś szczególnego przygotowujecie z okazji urodzin? Bo to chyba w czerwcu wypada,
12: tak? Tak, dokładnie. Wypada to 12-14 czerwca. W tym roku 58 urodziny. Tak naprawdę szykujemy dokładnie te same atrakcje, co w latach poprzednich. Aczkolwiek, jeżeli ktoś nigdy nie był na urodzinach gdakowych, to wciąż to jest to w stanie zaskoczyć. Wynajmujemy domki. Lokalizacji jeszcze niestety nie jestem w stanie powiedzieć, bo wciąż jesteśmy na etapie rozmów.
11: Negocjacji,
12: dokładnie. Ale jest to, zazwyczaj są to domki i stawiamy przede wszystkim na aktywność na świeżym powietrzu. Organizujemy planujemy przede wszystkim jak najwięcej aktywności ruchowych na świeżym powietrzu. Czasami udaje nam się zrobić mapy dla uczestników, dajemy im kompas i chodzi o to, żeby szukali określonych punktów na mapie, które ktoś pochował.
9: Pani Agata Sowicka i pan Marcin Kubiak z Gdańskiego Akademickiego Klubu Turystycznego.
10: Ciekawe Trójmiasto.
11: W naszym gronie jest bardzo dużo osobowości, bardzo dużo osób i na takich urodzinach nawet można powiedzieć bez planowania. Zawsze znajdzie się kilka osób, które się zgłaszają zupełnie, nie chcę powiedzieć nieproszone, ale z własną inicjatywą wychodzą, że ja mogę poprowadzić jogę, jak będą chętni, ja mogę poprowadzić fitness, jak będą chętni, to ja mogę wziąć kogoś, znaczy kogoś, wszystkich na wycieczkę, albo ja pływam kajakami, więc mogę poprowadzić. Napędzamy sami siebie, można powiedzieć. Tak wychodzi to po prostu
9: spontaniczna, dobra zabawa.
11: Tak. No ja przyznam, że rajdy nasze kursanckie, marsze na orientację, no to w dzisiejszym świecie, że tak to ujmę, są naprawdę przydatną umiejętnością, bo wszyscy teraz gdziekolwiek jadąc, idąc nawet, zwiedzając miasto europejskie i inne, każdego widać telefonem. A czytać mapy mimo wszystko dobrze umieć, bo ta umiejętność, no, mapa, każdy myśli, że to jest takie hop-siup. Dla niektórych tak, owszem, ale jeśli tego się nigdy nie robiło, to widać po naszych rajdach czasem, że ktoś bierze mapę do rąk po raz pierwszy w życiu i są problemy, także zapraszamy.
9: Można się tego nauczyć. Proste na pozór rzeczy, o których się już dawno zapomniało, bo technologia weszła, a które no, warto znać, prawda?
12: Tak.
9: Świetnie, czyli co, zapraszacie w swoje szeregi, zapraszacie państwo do uczestniczenia w tych imprezach, które organizujecie. A nie powiedzieliśmy jeszcze o wszystkim, no bo zaczęłam o tych śniegołazach, bo one się odbyły tu i teraz i cieszyły się dużym zainteresowaniem, ale są jeszcze błotołazy, tak?
12: Tak, dokładnie.
11: Tak, błotołazy, bosołazy latem.
9: No proszę, a błotołazy jesienią organizujecie?
11: Wiosną właśnie.
9: Tak, za wszystko zacznie
11: to. Nie jest dużo błotka.
9: I wtedy fajnie. I to też jest podobny dystans do pokonania?
12: Nie chcemy aż tak bardzo ludzi zamęczyć, jak na śniegołazach, więc będzie dystans troszkę mniejszy. Całą ideą jest to, że jak już śnieg stopnieje, to właśnie, żeby nie przestawać chodzić i taki mały dystans sobie zrobić też właśnie, trochę się w błotku potaplać.
9: I potem latem są bosołazy, tak?
11: W sierpniu, jak tak,
9: po plaży?
12: Tak, dokładnie. Koniecznie. Generalnie pomysł jest taki, żeby wybrać jakieś miejsce na plaży i przejść się po prostu po piasku. Zazwyczaj wieczorem to jest też nocny spacer. Jak już dojdziemy na miejsce, to organizujemy też jakieś ognisko dla uczestników.
9: I chyba spacer kobiet 8
12: Tak.
11: Tak, mamy dużo w kalendarzu pomniejszych wydarzeń jednodniowych, kilkugodzinnych, można powiedzieć, żeby po prostu nie tracić czasu, nie trwonić dni i podtrzymywać tą aktywność fizyczną, niezależnie od pory roku, niezależnie od warunków atmosferycznych, bo trzeba przyznać, że no musi być bardzo ciężko, żebyśmy zmienili termin albo odwołali wydarzenie znienacka. Staramy się uczyć i sami też być przygotowanym na wszystko. Nie ma złej pogody, tylko ludzie źle ubrani.
9: Tak, to jest prawda, świetnie. A jak ten rok się generalnie zapowiada? Co tam ciekawego macie jeszcze w repertuarze? Jakie są plany?
12: Za niedługo zaczyna się babski spacer właśnie, jak wspomniałaś. Będzie to po prostu krótki spacerek tutaj lokalnie, gdzieś na terenie Trójmiasta. Głównie, żeby uczcić Dzień Kobiet. A też przy okazji, żeby się poruszać. Żeby aktywnie ten czas spędzić i w gronie fajnych ludzi. Tydzień później tak naprawdę jest spacerek, który ja organizuję w okolicach Szymbarku. To się nazywa Rajd Idy Marcowe. Taki temat sobie wybraliśmy. Też zaznaczę, że takie nasze rajdy, które robimy, zawsze są weekendowe. Nazywają się rajdy. Może ta nazwa przerażać, aczkolwiek jest to po prostu zwykły spacer. Też jakieś tempo nie narzucamy jakiegoś takiego super mocnego, więc każdy, kto będzie chciał przyjść, się odnajdzie. Zamysłem tego jest to, że idziemy sobie, spacerujemy. Rajdy są tematyczne, więc jest jeden temat. Dookoła tego organizatorzy budują fabułę i też jakieś różne gry i zabawy ruchowe. Właśnie chodzi o to, żeby się poruszać, ale też żeby wczuć się w klimat tego tematu, który akurat jest. Następnie dochodzimy na miejsce. Mamy taką naszą tradycję. Organizujemy wspólną kolację, gdzie każdy po prostu kupuje jeden składnik na kolację. Z tego robimy zazwyczaj kanapeczki albo cokolwiek, kogokolwiek fantazja poniesie, jak jakieś sałateczki, jakieś coś, właśnie żeby się nasilić. Następnie gramy jakieś planszówki i też może czasami jakaś siatkówka albo coś takiego, żeby też właśnie fajnie, miło spędzić czas, co kto lubi. Idziemy spać i następnego dnia wstajemy i właśnie jeszcze zostaje nam dojście do jakiegoś transportu. Jest to fajnie. Bardzo fajne przeżycie. Mnie to bardzo zaciekawiło, jak sam zaczynałem swoją przygodę w Gdaku i no...
9: I połknął pan tego
12: tak,
9: bakcyla.
12: Tak, dokładnie. Potem,
9: fantastycznie, ale też widziałam, że planujecie w kwietniu w jakąś właśnie wycieczkę.
11: Mamy
9: po stoczni.
11: Spacerek po stoczni. Akurat ja jestem organizatorką tego spacerku. Jeszcze nie chcę zdradzać wszystkich tajemnic, bo mam nadzieję na zorganizowanie gościa specjalnego, więc myślę, że to będzie też ciekawostka. Wybrałam taki temat, żeby było niekoniecznie zawsze w lesie i, że tak powiem, w krzakach, tylko coś też z tych naszych trójmiejskich, szczególnie tutaj gdańskich, takich kultowych pozycji, że tak powiem, bo studenci, ja też nie jestem z Gdańska, studenci często są przyjezdni, więc fajnie by było, żeby poznali historię miasta. Jest bardzo ciekawa, także szczegóły wkrótce i serdecznie zapraszam na te wydarzenie. Chciałam jeszcze wspomnieć, że oprócz takich spacerków weekendowych, jednodniowych, mamy cykliczne nasze wydarzenia doroczne. Dwumajówka z Gdakiem, czerwcówka z Gdakiem, Sylwester z Gdakiem. Także u nas się naprawdę dzieje.
9: Tak. Się dzieje. Wszystkie zainteresowane osoby, które chciałyby tam na bieżąco śledzić, co robicie, odsyłamy na waszą stronę, bo przecież macie swoją stronę, prawda?
12: Tak, jak najbardziej.
9: Zapraszamy. Byli ze mną pani Agata Sowicka i pan Marcin Kubiak z Gdańskiego Akademickiego Klubu Turystycznego. Bardzo dziękuję.
12: Dziękuję bardzo.
7: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku?
9: Można ich spotkać w gdańskich przedszkolach, szkołach i w domach seniora. Ludzie i ich psy z Fundacji Dogoterapeutycznej Grupa Enzo prowadzą zajęcia z dogoterapii, prowadzą spacery socjalizacyjne i organizują szkolenia. Ja odwiedziłam Grupę Enzo na Placu Szkoleń na Gdańskiej Zaspie. Odwiedziłam również inne ciekawe miejsca w Gdańsku i spotkałam się z gdańszczanami pełnymi pasji, o czym opowiem podczas naszego dzisiejszego spotkania. Edyta Stańczyk, zapraszam.
10: Co jest grane w Trójmieście?
9: Czworonogi razem z właścicielami, dużo się dzieje. Jest jakieś prawdopodobieństwo, że któryś z tych piesków, który dzisiaj jest tutaj na placu, gdzieś kiedyś w przyszłości będzie wspomagał dogoterapię?
0: Prawdopodobieństwo jest zawsze, natomiast musimy pamiętać, dzień dobry pani, dzień dobry wszystkim, musimy pamiętać o tym, że to jest bardzo długa droga, przygoda, zabawa. Tutaj też musi być chęć wyrażona przez właścicieli, czyli jeżeli właściciel zauważy potencjał u swojego pieska, cechy osobowe. Tutaj mamy wszystkie pieski z tych, które są na szkoleniu, są socjalne, więc jeżeli właściciel chciałby trochę popracować, pobawić się w dogoterapię, to jak najbardziej. Natomiast, tak jak mówię, to jest długa praca przed właścicielem i przed pieskiem. To, co teraz tutaj dzisiaj robimy, to jest kurs podstawowy posłuszeństwa z elementami sportowymi. Czyli właściciele uczą się takich podstaw, taka zeróweczka, jakbym powiedziała, taka zeróweczka szkolna, czyli dostawiamy się do nogi, pieski fajnie uczą się pracować między sobą, no i to jest taki początek. Jeżeli będą chcieli właściciele, tak jak powiedziałam, fajnie dalej się bawić, no to podnosimy poprzeczkę i idziemy dalej. Podchodzimy do egzaminów.
9: Pani Justyna Szeląg-Markuszewska z Fundacji Enzo, z Fundacji Dogoterapeutycznej. Ale zajmujecie się nie tylko dogoterapią, bo również zajęciami edukacyjnymi i jakby wychodzeniem z takiej kynofobii?
0: Tak. Muszę powiedzieć, że zajmujemy się tak, nie tylko dogoterapią. Fajnie, że pani poruszyła ten temat, bo każdy inaczej pracuje, każdy z nas jest inny, pieski też są inne. Natomiast moja przygoda z dogoterapią zaczęła się 8 lat temu. Dużo wcześniej, bo 20 lat temu, od 20 lat szkole pieski, owczarki niemieckie, które zawsze były ze mną w domu. I ta przygoda z dogoterapią, zobaczyliśmy, że fajnie te pieski działają na uczestników, na ludzi. Zresztą ja mówię, że pies zawsze łagodzi obyczaje. Posiadanie pieska, zresztą co druga osoba chyba praktycznie ma pieska jednego albo dwa, to teraz widać. Zawsze przynosi takie ukojenie, więc postanowiłam założyć fundację dogoterapeutyczną, która nazywa się Grupa Enzo. Dlaczego Enzo? Enzo to jest mój pies, owczarek niemiecki. niemiecki, którego niestety pożegnaliśmy w tym roku. Senior wspaniały, który mnie dużo też nauczył, więc od 8 lat powstała grupa Enzo. Teraz mam w swoim stadzie 3 owczarki, białe owczarki szwajcarskie. Connor 9-letni, Lupo 5-latek i Akamu najmłodszy, 9-miesięczny, więc każdy z nich jest inny. Też dużo mnie uczą. Ja się uczę od nich. No i teraz stanowimy taką ekipę, która odwiedza seniorów w gdańskich DPS-ach. Prowadzimy też edukację z psem w szkołach.
9: Zwierzęta generalnie, a psy też w szczególności, tak naprawdę dobrze oddziaływują na naszą psychikę, prawda? Czasami wystarczy, że ten pies się po prostu pojawi. On nie musi nic zrobić. Wystarczy, że jest, położy się.
0: Tak. Jest to bardzo dobry przykład, bo patrząc nawet tutaj na pieski, które są z właścicielami, to nawet samo takie, powiem tak, samo nawet patrzenie na psa, jeżeli ktoś nie ma, a widzę to spacerując, czy codziennie wyprowadzając moje psy, jeździmy do parków, lasów, łąki, spotykamy różne osoby, to nie są uczestnicy dogoterapii. Dużo seniorów spotykamy i powiem szczerze, że zawsze ten taki widzę uśmieszek i rogalik na buziach i często jest tak, to jest niewiarygodne, ale że te osoby już czekają na nas, bo my czekamy, widzimy już państwa samochód, już znają imiona naszych psów i zawsze tam wołają, zawsze trochę też zamienimy zdanie z seniorami, no i czasami te głaski się pojawiają. Także od razu widać i dużo osób też mówi, że aha, no to już mam dobry dzień. Także to naprawdę widać, te emocje. Psiaki też fajnie, psiaki jak gdyby też rozumieją, że u nas bynajmniej, że są w pracy. No i bardzo, mówię, są bardzo fajne, pozytywnie nastawione do ludzi. Chcą pracować, chętne są do pracy, tak, chętne są do pracy.
9: To, o czym pani mówi, chcą pracować właśnie, czyli generalnie są przygotowywane zajęcia. No bo jak sama nazwa wskazuje, dogoterapia, czyli terapia, która ma w założeniu osiągnąć jakiś cel, jakiś efekt.
0: Tak, zgadza się. Natomiast musimy pamiętać, że cel i efekt, w zależności, bo pracujemy z różnymi uczestnikami. Tak, to są osoby z kynofobią, czyli najpierw te zajęcia odbywają się bez piesków. Odwiedzamy seniorów w DPS-ie, prowadzimy grupowe zajęcia w Gdańsku, tak jak wcześniej wspomniałam, więc tutaj już też inaczej są przygotowywane zajęcia. My jesteśmy trochę taką ekipą sportową, mówię o ludziach. Tak, no pieski też, biorąc pod uwagę, że to są owczarki, są to też duże psy, cechy osobowe są takie, a nie inne, że są to psy pasterskie, więc lubią sobie tak poaportować piłeczki, pobiegać, nie są to kanapowce, więc ja też staram się scenariusze zajęć dopasować do uczestników, ale też tak dopasować, żeby nasze psy miały z tego przyjemność. Jeżeli mój pies, który Connor, który jest bardzo aktywnym psem, miałby leżeć przez 45 minut, no to on byłby bardzo zmęczony. On by uleżał, tak, bo oczywiście psy są wyszkolone, dostosowane do zajęć, do dogoterapii, mają certyfikaty. Natomiast fajnie, jak ja mówię, jednak wzmacniajmy to, co te pieski nam oferują. I dla mnie jest tak, i myślę, że też dla moich psów, obserwując, lepsze, jeżeli one fajnie podczas tych zajęć dogoterapii, tak samo mówię o uczestnikach, nie? To dwie strony muszą coś wynieść. Tak. I pies jest wtedy i motywatorem, jedna i druga strona jest zadowolona. Ten pies też chętniej chodzi, bo jeżeli wypalimy takiego psiaka, no to tak naprawdę 2-3 miesiące ten pies odmówi mi pracy. Więc tutaj tak naprawdę no ja mówię, że zawsze trzeba z serduchem podchodzić do tego i z głową, tak? Wszystko tak mieć przygotowane, wszystko pod nasze psiaki, bo pamiętajmy, że każda rasa jest inna, cechy osobowe naszego psa, no i nie ma jednego, tak jak mam, nie ma jednego scenariusza, który powielam. Bo tak jak powiedziałam, każdy z naszych uczestników jest inny. Ja też chcę, żeby jednak te spotkania coś przyniosły.
10: Z mikrofonem Przestrój Miasto.
9: Justyna Szeląg-Markuszewska z Fundacji Enzo, z Fundacji Dogoterapeutycznej. Słyszymy o takich złych praktykach dogoterapii, prawda? Więc czego nie robić, czego unikać? Co nie jest dobrze jednak widziane. Może nie do końca jest ta dogoterapia, tylko tak, nie wiadomo co.
0: Stereotypem takim jest, że dogoterapia, przynajmniej kiedyś tak było, że jest to leżenie na piesku, unieruchamianie pieska. Ja osobiście mogę powiedzieć, czego my u siebie nie robimy, więc na pewno takich rzeczy nie robimy. Na pewno przed zajęciami uczulam uczestników, opowiadam o pieskach, jaką istotą jest pies, nawet wśród seniorów, i to naprawdę się dzieje, że wszyscy wiedzą, tak, na co zwracać uwagę, na mowę ciała psa, więc to zależy też od dogoterapeuty, jak poprowadzi te zajęcia. Ja też jestem trenerem, instruktorem szkolenia psów i behawiorystą, więc wydaje mi się, że każdy dogoterapeuta też powinien odrobinkę mieć takie podstawowe informacje. To bardzo dużo nam daje. Poza tym też powiem tak, często takie nieznajomość, wydaje mi się, pracy powoduje, że nie wiemy, może tak, za mało praktyki. Powoduje to, że jednak nie wiemy, co zrobić z tym pieskiem na zajęciach. I tak jak powiedziałam, to jest długa droga przygotowania. Przygotowania nie tylko pieska, ale też dogoterapeuty.

0: jedna osoba, bo takie zajęcia też się u nas zdarzają. Przychodzą właśnie, tak jak wcześniej wspomniałam, dzieci, które mają kynofobię. To też te zajęcia nie wyglądają tak, że ktoś, wiadomo, że kynofobia, ale te zajęcia wyglądają w ten sposób, że przygotowujemy, opowiadamy takiej osobie o psach, pokazujemy, co te psy nam oferują, czyli co możemy robić z psem. I tak naprawdę to też pokazuje, że u nas po 4-5 takich spotkaniach te dzieci się przełamują i takie pytanie pada, a czy mogę przybić piątkę z lupem, a czy mogę mu rzucić piłkę? No tak, oczywiście. I te dzieci już też wcześniej, przez to, że taką edukację zastosowaliśmy, też wiedzą, że tak, nie mogą na przykład od tyłu zachodzić psa, przyduszać, tylko się pytają, okej, fajnie, jak podziękować pieskowi? Przybijasz piątkę. Jak można podziękować pieskowi? Ładujesz grę edukacyjną. Więc absolutnie nie robimy takich rzeczy, że przyduszamy pieska, czy kładziemy się na piesku. To absolutnie nie. Nie, wyczesywanie absolutnie nie. To są zabiegi pielęgnacyjne, które tylko i wyłącznie powinien robić właściciel. Jeżeli chcemy wyczesać pieska, to mam taką propozycję, bo u nas to się bardzo sprawdza już od 8 lat. Kupiliśmy 6 pluszaków w Ikei różnych rozmiarów.
1: I można
0: 6, tak, szczotek i wtedy dzieci mogą. I to się fajnie sprawdza. Mhm. Tak, mój pies leży przy mnie. Każde dziecko ma swojego pluszaka. I się fajnie sprawdza. Tak, można. I wszyscy są zadowoleni.
2: Jesteście tutaj taką większą ekipą. Każdy z was pracuje z inną rasą tak naprawdę, bo pani z białasami, koleżanka słyszałam z goldenami.
0: Tak. Nasza ekipa to są osoby, które mają psy, które pracują z psami i gdzieś tam jak gdyby mamy swoją, ja mówię, pasję, którą cały czas rozwijamy. Tutaj pani Monika jest czynną zawodniczką obidance. No ja z racji tego, że jestem taką pasjonatką białych owczarków szwajcarskich, no to mam te moje białe 3 futra. Są jeszcze osoby, których tutaj nie ma na placu. Tamte osoby akurat nie mają piesków, miały kiedyś. I tak podążamy tą naszą pasją, dzielimy się pasją i miłością.
1: Wiedzą.
0: Tak, staramy się.
2: A w tych gdańskich ośrodkach, to już wiem, że bywacie państwo w domach pomocy społecznej, gdzie jeszcze?
0: Jesteśmy w Caritasie, na Ujeścisku, zajęcia dla dzieci. Odwiedzamy szkoły publiczne, tam prowadzimy edukację z psem, już dla większej ilości, dla klas. Jesteśmy otwarci i staramy się naprawdę tą naszą pasją dzielić się i jeśli tylko możemy, no to jeżeli mamy taką możliwość, to robimy. Jesteśmy też, tak jak wspomniałam, na festynach, na półkoloniach. Latem są fajne półkolonie organizowane, więc też tam bywamy i prowadzimy sportowe zajęcia z psami, czyli dzieci rzucają aporty, psy aportują do wody. Jeżeli tutaj jesteśmy, mieszkamy nad morzem, więc mamy taką możliwość, wykorzystujmy to, tak? Nie tylko siedzimy w sali, jeżeli jest fajna pogoda, to nawet jesienią wychodzimy z uczestnikami, później wracamy do sali i z tym psem razem pracujemy. My też odwiedzamy osoby w DPS-ach, robimy zajęcia, prowadzimy grupowe, ale też prowadzimy dla pensjonariuszy, którzy leżą w pokojach, tak? Takie odwiedziny na przykład 5 minut tylko trwają. To jest bardzo ciężka praca dla psa. No też szpitalne zapachy. Pies to wszystko czuje, odbiera, więc dlaczego pies powinien mieć certyfikat? Między innymi dlatego, tak? Że ten pies jest też już przygotowany. Nie tylko pod kątem wyszkolenia, tutaj znajomości komend, współpracy z przewodnikiem, ale też ten pies, temu psu nie przeszkadzają zapachy. Zapraszam na naszą stronę, Fundacja Dogoterapeutyczna Grupa Enzo w Gdańsku. Z miłą chęcią podpowiem, wspomogę.
2: Bardzo pani dziękuję za poświęcony czas.
0: Do zobaczenia.
3: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku? Audycja rozrywkowa.
4: Monika Targa, witam serdecznie. Zapraszam państwa do quizu o Gdańsku. Znów pojawi się tym razem ochotniczka, która mam nadzieję z przyjemnością odpowie na 5 pytań dotyczących właśnie Gdańska. No i wygra gadżety radia. No i właśnie, co jest ważniejsze? Czy te gadżety, czy może satysfakcja z tego, że dużo się wie o mieście Gdańsku? O to pytam się dzisiaj pani Ewy. Dzień dobry, witam pani Ewo serdecznie.
5: Dzień dobry.
4: No to jak to jest z tym quizem?
5: No myślę, że satysfakcja jest

0: jest bardziej długotrwała i...
1: Bardzo dobra odpowiedź.
0: Myślę, że jest ważniejsza.
1: A jaka jest pani historia związana z Gdańskiem?
0: Generalnie moja historia jest taka, że oryginalnie nie jestem z Gdańska, ale przyjechałam tutaj, ponieważ mój chłopak jest Włochem i akurat jest z takiego mniejszego miasta, bo jest w Sardynii. Aha. I poznaliśmy się w Cagliari. No i jak się tutaj przeprowadził, to Warszawa okazała się być trochę za duża, więc stwierdziliśmy, że Gdańsk to będzie nasze miasto.
1: Trochę za duża i trochę za daleko od morza, prawda? Skoro z Sardynii,
0: to myślę,
1: że bliskość morza jest dla niego ważna.
0: Tak. Chociaż to morze jest trochę inne.
1: Przede wszystkim mniej słone i mniej ciepłe też z drugiej strony. Ale równie piękne, równie piękne. No to już znamy pani historię, bardzo ciekawą zresztą, skąd inąd. No to pewnie razem uczycie się trochę tej historii Gdańska, prawda? I zwiedzacie miasto. No dobrze, no to przed panią 5 pytań. Oczywiście nie na wszystkie trzeba dobrze odpowiedzieć, więc proszę się nie przejmować i nie stresować. Zwłaszcza, że niektóre mogą być dosyć wymagające, jeżeli chodzi o wiedzę. No to uwaga, pytanie pierwsze dla pani, pani Ewo. Które z muzeów w Gdańsku poświęcone jest historii II wojny światowej? Czy Muzeum Narodowe w Gdańsku, Muzeum II wojny światowej, czy Europejskie Centrum Solidarności?
0: To jest Muzeum II wojny światowej.
1: Tak, ale to było proste, prawda?
0: Tak.
1: To było wiadomo, na którą odpowiedź postawić. Warto wiedzieć, że w tym muzeum nasz kraj jest przedstawiany jako państwo będące strażnikiem pamięci Europy i świata o tych latach II wojny światowej, czyli 1939-45. Bardzo ważne miejsce, nie tylko na mapie Polski, ale i Europy. No to dobrze, pytanie drugie, troszkę już trudniejsze. Jak nazywa się jeden z największych ośrodków kulturalnych w północnej Polsce, zlokalizowany w Gdańsku? Czy Teatr Wybrzeże, czy Opera Bałtycka, czy Gdański Archipelag Kultury?
0: No to jest Gdański Archipelag Kultury.
1: Tak, pewnie pani była na niejednym z koncertów czy spektakli nich organizowanym, oczywiście. Zresztą nie tylko to, oni też zajęcia edukacyjne organizują, prowadzą teatr leśny we Wrzeszczu, lodowisko miejskie również, więc oni naprawdę mają bardzo dużo różnych aktywności. Brawo, idzie nieźle, oby tak dalej. Pytanie trzecie. Który z gdańskich zabytków jest dawnym budynkiem poczty, który odegrał ważną rolę w obronie Gdańska we wrześniu w 1939 roku? Czy Poczta Główna, czy Poczta Polska w Gdańsku, czy może Poczta Królewska?
0: No tutaj już się robią schody, ale...
1: Właśnie.
0: No, ale chyba stawiałabym już na Pocztę Polską.
1: Poczta Polska w Gdańsku, tak. Bardzo dobrze pani stawia, oczywiście. Zresztą w ogóle to jest jedno z pierwszych starć zbrojnych II wojny światowej, prawda, poza Westerplatte i takie bardzo znane. Zwłaszcza, że pracownicy poczty mieli bronić tej placówki przez 6 godzin, a wytrzymali 14. Brawo. No to czwarte pytanie. Które z gdańskich osiedli jest znane z historycznych spichlerzy i bliskości Motławy? Czy Wrzeszcz, czy Wyspa Spichrzów, czy Oliwa?
0: To ja szczerze powiem, nie jestem pewna. Może Oliwa?
1: Nie, trzeba było się nazwą kierować. Wyspa Spichrzów.
0: Boże, rzeczywiście.
1: No i chyba się pani nie skupiła, słuchając pytania.
0: Nie.
1: Także chodzi o Wyspę Spichrzów, utworzoną w 1576 roku po przekopaniu kanału Nowej Motławy. Tam było aż 340 różnych spichlerzy, więc no chciałoby się aż przenieść w czasie, żeby to wszystko zobaczyć, bo to pewnie pięknie wyglądało. Z drewna, cegły, gliny, kamieni, to wszystko było zbudowane. No i praca oczywiście w tych spichlerzach szła non-stop. No dobra, no jedna z kuchni, nie przejmujemy się tym. Czas na ostatnie, piąte pytanie. Jest pani gotowa?
0: Tak.
1: Jak nazywa się Festiwal Kultury Żydowskiej w Gdańsku? Dwa brzegi, zbliżenia czy szalom?
0: Tutaj stawiałabym na dwa brzegi.
1: To nie są dwa brzegi, to zbliżenia. Pierwsza edycja była w 2013 roku. Ale nie szkodzi. 3 na 5 to też nie jest źle, bo więcej było dobrych odpowiedzi niż złych. Więc oczywiście otrzymuje pani gadżety radia. Gratuluję serdecznie.
0: Dziękuję.
1: A druga nauka płynie z tego taka, że warto po prostu dalej zwiedzać Gdańsk i interesować się, prawda, jego historią i zabytkami. Zwłaszcza, tak, że są bardzo ciekawe, jak słychać z tych naszych quizów.
0: Tak, myślę, że jeszcze mamy trochę lekcji do odrobienia tutaj.
1: No, na pewno, na pewno. Pozdrowienia w takim razie dla Włocha, który mieszka w Gdańsku. Wszystkiego dobrego i bardzo dziękuję za udział w quizie.
0: Dziękuję, dziękuję bardzo.
1: A ja zapraszam oczywiście kolejnych słuchaczy radia do tego, żeby sprawdzili swoją wiedzę o Gdańsku w naszym quizie. Zgłoszenia przyjmujemy przez naszą stronę internetową.
2: Audycja rozrywkowa.
3: Gdańskie Południe ma swoją bibliotekę o wdzięcznej nazwie Dobry Moment. Nowy obiekt znajduje się na ulicy Łódzkiej i poza dobrą książką oczywiście ma ten atut, że oferuje również taką przestrzeń dla lokalnej społeczności. Ale o tym za chwileczkę porozmawiam z moim gościem, panem Jarosławem Zalesińskim, dyrektorem Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku. Edyta Stańczyk z tej strony. Witam naszych słuchaczy. Witam pana serdecznie.
4: Ja witam bardzo serdecznie zarówno panią redaktor, jak i wszystkich słuchaczy. Dzień dobry.
3: Tak, panie dyrektorze, jest świeżuteńki oddział, przepiękny, zupełnie nowoczesny.
4: Przyjmowaliśmy pierwszych czytelników. Od razu zaspokajam ciekawość wszystkich mieszkańców Gdańska Południe, a uwieściska Łostowic, bo tak się w pełni nazywa ta dzielnica, szczególnie, że biblioteka będzie państwa zapraszać co sobotę do godziny 15, a nie tylko w ciągu tygodnia. Taki przyjęliśmy plan naszej pracy, bo było dla nas oczywiste, kiedy się przyglądaliśmy, jakby to powiedzieć, profilowi demograficznemu mieszkańców tej części Gdańska, że to są często w miarę młode rodziny z dziećmi, że w ciągu tygodnia może być kłopotem znaleźć dość czasu, aby się do biblioteki jakoś tam dostać, choć pracujemy w ciągu tygodnia do godziny 19, więc sobota zapraszamy również. Nazwa może dziwić, ale staje się czytelniejsze, gdy po pierwsze zwrócić uwagę na to, że osiedle, które jest jakby bezpośrednim otoczeniem tej nowej filii bibliotecznej w Gdańsku, osiedle może to troszkę precyzyjniej zlokalizujemy, bo ulica Łódzka nie każdemu może mówi wystarczająco wiele, ale kiedy powiemy o wielkim skrzyżowaniu, rondzie i węźle komunikacyjnym ulicy Świętokrzyskiej, Hawla i Łódzkiej, no to już jesteśmy w domu.
3: Węzeł tramwajowy.
4: Tramwajowy, tak. Autobusowy, samochodowy. Wszyscy jeżdżący ulicą Świętokrzyską z wdzięcznością wspominają stanie w długaśnych korkach. To się ma zresztą zmienić za jakiś czas, a za lat kilka obok pobiegnie południowa nitka Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, więc wówczas komunikacyjnie ta nasza filia będzie jeszcze znakomiciej dostępna niż to się dzieje dzisiaj. Także tam urzędujemy w osiedlu Moment, no i nazwaliśmy naszą bibliotekę Dobry Moment też nie dla jakiejś naszej fantazji czy kaprysu, tylko każdorazowo staramy się o to, żeby nazwa jakoś się wiązała z charakterem miejsca. I staramy się też o to, żeby to była nazwa, którą proponujemy w porozumieniu z mieszkańcami. Zresztą już wiele lat temu pozmienialiśmy nazwy wszystkich filii bibliotecznych w Gdańsku, bo wcześniej one były pod numerami, a to 13, a to 39. Ja się do dzisiaj tego nie nauczyłem, przyznaję. Więc zaproponowaliśmy, aby wspólnie z czytelnikami korzystającymi na co dzień z danej filii powymyślać nowe nazwy. Czasem są one takie neutralne, no biblioteka na stogach, cóż tutaj można wyfantazjować więcej, ale na przykład jest biblioteka Babielato, której nazwa wzięła się stąd, że od zawsze była ona szczególnie życzliwa wobec seniorów. Podkreślam, szczególnie, a nie w ogóle życzliwa wobec seniorów jest każda nasza biblioteka. No stąd biblioteka Babielato na Przymorzu. Dobry moment, wracając na Łyścisko, to też propozycja, która wynikła z ankiety, jaką zaproponowaliśmy mieszkańcom tej części Gdańska. Tych propozycji było co niemiara. Najliczniejsza grupa opowiedziała się za Dobrym Momentem. No i mamy bibliotekę Dobry Moment. Praktycznie w ciągu jednego dnia, jednej doby przewinęło się przez tę naszą nową bibliotekę ponad 400 osób. Wyszli obładowani książkami. Wszystkich z tych książek wypożyczyli już ponad 1000 przez jeden dzień.
3: Proszę bardzo.
4: 1172 książki.
3: To dobrze rokuje.
4: To dobrze rokuje. Dawno nie widziałem kolejki do Lady Bibliotecznej, a tam widziałem długa kolejka zawinięta kilka razy. Każda z tych osób stojący w kolejce z naręczem książek. Bardzo budujące widoki i też mówiące to, co dla nas było od początku pewną oczywistością, że tego rodzaju instytucja, lokalna biblioteka jest w tej części Gdańska niebywale potrzebna. Wszyscy wiemy, jak to się potoczyło w Gdańsku. Gdańsk Południe niezwykle się rozbudował, tam jest bardzo gęsta mieszkaniowa zabudowa, ale nie ma infrastruktury bardzo wielu usług, w tym usług kulturalnych, tak to nazwijmy. Biblioteka Dobry Moment jest odpowiedzią na te potrzeby i ta statystyka pierwszego dnia, sądzę, że już to przedstawię jako tezę bezdyskusyjną. Takie miejsca są potrzebne. Nie opowiadajmy, że kończy się zainteresowanie kulturą książki i bibliotekami, bo to nieprawda. Mogę też powiedzieć, że w ciągu minionego już roku, czyli 2025, we wszystkich filiach bibliotecznych w Gdańsku zarejestrowanych czytelników było 108 169. Mam bardzo precyzyjne statystyki, jak widać. Ale co to oznacza? To jest ponad 20% mieszkańców Gdańska, dokładnie 22%. 22% mieszkańców Gdańska statystycznie, czyli od tych obywateli Gdańska, którzy tylko co opuścili szpital położniczy, aż po seniorów, 22% dysponuje kartą biblioteczną. Książek wypożyczonych we wszystkich filiach bibliotecznych w Gdańsku w minionym roku było grubo ponad 1 300 000, tam jeszcze z okładem. Myślę, że to są liczby i dane wystarczająco wymowne. Biblioteki są potrzebne, są oczekiwane i ogromnie się cieszymy, że zupełnie nowa filia biblioteczna powstała w tej części Gdańska. Nie ostatnia, bo są już zaawansowane projekty, właściwie projekty zostały już przyjęte i ta inwestycja ruszy lada w Osowej. No to ściśle nie jest może Gdańsk Południe, ale wiemy, że to jest ta część Gdańska, która właściwie jest takim mini miasteczkiem przy mieście i wiemy, że tam mieszkańcy dopominali się o własną bibliotekę, czy własne takie miejsce społeczno-kulturalne w Osowej od nie policzę ilu lat.
3: I teraz jest
4: to się spełni. I to się spełni. Te projekty są już przesądzone. Oczywiście nie będę tutaj ryzykował dat, one są wpisane w harmonogram inwestycji, ale sam wiem po losach biblioteki Dobry Moment, że z inwestycjami rozmaicie, zadowolmy się takim ogólnym stwierdzeniem, że jest to już bardzo, znaczy projekt został już przyjęty, o tak mogę powiedzieć, inwestycja wkrótce ruszy. Jest też zaakceptowany projekt stworzenia w tej części Gdańska, czyli w Gdańsku Południe, znów całkowicie nowej lokalizacji w sąsiedztwie przyszłego Parku Południowego. No, Jasin, tak najogólniej to określając. I tam, proszę sobie wyobrazić, w planach miasta, planach inwestycyjnych leży stworzenie osobnej biblioteki o powierzchni użytkowej 1500 metrów. Żeby to jakoś sobie lepiej unaocznić, powiem, że Biblioteka Manhattan, największa nasza filia, to jest 830 metrów plus 100 metrów tego patio tam dodanego z części korytarza, no więc 900, ponad 900 metrów to jest obecna Biblioteka Manhattan, ta przyszła Biblioteka Południe to 1500 metrów.
3: Imponujące.
4: Perspektywy, imponujące. Mhm. Jest już rozpoczęty remont siedziby biblioteki, a też GAK-u, czyli Gdańskiego Archipelagu Kultury na Wyspie Sobieszewskiej. Ten zabytkowy obiekt przy ulicy Turystycznej, czy już nie służy mieszkańcom, trzeba będzie ze 2 lata poczekać, ale po 2 latach powstanie tam biblioteka. Także od drugiej strony Gdańska też się dzieje. Bardzo mnie tak ciekawiło, jak się sprawdzi nowa biblioteka na Stogach. To studio nagrań, gdzie można uczyć się tworzenia podcastów i je tworzyć. To studio jest oblegane.
3: Bardzo dziękuję.
4: Dziękuję również.
3: Przypomnę, że pan Jarosław Zalesiński, dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku, był moim i państwa gościem.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku? Audycja poradnicza.
3: Druk 3D. Trzeba przyznać, że zrewolucjonizował bardzo naszą medycynę. Dużo się też zmieniło w pracy medyków również w Trójmieście. A dzisiaj moim gościem jest m.in. dr Robert Burdach, ortodonta z Gdańska. Witam pana, panie doktorze.
5: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
3: O tych nowych technologiach my sobie dzisiaj na pewno opowiemy, ale zanim zajdziemy tak daleko, to po prostu proza życia. Porozmawiajmy o tym. Wiem, że nie ma takich statystyk. Nikt tego nie prowadzi tak naprawdę. Ale czy pan ze swojego podwórka może mi powiedzieć, w jakim stanie są nasze zęby? Bardzo pokrzywione, niepokrzywione i z czego to się bierze? Czego pan doświadcza w tym gabinecie, jeśli chodzi o stan uzębienia gdańszczan, mieszkańców Trójmiasta?
5: Trafiają do kliniki i tak naprawdę są świadomi tego, że mają jakiś problem. I są to najczęściej nastolatki, osoby już dorosłe. Z małymi dziećmi bardzo rzadko trafiają rodzice do gabinetów, z tego względu, że są nieświadomi tego, że istnieje jakiś problem. Przychodzą z dziećmi, które mają duże wady, bo zazwyczaj znajomi zauważają, mówią, słuchaj, zobacz, twoje dziecko ma inne zęby niż moje. Albo dzieci między sobą zauważają, że mają jakiś problem. Mamo, mi strasznie wystają zęby. Mamo, dlaczego ja mam szparę między zębami? I w tym przypadku mam do czynienia już zazwyczaj z dużymi wadami i jak najbardziej trzeba podjąć leczenie we wcześniejszym etapie życia. Nie w wieku 20 lat, tylko raczej w wieku 8.
3: Jeśli chodzi o leczenie ortodontyczne w ramach funduszu, no to nie wygląda ono kolorowo, no powiedzmy szczerze, jeśli chodzi o dzieci.
5: Niestety. W Polsce NFZ refunduje aparaty ruchome, natomiast żeby takie dziecko ten aparat w ogóle mogło nosić, musiało być zapisane kilka lat wcześniej na wizytę. I rodzice nie są świadomi tego, że jeżeli zauważą u dziecka problem, pójdą do przychodni, która oferuje w ramach NFZ-u takie aparaty, to nie zostaną przyjęci od razu. I takie kolejki nawet 4-5 lat sięgają w niektórych jednostkach. I tutaj jest problem, bo jeżeli my zapiszemy dziecko w wieku 10 lat na aparat, no to okazuje się, że w wieku 12 lat kończy się refundacja i zostajemy z niczym. Czyli tak naprawdę tracimy czas i moglibyśmy już zadziałać, natomiast jest to tylko wtedy już w ramach prywatnej praktyki medycznej.
3: To gdzie tu jest sens, prawda? A jak to jest rozwiązane inaczej, gdzie indziej, w Europie na przykład?
5: W Europie Zachodniej troszkę inne podejście jest do ortodoncji. Pacjenci się nie boją tego leczenia. Rodzice są bardziej świadomi i chętnie skorzystają z usług, które są refundowane lub są to usługi refundowane przez ubezpieczycieli zewnętrznych. I w tym przypadku leczenie wczesne, czyli aparatami ruchomymi, rozpoczyna się dużo, dużo wcześniej u dzieci niż w Polsce, a aparat ruchomy jest kontynuacją takiego leczenia i to leczenie ortodontyczne aparatem stałym jest krótsze. Nie trwa 3-4 lata w niektórych przypadkach, kiedy mamy do czynienia z dużą wadą, ale to jest leczenie 1,5-roczne, 2-letnie maksymalnie i kończy się super sukcesem, uśmiechem tak zwanym Hollywood Smile, bo każdy chce mieć teraz Hollywood Smile, chce być piękny, pięknie się uśmiechać, bo uśmiech jest wizytą.
3: Dokładnie, to jest prawda, to jest bardzo ważne. Czy jest szansa na to, żeby u nas to wszystko jakoś poszło w trochę inną stronę, tę bardziej pozytywną jeszcze, jeśli chodzi właśnie o leczenie ortodontyczne dzieci?
5: Tak, to idzie w dobrą stronę. Generalnie w Polsce bardzo to się zmieniło. Na przestrzeni kilkunastu tych lat, w których ja pracuję, zauważyłem taką tendencję, że w Polsce aparat stał się modny. On jest wyznacznikiem statusu majątkowego. I kolorowe gumki robią furorę. I nastolatki, jak kiedyś się wzbraniały przed, mówiły, że mają żelastwo w buzi, że one nie chcą być zadrutowane, tak w tej chwili wręcz to dzieci zwracają uwagę rodzicom, że potrzebują pomocy, nawet gdy jej nie potrzebują, bo część klasy ma aparat i między sobą rozmawiają, chwalą się tym i wszyscy by chcieli to mieć. No, nie, każdemu da radę to zrobić. To niestety nie są tipsy, bo to mamy do czynienia z medycyną, także jeżeli pacjent wymaga takiej interwencji, to jak najbardziej to robimy. Natomiast jeżeli nie, no to uświadomiamy, że niestety, ale powinien się cieszyć tym, że ma wszystko dobrze.
3: Kolorowe gumki przyciągają, bo tak, nie tak dawno rozmawiałam z panią z dziecięcym stomatologiem, który mówił mi o wypełnieniach różowych na przykład w zębach.
5: Tak, tak. Najlepiej jeszcze jak będą z brokatem.
3: Brokatem. Tak. A gumki też kolor różowy dominuje?
5: Gumki najbardziej popularne to kolor neonowy róż. Z daleka są widoczne. Czasami zakładamy też gumki fluorescencyjne, które świecą w ciemności.
3: Świetnie. Ja myślę, że nieważne jaka, ważne, że jest motywacja, prawda? Do tego, tak, żeby coś zmienić na plus. Po prostu. A z czego się biorą te nasze krzywe zgryzy? O czym my powinniśmy pamiętać? Od czego zacząć? No na przykład jak już jest takie małe dziecko w domu.
5: Tak naprawdę dzieci rodzą się fizjologicznie z wadą zgryzu, zwaną tyłozgryzem, czyli dół jest cofnięty w stosunku do góry. I w ramach rozwoju dziecka, prawidłowego rozwoju i wzrostu, żuchwa zaczyna rosnąć i nadąża za szczęką. I nie mamy żadnego problemu. Natomiast jeżeli my zauważymy, że dziecko dziwnie przełyka, że język pcha między górę a dół, między zęby, że dziwnie oddycha, że ciągle ma otwartą buzię i zęby, które wyrastają, zaczynają zachować się w dziwny sposób, czyli są krzywe lub wyrastają zbyt do przodu, jakoś kładą się w stosunku do języka, wtedy powinniśmy zgłosić się do lekarza specjalisty. Bardzo często jest tak, że przy pierwszym kontakcie u stomatologa, w ogóle przy pierwszych wizytach, takie rzeczy zostają wychwycone i wtedy są kierowani pacjenci do lekarzy ortodontów.
3: Proszę bardzo. Wspomniał pan o tej fizjologii cofniętej żuchwy, bo też jest ta, też pary międzyzębowe. One na pewnym etapie są też fizjologiczne.
5: Tak, tak, tak. Jest tak zwany etap brzydkiego kaczątka. Żeby zostać łabędziem, trzeba urosnąć. Tak samo jest ze zgryzem, bo zęby, kości rosnąc, zęby w nich wyrastają, powstają fizjologiczne szpary i w miarę wzrostu dalszych zębów dochodzi do ich kompensacji, czyli jakby te szpary naturalnie się zamykają. Jeżeli takie szpary zostaną, to mamy do czynienia z tremami w odcinkach bocznych, natomiast jeżeli zostanie taka szpara między dęgami, jest to tak zwana diastema. Bardzo często przyczyną tej diastemy jest przerośnięte wędzidło wargi górnej, o czym też nie wiemy i często dzieci chodzą przez wiele lat do dentystów. Nikt nie pod tą wargę nie zagląda, nie spojrzy, no jest szpara, no dobudowujemy kompozytem, ta szpara znowu jest większa, no i pojawia się problem i w końcu coś padnie na pomysł, a może do ortodonty. I tak naprawdę, jeżeli wyeliminujemy to wędzidło na wczesnym etapie życia dziecka, czyli powiedzmy takiego 7-8-latka, podetniemy wędzidło wargi górnej, co nie jest zabiegiem strasznym, strasznie może się nazywa, natomiast jest to bardzo przyjemne i bezbolesne, wtedy tak naprawdę te zęby się spotkają ze sobą i mamy pełen ładny uśmiech.
3: Czyli pamiętamy nie tylko o wędzidle podjęzykowym, ale również o wędzidłach wargi górnej, dolnej. Są jeszcze chyba inne, prawda?
5: Tak, trochę jest.
3: To lekarze najlepiej się na tym znają i na pewno wytłumaczą, czy wszystko jest w porządku, czy nie. To, na co pan zwrócił uwagę, panie doktorze, w gabinecie, jak trafiają nasi mieszkańcy do pana, to czego jest najwięcej? Nie wiem, tyłozgryzy, przodozgryzy, może pojawiło się coś, czego wcześniej nie było?
5: Zdecydowanie tyłozgryzów. Zdecydowanie tyłozgryzów jest najwięcej. Ja pracowałem przez wiele lat jeszcze w Wejherowie, oprócz Gdańska. I tam tak naprawdę 60% pacjentów to były tyłozgryzy. To jest tak z mojego doświadczenia. Nie wiem, może tak do mnie tylko trafiali. Może u innych kolegów jest inaczej, ale tak, zdecydowanie tak. I to były tyłozgryzy, które bardzo łatwy sposób się leczyły, bo to były dzieci w czasie wzrostu, więc mogliśmy zastosować i leczenie aparatami ruchomymi, i aparatami stałymi, łączonymi z innymi aparatami, żeby w jak najmniejszym stopniu ingerować w łuki zębowe w sensie usuwania zębów. Bo kiedyś taką podstawową metodą leczenia tyłozgryzu była ekstrakcja zębów czwartych. Natomiast jakby z czasem zaobserwowano, że jednak to nie jest dobre, dlatego że wargi tracą podparcie, no i niestety wcześniej wyglądamy starzej. A dzisiaj no, dążymy do tego, żeby wyglądać długo młodo.
3: To prawda. I ja mam jeszcze taką prośbę, żebyśmy wytłumaczyli naszym słuchaczom, na czym polega ten tyłozgryz, czym on się charakteryzuje?
5: Tyłozgryz charakteryzuje się tym, że dolne zęby są cofnięte w stosunku do górnych. Czyli jeżeli patrzymy na pacjenta, to widzimy, że jakby ten dół nam ucieka, góra wystaje, a dół się cofa.
3: Tak? Czyli żuchwa jest cofnięta.
5: Żuchwa jest cofnięta, tak.
3: Rozumiem. No to teraz wszystko jasne, bardzo, bardzo obrazowo. Czyli jeśli chodzi o tyłozgryzy, zwłaszcza na tym wczesnym etapie, to tak jak doktor mówi, to nie jest jakoś bardzo problematyczne do wyleczenia ortodontycznego.
5: Tak, tak, tak. Aparaty ruchome świetnie sobie dają radę. Problem tutaj jest taki, że dzieci nie chcą nosić tych aparatów.
3: Właśnie.
5: I tu się pojawia taka ściana między dzieckiem a lekarzem i no, największą rolę w tym leczeniu odgrywają rodzice, bo dorosłemu jesteśmy w stanie wytłumaczyć, dorosły przychodzi do lekarza już z problemem, jest tego świadomy i chce to wyleczyć. Natomiast dzieci stawiają opór, duży opór. Im to wszystkim przeszkadza, one nie chcą tego nosić, nie chcą w tym spać. Różne triki stosują, żeby oszukać przede wszystkim rodziców, bo lekarza niestety oszukać się nie da. Rodziców oszukują, chowają pod poduszkę, rano szybko zakładają, zanim mama przyjdzie do pokoju i przychodząc do gabinetu, powiedzmy za 8 tygodni wizyty kontrolną, efektu nie ma. Dobrze, umówmy się. Pierwsza kontrola może efektu do końca nie być, no dziecko się uczy, ale jeżeli mija kolejny miesiąc i kolejny i go nie widać, a aparat przestaje pasować, bo mama go poszerza, bo tam jest taka specjalna śruba, którą rodzice rozkręcają, czyli aparat rośnie, ale dziecko nam nie rośnie i aparat spada i wiemy, że już tutaj niestety, ale rodzic nie dał rady i trzeba takich rodziców nauczyć, pokazać, wytłumaczyć, jak można sobie z tym poradzić, jak dzieci zachęcić i bardzo często się to udaje. I wtedy jakby jesteśmy już w połowie sukcesu. Tylko potrzeba czasu. Czas tutaj tak naprawdę gra największą rolę.
3: Świetnie. A jeżeli to dziecko w ogóle odłoży ten aparat, to potem co pozostaje? Potem już tylko stały aparat.
5: Aparat stały, a czasami jeżeli to są wady genetyczne, to nie mamy do czynienia z tyłożuchwiem, czyli żuchwa nie urosła pod wpływem genów. W genach mamy zakodowane różne rzeczy. Też zakodowane mamy wady zgryzu i to niekoniecznie po rodzicach, możemy dostać to po dziadka w spadku. I jeżeli ta żuchwa została zakodowana na taki bardzo mały wzrost i widzimy, że tutaj jest oprócz wady w zakresie zębów, wada w zakresie kości, no to niestety już czeka pacjenta zabieg operacyjny. Tutaj sam aparat niestety nie pomoże i nie jesteśmy pacjenta w stanie wyleczyć, bo aparat ma też swoje możliwości, a działamy w ramach anatomii i fizjologii. O tym nie zapominajmy. O tym często zapominają pacjenci, że nie jesteśmy cudotwórcami i nie jesteśmy w stanie przeskoczyć fizjologii i anatomii pacjenta. Jakby nie możemy szkodzić, my mamy pomagać w ramach tego, co zastaliśmy.
3: Proszę bardzo, czyli tak, zabiegi chirurgiczne również przy wadach zgryzu. A kiedy do ortodonty z dzieckiem? Kiedy jest ten pierwszy moment, kiedy powinniśmy już pójść, kiedy nie jest za wcześnie, za późno?
5: Tak naprawdę dziecko koło 7-8 roku życia ma zazwyczaj już 4 siekacze na górze, zęby 6. Te dzieci już jednak nie boją, chętnie siądą na fotelu, otworzą buzię, mimo tego, że my nie używamy żadnych tak naprawdę narzędzi przy tych dzieciach. Właściwie tylko rękawiczki zakładamy, oglądamy te dzieci, a bardzo często jest tak, że dzieci bardzo bojące się siadają u rodziców na kolanach, rodzice odchylają wargi i my tylko oglądamy. Ja nie muszę tego dziecka nawet dotykać, żeby stwierdzić, co tak naprawdę tam się wydarzyło. Oczywiście zmienia się sytuacja, kiedy ten aparat trzeba wykonać, bo jest wada zgryzu i trzeba zrobić wyciski pod te aparaty. Natomiast w dzisiejszych czasach niekoniecznie nawet te masy, które zawsze dławią, które źle się kojarzą, rodzicom źle się przede wszystkim kojarzą i rodzice popełniają taki bardzo duży błąd, opowiadając, jak to był kiedyś u dentysty, robili mu wycisk, jak to było ortodonty, jak to było źle, niewygodnie, było niedobrze. I te dzieci, mimo tego, że nie mają traumatycznych związań z wizytami u dentysty, od razu zaczynają kojarzyć to z czymś złym. I stąd wynika ich strach. Bo tak naprawdę lekarz ortodonta, który jest ubrany tylko w rękawiczki, który się uśmiecha, który ich przywita i chce z nimi porozmawiać, no nie stanowi dla takiego dziecka zagrożenia. Natomiast rodzice no, nastawiają negatywnie te dzieci i tutaj się pojawia problem, ale też jesteśmy sobie w stanie z tym poradzić.
3: No właśnie, taka chwila refleksji dla nas dorosłych, żeby przemyśleć to, co mówimy przed pójściem w ogóle do lekarza, prawda? Bo mam taką tendencję, nie bój się, to nie boli.
5: Tak.
3: I się
5: tak
3: zaczyna.
5: Nie boli, szczególnie przy aparatach ruchomych. Mhm. Oczywiście przy aparatach stałych mamy duży dyskomfort.
3: To taka porada dla naszych słuchaczy, którzy być może chcieliby się jakoś skonsultować. Czy jest jakaś szansa, żeby gdziekolwiek, na przykład w Gdańsku, udać się na taką poradę pierwszą, bezpłatną chociaż?
5: Bezpłatne porady są w ramach NFZ-u świadczone i na przykład takim ośrodkiem jest Gdański Uniwersytet Medyczny. Zakład ortodoncji, w którym przyjmowani są pacjenci mali, z różnymi wadami, z bardzo poważnymi wadami. Jak najbardziej można się tam udać na wizytę konsultacyjną i zostanie tam pacjent przyjęty, zbadany bardzo dokładnie i na pewno dowie się rodzic w tym momencie, czy potrzebuje dziecko pomocy, czy jeszcze można poczekać.
3: Świetnie, bardzo panu dziękuję za to spotkanie,
5: dziękuję
3: za wiele takich praktycznych informacji.
5: Do widzenia.
3: Do widzenia.
2: Audycja poradnicza. Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
1: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
0: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
2: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Reklama.
4: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
5: To maskotka, ale niezwykła. Gdański słonik Tumbo pomaga dzieciom, które straciły kogoś bliskiego. Mój gość zaprosi na interesujące wydarzenie. Edyta Stańczyk życzę wielu miłych, zasłuchanych chwil z nami.
6: Ciekawe wydarzenie w Trójmieście.
5: Gdański słoni Tumbo to przyjaciel dzieci i młodzieży, które potrzebują mądrego wsparcia po stracie bliskiej osoby. Jest ze mną pani Agnieszka Paczkowska, psycholog, psychoonkolog z Gdańskiej Fundacji Hospicyjnej. I pani Agnieszka opowie nam o tej wspaniałej inicjatywie i o słoniu Tumbo. Dlaczego słoń, a nie jakieś inne zwierzę?
7: No właśnie, słoń się wydaje nieoczywisty, zwłaszcza pomarańczowy słoń o imieniu Tumbo. Natomiast w Fundacji Hospicyjnej dla nas to był oczywisty wybór. Prowadząc Hospicjum Księdza Dudkiewicza w Gdańsku, mocno angażujemy się we wsparcie osób, które odchodzą. Codziennie pomagamy osobom kresu życia. I z tego też względu zajmujemy się rodziną pacjenta też po jego śmierci. Czyli mocno interesujemy się żałobą. I nawiązując właśnie do tego słonia, to no, słonie uchodzą w świecie zwierząt jako za te, które są dobrym przykładem tego, jak można obchodzić się z żałobą. One są stadne, one są wrażliwe na odejście swojego członka, stada. One wracają też po śmierci jednego ze słoni w to miejsce po jakimś czasie, więc można się tam dopatrywać też takiej wrażliwości i rytuałów, które my jako ludzie również mamy. I wzięliśmy sobie tego słonia jako takiego przewodnika, mądrego przewodnika dla dzieci i młodzieży, które zmagają się ze śmiercią bliskiej osoby, no bo też słoń się kojarzy z czymś takim miłym, zwłaszcza ten słoń z trąbą wyciągniętą ku górze, może się kojarzyć z takim szczęściem. To też bywa paradoksalne, jeśli myślimy o żałobie, prawda? Jak po śmierci bliskiej osoby można zbudować się na nowo i jak można odzyskać szczęście. No a to jest przecież cel, prawda? Żeby stanąć na nogi. Więc ten słoń towarzyszy dzieciakom w różnych odsłonach i podczas pomocy psychologicznej, tej indywidualnej, i w naszych książkach terapeutycznych, i podczas szkoleń dla nauczycieli, które robimy, bo staramy się bardzo kompleksowo to nasze środowisko gdańskie, ale też ogólnopolskie przygotowywać do tego, żeby tak jak słonie potrafią przeżywać żałobę, tak dorośli potrafią towarzyszyć dzieciom w żałobie.
5: Dokładnie, bo obok tych naprawdę trudnych tematów rodzą się rzeczy piękne, takie otulające. I chociażby ta forma pomocy, o której pani wspomina, te warsztaty dla dzieci, dla młodzieży, jaką one mają postać, jaką formę, jak często są organizowane? Bo wiem, że chyba teraz już trwają albo będą zorganizowane kolejne warsztaty dla młodzieży chyba, prawda?
7: Tak, naszym celem jest oswajanie śmierci. Śmierć jest nadal tematem tabu.
5: Dokładnie.
7: I wiemy, że dzieci bywają tymi ostatnimi członkami w rodzinie, które dowiadują się o poważnej chorobie swojego bliskiego. I wiem, jako psycholog pracujący na oddziale, czy jeżdżący do domów chorujących dzieci, że nie jest łatwo dorosłym rodzicom, bliskim mówić o tym, że jego brat, siostra albo mama, tata odejdzie. Więc postawiliśmy sobie za cel coś, co się dzieje i co jest chyba ewenementem w skali całego kraju, że to nasze środowisko, że my jako właśnie tworzący Hospicjum Księdza Dudkiewicza, najstarsze to jest hospicjum w regionie, że no, mamy szczególną misję, żeby ludziom pomóc godnie umierać w takim sensie właśnie, żeby nie bolało i żeby osoby w żałobie miały takie poczucie pomimo bólu, że jest nadzieja. Warsztaty, jakie organizujemy dla dzieci i dla nastolatków, właśnie mają mieć taką formułę, która daje też, wprowadza w czasie pokoju, czyli wtedy, kiedy nie dzieje się jeszcze nic złego, nic trudnego, czyli właśnie warsztaty podczas zajęć lekcyjnych w szkole, wprowadzać tą śmierć pod ten dach, do tej klasy, to pojęcie śmierci. Pokazać, że o żałobie można rozmawiać z nauczycielem i że tak naprawdę o trudnych sprawach można rozmawiać w szkole z każdym. I zorganizowaliśmy takie warsztaty, które w Gdańsku ponad 100 szkół organizuje. A jeśli pomyślimy, że w szkołach są jeszcze klasy, to się robi tego bardzo dużo. Gdzie nauczyciele rozmawiają z dziećmi o śmierci, umieraniu na różnych poziomach. Na tyle, na ile się czuje nauczyciel, wychowawca w stanie, tak na ile ma poczucie, że potrafi to robić. Dostają od nas szkoły pakiety takie edukacyjne, scenariusze zajęć i mogą w pogłębiony albo w taki radosny sposób, paradoksalnie, rozmawiać właśnie o tym, co się dzieje, o potrzebach dzieci w żałobie na podstawie znanych bajek, na podstawie różnych gier. Wprowadzamy tą tematykę właśnie po to przede wszystkim, żeby ta warstwa edukacyjna dotyczy tego, żeby ileś razy to słowo śmierć, żałoba padło, żeby uczeń miał poczucie, że z nauczycielem może o tym rozmawiać, jeśli jemu się przydarzy coś trudnego. I ponieważ to w Gdańsku trwa od lat, widzimy, jak to procentuje, jak takie warsztaty, które są masowe, robione właśnie w wielu szkołach, w różny sposób, jak one działają. To znaczy, ludzie przede wszystkim dowiadują się, rodzice również uczniów, uczniowie, że czasami bywa tak, że w żałobie jest potrzebna pomoc psychologiczna. I widzimy po latach, jak coraz częściej w odpowiednim momencie rodzina z dzieckiem zgłasza się po pomoc psychologiczną, czyli nie za wcześnie i nie za późno. Mamy takie doświadczenia od nauczycieli, informacje, że oni na początku z rezerwą podchodzili do takich zajęć, że rodzice uczniów podchodzili z rezerwą do takich zajęć. Były dyskusje przed laty, czy można o tym rozmawiać, czy nie, czy dziecko sobie poradzi, bo ktoś jest w żałobie, na przykład w klasie, prawda, czy można to poruszać wprost. I po latach te dylematy topnieją. I nauczyciele sami mówią, że oni już coraz odważni i śmielej. I widzą, że uczniowie, jeśli nauczyciel odważnie i śmielej rozmawia i wprost o śmierci, to oni w to wchodzą. Zwłaszcza nastolatki i przedszkolaki. To są takie dwie grupy, które dobrze zachęcone nie mają oporu.
5: Problemy.
7: Więc dzieją się piękne rzeczy i właśnie tak jak mamy to hasło, że dzieci radzą sobie same tylko w bajkach, a na co dzień potrzebują nas dorosłych, to mam poczucie, że to tego dnia przynajmniej rzeczywiście ma miejsce, ale ten słoń pomaga całym rokiem. On jest, nawet napisałam taki artykuł jakiś czas temu, mamo, przynieś mi słonika, właśnie o takim dziecku, które samo powiedziało dorosłemu, że sobie już nie radzi w tej swojej stracie, że potrzebuje jakiegoś wsparcia dodatkowego, nie tylko kochającej mamy i nie tylko uważnej szkoły, no bo tak też bywa.
5: Interesujące rzeczy tutaj nam pani opowiada, bardzo ważne, myślę, nawet kwestia rozmowy o śmierci z dziećmi. Nie jeden rodzic powiedziałby, ja nie wiem, jak ja mam rozmawiać, jak mam powiedzieć dziecku, prawda? Czy tego rodzaju warsztaty prowadzicie też dla rodziców? Właśnie jak rozmawiać z dziećmi o stracie?
7: Tak, zawsze raz w roku staramy się zaprosić dorosłych, domyślę rodziców dzieci, do tego, żeby z nami się spotkali, żeby przyszli do hospicjum. I to dorośli też coraz śmielej zaczynają do nas przychodzić, no bo jeśli ich dziecko z klasą przyszło też do hospicjum, już poza tym 21 listopada, poza dniem Tumbo, o którym przed chwilą opowiadałam, żeby się spotkać z bajką. My też organizujemy całym rokiem takie warsztaty spotkania z bajką dla młodszych dzieci, gdzie one wcielają się w postać ze starych bajek i też w ten sposób rozmawiamy o śmierci i żałobie. Więc ten rodzic, jak to dziecko przyjdzie i opowie, że było w hospicjum na takich warsztatach albo było ze przedstawieniem teatralnym i był spektakl dla jednego widza w hospicjum, bo tylko ten jeden widz, na przykład dorosły u nas na oddziale stacjonarnym, miał siłę i chęć, żeby przyjąć takie dzieci i brać udział w tym teatrze, no to dorosłym czasami mijają opory. Skoro moje dziecko było i jest zaintrygowane, ma 1000 pytań, to może ja też przyjdę. Także dzieją się ciekawe rzeczy, o których ja nawet nie myślałam, że będą się wydarzać, jeśli dotykamy czegoś, co nas dotyczy. Jeśli dotykamy tematu tabu i powoli go rozbrajamy, to się okazuje, że każdy chce o tym rozmawiać.
5: Wspomniała pani o tych warsztatach teatralnych, o tej takiej takiej dramie, która też pomaga nam w takich trudnych sytuacjach. O tych książeczkach, których jest coraz więcej na rynku tak naprawdę. Tak. Książeczki takie o różnych emocjach, trudnych tak, żeby dziecko poznawało swoje emocje, żeby mogło określić, nazwać te emocje. Między innymi książki dedykowane śmierci też się pojawiają. A jak jest z tą śmiercią w przypadku gier i właśnie współczesny świat, multimedia, bo padło tutaj, że są też takie gry dedykowane temu tematowi.
7: Podczas warsztatów z nastolatkami, kiedy robimy razem kolaże, bo też wydaliśmy książkę, której chyba nie ma na rynku polskim, książkę dla nastolatków o śmierci i żałobie.
5: Agnieszka Paczkowska, psycholog z Gdańskiej Fundacji Hospicyjnej.
6: Tydzień w Trójmieście.
3: Nowoczesna pracownia pozytonowej tomografii emisyjnej została otwarta w Szpitalu Morskim w Gdyni. Urządzenie znacząco podniesie możliwości zaawansowanej diagnostyki onkologicznej na Pomorzu, przekonywali kierownik Zakładu Medycyny Nuklearnej Krzysztof Łuka i marszałek województwa Mieczysław Struk.
8: Kolejny etap rozwoju naszej diagnostyki, nowe możliwości. Możemy wykrywać wczesne stadia rozwoju nowotworów, wykrywać przerzuty. Ta maszyna również pozwala na precyzyjne planowanie tej radioterapii.
9: To oznacza, że 1200 osób rocznie nie będzie mogło przejść szybkie badania.
10: Po postępowaniu konkursowym szpital będzie mógł wykonywać te świadczenia w ramach kontraktu z NFZ. Natomiast i dzisiaj może to robić w ramach szybkiej ścieżki onkologicznej, nie posiadając bezpośrednio kontraktu na świadczenia ze skierowania na PET.
3: Zapewniał dyrektor Pomorskiego Oddziału NFZ Jacek Pilarczyk. Stworzenie pracowni PET w Gdyni kosztowało ponad 40 milionów złotych. 8 osób usłyszało zarzuty w związku z korupcją podczas szkoleń o ochrony osób imienia. 7 podejrzanych odpowie za wręczenie łapówek. Dyrektorowi 2 niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego w Gdańsku, Stanisławowi Z., zarzucono 7-krotne przyjęcie łapówek i poświadczenie nieprawdy w dokumentach. Po ponad 20 latach przerwy przywrócone zostały regularne połączenia pasażerskie na linii kolejowej między Somoninem a Kartuzami. To 17 par pociągów kursujących we wszystkie dni powszednie. W weekendy pasażerowie muszą jeszcze korzystać z autobusowej komunikacji zastępczej. Tymczasem Szybka Kolej Miejska w Trójmieście świętuje 25-lecie istnienia jako samodzielna spółka. Jej historia jako najważniejszego przewoźnika na wybrzeżu sięga jednak połowy ubiegłego stulecia. Jubileusz to okazja zarówno do podsumowań, jak i zapowiedzi dalszego rozwoju. Paweł Radzewicz.
11: SKM-ka, która każdego dnia przewozi ponad 100 tysięcy pasażerów, nazywana jest komunikacyjnym kręgosłupem Trójmiasta, w ciągu kilku lat ma szansę zająć jako operator między innymi planowaną nową linię na południe Gdańska, mówi prezes Eugeniusz Manikowski.
12: Tabor z myślą o tym już marszałek, można powiedzieć, zabezpieczył. Wartość dodana dla systemu jest taka, że jest kolejny dopływ pasażerów, więc wzrost efektywności funkcjonowania transportu w aglomeracji. Jakby nie patrzeć, ta maszyna po prostu pędzi w Trójmieście i się nie zatrzyma.
11: Będzie też coraz nowocześniejsza, ale niekoniecznie szybsza, rozkłada ręce dyrektor Kamil Długiński.
13: Oczywiście są możliwości techniczne, żeby podnieść prędkość. Natomiast trzeba zauważyć, że nasze przystanki są na tyle gęsto zlokalizowane, że zanim ten pociąg się rozpędzi, trzeba będzie zaraz hamować, więc uzysk na linii kolejowej będzie relatywnie mało dostrzegalny.
11: SKM-ki w godzinach szczytu kursująco 7,5 minuty w ubiegłym roku przewiozły rekordowe 50 milionów pasażerów. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz.
3: Prawie 180 milionów złotych dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej trafi do Gdańska na budowę bioelektrociepłowni na terenie zakładu utylizacyjnego. Instalacja ma zostać uruchomiona w drugiej połowie 2028 roku. Ma przetwarzać rocznie 60 tysięcy ton bioodpadów. Rząd, wojewodowie i samorządowcy wzywają Pałac Prezydencki do przyspieszenia procedury przyznawania medali za 50 lat małżeństwa. Pary muszą już czekać na nie nawet kilkanaście miesięcy, a kolejka do zgody Karola Nawrockiego cały czas się wydłuża, bo wniosków jest coraz więcej, mówi rzecznik wojewody pomorskiej Krystian Kłos.
14: No, na ten moment czekamy na rozpatrzenie wniosków z kwietnia 2025 roku.
3: Na Pomorzu kolejka oczekujących na medal wynosi już blisko 4,5 tysiąca par. Zakończyła się 12. edycja kampanii Rowerowy Maj. Pomysł, który zrodził się w Gdańsku, dziś łączy szkoły i przedszkola w całym kraju. W tegorocznej edycji udział wzięło aż 38 miast i gmin. Tylko w Gdańsku uczniowie i nauczyciele odbyli ponad 1 000 000 aktywnych podróży do szkół i przedszkoli. Zmarła słonica Katka z gdańskiego zoo. Według przedstawicieli placówki była najstarszą słonicą afrykańską w europejskich ogrodach zoologicznych. Miała 56 lat. W Gdańsku mieszkała od 2006 roku.
15: Podsumowanie ważnych informacji z Trójmiasta i Pomorza. Iwona Wyciślok.
4: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
15: Audycja rozrywkowa.
16: Przed nami, proszę Państwa, quiz o Gdańsku. Ten fragment naszego programu znają Państwo doskonale. Zapraszam serdecznie. Monika Tarka, witam. Mogą się Państwo sami sprawdzić, próbując razem ze słuchaczami odpowiadać na pytania dotyczące Waszego ukochanego miasta. A przepytuję te osoby, które kochają Gdańsk albo oczywiście w Gdańsku mieszkają. W tej chwili na linii pani Daria ze mną. Dzień dobry, witam serdecznie.
17: Dzień dobry.
16: Pani Dario, jak mi miło. Co pani robi w Gdańsku? Od jak dawna pani w Gdańsku mieszka?
17: Ja mieszkam od 2 lat. Przyjechałam kiedyś zobaczyć, jakby mi się mieszkało w Gdańsku i tak zostałam już. Mają zupę rybną zawsze.
16: No tak, to też jest dosyć istotne. Pani Dario, przed panią 5 pytań. Jak długo pani mieszka w Gdańsku już?
17: 2 lata.
16: 2 lata. No to o tyle, na tyle długo, żeby już pochodzić troszeczkę, prawda, uliczkami miasta. Trochę się z tym miastem zapoznać. No i sprawdzimy, ile pani rzeczy zaobserwowała, jak dużo się pani dowiedziała. 5 pytań przed panią. Jak powiedziałam, skuchy też są dopuszczalne, także proszę się nie denerwować. Dobrze?
17: Dobrze.
16: No to uwaga. Zaczynamy. Pytanie pierwsze brzmi tak. Jak nazywa się historyczna ulica w Gdańsku, słynąca z pięknych kamienic i kramów z bursztynem? 3 podpowiedzi. Czy to jest ulica Pasieczna, czy ulica Mariacka, czy ulica Mostowa?
17: To jest ulica Mariacka.
16: No jasne. Myślę, że tam pani chodzi oglądać te bursztyny, prawda?
17: Oczywiście. Tak, tak. Bardzo lubię tę ulicę.
16: Pytanie drugie. Który z gdańskich zabytków był dawniej siedzibą władz miejskich i symbolem potęgi miasta? Czy dwór Artusa, czy ratusz głównego miasta, czy wielka zbrojownia?
17: Ratusz głównego miasta.
16: No jak pani idzie jak burza po prostu, jakby pani się urodziła w Gdańsku i wszystko na ten temat wiedziała. Oczywiście, że tak. Warto wiedzieć, że początki ratusza sięgają średniowiecza, był siedzibą władz najważniejszego obszaru Gdańska, nazywanego w XIV wieku głównym miastem. Trzecie pytanie i będziemy na półmetku. Wielu gdańszczan z chęcią opowiada legendy o mieście. Jedną z bardziej znanych jest legenda o gdańskich kochankach. Ich 2 kamienne figury znajdują się na barokowym portalu dawnego domu opieki Szpitala Świętego Ducha. I moje pytanie brzmi, jak ci kochankowie mieli na imię? Czy to byli Krzysztof i Danuta, czy Jakub i Anna, czy Cezary i Wanda?
17: Jakub i Anna.
16: Tak jest.
17: Piękna, ale smutna historia.
16: No właśnie, przypomnijmy ją, bo oboje chodzili do tej samej szkoły parafialnej przy kościele mariackim dla ubogich dzieci. Polubili się razem, dorastali, no i z czasem oczywiście się w sobie zakochali. Chcieli się pobrać, ale ponieważ no, pochodzili z biednych rodzin, nie mieli pieniędzy na ślub, więc Jakub postanowił wyruszyć w morze, żeby zdobyć majątek i Anna przysięgała, że będzie na niego czekać. Nawet 30 lat, no i wiernie czekała. Zna pani tą historię? Czekała
17: tak,
16: wiernie,
17: tak.
16: Czas upływał, ale Jakub nie wracał. Nadeszła starość, uroda przeminęła, Anną się nie miał kto opiekować, więc pozostała jej tylko jałmużna. Stała pewnego dnia pod bramą szewską przy kościele mariackim, wyciągając dłoń do przechodniów z prośbą o trochę pieniążków. I tuż obok niej pojawił się nieznany, niewidziany przez nią wcześniej żebrak, w którym Anna rozpoznała swojego ukochanego Jakuba, który, jak się okazało, podczas rejsu na Morzu Śródziemnym dostał się do tureckiej niewoli i tam doczekał starości. Dopiero wtedy go wypuścili, wrócił do rodzinnego miasta, tak więc odnaleźli się na starość.
17: Bez pieniędzy.
16: No, bez pieniędzy, ale mieli miłość. Nie wiadomo, co ważniejsze.
17: No tak.
16: Taka historia, ale wracamy oczywiście do quizu, bo kolejne pytanie czeka na panią. Pani Dario, Kaplica Królewska, która znajduje się w Bazylice Mariackiej, ma piękne freski i witraże. Moje pytanie brzmi, w jakim stylu jest wykonana? Renesansowym, gotyckim czy barokowym?
17: Ojej, tu się podstawówka kłania. Gotyckim?
16: Nie, nie, to nie gotycki, to styl barokowy. Barokowy, aha, zdecydowanie. Także proszę raz jeszcze iść i koniecznie obejrzeć. Ale to tylko jedna z kucha, nic się nie stało. Ostatnie pytanie przed panią. Gdy chcemy dostać się na gdańskie lotnisko, no to oczywiście możemy pojechać samochodem, możemy wziąć taksówkę, autobus, ale można też dojechać pociągiem. No i właśnie z tym związane jest moje pytanie. Jak nazywa się przystanek SKM-ki przy porcie lotniczym Gdańsk imienia Lecha Wałęsy? Czy to jest Gdańsk port lotniczy, Gdańsk Loty po prostu, czy może Gdańsk Aeroport?
17: Gdańsk, Port Lotniczy.
16: To słychać, że pani leciała, tak, oczywiście.
17: Tak.
16: Warto.
17: Jechałam z KM-ką, tak? Szybciutko.
16: Tak, bo to rzeczywiście to z trasa chyba Gdańsk-Brzeszcz, Gdańsk-Port Lotniczy to niecałe 40 minut, więc tak, faktycznie tak, bez korków, prawda, bez problemów można dojechać. Nie trzeba się też w ogóle o parking martwić. Przystanek jest blisko hali przylotów i odlotów, więc rzeczywiście to jest doskonały sposób, żeby dostać się na lotnisko. No to przelecieliśmy, pani Dario, przez ten quiz. Pani wyszło znakomicie, bo 4 odpowiedzi dobre na 5 pytań. Tak więc oczywiście zdobywa pani gadżety. Gratuluję serdecznie.
17: Dziękuję. No, ale bardzo dziękuję.
16: Chyba satysfakcja jest ważniejsza, prawda? Że się udało. Że
17: no,
16: dużo pani wie.
17: Nowe doświadczenie też.
16: I nowe doświadczenie. No właśnie tak, bo mówiła pani przed wejściem na antenę, że po raz pierwszy jest pani na antenie radia i że to pani pierwszy raz. I jak było?
17: Przyjemnie. Naprawdę. Ale tak intrygujące. Nie wiedziałam, co się wydarzy.
16: No, ale cieszę się, że pani zapamięta to jako przyjemny moment. Bardzo dziękuję. Serdecznie pozdrawiam w takim razie.
15: Audycja rozrywkowa. Aktywnie w Trójmieście.
5: Są tacy ludzie na świecie, którzy potrafią się zanurzyć na jednym wdechu bardzo głęboko. Nawet tak chyba człowiek, który ostatni raz tego dokonał w 2007 roku, zanurzył się tam, ile to było? 214. To był jakiś Austriak. I taka sztuka nurkowania bez oprzyrządowania nazywa się freediving. Edyta Stańczyk, witam serdecznie naszych słuchaczy i dzisiaj właśnie trochę sobie opowiemy o takim nurkowaniu i ze sprzętem, i bez sprzętu, i o różnych fajnych formach spędzania wolnego czasu pod wodą. Jakby pretekstem do tego są moi dzisiejsi goście, których przedstawię. Dzień dobry państwu.
18: Dzień dobry.
19: Dzień dobry.
5: A są ze mną pan Wojciech Pruski i pani Izabela Pruska. Witam serdecznie ze szkoły nurkowej na Kaszubach. Bardzo mi przyjemnie.
18: Mam również.
5: To znalazłam taką informację. Nurkowanie to jest naprawdę taka przyjemność dla każdego.
19: Tak.
5: Że każdy może tego spróbować. Pewnie nie każdy w tym zostanie, ale jest to coś, co możemy zrobić niezależnie od wieku.
19: Minimalny wiek przy nurkowaniu ze sprzętem to jest 8 lat, ale tu ograniczamy się do głębokości maksymalnej 2 metrów, tak? Następny przedział to jest od 10 lat. Te osoby, 10-latki już mogą przejść całe szkolenie open water diver i nurkować maksymalnie do 12 metrów.
5: Dodam, że tak naprawdę jeśli chodzi o to nurkowanie dla dzieci, to są różne fajne formy, bo to nie jest tylko kwestia zanurzenia się, tak? Zanurzają się na określoną, no może to nie jest 214 metrów, no nie. Dużo mniej, ale uczycie też państwo przy okazji jakby prawidłowego oddychania, dysponowania tym, zarządzania tym oddechem pod wodą, może tak?
18: Dokładnie. Jeśli chodzi o nurkowanie bez sprzętu, mamy propozycje dla najmłodszych dzieci, które skończą 6 lat i potrafią pływać. Taką propozycją jest mermaiding, czyli pływanie w syrenim ogonie. To pływanie właśnie odbywa się na bezdechu. Pływanie to jest zarówno dla dzieci, dla młodzieży, jak i dorosłych. Nie ma jakiegoś górnego przedziału wiekowego. Wszystkie te osoby łączy na pewno wspólna chęć zabawy i doskonalenie techniki pływania, jakim jest delfin, oraz doskonalenie swojego zdrowia.
5: No tak, właśnie, bo to jest taka monopłetwa, prawda?
18: Tak, poza tym, że mermaiding to jest fascynująca zabawa, to jest to też wysiłek fizyczny, ponieważ do mermaidingu potrzebujemy monopłetwy. Przez to, że mamy monopłetwę ubraną na stopy, bardzo mocno aktywujemy swoje mięśnie brzucha, jak również ud, pośladków i obręczy barkowej. Poza tym, że jest to wysiłek fizyczny, na pewno dzięki tej aktywności możemy dbać o swój kręgosłup i wzmacniać swoją wydolność fizyczną.
5: No tak, dziewczynki to tak lubią być księżniczkami, prawda, albo syrenkami i tutaj właściwie stwarzacie państwo im taką możliwość, ale to piękne, biorąc pod uwagę fakt, że dzisiaj dzieci mają duży problem z prawidłowym torem oddechowym, chociażby mówi się tyle o tym, że nie potrafią oddychać przez nos, przy zamkniętych ustach. Tak. To myślę sobie, że być może taka forma zabawy jest czymś fajnym.
18: Na pewno oddychanie jest bardzo ważne i zarówno w nurkowaniu ze sprzętem i w mermaidingu. No tutaj w mermaidingu jest to bezdech, tak? Natomiast jeśli chodzi o nurkowanie w sprzęcie, jest ono bardzo spokojne, stonowane. To oddychanie pozwala nam się wyciszyć. pod wodą, złapać odpowiednią pływalność, no i mieć fan pod wodą.
5: A powrócę do tego oddechu pod wodą. Jak my oddychamy pod wodą? W sensie takim, co

0: osiągnąć pod wodą, następuje dopiero wtedy, kiedy my oponujemy swój oddech, tak? Czyli równomierne, równe oddychanie powoduje, że my naprawdę potrafimy zawisnąć pod wodą, ponieważ płuca to jest nasz też, że tak powiem, worek wypornościowy. Jeśli je napełnimy do pełna, no to nasze ciało ze sprzętem wędruje do powierzchni. Jeśli wydmuchamy powietrze bardzo silnie, no to opadniemy na dół. I wykonujemy też w czasie szkoleń takie ćwiczenia, które pozwalają ludziom to opanować. I wtedy, kiedy opanują ten równy oddech, to nurkowanie robi się mega płynne i takie bardzo, bardzo przyjemne.
1: I robicie to Państwo w takiej atmosferze najpierw na sucho, a potem w wodzie? Czy od razu do wody?
0: Na pewno w czasie szkolenia najpierw omawiamy na powierzchni, jak te ćwiczenia będą wyglądać. Omawiamy też znaki nurkowe, ponieważ tak naprawdę, jeśli rozpoczynamy szkolenie, zanurzamy się pod wodę, to do końca zajęć się już nie wynurzamy, ponieważ wszystkie informacje przekazujemy sobie migając. W zasadzie wszystko się dzieje w wodzie.
1: Zazwyczaj nurkowanie czy pływanie w wodę kojarzą nam się z późną wiosną, latem, ale tak naprawdę to jest taka przyjemność, rekreacja czy sport, może bardziej rekreacja chyba, czy pasja, którą można wykonywać przez cały rok. Baseny, prawda, są do dyspozycji. Przez cały sezon właściwie macie pod opieką dzieci,
0: tak,
1: bo zimą one też przychodzą i nurkują, uczą się nurkować.
0: Tak, realizujemy programy dla dzieci, takie cykliczne. Są to spotkania, spotykamy się raz w tygodniu i każde zajęcia są jakąś formą zabawy. To nie jest ciągłe nurkowanie ze sprzętem. Oczywiście robimy wszystko ze sprzętem pod wodą, ale wymyślamy dzieciom różne atrakcje, tak? Jakieś odnajdywanie skarbów pod wodą, czy układanie wielkich puzli pod wodą. Mamy do dyspozycji też fajny basen w Kościerzynie. Oni dysponują basenem, który ma ponad 4 metry głębokości. Jest to typowy basen dla nurków. Mało tego, że dzieci się świetnie bawią w tych basenach takich 4-metrowych. Łatwiej jest też nurkować w głębszym basenie. To dodatkową atrakcją jest wielka szyba, przez którą rodzice oglądają to wszystko, no i wykonują zdjęcia dzieciakom. No, to jest też fajna interakcja.
1: To wrócę właśnie do tego pływania w płetwach z ogonem syrenim. O, tak, właśnie w ten sposób. Dzieci na początku nie mają obawy, no bo mamy jednak złączone nogi. Jak się pozbyć na przykład, jak przełamać ten lęk?
2: Dzieci raczej nie mają obaw.
1: Dorośli chyba bardziej.
2: Dokładnie. Była nawet taka sytuacja właśnie w Kościerzynie, w basenie nurkowym, kiedy podczas kursu razem ze znajomymi pływałyśmy właśnie w syrenich ogonach i tak jak Wojtek wspomniał wcześniej, tam jest szyba, więc dzieci z basenu mogą obserwować pływające syreny. Nabrały się, tak? Stwierdzając, że kurczę, tam chyba faktycznie są te syreny. Przybiegły na górę do nas, mówiąc, że Jezus, widzimy syreny. Mamo, ja chcę pływać tak jak ta syrenka, tak? I ja się wtedy odezwałam, to zapraszam do zabawy. Dzieci myślały, że faktycznie jesteśmy tymi prawdziwymi syrenami i absolutnie nie mają żadnych obaw, żeby ubrać monopłetwę, ubrać ogon syreni, założyć maskę i wskoczyć i poruszać się jak syrenka, bo jakby nie było, to jest takie trochę spełnienie marzeń z dzieciństwa, tak? Bycie tak, tą syreną. Natomiast jeśli chodzi o dorosłych, no to tak jak wcześniej już wspomniałam, jest to też trening dla kobiet. Trening,
1: i też spełnienie marzeń z dzieciństwa.
2: Spełnienie marzeń, tak, dokładnie. Jest to też trening dla kobiet, które chcą dbać o swoją atletyczną budowę, o swoją sylwetkę.
1: Pan Wojciech Pruski i pani Izabela Pruska byli moimi gośćmi dzisiaj. Pięknie dziękuję.
0: Dziękujemy również.
1: Do zobaczenia.
0: Do zobaczenia.
3: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: Nauczyciele WF-u z województwa pomorskiego zostali zaproszeni do dyskusji i wymiany doświadczeń w ramach sieci Ruch ma moc. Właśnie taki program się pojawił.
4: Aktywnie w Trójmieście.
1: Ministerstwo Edukacji przywiązuje szczególną uwagę do tego, jak planować zajęcia z wychowania fizycznego i właściwie jak one są realizowane. Takie są założenia w teorii. My chcielibyśmy się odnieść do tego i przyjrzeć się temu, co dzieje się u nas lokalnie, a mamy taką możliwość dzięki temu, że dzisiaj są ze mną pani Agata Przybyłowska, nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Pozytywnej w Gdańsku oraz państwo piaseczni Sylwia i Bartek z Eskimo Team. Witam was tutaj serdecznie.
4: Aktywnie w Trójmieście.
1: Dzisiaj o tych lekcjach WF-u sobie troszeczkę poopowiadamy, bo tyle się o tym dzisiaj mówi, że musimy te dzieci wyciągać sprzed tych monitorów. Z pani perspektywy, jako nauczyciela WF-u, udaje się to? Jak te lekcje WF-u przebiegają? Czy wszyscy uczniowie w nich uczestniczą? Czy macie z tym jakieś duże

0: duży problem.
1: W naszej szkole, pozytywnej szkole podstawowej w Gdańsku, cieszymy się, że WF, nauczyciele wychowania fizycznego mogą prowadzić już od pierwszej klasy szkoły podstawowej i uczniowie w taki sposób naturalny od samego początku pierwszego etapu edukacyjnego uczą się, w jaki sposób ten ruch ma wyglądać. Uczą się rozgrzewki, w jaki sposób można przygotować się do zajęć, co też zachęca ich później do podejmowania aktywności w czasie wolnym. W naszej szkole nie obserwujemy dużego problemu z aktywnością uczniów na zajęciach wychowania fizycznego. Do szóstej klasy jest w zasadzie bardzo duża frekwencja na zajęciach. Później też siódma, ósma klasa to są takie wybiórcze lekcje, kiedy czasami uczniowie z jakichś powodów jednorazowych nie biorą w nich udziału.
2: Czyli macie na to patent, zaczynacie stosunkowo szybko. I jak to jest w tych pierwszych klasach? To się odbywa w ten sposób, że to są formy jakiejś zabawy ruchowej?
1: To są zajęcia ogólnorozwojowe. Uczniowie uczą się podstawowych aktywności, zaczynając od chwytania piłki, rzucania, nauki biegu, marszobiegu. Wychodzimy z dziećmi też w teren, żeby zaczynać od takich marszy, od spacerowania. Przechodzimy też do marszobiegów. Pokazujemy dzieciom różne formy aktywności na samych zajęciach, różne formy gier i w ten sposób w klasach 1-3 uczniowie zostają bardzo fajnie przygotowani do tego, co czeka ich później w 4., 5., 6. i 7., 8. klasie.
2: Czyli dużo takich naprzemiennych zabaw w takiej współpracy tak naprawdę w ruchu.
1: Zdecydowanie tak, żeby było dużo ruchu, żeby było atrakcyjnie, no i też żeby to była zabawa dla dzieci, bo poprzez zabawę dzieci uczą się bardzo chętnie i bardzo chętnie biorą wtedy udział w tych zajęciach sportowych.
2: To miło słyszeć, że to nie jest tak, że nie pójdę na ten WF.
1: Zdarza się to oczywiście, jednocześnie naprawdę w naszej szkole staramy się, żeby dzieciom pokazywać różne formy, tak żeby ich zachęcać do tego ruchu.
2: Właśnie różne formy aktywności fizycznej. Powiem szczerze, że wiele razy padało to w tym studiu. Od różnych specjalistów słyszałam te słowa. Od ortodontów, logopedów, ludzi pracujących ze słuchem. Każdy z tych specjalistów mówi o tym, jak ważny jest ruch, jak ważne jest usprawnianie wszystkich partii naszego ciała, bo to się przekłada też oczywiście na nasze zdrowie.
1: Fizyczne i psychiczne.
2: Ale to jak jesteście Państwo otwartą placówką, to myślę sobie, że właśnie o tym świadczy fakt, że gościmy tutaj dzisiaj Sylwię i Bartka ze Skimo Team, dlatego że w ramach zajęć z WF-u pojawiła się taka, powiedziałabym, nietypowa forma.
1: Innowacyjna.
2: Innowacyjna, dokładnie. Chyba, nie wiem, na Pomorzu, a może i w Polsce.
3: Pomysł był nasz. Być może ktoś gdzieś na podobny wpadł, ale nie słyszałam o tym. I rzeczywiście pomysł był nasz, pomysł był taki, żeby to, czym zajmujemy się przez tyle lat już, czyli edukacją dzieci, aktywowaniem ich właśnie do aktywności fizycznej, motywowaniem ich do tego, pokazywaniem, że świeże powietrze i ruch na świeżym powietrzu jest czymś fajnym, fajnie wpisało się w to, co powiedziała pani Agata, że szkoła może też w tym uczestniczyć w sposób nieszablonowy. A wiem, że do dzieci warto wyjść z czymś nowym, z czymś ciekawym, co było przełożeniem na to, że na przykład po lekcjach dziecko, po lekcji z psami naszymi wychodzi i mówi, o, taki WF, to super. Aha. Więc to jest dla nas taki bardzo fajny feedback i o to chodzi, żeby pokazać, że ruch na świeżym powietrzu może być właśnie zabawą, nie musi być to taki klasyczny, tylko że nasze psy się fajnie w to wpisują. Nasze psy mogą nauczyć dzieci tego, że nie ma złej pogody, trzeba się po prostu dobrze ubrać, że praca z psami na świeżym powietrzu to nawet nie tylko z psami, ale ogólnie na świeżym powietrzu to jest dużo korzyści dla hartowania ciała, dla higieny umysłu. Wychodzimy ze ścian, jesteśmy na świeżym powietrzu, tak? Łapiemy dużo tlenu, dużo witaminy D, tak? To wszystko ma znaczenie pozytywne.
2: Dodam, że to nie jest jakieś przypadkowe, dlatego że Eskimo Team, to taka rodzina maszerska, powiedziałabym. Wiele lat pracy ze zwierzętami, ale też z ludźmi, z edukacją ludzi. I robicie to nie od dzisiaj, tylko że od jakiegoś czasu zupełnie w takiej fajnej, nowej formie, której do tej pory pory nie było, czyli przyjeżdżacie z psami
3: tak.
2: na boiska szkolne, dokładnie na boisko szkoły pozytywnej i tam dzieci są właśnie angażowane w zajęcia nie tylko ruchowe, jak się okazuje.
3: Szukaliśmy rozwiązań, które wyszłyby do dzieci, bo pierwsza rzecz jest taka, że dzieci do tej pory przyjeżdżały do nas, do Eskimo Team i tam klasa przyjeżdżała na wycieczkę, zresztą to się do dzisiaj dzieje, ale to jest na zasadzie, że klasa musi się zorganizować, załatwić sobie transport, przyjechać do nas i spędzić fajnie dzień. I to jest super. Ale mieliśmy takie poczucie, że no a może by tak wyjść z tym też do dzieci. Może to my się ruszmy, że tak powiem, i przyjedźmy do dzieci. No szukaliśmy osób do współpracy, szukaliśmy szkół, które chciałyby z tego skorzystać. No i rzeczywiście pozytywne inicjatywy z Gdańska Szkoła się na to zdecydowała. No i to fajnie wychodzi, bo to jest taka forma, kiedy to, czym chcemy się podzielić z dziećmi, to, czego chcemy ich nauczyć, przywozimy do nich. Odpada ten element, kiedy klasa musi do nas przyjechać, tylko po prostu mają swoją lekcję WF-u, no i my tam jesteśmy.
2: Ja śledziłam na Państwa stronie te zajęcia z WF-u. Widać, że dzieciaki naprawdę fajnie się bawią. One tam chodzą z psami, biegają z psami, między sobą fajnie współpracują.
1: Tak, zdecydowanie dla naszych uczniów było to bardzo cenne i ciekawe doświadczenie. Było bardzo miło obserwować, jak uczniowie biegali z psami z uśmiechami na twarzy. Byli pełni energii, radośni. No były też takie fajne elementy dla nich. Psy domagały się głaskania, przytulania, co dodatkowo potęgowało tą radość. I myślę, że nasi uczniowie zapamiętają te zajęcia na długo, jako taką fajną przygodę. Warto też powiedzieć, że takie zajęcia z psami zaprzęgowymi też wpisują się w realizację założeń podstawy programowej, bo na tych zajęciach kształtowaliśmy wytrzymałość podczas marszu, marszobiegu, podczas biegu. Myślę też, że dla niektórych uczniów mogli doświadczyć takiej szybkości, dynamiki, która bez psa jest jednak trudna do osiągnięcia. I to jest ta wartość też dodana.
2: I właśnie, jak pomyślane są te zajęcia? W sensie, do których, do jakich klas dedykowane? I co dalej, tak? Czy one się już zakończyły? Czy one będą realizowane?
1: Na tą chwilę w zajęciach brali udział w poprzednim sezonie klasy 1-3.
3: W poprzednim sezonie, tak, na wiosnę tak. Były to klasy 1-3 i każda klasa miała jednorazowo takie spotkanie. W tej chwili są to klasy, ponieważ zaczął się nowy rok szkolny, 5-7, a wiosną wracamy do klas 8 i klas 0-1. Aha. Czyli wszyscy uczniowie ze szkoły dokładnie. Będą mieli możliwość uczestniczenia w tych zajęciach.
2: Wszyscy są zaopiekowani.
1: Wszyscy są zaopiekowani i u wszystkich obserwujemy taką samą radość i takie samo zadowolenie, duże zaangażowanie do takiej aktywności. Myślę też, że takie zajęcia są bardzo fajną promocją aktywności, takiej aktywności fizycznej, bo też mogą pokazać uczniom, że mogą taką podobną aktywność wykonać w domu, może z własnym psem, podczas marszu, biegu, może nawet jazdę na rowerze i angażując przy tym całą rodzinę do aktywnego spędzania czasu.
2: Tak, że ten pies to nie jest tylko pies od leżenia na kanapie, prawda, i od tego, że mama, tata z nim wyjdą, tylko, że można fajne rzeczy z tym psem porobić swoim, prawda?
1: Zdecydowanie tak. Mhm.
2: No to wielki plus dla was, bo taka edukacja dzisiaj bardzo ważna, prawda? Dzieci są bardzo chłonne tych różnych nowości, tylko one potrzebują kogoś, kto do nich z nimi dotrze i wtedy się okazuje, że już nie ten smartfon jest taki atrakcyjny.
3: Rzeczywiście jest trochę tak, że zdarza się na przykład na początku lekcji, zwłaszcza w tych starszych klasach, gdzie już zaczyna się ten okres taki, ja nie muszę. Na przykład początek lekcji, to dzieci są takie troszeczkę zdystansowane, ojeju, co to będzie dla dzieciaków, dla maluchów, no wiecie jak to jest. I potem dzieje się magia, bo te psy wchodzą i przełamują tą barierę i nagle się okazuje, że to jest fajne też dla tych starszych, że tak. Oni też się w tym fajnie odnajdują. I że
2: nie ma obciachu.
3: Tak, nie ma obciachu i że ten pies to jest w ogóle coś niesamowitego. To jest to, co te psy potrafią zrobić. To, my to obserwujemy wielokrotnie, że wydarza się magia. Dziecko, które na początku było zdystansowane, nagle zaczyna chcieć, wchodzi w relacje z tym psem, wchodzi w zaangażowanie, próbuje, odważy się. Przecież ile razy jest tak, że jakieś dziecko się boi na początku. Że zgłasza, bo my na początku zajęć zawsze pytamy, czy ktoś się psów obawia i że wtedy może uczestniczyć w trochę inny sposób. I wielokrotnie jest tak, że na początku początku ktoś tam się zgłosi, a w trakcie lekcji to zostaje przełamane. On jednak decyduje się spróbować. No i to też jest super, bo przecież to jest przełamywanie własnej słabości, własnego strachu, więc kolejny taki plus wypływający z tych zajęć i z reakcji, interakcji z naszymi psami.
2: Piękne rzeczy się dzieją, ale czy jest coś takiego, co na przykład was zaskakuje?
0: Największym zaskoczeniem, bo wcześniej się koncentrowałam tylko i wyłącznie na pracy z psami, jest znalezienie podobieństw w kwestiach społecznych, szczególnie jeżeli chodzi o organizację pracy w grupie psiego stada i grupy ludzkiej, dzieci. Wydaje mi się, że chyba na przestrzeni ewolucji te dwa gatunki społeczne spotkały się kiedyś dziesiątki tysięcy lat temu i nieprzypadkowo w tej chwili takie jest utarte powiedzenie, że pies jest najlepszym przyjacielem człowieka. Chyba też dlatego, że w obydwie strony te dwa gatunki świetnie rozumieją język taki komunikacyjny, jeżeli chodzi o kwestię, robimy coś razem. I tutaj dzieci trochę uczą się od naszych psów, a nasze psy trochę uczą się od dzieci i to tworzy taką niepowtarzalną synergię. Tutaj sumują się te pozytywne cechy, dając taki koktajl Mołotowa niemalże, bo jak widzimy w krótkim czasie, jak te dzieci świetnie komunikując się z tymi zwierzętami, a psy zapalając się niesamowicie do tej pracy, robią rzeczy, które są, pomimo tego, że obserwuję życie już od wielu, wielu lat, sporym zaskoczeniem, bardzo miłą niespodzianką i nieprawdopodobnie motywuje nas to do tego, żeby to robić dalej.
1: Ja jeśli jeszcze mogłabym dodać, bo nie byłoby w ogóle tych lekcji też, oczywiście bez pomysłu ekipy Eskimo Team, za co bardzo wam dziękujemy, jak również też otwartości pana dyrektora Sebastiana Krawczyka na te zajęcia i my jako nauczyciele wychowania fizycznego bardzo się cieszymy, że właśnie taki pomysł powstał, który został zrealizowany przy otwartości tutaj dyrekcji.
2: To myślę, że teraz można puszczać taką pozytywną energię dalej.
0: Działamy zespołowo.
3: Cały czas próbujemy właśnie, żeby to promować dalej, bo to wiemy, ile jest szkół i w ilu szkołach, ile dzieci może z tego skorzystać i jaki to ma fajny oddźwięk. No dla nas, jeszcze wracając do pytania, co nas zaskakuje. Może nie zaskakuje, ale najbardziej cieszy właśnie to, jak te dzieci potem komentują lekcje, nie? Że o, to było fajne. I to jest takie, wiecie, dobra, robimy to dalej, chcemy, dzielmy się tym.
2: Pani Agata Przybyłowska, nauczycielka WF-u ze Szkoły Pozytywnej w Gdańsku oraz Sylwia i Bartek Piaseczni z Eskimo Team ze Skrzeszewa. Dziękuję.
4: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja poradnicza.
2: Edyta Stańczyk z tej strony. Dzisiaj taki temat. Co wspólnego ma słuch z chemią podawaną kobietom, które leczą się z powodu raka piersi? Dzisiaj sobie opowiemy o tym, dlatego że w Gdańsku prowadzone są bardzo interesujące badania, powiedziałabym, że nawet takie wielospecjalistyczne. Prowadzone są przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, a dzisiaj ze mną lekarz, onkolog, pan Wojciech Smyk z oddziału Kliniki Onkologii i Radioterapii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego.
5: Dzień dobry, pani Edyto, bardzo mi miło.
2: Wspomniałam o tym projekcie. Jak duży jest to projekt? Jak wielu specjalistów UCEK-u jest w to zaangażowanych?
5: Tak, jest to projekt naprawdę wielospecjalistyczny. I my tutaj jako onkolodzy sprawujemy taką funkcję jakby koordynacyjną. Rekrutujemy pacjentki, ale oprócz tego biorą udział specjaliści z pracowni audiologii w UCK, laryngolodzy, audiolodzy oraz oczywiście panie techniczki z pracowni audiometrii, specjalista z dziedziny logopedii, więc mamy tutaj naprawdę szerokie grono specjalistów.
2: Myślę, że chyba warto podkreślić to, że jest to projekt, którego wcześniej jeszcze nie było.
5: Tak, jeśli chodzi o zaburzenia słuchu po chemioterapii, to Badamy konkretny lek, którym jest karboplatyna. Jest to lek, który od niedawna, bo może od 2-3 lat jest obecnie rekomendowany w niektórych podtypach raka piersi w leczeniu chemioterapią. Natomiast badania na jego temat były bardzo ograniczone. Głównie był badany lek pierwszej generacji cisplatyna, który wykazywał faktycznie działania zaburzające słuch. Jeśli chodzi o karboplatynę, to takich badań nie było. Raczej nie zauważa się takich ewidentnych zaburzeń słuchu po tym leku, choć badania dokładne były prowadzone tylko na małych grupach, głównie w populacji pediatrycznej. Tutaj chcemy się skupić na populacji dorosłej. No i dodatkowym elementem naszego badania jest oczywiście, oprócz badań audiometrycznych, które są podstawą w diagnostyce słuchu, no i oczywiście badań laryngologicznych, żeby zobaczyć, czy nie ma jakichś mechanicznych przeszkód. No to mamy specjalistę, dzisiaj rozmawiam z nią w czasie tej audycji, która robi badania centralnego przetwarzania słuchowego na poziomie wyższych czynności korowych mózgowia i jest to na pewno najbardziej innowacyjna część tego projektu. Nikt na pewno nie sprawdzał, czy chemioterapia wpływa na takie wyższe czynności korowe w zakresie słuchu. Oczywiście były badania, które stwierdzały, że chemioterapia na czynności neurologicznej wpływa. Stwierdzono zespół tak zwanego chemobrain, mózgu po chemioterapii. Sam zauważam w mojej pracy, pracując wcześniej na oddziale chemioterapii dziennej, że pacjenci faktycznie są tacy zagubieni, zdekoncentrowani po chemioterapii. Myślę, że może to przekładać się zdecydowanie na też przetwarzanie bodźca słuchowego, który być może będzie dobrze odbierany, ale przetwarzanie dalsze tego bodźca przez mózg może być po chemii gorsze. Dlatego wykonujemy zawsze badania dwa. Jedno przed chemioterapią, a drugie po chemioterapii, żeby ten efekt ocenić.
2: Ja może dodam ze swojej strony, bo doktor tutaj mnie wywołał do tablicy, że ja się czuję bardzo zaszczycona, że mogę być jakby częścią tego projektu. Bo faktycznie dzieje się dużo, czyli z jednej strony pacjentki z Pomorskiego, które są badane, mają sprawdzany słuch fizjologiczny, a to, co ja robię, to są badania wyższych funkcji słuchowych, czyli mówiąc tak obrazowo, jakby sprawdzamy, co mózg robi z tym, co słyszy. Ale funkcje poznawcze również są tutaj sprawdzane.
5: Funkcje poznawcze sprawdzamy w takim podstawowym scenariuszu Mini Mental State Examination. To jest taki prosty kwestionariusz, w którym sprawdzamy już raczej takie głębokie zaburzenia. Raczej jak dotąd mam wrażenie, że wypada on pomyślnie. Natomiast no, jeszcze nie mamy żadnych tutaj rezultatów, jeśli chodzi o te badania CAPD. Na razie mamy dopiero 7 osób, które jest po chemioterapii. Niestety nie wszystkich udało się zrekrutować też do tych badań CAPD, nad czym ubolewamy, ale mam nadzieję, że będziemy mieli coraz więcej osób. To ciekawy projekt i wyniki mogą faktycznie wpłynąć na dalsze postępowanie lekarzy na oddziałach chemioterapii.
2: No tak, bo jeśli się okaże, że ta karboplatyna jest taka oto toksyczna i zaburza te umiejętności słuchowe na tych wszystkich szczeblach drogi słuchowej, no to być może będą tutaj podjęte inne środki i podawany inny lek do chemioterapii.
5: Tak, myślę, że jeżeli w naszym badaniu stwierdzimy istotne statystycznie różnice w słuchu wobec grupy kontrolnej. Grupą kontrolną jest u nas populacja pacjentów, która ma chemioterapię bez tego badanego leku, bez tej karboplatyny. Jeżeli różnice będą istotne, no to potem u pacjentów, których będziemy kwalifikować do karboplatyny, podejrzewam, że może będziemy wykonywać właśnie takie badania słuchu rytynowo. No i może będziemy się dwa razy musieli zastanowić u osób, które ten test będą miały wyjściowo pogorszony, czy jest bezpieczne podawanie tego leku tych osób, a może będziemy też jakieś inne postępowanie robić. No zobaczymy. Na razie projekt jest w toku.
2: Dokładnie. Jak wiemy, takie badania naukowe, one wymagają czasu. To się tak szybko nie dzieje, bo najpierw trzeba zdobyć wszystkie pozwolenia, potem projekt rusza, no i trwa czasami 2-3 lata. lata, czasami dłużej, więc to wszystko jest w toku. Niemniej jednak już trochę pacjentek z Pomorskiego udało się przebadać. Ile doktor ma taką statystykę, pamięta?
5: Tak, udało nam się zrekrutować 27 pacjentek do tego badania. Oczywiście gorąco zapraszamy do dalszego. Chcielibyśmy mieć zdecydowanie więcej, przynajmniej 100 osób. Mam nadzieję, że jeszcze 2-3 lata i jesteśmy w stanie to osiągnąć i napisać ciekawe artykuły naukowe na ten temat.
2: A właśnie, a panie, które zgłaszają się do projektu, musi doktor jakoś specjalnie przekonywać, czy chętnie podejmują to wyzwanie?
5: Nie jest to łatwe. Niektóre osoby bardzo chętnie biorą udział w tym badaniu, zwłaszcza jeżeli mieszkają blisko. Natomiast pacjentki, które my rekrutujemy, są w bardzo stresującym momencie swojego życia, ponieważ właśnie będą zaczynać chemioterapię z powodu nowotworu piersi. Mają nawał różnych badań z powodu tego, że będą miały kliniczne leczenie. Po prostu badania zwykłe w szpitalu, oceniające różne parametry przed kwalifikacją do chemioterapii. A do tego jeszcze dzwonimy i prosimy o jakieś badania słuchu. Nie zawsze jest na to czas. Pacjentki też często są pracujące, mają rodziny i ta rekrutacja nie przebiega tak szybko, jak planowaliśmy.
2: To jest zrozumiałe, prawda, że nie każda pacjentka ma przestrzeń w danym momencie, żeby dołączyć do projektu, bo naprawdę wiele się w jej życiu dzieje, ale być może naprawdę coś pięknego z tego się wyłoni. Myślę z takim plusem dla przyszłych pacjentek, no bo należy dodać, że jednak ilość zachorowań na raka piersi w Pomorskim rośnie.
5: Tak, zachorowania na raka piersi rosną. Natomiast mamy coraz lepsze leczenie i w zasadzie śmiertelność powoli spada. Choroba ta staje się często chorobą przewlekłą. Pacjenci są często wyleczeni, bo pacjentki, które my bierzemy do badania, to są pacjentki, które mają choroby bez przerzutów odległych. I tutaj pozostaje kwestia tego, jak to życie po leczeniu onkologicznym będzie wyglądało. Czyli jakość życia teraz staje się bardzo ważnym elementem badań naukowych w medycynie, a nie tylko uratowanie życia i zdrowia, ale też w dobrej jakości. No i tu nasze badanie jest właśnie takim badaniem oceniającym jakość życia, wpływ leczenia onkologicznego na ważne funkcje życiowe. No co roku jakiś nowy lek na nowotwór złośliwy, ta przeżywalność będzie coraz wyższa i wyższa. Będziemy mieli naprawdę sporą grupę osób w naszym województwie, które będą po leczeniu onkologicznym, no i będziemy chcieli, żeby to leczenie nie wpłynęło na nich negatywnie i żeby mogły żyć w dobrej jakości.
4: Audycja poradnicza.
2: Lekarz, onkolog Wojciech Smyk. Doktor pracuje tutaj w gdańskim UCEK-u. Już po części zostało to przez doktora powiedziane. Jest takie poczucie, że jest teraz łatwiej, że ci pacjenci są dobrze zaopiekowani onkologicznie tutaj w Gdańsku?
5: Jakość opieki w UCK myślę, że jest na bardzo wysokim europejskim poziomie. Problemem natomiast jest przełożenie możliwości i ilości pacjentów. Niestety cierpimy na to, że pacjentów jest bardzo dużo. Nie mamy nawet tyle gabinetów lekarskich, żeby zatrudnić większą liczbę lekarzy i móc tym pacjentom szybciej tą pomoc udzielić. Natomiast jeśli chodzi o dostęp do leków, to jest on bardzo dobry. Mamy refundowane programy lekowe. No niestety nie mamy może jeszcze tak jak w Szwecji, w której lek zaraz po zatwierdzeniu przez Europejską Agencję Leków może być stosowany przez lekarza. Trwa to może 2-3 lata między takim zatwierdzeniem. Poza wyjątkowymi przypadkami, kiedy jeszcze możemy stosować ratunkowy dostęp do terapii lekowej. To jest taki inny program leków, który też stosujemy. Ale te leki są.
2: Jeśli chodzi o młody narybek i o oddział gdańskiej onkologii, to jest wielu chętnych obecnie studentów, a w przyszłości być może lekarzy o specjalności onkologicznej. Wyrywają się młodzi do robienia specjalizacji w tym kierunku, czy raczej nie?
5: Nie, obecnie nie. Ten trend się jakoś zmienił. Jak ja rekrutowałem się na specjalizację z onkologii klinicznej, to było w 2017 roku, chętnych było bardzo dużo. dużo i trudno było dostać się na onkologię. Skończyłem specjalizację niedawno, jest to 6-letnia specjalizacja. Jak zresztą wiele specjalności lekarskich, to już jest oczywiście praca, ale obecnie na oddziale chemioterapii dziennej mamy 2 osoby w trakcie specjalizacji, na możliwości zdecydowanie większe. No problem jest taki, że ta onkologia strasznie się scentralizowała. Ja myślę, że tutaj oczywiście pod względem medycznym jest to bardzo oczywiście dobre, że mamy ośrodki wyższej refrezyjności z dużym doświadczeniem. Mamy, no już nie mówiąc o raku piersi. Rak piersi jest rakiem uprzywilejowanym poniekąd, moim zdaniem, w opiece, bo mamy teraz Breast Cancer Unit. To jest generalna tendencja, że pacjentki z rakiem piersi mają dostęp do wielu różnych świadczeń, których w innych nowotworach nie ma. Co oczywiście świetnie, bo to jest bardzo częsty nowotwór, ale na przykład w innych nowotworach do rehabilitacji problem jest, bo nie ma dostępu. No ale wracając do tematu centralizacji. Mamy obecnie programy lekowe, o których wcześniej mówiliśmy, i te programy lekowe są dostępne w większości tylko w dużych ośrodkach, czyli jeśli chodzi o województwo pomorskie, to jest to Gdynia i Gdańsk. Natomiast województwo jest duże. Obecnie pracuję też trochę w Wejherowie. Tam jest taki mały ośrodek onkologiczny. Tam mamy dostęp tylko do 2 programów lekowych spośród dostępnych pewnie kilkunastu. No i teraz pacjent, który tam mieszka, musiałby dojeżdżać do Gdyni albo do Gdańska. Nie mówię już o pacjentach, którzy mieszkają w Borach Tucholskich, z których jest naprawdę daleko do Trójmiasta, bo 2 godziny samochodem pod warunkiem, że ktoś go ma. No i na przykład co tydzień dojeżdżanie, czy co 2 tygodnie, no to jest duży wysiłek. Myślę, że trzeba by zdecentralizować to z uwagi na fakt, że podawanie leku nie jest tak bardzo logistycznie skomplikowane, jak na przykład wykonywanie jakichś zabiegów wysokiej referencyjności. I w takim Wejherowie równie dobrze możemy podawać leki w programach lekowych, jak w Gdańsku. A miałem już taką sytuację w mojej pracy, że pacjentka po usłyszeniu informacji, że no w Wejherowie takiego leku nie ma i musiałaby dojeżdżać do Gdyni, to odmówiła i musiała jej zaproponować gorsze leczenie z powodów logistycznych.
2: W ogóle są jakieś takie perspektywy, żeby to mogło być zdecentralizowane i żeby dostępność w mniejszych ośrodkach ruszyła?
5: Związek Zawodowy Porozumienie Rezydentów, wiem, że pisało takie pisma do Ministerstwa Zdrowia na ten temat, ale myślę, że one pozostały bez pozytywnego odbioru. Chciałbym gorąco zapraszać kobiety w wieku 45 do 74 lat do badań mammografii. Pamiętajcie, panie, to jest 5 minut, które może uratować życie. Nie jest to najprzyjemniejsze badanie. Raz na 2 lata myślę, że można zagryźć na chwilę wargi i zrobić to. Mammografia jest najlepszym badaniem przesiewowym i proszę, panie, chodźcie na to badanie.
2: Lekarz, onkolog Wojciech Smyk.
5: Dziękuję bardzo.
4: Audycja poradnicza. Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.

0: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: Instytut Kultury Miejskiej, czyli gdański IKM, znana i lubiana placówka gdańska, lubiana nie tylko przez gdańszczan, ale również przez turystów, którzy się tutaj pojawiają. Moim gościem jest dzisiaj pani Joanna Borowik, kierowniczka działu komunikacji IKM-u, Edyta Stańczyk. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
3: Co jest grane w Trójmieście?
1: My tak zazwyczaj rozmawiamy sobie o takich właśnie bieżących sprawach, o tym, co się będzie działo tu i teraz, jakie warsztaty w najbliższym czasie. Chciałabym panią zachęcić do tego, żebyśmy sobie porozmawiały o takich stałych punktach tego, co robi IKM, bo przecież sporo tego jest, a są to rzeczy, które ciągle cieszą się powodzeniem, niezmiennie od kilkunastu lat.
2: Tak, jak najbardziej. I my bardzo doceniamy, że mamy stałą grupę odbiorców, która za każdym razem się poszerza. My robimy badania, rozmawiamy i widzimy, że na nasze stałe projekty przychodzi coraz więcej osób, które odkrywa nie tylko miasto Gdańsk, ale nas jako Instytut Kultury Miejskiej. Szczególnie po tym, jak 3 lata temu przeprowadziliśmy się z Długiego Targu do Targu Rakowego, czyli w Przykulście Wodnym. Już sobie działamy i ta przestrzeń jest zupełnie inna. Ona nam daje bardzo dużo możliwości. Mamy tą przestrzeń coworkingową, ale w końcu myślę, że możemy tak odetchnąć pełną piersią. Mamy kino studyjne, które jest w Stowarzyszeniu Kin Studyjnych. Robimy pokazy specjalne i też na lato przygotowaliśmy specjalną filmową sesję poprawkową. Nie będziemy sprawdzać indeksów, nie będziemy robić specjalnych egzaminów, ale będzie można powtórzyć sobie filmy, które były najbardziej popularne albo najbardziej docenione przez krytyków w tym i ubiegłym roku.
1: Myślę sobie, że ta lokalizacja ma jeszcze taki duży plus, bo te, mówi się o instytucjach nad Radunią, prawda?
2: Troszkę tak. I myślę, że my jako instytucja łączymy się też z innymi i bardzo doceniam to, że te instytucje gdańskie współpracują. Podrzucamy sobie pomysły, rozmawiamy. Teraz na przykład ruszyło kino nad Stawem Młyńskim z budżetu obywatelskiego, które koordynuje Gdański Archipelag Kultury. I zostaliśmy zaproszeni jako partner, aby opowiedzieć o spacerach, które robimy właśnie od kilkunastu lat, lokalnych przewodnikach i przewodniczkach w Oliwie tym razem, ale też opowiadamy o różnych innych dzielnicach, bo mamy ich 9.
1: Tak, no właśnie, myślę, że tutaj warto się zatrzymać, bo kilkanaście lat to już piękny czas i już 9 dzielnic do oprowadzenia.
2: Mamy wspaniałych przewodników i przewodniczki. To są osoby osadzone w dzielnicach, niektórzy w kilku jednocześnie. Są to mieszkanki i mieszkańcy, mają wspaniałe historie, ciekawostki i myślę, że to są takie treści, takie opowiadania, o których rzadko można usłyszeć, bo to nie jest taki podstawowy, standardowy kierunek oprowadzania. To są historie osób, które mieszkają na miejscu, zbierane od rzemieślników, od osób, które mają tam swoje firmy, które budowały te przestrzenie od samego początku. Dzielnic jest 9. Nasze spacery ruszają w lipcu i potrwają do końca sierpnia, ale równolegle tworzy się i funkcjonuje projekt Metropolitanka, czyli spacery herstoryczne po Stoczni Gdańskiej. Tu niedawno było 10-lecie i myślę, że to jest dobry czas, żeby zmienić identyfikację graficzną i tutaj współtworzymy ją razem z Julią Bardziejewską, utalentowaną artystką z Gdańska tutaj właśnie. Myślę, że zaskoczymy Państwa tym, jak będzie wyglądała Metropolitanka teraz. Trochę ją odświeżamy i mamy nadzieję, że coraz więcej osób będzie chciało zobaczyć nie tylko czym była stocznia, jak się tam pracowało, jak pracowały tam kobiety, ale co dawała, jakie były przestrzenie, czy były tam przedszkola, czy mogłyby być tam dzieci. Te spacery zawsze są tematyczne. Nasi przewodnicy, zarówno lokalni przewodnicy i przewodniczki, jak i oprowadzający Metropolitankę, tworzą własne trasy. Za każdym razem coś dodają od siebie. Bo kiedy, jak nie latem, odwiedzać takie dzielnice jak Wyspa Sobieszewska, Siedlce, Aniołki, Nowy Port, Torunia i Zaspa, gdzie oczywiście mamy Gdańską Szkołę Murali. I tutaj jest ciekawostka, bo Zaspa cieszy się powodzeniem wśród osób anglojęzycznych. Mamy przewodniczkę, która również w ten sposób opowiada. I w tym roku udało nam się też nawiązać współpracę z Fundacją Dziedzictwo Audiowizualne Mówi Pomorze, która prowadzi kanał Stary Ziomek i Morze. I myślę, że tutaj osoby wiedzą, o czym mówię. I będziemy przedstawiać 9 przewodników i przewodniczki, którzy zachęcą do odkrywania dzielnic. Ja już widziałam pierwsze filmy. Ruszamy około 20 czerwca. Będziemy pokazywać i myślę, że zaskoczymy co niektórych, bo przewodnicy, którzy zazwyczaj może są postrzegani jako takie osoby nie do końca pełne emocji, czy nie otwierające się, tutaj otworzyły się dla nas totalnie i naprawdę chłopcy ze Starego Ziomka i Morze wyciągnęli naprawdę to, co najlepsze z tych opowieści.
1: Stary Ziomek i Morze. Dla tych, którzy nie wiedzą, to jest taki kanał w social mediach poświęcony właśnie temu regionowi naszemu pięknemu i tam cudownie są sprzedawane różne ważne informacje dla mieszkańców Pomorza.
2: Tak, i ja też widzę, że osoby komentują, chcą się dowiedzieć więcej, bo pokazują nie tylko region, ale właśnie też nasze miasto Gdańsk, tworzą filmy. Ja się bardzo cieszę z tej współpracy, bardzo się cieszę, że zdecydowali się z nami współtworzyć ten projekt. To też daje mu takie odświeżenie, bo te kilkanaście lat mogło spowodować, że niektóre, tak jak niektóre projekty, trochę się zakurzają. My chcemy, żeby nasz projekt był jeszcze bardziej widoczny, żeby był tematyczny, żeby można było odnaleźć te nowe treści i widzimy, że osoby wracają. Mimo tego, że to jest na przykład ten sam przewodnik i ta sama trasa, to podobne osoby przychodzą i za każdym razem mówią: tu było coś nowego, tego nie było ostatnio. Mm-hmm. I ta uważność na szczegóły, na te opowieści sprawia, że możemy budować ten projekt tak naprawdę co roku od nowa.
1: Dokładnie, na różne sposoby. Ja pamiętam, że był taki czas, kiedy na przykład murale na Zaspie, to tam można było jeździć rowerem z przewodnikiem.
2: Tak, tak, były takie
1: zwiedzanie
2: momenty
1: na dwóch kołkach na przykład. I myślę, że dzisiaj, gdyby spróbować to odkurzyć, to kto wie, mamy tak wielu rowerzystów w Trójmieście.
2: Tak, i myślę, że to jest fantastyczna grupa docelowa i nie w tym roku, ale to jest świetny pomysł na to, żeby coś zorganizować. No, myślę, nie zamykamy na te letnie miesiące. Często organizujemy dodatkowe spacery. Tutaj przede wszystkim Metropolitanka, czy na Dzień Dziecka śladami gdańskich słownicowych, czy czasami zimowe spacery architektoniczne. Więc zawsze coś...
1: Przez cały rok naprawdę
2: można coś znaleźć i no, tak jak mówiłam, mamy fantastycznych ludzi. Jest to ponad 100 osób, które dzieli się swoim doświadczeniem. Te spacery w tym roku będą się odbywać, każda dzielnica jednego dnia, czyli od poniedziałku do piątku będzie jedna dzielnica, a w sobotę i niedzielę robimy taką kulminację. Ten, kto nie mógł się wyrwać w ciągu tygodnia, bo na przykład pracował, w sobotę i niedzielę może nadrobić każdą dzielnicę, a działamy do sierpnia, więc będzie trochę czasu.
1: Będzie trochę czasu. To myślę dobra informacja dla mieszkańców, ale do tej Metropolitanki chciałabym powrócić, bo to fantastyczny projekt, taki właśnie kobietom poświęcony, kobietom, które pracowały w stoczni.
2: Tak, i myślę, że mówienie o stoczni głosami kobiet to jest coś zupełnie innego, coś zupełnie nowego. Mimo tego, że robimy to już 10 lat, to wciąż widzę w odbiorcach to zaskoczenie. Bo to nie tylko historia Solidarności, to nie tylko historia stoczni, ale mówienie przez pryzmat kobiet, które musiały łączyć pracę z obowiązkami domowymi, które pracowały tam w niepewnych czasach, musiały jakoś zapewnić opiekę nad dziećmi, a jednocześnie być twardymi, wykonywać bardzo trudne prace, praca słownicowej, i to nie jest, i do teraz nie jest prosta praca. Mieliśmy też tam wspaniałe nazwiska, no, w tamtym roku odeszła pani Urszula Ściubieł, która fantastycznie opowiadała o swoje prace. Spacery szlakiem Anny Walentynowicz oczywiście. Więc to nam się wszystko łączy. My też staramy się gdzieś łączyć to też z opowieściami, czy na przykład z książkami, które powstają. Czy Dorota Karaś, Mark Sterlingow.
1: Joanna Borowik, kierowniczka działu komunikacji IKM-u. Bardzo dziękuję.
4: I kolejny raz sprawdzimy, co interesującego, ważnego wydarzyło się w Trójmieście. Edyta Stańczyk, zapraszam.
3: Tydzień w Trójmieście.
5: Prokuratorskie zarzuty usłyszeli członkowie Komisji Wyborczej z Gdańska, którzy w wyborach prezydenckich zamienili miejscami wyniki kandydatów. Głosy oddane na Rafała Trzaskowskiego zostały przypisane do Karola Nawrockiego. Za niedopełnienie obowiązków odpowie 9 osób. Szczegóły zna Paweł Radzewicz.
6: Sprawa dotyczy obwodowej Komisji Wyborczej nr 17 w Gdańsku, gdzie komisja wskazała na wygraną Karola Nawrockiego. Po ponownym przeliczeniu głosów w sądzie okazało się jednak, że przypisano mu głosy Rafała Trzaskowskiego, mówi prokurator Mariusz Duszyński.
7: Podczas sporządzania protokołu wyników głosowania doszło do błędnego przypisania liczby głosów oddanych na kandydatów. W efekcie nieprawidłowo ustalono, który kandydat uzyskał większą liczbę głosów w obwodzie.
6: Za ten błąd odpowie 9 członków komisji.
7: Zarzut dotyczy nieumyślnego niedopełnienia obowiązków związanych z ustaleniem wyników głosowania oraz weryfikacją danych wprowadzonych do systemu PKW.
6: Większość podejrzanych przyznała się do zarzucanego im czynu, ale śledztwo, jak podkreśla prokuratura, pozostaje w toku. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz.
5: Władze Gdańska ogłosiły start nowej kampanii w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Bezpłatne szkolenia dla mieszkańców potrwają do listopada. Mieszkańcy dowiedzą się, jakie są sygnały alarmowe oraz co należy mieć przygotowane i spakowane w domu na wypadek sytuacji kryzysowej. 61-letnia gdańszczanka to kolejna ofiara oszustów podających się za pracownika banku oraz oficera Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Zmanipulowana kobieta oddała im wszystkie swoje pieniądze. Straciła 750 tysięcy złotych. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Gdańsku. Po 10 latach od ostatniego rejsu chcą przywrócić prom Wisłoujście. Mieszkańcy dzielnicy Nowy Port apelują o ponowne uruchomienie promu dla pieszych i rowerzystów. Radny dzielnicy Jarosław Sobolewski.
8: Nowe technologie pozwalają na to, że to mógłby być zarówno prom wodorowy, czy napędzany siłą paneli fotowoltaicznych. Przykład chociażby Warszawy pokazuje, że jest to wydatek rzędu 200 tysięcy złotych dla promu, który przewozi pasażerów bezpłatnie. My chcielibyśmy, żeby ten prom funkcjonował w ramach komunikacji miejskiej, to znaczy był w cenie biletu zwykłego tramwajowego.
5: Na tę chwilę urzędnicy nie mają w planach przywrócenia promu na Martwą Wisłę. Amatorzy morskich fal mogą już oficjalnie zacząć sezon. Sopot uruchomił pierwsze kąpielisko morskie w Łazienkach Południowych przy wejściu numer 23. Kąpielisko ma status plaży dostępnej dla wszystkich, mówi Grzegorz Pawelec z sopockiego Mosiru.
9: Posiada szereg udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami, dla seniorów, dla rodziców, opiekunów dzieci w wózkach. Mamy tam dostępną kładkę, ławeczki, zadaszenie, toalety, opłukiwacze.
5: Pozostałe kąpieliska morskie w Sopocie, a także w Gdańsku i Gdyni ruszą z pierwszym dniem wakacji. A na trójmiejskie plaże trafiły właśnie wózki i chodziki, które umożliwiają poruszanie się po piasku osobom z niepełnosprawnościami. Będą dostępne za darmo, mówi prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
10: Ogłaszamy prawdziwą rewolucję. Jesteśmy pierwsi i jedyni w Polsce. To są wózki sprowadzone z Australii. Wiele czasu poświęciliśmy na to, żeby znaleźć odpowiedni sprzęt dostosowany do naszej bałtyckiej plaży, która jest inna niż plaża, choćby nad Morzem Śródziemnym.
5: Australijski sprzęt, który na grubych kołach poradzi sobie z bałtyckim piaskiem, już czeka, dodaje szef Gdańskiego Ośrodka Sportu Kamil Koniuszewski.
11: 15 wózków i 8 chodzików. Wózki manualne, pchane, wypożyczamy i pchamy osobę. Wózki z napędem elektrycznym, które umożliwiają samodzielną podróż. No i wózki dla dzieci.
5: W Gdańsku wózki będą dostępne na plażach w Brzeźnie i na Stogach. W Gdyni będzie można je wypożyczyć przy plaży śródmiejskiej.
4: Tak minął tydzień w Trójmieście, a przegląd przygotowała Iwona Wyciślok.
0: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja poradnicza.
4: Hasła. Stomatolog, dentysta, u wielu gdańszczan zapewne wywołują mieszane uczucia. Ale przecież wcale nie musi być tak źle. Wystarczy, że od najmłodszych lat ktoś dobrze nas przygotował. przygotuje, dobrze się nami zajmie, a trauma i strach przed fotelem dentystycznym odejdą. Czy na pewno? Edyta Stańczyk, pozdrawiam Gdańsk, pozdrawiam Trójmiasto i zapraszam na naszą cykliczną audycję poradnikową. Moim gościem jest stomatolog dziecięcy, pani Hanna Sobczak-Zagalska z poradni stomatologii dziecięcej i rodzinnej działającej przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Witam panią bardzo serdecznie.
12: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie.
4: Miło mi panią gościć. Zacznijmy od czegoś takiego. Czy stomatolog dziecięcy to pedodonta?
12: Tak, generalnie w Polsce bardziej się mówi stomatolog dziecięcy niż pedodonta, ale jak najbardziej tak. Jest taka specjalizacja i tych specjalistów stomatologii dziecięcej troszkę w Gdańsku na szczęście mamy.
4: Czyli jak ktoś usłyszy albo gdzieś przeczyta takie określenie, to wiadomo, że dotyczy to stomatologii dziecięcej.
12: Tak, to znaczy u nas stomatolog dziecięcy zajmuje się dziećmi od powiedzmy 0 do 18 roku życia, tak? To jest ten przedział wiekowy, więc ci pacjenci jeszcze przed ukończeniem 18 roku życia jak najbardziej są pod naszą opieką.
4: Może skupmy się na tych naszych małych gdańszczanach. W jakim stanie jest ich uzębienie?
12: Jest źle, jest naprawdę źle. Taki ostatni monitoring zdrowia jamy ustnej był przeprowadzany tam w latach 2016-2019 i taką powiedzmy ciężką postać próchnicy, my to określamy jako próchnica wczesnego dzieciństwa, czyli u tych najmłodszych dzieci do 6 roku życia, czyli do tego czasu przed jeszcze wymianą uzębienia, to taką ciężką postać u dzieci w wieku 3 lat, już u 5 dziecka w wieku 3 lat w Polsce możemy zauważyć i już u połowy dzieci w wieku 5 lat. To jest bardzo dużo. Natomiast tak globalnie ta częstość występowania próchnicy, znaczy w sensie tutaj na terenie Polski u dzieci w wieku 3 lat to jest troszkę ponad 40%, a u takich dzieci, no czy dzieci to już 18-latków, u takich nastolatków to jest prawie 100%, to jest 97%. I Gdańsk tutaj nie wygląda wcale lepiej. U nas w Pomorskim ta częstość próchnicy u dzieci w wieku 3 lat, czyli już od tych najmłodszych, to są dzieci, które dopiero co zakończyły, powiedzmy, mają to pełne uzębienie, uzębienie mleczne, dopiero co te ostatnie zęby, powiedzmy, niedawno się wyżnęły i to jest na poziomie 37%.
4: No to faktycznie.
12: To jest dużo. Natomiast u takich 18-latków to jest też prawie 100%, to jest 97%, więc prawie każdy, powiedzmy, 18-latek ma próchnicę, tak? Czy próchnicę, czy zęba wyleczonego z powodu próchnicy, czyli z tą próchnicą tam się gdzieś tam kiedyś spotkał, bądź zęba usuniętego. To jest też problem, ponieważ my mamy sporo dzieci siedmioletnich w tych statystykach, które siedmioletnich, czyli takie, które powiedzmy dopiero co, czy te zęby szóste, te pierwsze stałe zęby trzonowe są świeżo wyżnięte, ale już mają te zęby usunięte z powodu próchnicy. Tak, także problem jest duży. I jeszcze bym chciała tutaj też wspomnieć o takim wskaźniku leczenia zachowawczego. To my określamy, ile powiedzmy zębów jest wyleczonych na, w stosunku do tych zębów z próchnicą. I tak w naszym tutaj województwie pomorskim tylko 3% zębów mlecznych u dzieci w wieku 3 lat ma wypełnienia, czyli jest wyleczonych, tak? A na przykład u dzieci w wieku 10 lat to jest tylko 22%, więc gdzieś jest zdecydowanie brakuje tego leczenia. I no nie są te potrzeby tych naszych dzieci w całej Polsce, tak? A tak, również tutaj w województwie pomorskim no nie są zaspokojone.
4: A czy to wynika z takiego powielania tych stereotypów, że jak mleczne, to nie trzeba ich leczyć?
12: Tak, znaczy to mi się wydaje, że teraz przy tym dostępie do internetu, gdzie prawie każdy teraz w telefonie ten internet ma i ten dostęp jest naprawdę duży, to wydawałoby się, że no, już nikt nie powiela takich informacji. A niestety tak jest i niestety zdarza się. Ja to obserwuję z własnego doświadczenia. Ja już pracuję w poradni 13 lat prawie. My tych dzieci przyjmujemy tam naprawdę bardzo dużo i zdarza się, że przychodzą rodzice i mówią, że jakiś lekarz stomatolog im powiedział, że zębów mlecznych nie trzeba leczyć. Oczywiście my tutaj troszeczkę tak już się nauczyliśmy, że nie do końca możemy czasami wierzyć rodzicom, ale wiem, że tak jest, że jeszcze się powiela i wśród nawet stomatologów ten mit, powiedzmy, że zębów mlecznych się nie leczą, że zęby mleczne nie bolą i ich nie trzeba leczyć. Także no, to jest, absolutnie jest nieprawdą.
4: Czyli tutaj mamy jedną z przyczyn, a czy inne to może być też to, że kiedyś na przykład, kiedyś byli stomatologowie
1: drodze w szkołach, albo była jakaś profilaktyka już w szkołach, prawda, tam szorowanie ząbków na przerwach. Potem to zlikwidowano.
12: Znaczy z tymi stomatologami w szkołach to jest tak, że ja patrzę z perspektywy rodziców, którzy przychodzą z dziećmi, bo zawsze za dzieckiem u mnie na wizycie stoi rodzic, mama bądź tata, że zawsze w tym gabinecie jest i jak sobie czasami rozmawiamy, wielu rodziców wspomina tych stomatologów w szkole i niestety nie wspomina ich dobrze. Tak, i to jest ta trauma rodziców, którą przenoszą później na dzieci. Znaczy, czasami działa to w dwie strony. Jedni rodzice przenoszą to na swoje dzieci i mają tak duży strach przed stomatologiem. Na przykład mi mówią, że o matko, ja pamiętam tego stomatologa w szkole, gdzie bez znieczulenia wyciągano nas z lekcji, nikt się nie pytał ani nic i leczył bądź usuwał zęby. I gdzieś mają tak zakorzenioną tą traumę, ten strach, lęk przed stomatologiem, że wręcz ze swoimi dziećmi nie chodzą. Natomiast też czasami, i to jest ta dobra strona tego lęku, działa to w tę stronę, że rodzice nie chcą zafundować tego swoim dzieciom. I rzeczywiście pilnują, bo też są rodzice, którzy mówią, że pamiętam, jak to ja byłam mała, jak wyglądała wtedy stomatologia i chcę tego oszczędzić moim dzieciom. Mówią, że wiedzą, że teraz zupełnie inaczej to wygląda. Są zupełnie inne przecież metody leczenia, sprzęt jest zupełnie inny i bardzo pilnują tych wizyt i zębów swoich dzieci.
1: No tak, bo kiedyś chyba można powiedzieć, że usuwanie zębów to była taka lekkość.
12: Tak,
1: bo usuwamy i nikt się nie zastanawiał nad tym, jakie to może mieć konsekwencje w przyszłości, prawda?
12: Tak, jak najbardziej. To było tak, że jeszcze zależy, jak już się trafiło na chirurga, to już w ogóle chirurg od razu mówił, że nie, tutaj nie ma co leczyć i usuwamy. My teraz mamy świetne materiały, my naprawdę możemy leczyć zęby, które kiedyś technicznie nie było możliwości wyleczyć. Teraz są duże możliwości, możemy zachować zęby. Coraz mniej się tych zębów usuwa, zdecydowanie, ale mimo wszystko, patrząc po statystykach, jednak wciąż za dużo.
1: Pani doktor, a jak pani sobie radzi właśnie? Bo mały pacjent wcale nie jest łatwym pacjentem. Tutaj trzeba się czasami bardzo nagimnastykować, żeby otworzył buzię i dał w sobie w ogóle cokolwiek zrobić. Są jakieś sztuczki stomatologów?
12: To jest tak, że to też wszystko zależy, w jakim momencie to dziecko do mnie przyjdzie. My bardzo zwracamy rodzicom uwagę, mówimy o tym, mówi się o tym, pisze w internecie na różnych, tam teraz jest mnóstwo tych blogów, kont na Instagramie, gdzie tam tych stomatologów się dużo wypowiada i o tym się dużo mówi i też mówimy o tym zawsze rodzicom, jak do nas przychodzą, o tym, że jak bardzo ważna jest ta pierwsza wizyta u stomatologa, którą my zalecamy w momencie wyrżnięcia pierwszego zęba, najpóźniej do 12 miesiąca życia, czyli do ukończenia przez dziecka rok. To jest tak, że często się słyszy, ale po co ta wizyta? Przecież dziecko na niej nic nie skorzysta. Oczywiście, dziecko nic nie skorzysta. To jest jeszcze malutkie, tak? Natomiast skorzysta bardzo dużo rodzic. Tak, dziecko skorzysta w tym względzie, że ja zbadam to dziecko. Oczywiście to wiadomo, że to nie jest takie badanie, że ja sobie wszystko pięknie obejrzę. To dziecko, mało które dziecko chce, żeby tam nawet mama czy tata, żeby grzebało w jamie ustnej. Ale ja jestem w stanie zobaczyć wiele rzeczy na tej wizycie i wiele rzeczy rodzicom powiedzieć. Jeżeli dziecko później regularnie przychodzi co pół roku, to dziecko jest coraz starsze. Ono jest przyzwyczajone do stomatologa. Taka wizyta co pół roku pozwala nie tylko przyzwyczaić dziecko do fotela, ale też ewentualnie wyłapać szybko jakieś zmiany próchnicowe. I taka mała zmiana próchnicowa nie jest jakaś dla dziecka bardzo traumatycznym przeżyciem podczas leczenia. I to dziecko się przyzwyczaja i nie kojarzy dentysty z czymś nieprzyjemnym. Natomiast jeżeli, i tak jest bardzo często, dziecko do nas trafia pierwszy raz, kiedy ząb boli, to my jesteśmy już, powiedzmy, straceni już na dzień dobry, tak, przy wejściu, dlatego że to dziecko będzie nas tylko kojarzyło z bólem wtedy. I takie dziecko jest później trudno zaadaptować do wizyt. Natomiast sztuczki, na pewno z dzieckiem trzeba dużo rozmawiać, tak, to nie wolno zapominać, że to dziecko jest na fotelu i to dziecko jest pacjentem. Oczywiście wszystkie decyzje podejmuje rodzic. My musimy wszystko ustalać z rodzicem, ale nie możemy zapomnieć, że ten pacjent siedzi na fotelu poniekąd, dziecko lubi mieć kontrolę, więc warto z tym dzieckiem rozmawiać. Umawiać się, że liczymy do trzech. Po trzech robimy przerwę. Jak coś będzie nie tak, podnieś rączkę do góry. No teraz mamy przecież i te telewizory w gabinetach, więc gdzieś można odwrócić uwagę dziecka bajką.
1: Czyli puszczamy bajkę.
12: Puszczamy bajkę, dokładnie. No gdzieś porozmawiać z dzieckiem na tematy, które dziecko lubi, zainteresować się, a co lubisz najbardziej i z tym dzieckiem wejść w jakąś tam interakcję, żeby to dziecko się poczuło dobrze, tak? Mamy teraz też, oczywiście bardzo skuteczne znieczulenia, podawane przez te różne, ten sprzęt taki komputerowy, gdzie można naprawdę robić to bardzo delikatnie, prawie że bezboleśnie, więc można tą wizytę dziecku przeprowadzić bardzo, bardzo tak bezproblemowo i w takich w miarę komfortowych warunkach, żeby właśnie nie zrazić. Natomiast no niestety, no nie zawsze się da. Czasami mówię, albo ten ból jest taki duży, czasami znieczulenie nie działa, albo z powodu na przykład bardzo dużego stanu zapalnego, że dziecko przychodzi aż bardzo spuchnięte, no i nie ma na przykład innej opcji niż ekstrakcja, tak, usunięcie zęba, więc to nie są dla dzieci przyjemne rzeczy i później one niestety gdzieś tam tego stomatologa źle kojarzą.
0: Audycja poradnicza.
12: No tutaj też działa oczywiście środowisko, te lęki rodziców, o których rozmawialiśmy, że rodzic idąc do gabinetu mówi, nic się nie bój, nic nie będzie bolało, tak, mamusia będzie, mamusia nie pozwoli zrobić ci nic złego, to nie są dobre rzeczy, bo my naprawdę też nie chcemy temu dziecku zrobić krzywdy. No tutaj też jest rodzeństwo, miałam ostatnio dziewczynkę, która przyszła pierwszy raz na leczenie i była wcześniej na badaniu, a już przyszła na leczenie i na dzień dobry już jak usiada zaczęła płakać, bo brat jej powiedział, że to będzie bolało. I tak, udało się, oczywiście przekonałam ją, porozmawiałyśmy, wyszła bardzo zadowolona.

0: Nie proponuję tego jako tako dziecku na początku, bo czasami rodzic może nie chcieć takiego wypełnienia i jak ja od razu powiem dziecku, a chciałabyś różowe wypełnienie, dziecko powie tak, super, natomiast gdzieś tam rodzic myśli, no, że wolałby jednak, żeby było białe, więc zawsze gdzieś tam na początku z rodzicem to konsultuję, ale są i to też jak najbardziej dla dzieci działa, są, ten wybór tego koloru jest super i jak najbardziej.
1: Zaczęła już pani doktor o tym mówić i myślę, że to jest ważna informacja. To jak zagląda pani do buzi takiego, załóżmy, 12-miesięcznego dziecka i już wiele pani widzi właśnie, to może powiedzmy rodzicom, na co powinni zwracać uwagę już od pierwszych dni życia swojego dziecka, żeby potem przeciwdziałać takim niemiłym sytuacjom w gabinetach stomatologicznych.
0: To jest tak, jak mówiłam, ta wizyta pierwsza u stomatologa, jak najbardziej. To nie jest wizyta, która trwa 5 minut, co by się wydawało, że za wiele jesteśmy w stanie obejrzeć u dziecka. Tak, nie ma zębów jeszcze, ewentualnie są tam pierwsze dopiero, które się pojawiły. Natomiast naprawdę ta wizyta potrafi trwać dosyć długo, dlatego że ja właśnie z rodzicami rozmawiam i tłumaczę, na co zwrócić uwagę. Rozmawiam o higienie oczywiście, tak, że jaką już wprowadzamy szczoteczkę, że już od pierwszego zęba tą szczoteczkę wprowadzamy z małą główką, z miękkim włosiem. Zawsze mówię rodzicom, że dla nich wygodniej jest, jak ten trzonek jest szeroki, jest im wygodniej, bo wiadomo, że to rodzice czyszczą te zęby. I to pierwsze mycie tych, powiedzmy, pierwszych dwóch ząbków, które są, to nie tylko myje, ale również masuje dziąsła. Przyzwyczaja dziecko też do manipulacji w jamie ustnej. To nawet zalecenia są takie, żeby już od początku masować te dziąsła, oczyszczać te dziąsła, czy tam gazikiem nawiniętym na palec. Są specjalne chusteczki tam dla niemowląt takie, które też nawijamy na palec, czy tam takie silikonowe nakładki, którymi bezzębne jeszcze te wały dziąsłowe u dzieci powinno się masować, oczyścić, tak, bo przecież dziecko pije czy mleko mamy, czy jest karmione piersią, czy mleko modyfikowane, oczyścić jamę ustną, ale też właśnie przyzwyczaić dziecko do manipulacji w jamie ustnej. Natomiast jak już te ząbki się pojawią, jak najbardziej już wkraczamy z taką higieną, pasta do zębów, szczoteczka. Tu jest bardzo ważna rzecz. Musimy rodzicom zwrócić uwagę i zwracamy rodzicom na tych wizytach, ile tej pasty nakładać, bo to jest dla nas bardzo ważne, żeby nakładać śladową ilość. Obrazowo mówimy, że to jest ziarnko ryżu. Żeby tej pasty było bardzo niewiele, o odpowiednim stężeniu fluoru, to jest, my mówimy teraz 1000 ppm u dzieci już od 6 miesiąca życia. Pokazujemy rodzicom, tłumaczymy, jak nakładać, jak szczotkować te zęby. Później zwracamy uwagę bardzo na dietę, tak? Na dietę, bo to już też jest ten okres, kiedy zaczyna się rozszerzanie diety u dzieci. Także o takich rzeczach mówimy. Sprawdzamy, jak wyglądają szczęka i żucha w stosunku do siebie, tak? Bo dziecko rodzi się z taką cofniętą żuchwą. Już w tym około 6 miesiąca życia ta żuchwa powinna się troszkę wysuwać, więc sprawdzamy, czy pod tym względem takim ortodontycznym, powiedzmy.
1: Pani Hanna Sobczak-Zagalska z poradni stomatologii dziecięcej i rodzinnej przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.
2: Audycja poradnicza. Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja rozrywkowa.
1: Jest już Monika, to sygnał, że quiz wiedzy o Gdańsku tuż, tuż.
3: Monika Tarka, witam serdecznie i zapraszam na kolejny quiz o Gdańsku. Za chwilę przetestujemy wiedzę, tym razem jednej ze słuchaczek, a dzisiaj ze mną pani Patrycja, która się zgłosiła do tego quizu. Dzień dobry, pani Patrycja.
4: Dzień dobry.
3: Pani Patrycja, pani związki z Gdańskiem, proszę coś opowiedzieć.
4: Ja jestem taką przeflancowaną gdańszczanką. W zasadzie z Gdańska
3: ładne
4: nie
3: słowo, przeflancowaną.
4: Z innego miasta, po prostu na studiach poznałam pewnego przystojnego pana.
3: Oho.
4: Okazało się, że on jest gdańszczaninem. Mhm. I zaprosił mnie kiedyś do siebie w rodzinne strony, no i tak mi się spodobało, że nie tylko mężczyzna mi się spodobał, ale również miasto. I postanowiłam się przeprowadzić i tak już zostało.
3: No to taka podwójna love story, bo i do mężczyzny miłość, i do nowego miejsca. No, proszę, proszę. Pani Patrycjo, no tak. To rozmarzyłyśmy się troszeczkę na początek, ale piękna historia. Czy mąż pokazuje pani miasto, czy pani zwiedza tak na własną rękę? Jak to wygląda?
4: różnie to bywa. Dla niego to jest chleb powszedni. No, a jak ja mam jakieś wątpliwości, to coś pytam, czasami wpadnie jakaś ciekawostka.
3: Pytam się dlatego, że często się zdarza tak, że osoby, które przyjeżdżają do danego miasta, nie są z nimi związane od dziecka, często więcej wiedzą o tym mieście niż ci, którzy w nim mieszkają, bo nie mają

0: czasu na zwiedzanie, no najzwyczajniej w świecie, stąd to moje pytanie. No dobrze, no to sprawdzimy pani wiedzę. Mąż podpowiada teraz, czy sama pani próbuje?
1: Nie, sama spróbuję.
0: Dobrze, ale potem się pani pochwali, jak dobrze pójdzie, mam nadzieję.
1: No to jeśli jeszcze okaże, czy będzie się pochwalić.
0: No dobrze, no to zaczynamy. Mam nadzieję, że będzie. Pytanie pierwsze brzmi tak. Które z gdańskich miejsc jest znane z organizacji koncertów i wydarzeń plenerowych w Parku Oruńskim? Czy to jest Scena Muzyczna Gdańskiego Archipelagu Kultury, czy Filharmonia Bałtycka, czy może Klub 19?
1: O ile dobrze pamiętam jakąś reklamę, jaką widziałam na mieście, to zdaje się, że tam organizuje te koncerty Gdański Archipelag Kultury.
0: Zgadza się, tak, bo on skupia kilka takich miejsc kulturalnych, tak, w mieście faktycznie. A zresztą ten akurat Dom Kultury znajduje się w bardzo malowniczym Parku Oruńskim. Podobno to jedno z najspokojniejszych i najpiękniejszych miejsc południowego Gdańska. Także jak ktoś chciałby przejść się tam na spacer, a jeszcze go tam nie było, to polecamy takie spacery. Pytanie drugie brzmi tak. Które z wymienionych wydarzeń miało miejsce w Stoczni Gdańskiej? Powstanie styczniowe, strajki sierpniowe czy bitwa pod Cedynią? I tutaj już widzę, jak się pani uśmiecha, słysząc te odpowiedzi.
1: Bo wydaje mi się, że nie trzeba być z Gdańska, żeby akurat znać odpowiedź na to pytanie. I no, oczywiście chodzi o strajki sierpniowe.
0: Jasne, oczywiście, że tak. Więc to było bardzo, bardzo proste pytanie. Ciekawe, czy takim będzie też następne. Pytanie trzecie brzmi. Jak nazywa się festiwal teatralny w Gdańsku, organizowany przez Teatr Wybrzeże? Czy FETA, czy Wybrzeże Sztuki, czy może Festiwal Szekspirowski? Tutaj podpowiedź jest w pytaniu.
1: Właśnie, w nazwie teatru, więc to stawiam na Wybrzeże Sztuki.
0: Zgadza się, tak. Zresztą bardzo fajna nazwa, prawda? Wybrzeże Sztuki, bardzo oryginalna.
1: Tak.
0: Pytanie czwarte przed nami. Który z gdańskich zabytków jest dawnym spichlerzem, a obecnie mieści oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku? Czy to jest spichlerz oliwski, spichlerz błękitny Baranek, czy może spichlerz królewski?
1: Na wyspie Spichrzów jest kilka tych spichlerzy, ale Muzeum
0: Narodowego w Gdańsku
1: został utworzony w Błękitnym Baranku.
0: Tak, oczywiście, Błękitny Baranek. Gratuluję, bo tutaj myślałam, że będzie jakaś skucha, a tymczasem nie ma. Znakomicie. Zwany jest też Wisłoujście. To jest taki zabytkowy, siedmiopiętrowy spichlerz w Gdańsku, oczywiście na wyspie Spichrzów, jak słusznie pani zauważyła. No i dobrze, no to ostatnie pytanie przed nami teraz. Takie pytanie luźne na koniec, wypoczynkowe. Jak nazywa się popularna plaża w Gdańsku znana z molo? Plaża Stogi, plaża Jelitkowo czy plaża Brzeźno?
1: No tu akurat to wiem, bo to plaża Brzeźno.
0: Jasne, że tak. Plaża Brzeźno, rozumiem, że często odwiedzana przez państwa.
1: No niekoniecznie akurat plaża, bo w Brzeźnie mam trochę inny interes. Tam jest mój ulubiony sklep rybny.
0: Aha.
1: Aczkolwiek jak już jesteśmy w tym sklepie, to przechodzimy na drugą stronę ulicy właśnie przez park na tą plażę.
0: No
1: i
0: to nie dziwię się, że pani wiedziała, także wielkie brawa, znakomicie pani poszło i oczywiście należą się pani jak najbardziej gadżety radia.
1: Dziękuję.
0: Bardzo proszę, a propos spacerów na plaży, to akurat nad polskim morzem, niezależnie od pory roku, zawsze na plaży jest pięknie, a morze każdego dnia ma inny kolor, więc polecamy bardzo właśnie spacerowanie.
1: Tak, zgadza się absolutnie i jeszcze można prozdrowotnego jodu się nawdychać, także każdemu polecamy spacery plażą o każdej porze roku.
0: Dziękuję serdecznie pani Patrycja, pozdrowienia dla męża oczywiście i dla całej rodziny z Gdańska.
1: Dziękuję bardzo, do widzenia.
2: Dziękuję Monice i zapraszam na kolejny quiz wiedzy o Gdańsku, który pozwala nam lepiej poznać nasze miasto.
3: Audycja rozrywkowa. co jest grane w Trójmieście.
2: Są ze mną trzy kobiety, które inspirują i zarażają pomysłami wszystkich, którzy odwiedzają gdańskie Hawelianum. Są ze mną panie.
4: Joanna Strzelec.
5: Magdalena Więcek-Olszewska.
6: Dorota Cieślicka.
2: Witam serdecznie. Miejsce, które nie dość, że jest, można by powiedzieć, no w miarę blisko gwiazd, to jeszcze jest pięknie otoczone. I w tym wszystkim kobiety, często też młode naukowczynie, które tam prężnie działają i które pozwalają nam spojrzeć w te gwiazdy.
5: Pierwszy wykład z tego cyklu odbył się we wrześniu i okazało się, że te spotkania cieszą się ogromną popularnością i zainteresowaniem. Myślę, że ze względu też na formułę, że zawsze po wykładzie możemy spojrzeć przez teleskopy, możemy popatrzeć na to żywe niebo. Nie są to tylko wykłady, ale gdzieś tam możemy sięgnąć tak namacalnie, powiedzmy, tych gwiazd.
4: Ja tylko chciałam dodać, że właśnie ten obszar popularyzacji nauki jest dla nas bardzo istotny i rzeczywiście przywiązujemy dużą wagę do tego, żeby nasza oferta w tym zakresie była bogata i skierowana do różnych grup odbiorców, bo tak jak zarówno realizujemy działania edukacyjne dla młodzieży szkolnej, to również organizujemy właśnie wydarzenia związane z popularyzacją nauki dla dorosłych. Między innymi jest to cykl spotkań z naukowcami Nauka Mówi.
2: Muszę pani o to zapytać, bo nie tak dawno, nawet dosyć często byliśmy świadkami pięknego zjawiska, jakim jest zorza polarna i było to widać właściwie w całym kraju, a u nas zwłaszcza w Trójmieście pięknie na plażach, ale widziałam też zdjęcie zrobione z tego najwyższego punktu widokowego w Gdańsku. A jak było na Górze Gradowej w Hawelianum?
5: Zorza polarna to jest takie zjawisko, gdzie nie trzeba żadnego sprzętu, żeby obserwować, więc tutaj nie jesteśmy ograniczeni sprzętem, ale potrzebna jest dobra pogoda i małe zanieczyszczenie światłem, czyli miejsca, które są stosunkowo zaciemnione. To, że było widać zorzę w mieście, to oznacza, że była ona bardzo spektakularnym zjawiskiem. W miejscu, gdzie tego światła jest znacznie mniej, no to można było zobaczyć gołym okiem bardzo, bardzo wyraźnie zorzę polarną. Ja nie miałam możliwości oglądania zorzy z Góry Gradowej. Nie wiem, czy było widać, czy nie, ale no, skoro było widać z Gdańska, no to pewnie z Góry Gradowej też byłoby widać, bo jednak to jest miejsce otoczone drzewami. Jest to dobre miejsce w mieście do obserwacji tego rodzaju zjawisk. I słońce tak ma, że co pewien czas jest bardzo aktywne i dzięki temu na słońcu możemy oglądać duże ilości plam słonecznych.
3: Ciekawe Trójmiasto.
2: A jakie pani osobiście lubicie oglądać zjawiska z Góry Gradowej, albo macie jakieś ulubione miejsca tutaj w Gdańsku, w Trójmieście?
4: Jeżeli chodzi o Hawelianum i obserwacje z Góry Gradowej, to oczywiście najbardziej moim ulubionym obserwacją jest obserwacja Perseidów w sierpniu podczas wydarzenia Nocne Podglądanie Wszechświata, które cyklicznie jest organizowane właśnie w tym okresie największego nasilenia tego zjawiska w sierpniu. Zapraszam na to wydarzenie, to będzie 9 sierpnia.
2: No tak, bo macie w ofercie państwo takie cykliczne wydarzenia, które z roku na rok są organizowane, bo cieszą się dużym powodzeniem, tak jak urodziny Heweliusza na przykład.
4: Jan Heweliusz jest patronem Hawelianum i rzeczywiście jest to postać dla nas bardzo ważna, istotna. Dbamy o pamięć o jego dorobku, jak również jest inspiracją wielu wydarzeń lub oferty edukacyjnej, którą proponujemy. I zwyczajowo właśnie w dniu urodzin Jana Heweliusza, również też oddając hołd jemu jako astronomowi, otwieramy konkurs Astrokamera.
5: Konkurs Astrokamera to jest międzynarodowy konkurs astrofotograficzny i tutaj właśnie dostajemy niezwykłe zdjęcia chociażby zórz polarnych. Jakość zdjęć jest coraz lepsza. Są takiej jakości, że można zobaczyć szczegóły stacji kosmicznej.
4: Przygotowaliśmy bardzo ciekawą ofertę właściwie dla każdego, bo mamy i warsztaty rodzinne, które będą się odbywały na Górze Gradowej, warsztaty dla starszych dzieci. Zapraszamy nieustająco do odwiedzania naszych wystaw interaktywnych, na których każdy znajdzie interesujące dla siebie wiadomości, ale też spędzi miło czas i na pewno wróci do domu z jakąś nową porcją wiedzy. Ale serdecznie zapraszam nie tylko na Górę Gradową, ale również do Domu Zdrojowego.
2: Bardzo Panią dziękuję za przybycie do nas, podzielenie się tymi wszystkimi informacjami. Co? Zapraszamy na Górę Gradową, do Hevelianum. Dziękuję pięknie.
3: Co jest grane w Trójmieście?
2: Rozmawiam dzisiaj z moim gościem, gościnią właściwie, z terapeutką z Trójmiasta, z Agnieszką Rykaczewską, która zajmuje się badaniami uwagi słuchowej i terapią słuchową. Edyta Stańczyk, witam i witam również Ciebie, Agnieszko.
4: Dzień dobry.
2: To jaki jest ten związek między uchem a głosem?
4: Jakość głosu, który wydobywa się z człowieka, zależy od tego, jak odbiera on dźwięk, w szczególności jak słyszy różne częstotliwości dźwięku. Poprawa jakości głosu, zwłaszcza w kontekście terapii logopedycznych, może zależeć od poprawy zdolności słuchowych. Osoby, które mają trudności z mową, mogą mieć również problemy ze słuchem, nawet jeśli nie są tego świadome. W praktyce oznacza to, że zanim zaczniemy pracować nad głosem, warto skupić się na poprawie zdolności słyszenia różnych częstotliwości i tonów. Pacjenci słuchają muzyki, dźwięków dostosowanych indywidualnie do ich potrzeb, co ma na celu poprawę jakości słuchu i tym samym jakości ich głosu. Nasze umiejętności słuchowe mają duży wpływ na nasze emocje i zdolność do radzenia sobie ze stresem. Współczesne badania pokazują, że osoby, które mają trudności z odbieraniem pewnych częstotliwości dźwięków, mogą być bardziej wrażliwe na stres, frustrację. Na przykład osoba, która ma trudności z odbieraniem, może czuć się bardziej zestresowana w sytuacjach, które wymagają szybkiej reakcji na dźwięki.
2: Na pewno niektórzy nasi słuchacze zastanawiają się nad tym, bo jak my słyszymy jakieś treningi, zazwyczaj widzimy przed sobą siłownię, a tutaj chodzi o to, że sobie wykorzystujemy treningi słuchowe tak zwane. Czy to jest jakaś muzyka, jakakolwiek, którą wysłuchujemy w słuchawkach? Czy one są jakoś specjalnie przygotowywane? W jaki sposób one mogą wpływać na poprawę jakości naszego życia?
4: Bazuje na stymulacji słuchu za pomocą specjalnie dobranych dźwięków, które mają na celu aktywowanie określonych obszarów mózgu i układu nerwowego.
2: Agnieszka Rykaczewska, terapeutka. Bardzo Ci dziękuję za te wskazówki.
4: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
3: Audycja poradnicza. Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
2: Nagroda Janusza Korczaka to szczególne wyróżnienie, dlatego jest mi niezmiernie miło poinformować, że do tej nagrody nominowana została nasza trójmiejska fundacja, Fundacja Pozytywni.
3: Co słychać w Trójmieście?
2: Fundacja od lat działa na rzecz edukacji dzieci i młodzieży, a także nauczycieli i rodziców. Jest ze mną pani Dorota Jankowiak-Dąbrowska z Fundacji Pozytywni. Witam Panią bardzo serdecznie.
6: Dzień dobry, witam Państwa.
2: Gratuluję przede wszystkim tego, że ktoś Państwa dostrzegł, bo jest tak, że ktoś Państwa przecież zgłosił do tej nagrody, prawda?
6: Tak, było to dla nas przeogromne zaskoczenie. Pani profesor Mirosława Nowak-Dziemianowicz zgłosiła nas do tej prestiżowej nagrody. Kapituła nas nominowała i kiedy siedziałyśmy z panią prezes Anną Blokusz-Szkudzińską na scenie podczas gali, było niesamowite wrażenie. Być wśród tak dużych, prestiżowych organizacji, liderów, ludzi. My, taka mała, nieduża fundacja.
2: I wzruszenie.
6: Cały czas wzruszenie mnie trzyma i wszyscy wszyscy w fundacji jesteśmy po prostu bardzo, bardzo wzruszeni.
2: Ja na początku wspomniałam, że bardzo dużo robicie na rzecz dzieci, nauczycieli, rodziców, ale to jest tak, że właśnie działacie w tym kierunku, żeby ta szkoła była bezpieczna, żeby ona była dobra, żeby tam się działo dużo dobrego. No i takie akcje, myślę, że to zaważyło, bo przecież taka akcja jak kampania Słowa mają moc, prawda, którą prowadzicie już jakiegoś czasu.
6: Trzecia edycja w trakcie.
2: Właśnie, to przypomnijmy. Powiedzmy coś więcej o tej kampanii, bo ona jest bardzo ważna.
6: Jest to kampania, która powstała z potrzeby serca. Z panią poprzednią, pełniącą funkcję wiceprezes, obecnie panią prezes Anną Blokus-Szkodzińską, czułyśmy, że czegoś brakuje. I Ania podczas jednej z naszych takich podróży wyjazdowych, szkoleniowych, konferencyjnych powiedziała, że marzy jej się taka konferencja skierowana do nauczycieli i do świata edukacji o tym, jak mówimy. Od pomysłu do realizacji odbyła się pierwsza konferencja Słowa mają moc i potem doszliśmy do wniosku, że ta atmosfera, te działania, to wszystko, co się wydarzyło podczas tego wydarzenia, nie może pójść w niepamięć. Pierwsza edycja kampanii na dużo działań na rzecz dzieci, młodzieży, środowiska edukacyjnego, potem kolejna edycja. No i od stycznia jest trzecia edycja, w której zazębia się nam program, który za chwileczkę będzie się kończył. Pierwsza edycja takiego ogólnopolskiego programu Szkoła Dobrego Słowa skierowanego do szkół podstawowych, ponadpodstawowych. W akcji bierze prawie 600 placówek z całej Polski.
2: A w którym mieście? Jakie jest zainteresowanie? Dużo też?
6: Tak, jest ponad w całym województwie pomorskim około 100 placówek, które w tym uczestniczą, więc jest to taka dość duża akcja, która za chwileczkę się będzie kończyła. W okresie wakacyjnym przygotujemy takie podsumowanie i we wrześniu będziemy chcieli podczas kongresu dla nauczycieli zaprosić te szkoły, które wyróżniały się w tym programie i wręczyć im certyfikaty.
2: O właśnie, jak one się wyróżniały? No bo tak, wiemy o tym dobrze, że za słowo powinniśmy ponosić odpowiedzialność, prawda? Wiem, że państwo w tej kampanii uczulacie chociażby nauczycieli na to, w jaki sposób zwracają się do uczniów, prawda? Jak się z nimi komunikują.
6: Tak, zgadza się, ale kierujemy to do całego środowiska. Nam zależy bardzo, żeby wszyscy do siebie mówili z szacunkiem, żeby nieśli odpowiedzialność. Zarówno nauczyciele, jak i dzieci, jak i rodzice. Gramy wszyscy do jednej bramki. I kiedy oznaczani jesteśmy w social mediach przez różne szkoły, tych inicjatyw jest bardzo dużo. Cudownie przyjął się Dobrosłownik, taka nasza akcja. Dzieci, młodzież prowadzą audycje radiowe, takie 30-40-sekundowe w swoich placówkach. Są to audycje nierealizowane przez dorosłych, ale przez dzieci. Zarówno dzieci do dzieci, jak i do nas dorosłych. I proszę mi wierzyć, że kiedy słuchamy, to często te dziecięce przemyślenia są tak wartościowe i głębokie, że jeśli my dorośli usłyszymy, co dzieci do nas mówią, to myślę, że będzie trochę lepiej.
2: No właśnie, co mówią dzieci?
6: Że chcą, żeby ich traktować i zwracać się do nich z szacunkiem. Czują taką ogromną potrzebę, żeby dorosły nie ranił ich słowem. Nam czasami się wydaje, że jak powiemy nawet takie potoczne, maluch czy panienka, to jeszcze dla mojego pokolenia to były rzeczy takie w pełni normalne, naturalne.
2: Akceptowalne.
6: Tak. Mhm. A w tej chwili dzieci już nie chcą takich zwrotów. One chcą, żeby traktować ich z szacunkiem. Nie chcą się czuć w taki sposób. Wolą, jeśli zwracamy się do nich po imieniu. I mnie na przykład to bardzo zaskoczyło, że takie jest postrzeganie dzieci, że nie chcą być kruszynkami, nie chcą być maluchami. Chcą być Jasiem, Małgosią, Kaziem, Oskarem. I myślę, że to też jest coś, co wybrzmiało w tej naszej kampanijnej akcji.
7: To ciekawe, faktycznie. A ten dobrosłownik, bo to bardzo fajnie brzmi. Właśnie, to jest taki słownik dobrych słów.
6: Tak, w różnych szkołach dzieci, młodzież tworzyły takie słowa, które chcą, żeby były w ich przestrzeni na co dzień. Były szkoły, w których te słowa pojawiły się na schodach. Były szkoły, gdzie młodzież zrobiła aleje dobrych słów. Były miejsca, gdzie dzieci, nauczyciele, rodzice wręczali sobie wzajemnie karteczki. Były też takie miejsca, gdzie zrodził się taki pomysł na wspólne działanie dobrym słowem na różnych przestrzeniach, na lekcjach, na korytarzu, w przestrzeni domowej. I zachęcam, bo stworzyliśmy stronę na Facebooku Kampania Społeczna Słowa Mają Moc. Tam bardzo dużo szkół oznacza kampanię. Wystarczy wejść na ich profile. Cudne to są takie zwrotne informacje, że to żyje, to dzieje się i to jest.
7: To chyba dla Państwa jako organizatorów to jest taka piękna sprawa, prawda? Że to nie jest jakaś taka kampania, która wydarzyła się raz i tyle.
6: I mamy nadzieję, że od września będzie kolejna edycja. W tej chwili cały czas gdzieś tam w świecie tym wirtualnym prosimy naszych pozytywnych przyjaciół o trochę wsparcia finansowego, bo łapiemy malutką zadyszkę, bo nie przewidzieliśmy takiej ilości placówek szkół i to trzeba obsłużyć, więc jeśli ktoś z Państwa miałby ochotę nas wesprzeć, to już z góry dziękujemy. A tak, my z naszej strony robimy wszystko, żeby to rosło, żeby była kolejna edycja, żebyśmy mogli w kolejnym roku znaleźć kolejne szkoły, które będą mówić do siebie dobrymi słowami.
7: Dobrymi słowami, ale też widzę, że szukacie Państwo różnych dróg dotarcia do dzieci, do młodzieży, bo organizujecie chociażby warsztaty logarytmiczne, prawda? Na których szkolicie kadrę edukacyjną właśnie, jak wprowadzić ciekawe zajęcia na lekcje.
6: Tak, są to warsztaty, które kierujemy do osób dorosłych pracujących z dziećmi. Nie tylko nauczycieli, ale również osoby pracujące w świetlicach, osoby pracujące w różnych organizacjach. Chcemy tutaj pokazać poprzez te warsztaty, że trochę zmienił się świat. Warsztaty prowadzi Anna Walencik-Topiłko i tak jak kiedyś dzieci nie miały problemu z na przykład wykonywaniem dzielenia słów na sylaby, to zazwyczaj było takie bardzo naturalne. W tej chwili już jest to trudniejsze. Prawdopodobnie zmienia się całe funkcjonowanie naszych organizmów i dlatego te rzeczy stają się takie bardziej trudne. I podczas tych warsztatów Ania pokazuje, jak zmodyfikować chociażby naszą dotychczasową dydaktykę w stosunku do dzieci po to, żeby im ułatwić. Mamy dużo dzieci neuroróżnorodnych i te warsztaty pokazują, w jaki sposób dotrzeć łatwiej, jak ułatwić dzieciom życie. No, warsztaty niesamowite, 18 osób, pracowało 8 godzin z takim zaparciem, z taką energią, z taką radością, że ja już osobiście nie mogę się doczekać 5. edycji tych warsztatów, które będą we wrześniu.
7: No proszę, bo to jest tak chyba, że jednak muzyka łagodzi obyczaje, a tutaj i muzyka, i rytm, prawda, i słowo, i ruch połączone ze wszystkim, zgrać to wszystko w jednym czasie, to też jest dzisiaj wyzwanie, prawda?
6: Zgadza się. Zresztą widzimy, bo w tej chwili dobiega też końca nasza druga kampanijna akcja Ogrody Dobrych Słów, skierowana do przedszkolaków. Już spływają do nas zdjęcia. Niedługo powstanie mozaika dobrych słów. Ponad 150 przedszkoli zaangażowało się w tą akcję. Tutaj też płyną sygnały od nauczycieli, że trochę zmienia się potrzeba tego dziecka. To, co było jeszcze 10 lat temu, już w tej chwili do końca się nie sprawdza. Trzeba szukać nowych dróg, nowych sposobów. My chcemy wychodzić naprzeciw tym potrzebom.
7: Żeby ta edukacja też była taka radosna, inna, prawda, nie nudna. O tym też warto pamiętać.
6: Pozytywna. Chociaż
7: pozytywna, właśnie. Chociaż program obarcza wszystkich, bo jest do zrealizowania, ale coś dobrego i pozytywnego zawsze można wyciągnąć z tego.
6: Tak, jeśli zmienimy trochę metody, to myślę, że w wielu przypadkach będzie ta praca też przyjemniejsza, łatwiejsza, bo musimy pamiętać, że ostatnie lata to jest bardzo trudny czas dla nauczycieli. Jakby nie patrzeć, są cały czas obciążeni, pracują większość z nich na więcej niż jeden etat i to jest bardzo, bardzo trudne, chociażby ze względu na to, że dzisiejszy nauczyciel to nie jest tylko ktoś, kto edukuje. To jest ktoś, kto się opiekuje, ktoś, kto musi wyłapywać trudne symptomy, ktoś, kto w wielu przypadkach staje się też mediatorem, musi obserwować wszystkie zachowania prewencyjnie, takie, do których może dochodzić. Czasami ci nauczyciele to nie jest tylko nauczanie, ale to jest całe mnóstwo rzeczy dookoła. Tak. I musimy też pamiętać, że warto im trochę pokazać nowe kierunki, warto im wskazać nową drogę po to, żeby było łatwiej. A wiadomo, że jeśli będzie im łatwiej, to będzie też bezpieczniej dla dzieci, bo będą mieli więcej czasu, więcej energii i siły na to, żeby przeciwdziałać różnym trudnym zachowaniom.
7: I takie sygnały między innymi tutaj z trójmiejskich szkół, przedszkoli do Państwa docierają, tak?
6: Tak.
7: Że to się zmienia bardzo, to wszystko, co...
6: Tak, nie tylko wystarczy uczyć, ale trzeba być jeszcze cały czas na bieżąco.
7: Rozumiem, że temat sztucznej inteligencji jakoś niebawem też się pojawi na Państwa konferencji.
6: Myślę, że tak, tym bardziej, że we wrześniu szykujemy też lada dzień, już rozpoczniemy zapisy na wydarzenie, na Kongres Zdrowia Psychicznego, który w tym roku będzie nie dwuwydarzeniowe, tak jak dotychczas tylko w listopadzie. Dodajemy jeszcze wydarzenie, które będzie we wrześniu, na samym początku roku, po to, żeby wesprzeć nauczycieli.
7: Pani Dorota Jankowiak-Dąbrowska z Fundacji Pozytywni.
6: Dziękuję.
7: Dziękuję bardzo.
3: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.

0: emocje.
1: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: O ile to można nazwać zawodem, bo też mówię, że to jest sposób na życie, bo dla mnie to jest za mało poważne zajęcie na zawód. Może kogoś go obrażę, ale to jest moje mniemanie.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Codziennie od 18 do 21. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Licka.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Na każdym kroku spotykasz krasnala. Wiesz, że jesteś we Wrocławiu. Słyszysz Marię Koterbską.
2: Ale cza-cza, señorita.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie
3: w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.

Jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo. Wczoraj przyszedł od ciebie list, miłe słowo.

0: autopromocja.
1: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
2: Państwo pamiętają, że miałem problemy z samochodem.
3: No problemy z samochodem, przypomnijmy. No. Zygmunt stanął pod lipą, która akurat zaczęła kwitnąć i ta żywica na ten samochód.
2: Łup! I wczoraj pojechałem na myjnię.
3: No.
2: No i dlatego pada deszcz.
1: Asia Kruk i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja.

0: 87 i 8 FM. Radio Pogoda.
1: Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę, w mróz czy upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany. Jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zieloną, jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny spłoną. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam ukłonią.

Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy.

zielone gramy. Chęć życia nam nie zbrzydła. Jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła. I myśli sobie pikar, co nieraz już w dół runął, jakby

zakochany złodziej, promienie słońcu kradł i nie bał się niczego i śmiał szedł przez świat, aż potknął się o miłość i musiał biedak wpaść, dlatego że chciał jedno maleńkie serce

jak to dziewczyna. Niestety krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka. A kto się na miłości zna, wie, że to jeszcze krócej trwa. Ta miłość też nie była inna, rzuciła chłopca zła dziewczyna. Tak czasem szczęścia komuś brak.

mówiła, że już wielki czas, żeby z tym wszystkim skończyć raz. Mówiła tak, jak to dziewczyna. Mówiła, że to dość już trwa, że takich jak on wielu ma. La, la, la, la, la, jak to dziewczyna. Mówiła, że ma już go dość i porzuciła go na złość. Jak

0: zawrócił mu.
1: Jak to dziewczyna, jak to dziewczyna.
2: Mówi Irena Santor. Bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radio Pogoda.

miałem złych, w samotności czas mój biegł. Nieraz miałem siebie już dość, nie wiem skąd więc ta myśl, którą przyniósł dzisiaj świt.

0: Monsieur Dame. Jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę, za grosze odstąpię ją wam, żeby było wam lżej. Monsieur Dame.
1: Pozdrawiam serdecznie słuchaczy Radia Pogoda, Elżbieta Dzikowska.

ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, na parasol, gdy pada deszcz. Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem dogonił.

człowiek już z małolata i do kina puszczają na ósmą. Głupia wiosna kwiatami krzyczy, czyjeś włosy pachną jak bez. Patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce. Już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły, rozsypała się stara wiara, ale przecież ludzie nie szpilki,

Starszy pan niegdyś z naszej ulicy

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda.
1: Cichnie gwar wieczór.

ciebie spotkam. A miejsce to uliczko zakochanych zwą, z księżycem tędy w jasną noc.